0: Reakcję wśród polityków, zarówno w PiS, jak i w opozycji. Marcin Kierwiński skrytykował Morawieckiego za brak odwagi w informowaniu obywateli, a Przemysław Czarnek zaapelował o jedność na prawicy. Piotr Müller z PiS obarczył winą za eskalację sprawy nieostrożność niektórych osób oraz premiera Donalda Tuska. Tragedia w parku wodnym Schlitterbahn w Kansas City wciąż budzi emocje. 10-letni Caleb Schwab zginął na najwyższej na świecie zjeżdżalni wodnej, gdy jego ponton wzbił się w powietrze. Współwłaściciel parku i główny projektant zostali oskarżeni o zabójstwo. Rodzina chłopca otrzymała odszkodowanie w wysokości blisko 20 milionów dolarów.
1: Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok. Donald Trump przekazał 3 pracownicom Białego Domu po 45 tysięcy dolarów w gotówce. Wśród obdarowanych znalazły się Natalie Harp, osobista sekretarka prezydenta, oraz Chamberlain Harris i Margot Martin. Biały Dom zapewnia, że prezenty były zgodne z prawem i stanowią część świątecznej tradycji Trumpa. Każda z kobiet wykazała tę kwotę jako prezent świąteczny, co stanowi około 30% ich rocznej pensji.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożownika. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Dwaj budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa.
0: Donald Trump poinformował, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych określił swoją rozmowę z rosyjskim przywódcą jako świetną. Trump uważa, że największą przeszkodą w osiągnięciu pokoju są złe relacje między Putinem a Wołodymyrem Zełenskim. Mimo tych zapewnień, wątpliwości co do gotowości Rosji do zakończenia konfliktu pozostają. Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
1: Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: 82-letni mieszkaniec Chełma padł ofiarą oszusta, który podszywał się pod funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Senior przelał blisko 200 tysięcy złotych, wierząc, że chroni swoje oszczędności. Dzięki szybkiej reakcji policji i pracowników banku udało się zablokować przelewy, a pieniądze nie trafiły do przestępców. Policja przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy.
1: W Legnicy zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o serię podpaleń, które miały miejsce od 5 września. Dzięki współpracy policji i mieszkańców udało się go ująć 10 września. Sprawca podpalał między innymi skrzynki telekomunikacyjne i budynki gospodarcze, co mogło mieć poważne konsekwencje dla okolicy. Mężczyzna ma dziś usłyszeć zarzuty w prokuraturze.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany z licznych skandali, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką. Ciekawe, czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii, skoro teściowa już teraz nie przepada za przyszłym zięciem. Ślub odbędzie się w jednym z krakowskich kościołów, a wesele w restauracji przyjaciela Filipa. Czyżby miłość była silniejsza niż różnica wieku i rodzinne niesnaski? Czas pokaże. Izabella Krzan, znana z Asia Express, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na ślubie Jacka Jelonka i Oliwiera Kubiaka w Portugalii. Choć jej wizyta była krótka, nie omieszkała skorzystać z okazji, by wskoczyć w kusę bikini i podzielić się tym z fanami w sieci. Ślub, który odbył się w kameralnym gronie, był niespodzianką dla pary, a obecność Krzan dodała mu blasku. Cóż, nie ma to jak połączyć obowiązki towarzyskie z chwilą relaksu na słonecznej plaży. W świecie rocka nie brakuje skandali, ale historia Billa Wymana z The Rolling Stones to prawdziwy hit. W 1989 roku, będąc 52-letnim mężczyzną, poślubił 18-letnią Mandy Smith, którą znał od jej 13 roku życia. Ale to nie koniec tej rodzinnej telenoweli. Jego syn, Stephen, ożenił się z matką Mandy, co uczyniło Wymana przybranym dziadkiem swojej byłej żony. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i życiowe akrobacje. HBO Max znowu próbuje nas zaskoczyć, tym razem serwując Zmorę, ekranizację powieści Roberta Małeckiego. Magdalena Cielecka, jak zwykle w formie, wciela się w rolę dziennikarki, która wraca do Torunia, by odkryć tajemnicę sprzed lat. Serial, pełen mrocznych sekretów i nieoczekiwanych zwrotów akcji, zadebiutuje 2 października. Ciekawe, czy tym razem uda się rozwikłać zagadkę, czy może znów zostaniemy z pytaniami bez odpowiedzi.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Z Poznania docierają smutne wieści. W wieku zaledwie 26 lat zmarł Salvador, polski raper, który zdobył serca fanów hitem Yabba Dabba Do. Jego utwory pełne były wyrazistego humoru i bezkompromisowych tekstów, co uczyniło go jednym z pionierów patotrapu w Polsce. Pogrzeb odbędzie się w piątek w Poznaniu, mieście, z którym był silnie związany. Przyczyny śmierci pozostają nieznane. Fani serialu Raywall mogą już odliczać dni do 11 listopada, kiedy to na Disney Plus pojawią się 3 nowe odcinki. W Cotswolds znów zawrze, bo Tony Bedingham i Declan O'Hara nie zamierzają odpuścić w walce o wpływy, a Rupert Campbell Black zmaga się z własnymi demonami. Na ekranie nie zabraknie emocji, bogatych przyjęć i zamieszania związanego z Bonfire Night. W obsadzie ponownie zobaczymy Davida Tennanta i Aidana Turnera, a dołączą do nich nowe twarze, jak Rachel Sterling i Santiago Cabrera. Kto wygra tę batalię? Tego dowiemy się już wkrótce. Filip z Hotel Paradise znalazł się w ogniu internetowej nienawiści. Choć sam przyznaje, że jego zachowanie w programie było dalekie od ideału, to fala hejtu, która go zalała, przekroczyła wszelkie granice. Internauci życzyli mu nawet śmierci, co pokazuje, jak łatwo w sieci zatracić zdrowy rozsądek. Filip apeluje o rozróżnienie między krytyką a destrukcyjnym hejtem, przypominając, że nie każdy ma tak mocną psychikę, by to znieść. Paweł Krawczyk, człowiek, który udowadnia, że można być gwiazdą rocka, stojąc w cieniu. Dziś kończy 54 lata, a jego muzyczna magia przez dekady kształtowała brzmienie zespołu Hey. Choć nie pcha się na pierwszy plan, to właśnie jego kompozycje były fundamentem dla tekstów Katarzyny Nosowskiej. Krawczyk pokazuje, że nie trzeba być w świetle reflektorów, by mieć ogromny wpływ na muzykę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kelly Osbourne znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Córka legendarnego Ozziego Osbourna opowiedziała o swojej dramatycznej metamorfozie i problemach zdrowotnych, które zaczęły się po śmierci ojca. Kelly przyznała, że ekstremalna utrata wagi była wynikiem zaburzeń odżywiania, a jej życie przypominało emocjonalny roller coaster. Teraz, po roku żałoby, planuje podzielić się swoją historią w dokumentalnym cyklu, który ma być przestrogą dla innych. A jakby tego było mało, w dokumencie o hotelu Sunset Marquee zdradziła, że to tam po raz pierwszy zetknęła się z kokainą, namówiona przez muzyka bardzo dużego zespołu. King Diamond zaskakuje fanów. Po ponad 4 dekadach gitarzysta Andy LaRock opuszcza zespół, a jego miejsce zajmuje Gus G., znany ze współpracy z Ozzym Osbournem. Powód? LaRock nie był zachwycony nowymi planami trasowymi zespołu. King Diamond przyznał, że nie każdy muzyk radzi sobie z długimi rozłąkami i napięciami w domu. Mimo to przyjaźń i wzajemny szacunek pozostają nienaruszone. Nirvana znów na ustach wszystkich. MTV postanowiło uhonorować legendarny zespół nagrodą Video Vanguard Award. Mimo że rockowa kategoria zniknęła z gali, to pierwszy taki przypadek od 23 lat, kiedy to Duran Duran zgarnęli tę statuetkę. Ciekawe, czy ktoś z Nirvany pojawi się na ceremonii, by odebrać nagrodę, a może nawet zagrają? W końcu Smells Like Teen Spirit to hymn, który zmienił muzykę na zawsze. Sztuczna inteligencja znowu w akcji. Tym razem padło na kultową grupę Muse, która musiała ustąpić miejsca nowemu modelowi AI o tej samej nazwie. W wyniku tego zamieszania profile zespołu na Instagramie i X zmieniły swoje nazwy na Ci Muse Band i I Muset chyba. Ciekawe, czy AI zacznie teraz pisać ich piosenki? Na razie Muse milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość w tej technologicznej epoce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 13 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
2: Radio Super Express.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Dramatyczny wypadek kolejowy w Sokolnikach Suchych. Pani Beata, podróżująca na szkolenie medyczne, znalazła się w centrum tragedii, gdy jej pociąg uległ wykolejeniu. Mimo strachu, jako opiekunka medyczna, natychmiast przystąpiła do pomocy poszkodowanym. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Radomska Prokuratura Okręgowa, a na trasie wprowadzono komunikację zastępczą. Maszyniści w całej Polsce zapowiadają ogólnopolski protest po tragicznej katastrofie na Mazowszu, gdzie zginęła pasażerka. W piątek pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowoduje opóźnienia. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się pilnych zmian w prawie i surowszego karania kierowców łamiących przepisy. Minister infrastruktury zapowiedział już nowe przepisy, które mają wprowadzić surowe sankcje dla nieodpowiedzialnych kierowców. Henryk R., znany jako Łomiarz, ponownie wyszedł na wolność po odbyciu kary więzienia. W latach 90. napadał na kobiety w Warszawie, a jego brutalne ataki doprowadziły do śmierci 5 z nich. Mimo wcześniejszych wyroków, po każdym zwolnieniu z więzienia wracał do przestępczego procederu. Obecnie mieszkańcy Warszawy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, a służby monitorują jego zachowanie.
3: Na autostradowej obwodnicy Krakowa doszło dziś rano do zderzenia 5 samochodów osobowych między węzłami Skawina i Tyniec. W wyniku wypadku pas w kierunku Katowic został zablokowany, a korek ma już około 10 km. Problemy występują także na jezdni w kierunku Rzeszowa, gdzie uszkodzona ciężarówka blokuje pas ruchu. Służby pracują na miejscu, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Królik Marcyś, symbol walki przeciwko przemocy wobec zwierząt, odszedł za tęczowy most. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. Marcyś stał się znany w całej Polsce po tym, jak został brutalnie potraktowany przez 21-letniego mężczyznę. Sprawca przyznał się do winy i czeka na zarzuty prokuratorskie.
3: W Gliwicach 14-latek próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej, która mogła osiągnąć prędkość aż 55 km na godzinę. Nastolatek nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i jechał chodnikiem oraz jezdnią, ignorując sygnalizację świetlną. Po kilku minutach pościgu został zatrzymany. Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Gliwicach oraz Sąd Rodzinny. Ceny paliw w Polsce gwałtownie rosną, co stawia przedsiębiorców, zwłaszcza w branży transportowej, w trudnej sytuacji. Przewoźnicy z zachodniopomorskiego alarmują, że koszty są nie do opanowania, a widmo paliwa po 9 zł za litr staje się coraz bardziej realne. Firmy działające na niskiej marży, takie jak piekarnie czy małe zakłady produkcyjne, z trudem utrzymują się na rynku. Eksperci przewidują dalsze wzrosty cen, co może prowadzić do zawieszania działalności przez kolejne przedsiębiorstwa. Kierowcy w Szczecinie mają teraz aż 90 dni na uregulowanie niższej opłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania. To duża zmiana, bo wcześniej mieli tylko 7 dni. Nowe przepisy mają pomóc tym, którzy chcą wyjaśnić sprawę lub złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. Warto pamiętać, że złożenie reklamacji nie zatrzymuje biegu terminu, a po 90 dniach kara podwaja się do 400 zł.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd Rejonowy w Grudziądzu kontynuuje proces 3 lekarzy oskarżonych o przyczynienie się do śmierci 19-letniego Olka. W środę przesłuchano kolejnych świadków, w tym ratowników medycznych i ordynatora anestezjologii. Jeden z oskarżonych, Marek O., otrzymał pozytywne rekomendacje od swojego przełożonego. Sprawa wciąż budzi duże emocje, a jej szczegóły badają dziennikarze programu Uwaga! TVN.
3: Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckim wprowadził luksusowe śniadania dla świeżo upieczonych mam na oddziale ginekologiczno-położniczym. Pacjentki zamiast typowego szpitalnego jedzenia otrzymują obfite i regeneracyjne posiłki, które przypominają menu z luksusowego hotelu. Dyrekcja placówki podkreśla, że to część strategii budowania marki Rodzić w Wysokiem Mazowieckim, a lekarze zauważają pozytywny wpływ na samopoczucie pacjentek. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem w internecie.
2: Dziś mijają 2 lata od tragicznej powodzi, która spustoszyła Kotlinę Kłodzką. Stronie Śląskie, jedno z najbardziej dotkniętych miast, wciąż się odbudowuje, a nowe inwestycje zmieniają jego oblicze. Dzięki wsparciu rządowemu powstały nowe drogi, mosty i osiedla dla poszkodowanych mieszkańców. Mimo postępów, wspomnienia dramatycznych wydarzeń z 2022 roku wciąż są żywe w pamięci mieszkańców. Obserwatorium na Śnieżce czeka gruntowny remont za 25 milionów złotych. W dolnej części budynku ponownie pojawi się restauracja i miejsca noclegowe. Prace potrwają do 2031 roku, a ich realizacja będzie wyzwaniem ze względu na trudne warunki pogodowe. Mimo remontu obserwatorium będzie działać bez przerwy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Legnicy zatrzymano 35-latka podejrzanego o serię podpaleń. Mężczyzna, który twierdził, że przez chwilę miał władzę w mieście, podpalał między innymi elementy infrastruktury i tuje. Ostatecznie mieszkańcy, zauważywszy kolejne podpalenie, ruszyli za nim w pościg, co umożliwiło policji jego zatrzymanie. Podejrzany usłyszy zarzuty, a policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne w poziomie 1200.

0: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W piłkarskiej ekstraklasie wybuchła afera związana z nieuprawnionymi kontaktami między trenerem Jagiellonii Białystok a sędzią. Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii, przed meczem z GK z Katowice skontaktował się z sędzią Arkadiuszem Kamilem Wójcikiem, co jest niezgodne z konwencją sędziowską PZPN. Sprawa trafiła do PZPN, który wszczął postępowanie wyjaśniające. W grę wchodzą poważne konsekwencje, w tym dyskwalifikacja i kary finansowe.
2: Dziś kończy się pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA 2026 i 2027. Polscy kibice mogą liczyć na emocje, gdyż na boisku pojawią się kluby z Polakami w składzie. Tymoteusz Puchacz zagra w barwach Sabah Baku przeciwko Manchesterowi United na Old Trafford. O godzinie 21:00 odbędą się także mecze Bayernu Monachium z Bodo Glimt oraz Slavii Praga z RC Lens.
1: Leo Messi i Robert Lewandowski zakończyli spekulacje o konflikcie między nimi. Podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami kamery uchwyciły ich serdeczne powitanie i rozmowę na murawie. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a obaj piłkarze mieli w nim swój udział. Lewandowski strzelił.

0: gola, a Messi asystował. To wydarzenie stało się symbolem pojednania dwóch legend futbolu. Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A.
1: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Polscy siatkarze rozpoczynają dziś zmagania na Mistrzostwach Europy. W pierwszym meczu zmierzą się z Portugalią, która, choć niżej notowana, ma w składzie kilku uznanych zawodników. Biało-czerwoni bronią tytułu mistrzowskiego z 2023 roku i będą walczyć o udany start w turnieju. Spotkanie odbywa się w Sofii, gdzie Polacy będą rywalizować w fazie grupowej.
2: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule, w emocjonującym finale, pokonały Włoszki 3-2, zdobywając drugie z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melissa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na czwartym miejscu.
0: Iga Świątek przegrała z Qin Wenzheng, co wywołało sporo komentarzy w świecie tenisa. Ekspert Eurosportu Mats Wilander wskazał, że Polka musi poprawić swój serwis, by walczyć o najwyższe cele. Martina Navratilova i Marion Bartoli zwróciły uwagę na relacje w zespole Świątek, które mogły wpłynąć na jej pewność siebie. Johanna Konta zauważyła, że kluczową rolę odegrała sfera mentalna, gdy Świątek straciła kontrolę nad meczem. Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera.
2: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy.
0: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 10 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 12 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3410 odcinku Barw Szczęścia Hubert odkrywa prawdę o Lucynie. Podejrzenia prowadzą go do jej prawdziwego domu, gdzie odkrywa, że Lucyna to matka nieuczciwego dewelopera, Macieja Wilka. Hubert nie cofnie się przed niczym, by poznać prawdę, nawet jeśli oznacza to śledzenie Lucyny. Tymczasem jego żona, Asia, dowiaduje się szokującej prawdy o Lucynie od Natalii, byłej kochanki Wilka. To odkrycie wstrząśnie rodziną Pyrków. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o 21:00. W TVP2. Dziedzictwo wkracza na nowe tory w 1031 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 września o 16 na TVP1. Intrygi Ezgi osiągają szczyt, gdy manipuluje Sinanem, przedstawiając mu fałszywe dokumenty medyczne. Zdesperowany prokurator, przekonany o jej rzekomej tragedii, decyduje się na oświadczyny. Dla Ainur to koniec marzeń o wspólnej przyszłości z Sinanem. Zrozpaczona, postanawia odejść i szukać nowego życia, z dala od niego. Serial Dziedzictwo to opowieść pełna emocji, gdzie miłość i zdrada przeplatają się w zaskakujący sposób. Widzowie, którzy przegapią odcinek, mogą obejrzeć go online na TVP VOD. M jak miłość wkracza na ekrany z emocjonującym 1939 odcinkiem już w poniedziałek, 14 września, o 20:50. W tym odcinku Marysia i Agnes cudem unikają tragedii w wypadku spowodowanym przez Dominika Walata. To ten sam pirat drogowy, który rok wcześniej doprowadził do śmierci Franki. Paweł Zduński, pełen gniewu, nie zamierza odpuścić Walatowi, mimo że ten zostaje aresztowany. Zduński, zdeterminowany do zemsty, nie potrafi opanować emocji, nawet gdy Agnes próbuje go uspokoić. W internecie pojawia się filmik z miejsca wypadku, który tylko podsyca jego złość. Czy Paweł posunie się do drastycznych kroków? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. M jak miłość w 1940 odcinku przyniesie emocjonujące chwile dla Kingi Zduńskiej. Telefon od Adama Wernera sprawi, że Kinga zadrży o życie Piotrka. Prawnik poinformuje ją o rzekomej wizycie Piotrka na Sorze, co brzmi wyjątkowo poważnie, zwłaszcza po jego wcześniejszym zawale serca. Kinga, pamiętając dramatyczne chwile z przeszłości, będzie przerażona. Jednak prawda okaże się inna. Piotrek wyjaśni, że jego zasłabnięcie było udawane, a wszystko po to, by szybko znaleźć się przy Kindze. To małe oszustwo zaskoczy wszystkich, ale przyniesie ulgę, że tym razem zdrowie Piotrka nie jest zagrożone. W 1943 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Mariusz, oszalały z zazdrości, dopuści się morderstwa Aleksandra Sowińskiego, by ukryć zdradę swojej żony Kasi. Zbrodnia ta jednak nie wyjdzie na jaw, a Mariusz pozostanie bezkarny, skutecznie zacierając ślady. Kasia, nieświadoma śmierci kochanka, proponuje mężowi ucieczkę z Polski, by ukryć swoje sekrety. Tymczasem personel kliniki zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy Sowiński nagle znika. Mariusz, widząc Kasię z Sowińskim w parku, podejrzewa płomienny romans i postanawia ukarać żonę. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w poniedziałek, 28 września, o godzinie 20:50 na TVP2. W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Angelika otrzymuje wiadomość, na którą czekała od tragicznego wybuchu w Kosowie. Bolesław, jej ojciec, przynosi wieści, że Kamil Biały żyje, choć jest ciężko ranny. Radość Angeliki miesza się ze strachem, ale nadzieja na usłyszenie głosu ukochanego dodaje jej sił. Po dniach niepewności i najczarniejszych scenariuszach dziewczyna wreszcie może odetchnąć z ulgą. Mimo poważnych obrażeń Kamila, Angelika wierzy, że wkrótce będą mogli porozmawiać. Widmo trwałych konsekwencji wypadku wciąż wisi nad Kamilem. Ale Angelika skupia się na tym, że jej ukochany przeżył. To dla niej najważniejsze. W 144 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Pogotowie zostanie wezwane do dworku, gdzie zasłabnie 38-letni hrabia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy jego matka również straci przytomność. Doktor Rogowski będzie musiał szybko ustalić, co zaszkodziło mieszkańcom posiadłości. Tymczasem u hajduków Bartek zaskoczy wszystkich swoim zachowaniem, przygotowując dzieciom obiad i niespodziankę. Kasia, mimo napiętego grafiku, znajdzie czas na oglądanie nowego domu. Odcinek zostanie wyemitowany 18 września o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełne emocji historie pacjentów i personelu krakowskiego szpitala, gdzie codzienne wyzwania przeplatają się z osobistymi dramatami. Girls of Warsaw to nowy serial dokumentalny, który zadebiutuje na Prime Video już 18 września. Serial składa się z 6 odcinków i skupia się na życiu polskich influencerek, takich jak Jessica Mercedes, Andziax, Ola i Klaudia. Kamery towarzyszą im zarówno w pracy, jak i codziennym życiu, ukazując momenty, w których kończy się kreacja, a zaczyna rzeczywistość. Jessica Mercedes przyznała, że boi się premiery, ponieważ nie wspomina dobrze okresu, w którym powstawał serial. Choć miała możliwość obejrzenia ostatecznej wersji, zaakceptowała ją w ciemno, unikając unikając ponownego oglądania siebie. Twórcy obiecują, że serial pokaże, co kryje się za publicznym wizerunkiem influencerek, odsłaniając kulisy ich pracy, relacje z bliskimi i osobiste wyzwania. To emocjonująca podróż poza starannie wyselekcjonowane kadry, które znamy z mediów społecznościowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Gdańska spodziewajmy się 12 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ostro skrytykował obecny rząd podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie. W swoim wystąpieniu oskarżył rząd o kłamstwo i hipokryzję w kontekście afery Zonda Krypto, mówiąc: złodziej krzyczy łapać złodzieja. Jego przemówienie było zakłócane przez kontrmanifestację, której uczestnicy próbowali zagłuszyć polityka okrzykami kłamca. Kaczyński określił zachowanie protestujących jako chamstwo i brak kultury. Na scenie politycznej w Polsce możliwe są zaskakujące koalicje po wyborach w 2027 roku. Koalicja Obywatelska, lider sondaży z poparciem około 30%, potrzebuje partnerów do utworzenia rządu. Jednak większość Polaków wyklucza współpracę Koalicji Obywatelskiej z Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego. Tylko 15% badanych uważa taką koalicję za możliwą. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Powodem były rażące naruszenia przepisów prawa, w tym nieprawidłowości w postępowaniach doktorskich i naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. Obowiązki rektora komendanta przejął tymczasowo doktor habilitowany Sławomir Cudak, profesor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Decyzja ministra jest ostateczna i weszła w życie z chwilą podpisania.
2: Były premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za upadek giełdy Zonda Krypto. Poseł PiS Michał Wójcik jest zdumiony tym stanowiskiem i oskarża Morawieckiego o unikanie odpowiedzialności. Wójcik domaga się wyjaśnień dotyczących udziału szefa KNF Jacka Jastrzębskiego w wydarzeniu sponsorowanym przez Zonda Krypto. Rozwój Plus sugeruje powołanie komisji śledczej, aby dokładnie zbadać tę sprawę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś rano ukraińskie władze ostrzegły przed rosyjskimi dronami zmierzającymi na zachód kraju, w tym w stronę obwodu wołyńskiego, przy granicy z Polską. W związku z tym ogłoszono żółty alarm w północno-zachodniej Ukrainie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Sytuacja jest monitorowana przez polskie służby i wojsko.
0: Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. Dziś mija 25 lat od tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku. Jednym z najbardziej przejmujących symboli tamtych dni stało się zdjęcie Marcy Borders, kobiety pokrytej szarym pyłem, która uciekła z płonącej wieży World Trade Center. Jej decyzja o opuszczeniu budynku uratowała jej życie, ale zapoczątkowała także długą walkę z traumą i uzależnieniem. Marcy Borders zmarła w 2015 roku, a jej historia przypomina o długofalowych skutkach zamachów, które dotknęły tysiące osób. Tragiczny wypadek pociągu w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę około godziny 11.20 pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W wyniku katastrofy zginęła jedna pasażerka, a 20 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Przyczyny wypadku są nadal badane, a kierowca ciężarówki twierdzi, że oślepiło go słońce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rosyjskie siły zaatakowały Mikołajów, używając dronów Shahed 238, bomb lotniczych i rakiet Banderol. Celem była infrastruktura portowa, przemysłowa oraz obiekty cywilne. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 19 zostało rannych, w tym dzieci. Ataki trwały od dnia 9 września do nocy z 9 na 10 września. Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców zmaga się z problemem wszawicy u dzieci. Wszy szybko rozprzestrzeniają się w szkołach i przedszkolach, powodując dyskomfort i świąt. Na szczęście istnieją skuteczne metody walki z tymi pasożytami, zarówno apteczne, jak i domowe. Ważne jest także zadbanie o higienę otoczenia, aby zapobiec ponownemu zakażeniu. Wczoraj w Straszydlu policjanci z Tyczyna interweniowali w sprawie 82-letniej kobiety, która potrzebowała pomocy. Mundurowi dostali się do jej domu przez okno, gdyż nie mogli nawiązać z nią kontaktu. Seniorka była zdezorientowana i nieświadoma sytuacji. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy kobieta trafiła pod opiekę ratowników medycznych i została przetransportowana do szpitala.
2: Pachira wodna, znana jako drzewko pieniężne, zdobywa popularność jako symbol finansowego powodzenia. Pochodząca z Azji roślina jest ceniona za rzekome właściwości, przyciągające bogactwo i życiową harmonię. Jej spleciony pień ma zatrzymywać fortunę w domu. Inne rośliny, jak gruboszcz czy skrzydło kwiat, również są uważane za sprzyjające dobrobytowi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 13 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wędzikowska, znana dziennikarka, postanowiła uczcić swoje 45. urodziny w stylu, który można by nazwać warszawskim glamour. Zamiast wielkiej imprezy wybrała kameralne spotkanie w modnej restauracji w centrum stolicy, otoczona gwiazdami takimi jak Joanna Opozda czy Joanna Racewicz. Wśród eleganckich wnętrz i rozmów przy stole Wędzikowska mogła na chwilę zapomnieć o codziennych troskach. Jak sama przyznała, urodziny to czas refleksji i zadumy nad tym, co minęło i co jeszcze przed nią.
2: Wielka drama wokół Nigdy w życiu trwa w najlepsze, a Joanna Jabłczyńska i produkcja filmu wymieniają się ciosami jak bokserzy na ringu. Aktorka, która przez lata była twarzą produkcji, teraz czuje się, jakby ktoś wyciął jej numer, a publiczność z sympatią przyznaje jej rolę ofiary. Eksperci od Public Relations zacierają ręce, bo to prawdziwa uczta dla analityków wizerunku. Kto zyska na tej aferze? Czas pokaże, ale na razie to Jabłczyńska zbiera punkty w oczach fanów. W polskim showbiznesie wrze jak w garnku z zupą, a wszystko przez brak Joanny Jabłczyńskiej w nowym Nigdy w życiu. Katarzyna Grochola, niczym detektyw, obwinia boty i algorytmy za internetowy hejt, ale Karolina Korwin-Piotrowska szybko sprowadza ją na ziemię, nazywając te teorie bzdurami. W tle tej afery mamy jeszcze groźby procesów sądowych i krytykę Cezarego Pazury za rolę sprzed dwóch dekad. Jesień 2026 zapowiada się gorąco, a to dopiero początek tej medialnej burzy.
1: Świat komedii stracił jednego z mistrzów. Jeff Lowell, twórca kultowego 2,5, odszedł w wieku 52 lat po krótkiej chorobie. Człowiek, który rozśmieszał miliony, zostawił w żałobie żonę i dwoje dzieci. Jego dorobek to nie tylko śmiech, ale i przypomnienie, że życie potrafi być przewrotne.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Masterchefie zawrzało. Magda Gessler, znana z ciętego języka, nie szczędzi słów o nowym jurorze, Pascalu Brodnickim. Bardzo francuski, ale stanowczy, tak go opisuje. W nowej edycji programu różnice zdań między jurorami są na porządku dziennym, co zdaniem Gessler dodaje tylko pikanterii. A co z uczestnikami? Magda pozostaje tajemnicza, nie zdradzając, czy ktoś z nich zrobi na niej wyjątkowe wrażenie. Prime Video znowu zaskakuje. Tym razem filmem Uwikłani Marfil, który już zdążył podbić serca widzów w Polsce. Esther Exposito i Hugo Diego Garcia w rolach głównych, a historia pełna napięcia i emocji. Marfil, bogata bohaterka, zakochuje się w swoim ochroniarzu, ale jej życie komplikuje się, gdy zostaje porwana przez Markusa Kozela. Kontynuacja już nagrana, ale widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ premiera drugiej części jeszcze przed nami. Cóż, czasem trzeba poczekać, aby zobaczyć, jak miłość i obsesja mogą się splątać w jednym filmie.
2: Olga Kalicka w nowym filmie Ma to sens pokazuje, że nawet zderzenie wózka widłowego z magazynem może być początkiem pięknej przyjaźni. Wcielając się w postać z ADHD, aktorka odkrywa nieznane pokłady artystycznej ekspresji, a jej bohaterka, Olga, wprowadza chaos w życie wycofanego Antoniego, granego przez Jędrzeja Hycnara. Reżyser Paweł Podolski określa film jako komedię prawie romantyczną, a Kalicka przyznaje, że ich ekranowa relacja to prawdziwy pokaz elektrycznego napięcia. Premiera już 18 września, więc przygotujcie się na niecodzienną dawkę humoru i emocji. Magdalena Cielecka i Bogusław Linda znów na językach. Tym razem chodzi o promocję wysokoprocentowego alkoholu, a dokładniej wódki. Aktorzy nie pojawili się na rozprawie, ale czy to w ogóle konieczne? Cielecka już złożyła wyjaśnienia, a Linda, jak się okazuje, nie musi nawet kiwnąć palcem. Ciekawe, jak zakończy się ta saga z udziałem gwiazd i czy ktoś w końcu zapłaci za tę reklamową przygodę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Angus Young, legendarny gitarzysta AC/DC, pokazał, że nawet po 50 latach na scenie można się czasem zagapić. Podczas koncertu w Teksasie, zamiast słynnego solo w Whole Lotta Rosie, zaserwował fanom coś zupełnie innego. Publiczność była zachwycona, a zespół grał dalej, jakby nic się nie stało. Trasa Power Up World Tour trwa, choć koncert w Kanadzie został odwołany z powodu burzy. Zakończenie trasy planowane jest na 29 września w Filadelfii. Amy Lee, wokalistka Evanescence, przez lata walczyła o swoją artystyczną wolność, a jej słynne „Bo mogę, jestem gwiazdą rocka” to nie tylko nonszalancka odpowiedź, ale manifest niezależności. Za kulisami sukcesu Bring Me to Life toczyła się cicha wojna o władzę w zespole, która zakończyła się odejściem współzałożyciela Bena Moody'ego. Lee, uwolniona od kreatywnej dyktatury, stworzyła album The Open Door, który stał się symbolem jej artystycznej suwerenności. Jej styl, początkowo postrzegany jako gotycka fanaberia, okazał się zbroją w walce z przemysłem muzycznym. A wolność, którą zdobyła, była prawdziwym triumfem. Dave Mustaine, lider Megadeth, wciąż nie może zapomnieć o Risk z 1999 roku, który okazał się największą porażką zespołu. Mustaine przyznaje, że presja na radiowe hity i wewnętrzne konflikty rozbiły grupę, a sam album przyprawia go o mdłości. Na szczęście, najnowszy krążek z 2026 roku wrócił do korzeni thrash metalu i zdobył pierwsze miejsce na listach. Megadeth wyrusza w pożegnalną trasę koncertową, a 2 kwietnia przyszłego roku zagrają w krakowskiej Tauron Arenie. Towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Toruniu termometry pokażą też 13 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas święta miasta w Grodzisku Mazowieckim doszło do niepokojącego incydentu. 24-letni obywatel Ukrainy natarczywie nagabywał 13-letnią dziewczynkę, a po interwencji policji zaatakował funkcjonariuszy. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu deportacja. Policja wnioskuje o jego wydalenie z Polski. Trzech mężczyzn, którzy dokonali spektakularnego napadu na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim, zostało zatrzymanych. Sprawcy w wieku od 23 do 51 lat wykorzystali linę i drabinę, by dostać się do sklepu i ukraść biżuterię wartą blisko 400 tysięcy złotych. Po miesiącach śledztwa policja ustaliła ich tożsamość, a wszyscy trzej przebywają teraz w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia. W Sokolnikach Suchych trwa akcja po katastrofie kolejowej, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. Lokomotywa, która obróciła się o 180 stopni, została już ustawiona na torach. Policjanci przystępują teraz do przeszukania wnętrza pojazdu, a kolejarze naprawiają zniszczone torowisko. Pierwszy tor ma być gotowy do użytku już jutro, a drugi do poniedziałku.
2: Królik Marcyś, który stał się symbolem walki z przemocą wobec zwierząt, niestety odszedł. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. 21-letni mężczyzna, który brutalnie okaleczył Marcysia, przyznał się do winy i czeka na zarzuty. Sprawa Marcysia przypomina o potrzebie większej świadomości w ochronie praw wszystkich zwierząt.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Łańcucie doszło do tragicznego morderstwa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 14-letni Aleksander z Bytomia został uduszony przez starszego o rok kolegę, Szymona S. Mimo wyjątkowego okrucieństwa, sąd skazał 15-latka na 12 lat więzienia, co wywołało oburzenie opinii publicznej. Rodzina ofiary obarcza odpowiedzialnością także kierownictwo placówki za brak reakcji na agresję. W Bytomiu 74-letni kierowca Opla, będąc pod wpływem alkoholu, postanowił skrócić sobie drogę do sklepu, wjeżdżając na chodnik. Jego plan zakończył się zaklinowaniem auta między budynkiem a barierkami. Mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu we krwi, a sprawa trafi do sądu. Policja przypomina, że jazda po spożyciu alkoholu niesie poważne konsekwencje prawne.
2: Już w sobotę w Szczecinie odbędzie się inauguracja roku akademickiego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Uroczystość podzielono na dwie tury ze względu na rekordową liczbę studentów. W programie między innymi wykład inauguracyjny doktora inżyniera Andrzeja Łysko o tajemnicach dronów oraz strefa edukacyjno-promocyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W semestrze studenci będą mieli okazję uczestniczyć w innowacyjnych zajęciach, takich jak nauka na wirtualnej strzelnicy.
1: Niemiecka policja zatrzymała trzech obywateli Polski podczas kontroli granicznych w miniony weekend. Dwóch z nich trafiło do więzienia, a jednego czeka deportacja. 45-latek podróżujący Flixbusem został aresztowany za niezapłaconą grzywnę, a 40-latek za ciężki rozbój. Kolejny Polak został zatrzymany za kradzież i również trafił do aresztu. Kontrole graniczne będą obowiązywać do marca przyszłego roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mieszkańcy gmin Dobra i Kołbaskowo mogą teraz załatwiać sprawy komunikacyjne w nowej filii starostwa w Lubieszynie. Dzięki temu ich podróż do urzędu skróciła się o kilkanaście kilometrów. W Lubieszynie można m.in. uzyskać profil PKK czy wymienić prawo jazdy. Jednak niektóre sprawy, jak te dotyczące kierowców zawodowych, nadal wymagają wizyty w policach.
2: Adrian Szymaniak, uczestnik programu Ślub od pierwszego wejrzenia, zmarł po ciężkiej walce z rakiem mózgu. Pogrzeb odbył się w kameralnym gronie na cmentarzu w Żołędowie. Rodzina postanowiła przekazać zebrane środki na pomoc innym pacjentom walczącym z chorobą. Składamy najszczersze kondolencje bliskim zmarłego.
1: Wczoraj w Bydgoszczy odbyła się kolejna edycja bydgoskich klasyków nocą. Na parkingu przy Torbydzie zaprezentowano ponad 200 zabytkowych samochodów, w tym Syreny, Warszawy i amerykańskie krążowniki. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników motoryzacji, którzy mogli podziwiać zarówno klasyki, jak i youngtimery. Kolejne spotkanie zaplanowano na 30 września.
2: Obserwatorium na Śnieżce czeka gruntowny remont. Umowa na inwestycję wartą prawie 25 milionów złotych została podpisana podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Po zakończeniu prac w dolnej części budynku ponownie otworzy się restauracja, a także powstaną miejsca noclegowe. Remont ma zakończyć się do 2031 roku, a prace będą prowadzone w trudnych warunkach pogodowych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dwa lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
2: Wrocławianie mogą spodziewać się dynamicznego weekendu pod względem pogody. Piątek będzie pochmurny, ale suchy, z temperaturą około 20 stopni. Sobota przyniesie słońce, piątek będzie...

0: cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dolny Śląsk intensywnie inwestuje w rozwój kolei, mimo że wciąż odbudowuje się po powodzi. Pociągi do Karpacza w ciągu roku przewiozły ponad 320 tysięcy pasażerów. Samorząd planuje dalszą rozbudowę tras, co może zwiększyć roczne dopłaty do kolei z 450 milionów do nawet miliarda złotych. Wrocław Główny zaczyna mieć problemy z przepustowością. Dlatego planowana jest renowacja dworca Świebockiego. Region stawia także na rozwój sieci tras rowerowych, by lepiej wykorzystać potencjał turystyczny. Cyklostrada Dolnośląska ma połączyć powiaty i ułatwić dojazd do atrakcji turystycznych.
2: Były premier Leszek Miller uważa, że sukces alternatywy dla Niemiec to sygnał alarmowy dla niemieckich partii głównego nurtu. Jego zdaniem głównym paliwem dla tej partii jest problem migracji. Miller przewiduje, że temat ten będzie długo rozpalał europejską politykę, w tym także w Polsce. W kontekście przyszłych wyborów parlamentarnych w Polsce były premier nie wyklucza zaskakujących koalicji, choć wyklucza porozumienie między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. Miller podkreśla, że polityka jest nieprzewidywalna i przestrzega przed przesądzaniem wyników wyborów już teraz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło nowe przepisy dotyczące budowy schronów w budynkach użyteczności publicznej. Nie każdy nowy budynek będzie musiał mieć schron, zwłaszcza jeśli jest mały, nie ma podziemnych pięter lub znajduje się w pobliżu istniejącej budowli ochronnej. Wyjątki obejmują również budynki, w których może przebywać nie więcej niż 50 osób. Przepisy przewidują też możliwość rezygnacji z budowy schronu, jeśli koszty byłyby nieproporcjonalnie wysokie. Eksperci wyrażają jednak wątpliwości co do precyzyjności kryteriów, zwłaszcza w kontekście ekonomicznej zasadności inwestycji. Nadchodząca zima budzi niepokój wśród Polaków ogrzewających domy pelletem. Ministerstwo Energii otrzymało analizę cen tego paliwa, ale nie ujawnia jej treści. Nieoficjalne informacje sugerują, że cena pelletu może wzrosnąć nawet do 4 do 5 tysięcy złotych za tonę. Eksperci jednak uspokajają, że taki wzrost jest mało prawdopodobny. Problemem jest rosnący popyt na pellet przy ograniczonej podaży. Polacy poszukują tańszych alternatyw, takich jak pellet ze słomy czy owsa, ale eksperci ostrzegają przed ich pochopnym użyciem w certyfikowanych kotłach.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Dziś, 10 września, ZUS wypłaca kolejną transzę 14 emerytury. Pełna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale nie każdy senior otrzyma tyle samo. Wysokość dodatku zależy od progu 2900 zł brutto i zasady złotówka za złotówkę. Seniorzy z wyższymi świadczeniami dostaną mniej, a ci z emeryturą powyżej 4828 zł i 49 groszy brutto nie otrzymają 14 wcale. Wypłaty są realizowane zgodnie z harmonogramem, a kolejne przelewy zaplanowano na 15, 18 i 25 września. Osoby z przedemerytalnymi świadczeniami dostaną pieniądze 1 października. W rządzie Donalda Tuska wielu wiceministrów nie ujawnia swojego majątku, mimo że zarządzają ogromnymi sumami z publicznych funduszy. Przykładem jest wiceminister finansów Jarosław Neneman, którego oświadczenie majątkowe nie zostało opublikowane. Podobnie jest z innymi kluczowymi urzędnikami jak Hanna Majszczyk czy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ministerstwa tłumaczą się przepisami, które nie wymagają publikacji tych danych. Eksperci alarmują, że brak przejrzystości może prowadzić do konfliktu interesów. Projekty ustaw mające zwiększyć transparentność utknęły w sejmowej zamrażarce. Ponad 11 milionów Polaków zastrzegło swoje numery PESEL po niedawnym wycieku danych medycznych. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski uspokaja, że skradzione dane nie krążą w sieci, ale zaleca ostrożność. Zastrzeżenie PESEL można łatwo zrobić przez aplikację mObywatel. Rząd planuje wprowadzenie nowych przepisów, tak zwanego cyberpiątku, które mają lepiej chronić nasze dane do końca 2026 roku. Polska inwestuje również 600 milionów złotych w rozwój infrastruktury AI wspólnie z Czechami i Litwą.
2: Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisano ważne porozumienie między L3Harris Technologies a Centrum Techniki Morskiej. Planowana jest pełna produkcja zaawansowanych radiostacji RF-9820S widmo w Polsce. To krok w stronę polonizacji i przyszłego eksportu tego systemu. Radiostacje te są już szeroko stosowane w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolita Polska i charakteryzują się odpornością na zakłócenia elektroniczne. Porozumienie ma na celu wzmocnienie krajowego przemysłu obronnego i zdolności zdolności obronnych Polski. Teraz kluczowe będzie przełożenie tych planów na konkretny kontrakt i uruchomienie produkcji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na forum ekonomicznym w Karpaczu Marek Tatała zwrócił uwagę na monopol na polskim rynku informacji kredytowej. Obecne przepisy blokują konkurencję, co wpływa na ocenę zdolności kredytowej milionów Polaków. Tatała wskazał na potrzebę zmiany prawa bankowego, by dopuścić nowe firmy i technologie, takie jak sztuczna inteligencja. Jako przykład podał Wielką Brytanię, gdzie konkurują trzy firmy, co przynosi korzyści klientom. Zróżnicowanie baz danych mogłoby także zwiększyć cyberbezpieczeństwo. Ekspert podkreśla, że zmiany te wymagają interwencji polityków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znowu zaskakują. Katarzyna Zielińska, znana z roli Marty Walawskiej, pojawiła się na planie serialu, co wywołało falę spekulacji. Aktorka podzieliła się zdjęciami zza kulis, które błyskawicznie zdobyły ogromną popularność w sieci. Fani zastanawiają się, czy to oznacza powrót Marty, której dramatyczna historia zakończyła się porwaniem. Na planie pojawiła się również Gabriela Ziembicka, czyli serialowa Ewa Walawska, co dodatkowo podsyca emocje. Marta była przybraną matką Ewy, a ich relacja była jednym z kluczowych wątków serialu. Choć oficjalnie nie potwierdzono powrotu Zielińskiej do stałej obsady, jej obecność na planie rozbudza wyobraźnię widzów. Czy twórcy szykują dla nas wielką niespodziankę? Czas pokaże. W 1032 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur postanawia opuścić Sinana i rozpocząć nową pracę u Aise i Ferita. W dniu wyjazdu do Eskişehir odkrywa szokującą prawdę o kłamstwie Ezgi, podsłuchując jej rozmowę z lekarzem. Czy zdecyduje się wyjawić tę informację Sinanowi, zgłosić sprawę na policję, czy może zachowa to dla siebie? Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 18 września, o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to historia pełna miłości, dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Każdy odcinek można również obejrzeć online na platformie TVP VOD.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 479 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 17 września o 15:05 na TVP 2. Maria odkryje tajemnicę Doni Pi, która upozorowała swoją śmierć, by uciec przed przeszłością. Powrót Manuela i Kuro z wojny przyniesie radość w pałacu, choć nie zabraknie miłosnych zawirowań. Santos desperacko walczy o serce Wery, a Catalina i Adriano po wspólnej nocy rozważają swoją przyszłość. Tymczasem Martina w zakładzie zamkniętym zmaga się z kolejnymi problemami. Fani mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia również na platformie TVP VOD. W 1939 odcinku M jak miłość. Emocje sięgną zenitu, gdy mały Antek zwróci się do Agnes słowem mama. To wzruszające wyznanie poruszy Agnes, która jednak szybko wyjaśni chłopcu, że nie jest jego matką, choć bardzo by tego chciała. Paweł, ojciec Antka, zacznie mieć poważne obawy, widząc, jak jego syn przywiązuje się do Agnes. Choć docenia jej dobre serce i miłość do Antka, nie jest gotowy, by ktoś zajął miejsce zmarłej Franki. Sytuacja stawia Pawła w trudnym położeniu, bo choć potrzebuje pomocy w opiece nad synem, nie chce, by Agnes stała się dla Antka kimś więcej niż przyjaciółką. Magda, przyjaciółka Pawła, zacznie jednak przekonywać go, że może warto pozwolić Agnes na bliskość z Antkiem. Czy Agnes, Paweł i Antek stworzą nową rodzinę? Odcinek pełen emocji. Już wkrótce.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Kinga i Marysia wyjadą na weekend, by odpocząć od codziennych problemów. Kinga, wciąż zmagająca się z rozpadem małżeństwa, znajdzie coś, co skutecznie odciągnie jej uwagę. Podczas kawy w hoteliku jej wzrok przyciągnie przystojny pracownik, Arek. Marysia szybko zauważy zainteresowanie przyjaciółki i postanowi pomóc losowi. Gdy Arek podejdzie z efektownymi deserami, Marysia dyskretnie się ulotni, zostawiając ich samych. Chemia między Kingą a Arkiem będzie wyczuwalna od pierwszych chwil. To spotkanie może być początkiem nowej znajomości, a Marysia zadba, by Arek towarzyszył Kindze podczas wyprawy do lasu.
1: W 4248 odcinku Pierwszej Miłości Bolesław nie cofnie się przed realizacją swojego mrocznego planu wobec Elizy. Na swojej posesji skrywa przerażającą tajemnicę, która mrozi krew w żyłach. Paweł wpada w szał, gdy odkrywa, że jego rozmowy z Iloną przestały być tajemnicą. Lekarka zaczyna podejrzewać, że w tej sprawie kryje się coś więcej. Tymczasem Marta zaskakuje Szymona, doklejając do wspólnej mapy marzeń zdjęcie młodej pary. Szymon, choć początkowo sceptyczny, zmienia zdanie po spacerze w parku. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 18 na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji. W nadchodzących odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, lekarz z przychodni, coraz bardziej zatraca się w romansie z Joanną. Ich ukrywana dotąd relacja wkracza w niebezpieczną fazę, gdy ostrożność przestaje mieć znaczenie. W gabinecie Artura dochodzi do gorącego pocałunku, a Marysia, niczego nieświadoma, zbliża się do drzwi. Czy żona Rogowskiego przyłapie go na zdradzie w najmniej spodziewanym momencie? Aktor Robert Moskwa, wcielający się w postać Artura, zdradza, że uczucie jego bohatera do Joanny rozwijało się powoli, ale stało się nieodpowiedzialne. Otwartą siłą. Czy Marysia odkryje prawdę i jak potoczą się losy tego burzliwego trójkąta? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. Pionek to kontynuacja popularnej Ślebody, która zadebiutowała na Sky Showtime. Pierwsze dwa odcinki pojawiły się 10 września, a kolejne będą emitowane co tydzień w czwartki. Serial opowiada o antropolożce Ance Serafin i dziennikarzu Bastianie Strzygoniu, którzy badają brutalne morderstwo studentki na Górnym Śląsku. Śledztwo prowadzi do tajemniczych zbrodni przypominających działania seryjnego mordercy, Normana Pionka. W obsadzie zobaczymy m.in. Piotra Adamczyka i Annę Cieślak. Finałowy 6 odcinek zaplanowano na 8 października. Serial obiecuje wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 14 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były prezydent Andrzej Duda podczas forum ekonomicznego w Karpaczu wyraził zaniepokojenie podziałami w Zjednoczonej Prawicy. Podkreślił, że z pewnym smutkiem obserwuje publiczne spory w tym ugrupowaniu. Duda wyraził nadzieję na powrót do władzy obozu patriotycznego i tradycyjnych wartości. Jednocześnie zaznaczył, że jako emerytowany prezydent nie zamierza wracać do aktywnej polityki ani dołączać do żadnej partii.
0: Nowe badanie pokazuje, że Polacy najczęściej łączą PiS z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 53% respondentów uważa, że to właśnie ta partia ponosi największe obciążenie. Konfederacja i Koalicja Obywatelska również są wymieniane, ale z mniejszym odsetkiem wskazań. Eksperci podkreślają, że dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od zarządzania kryzysem i postępów w śledztwie.
2: Dziś w Warszawie odbyła się kolejna miesięcznica upamiętniająca katastrofę smoleńską. Wydarzenie zostało zakłócone przez incydenty z udziałem posła PiS Antoniego Macierewicza i protestujących. Nagrania z sieci pokazują, jak Macierewicz starł się z demonstrantami, używając niezidentyfikowanego przedmiotu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował protestujących, nazywając ich działania chamstwem i łącząc je z rosyjską agenturą. Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, domaga się gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości i krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za brak działań w tej kwestii. Ślis zarzuca prezydentowi, że nie odebrał ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co według niego potęguje polityczny konflikt. Polityk podkreśla, że obecna sytuacja polityczna blokuje konieczne zmiany w sądownictwie, a Trybunał Konstytucyjny powinien być wolny od wpływów politycznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Były premier Mateusz Morawiecki ujawnił, że wielokrotnie ostrzegał kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosława Kaczyńskiego, o zagrożeniach związanych z Zonda Krypto. Jego słowa wywołały burzliwą reakcję wśród polityków, zarówno w PiS, jak i w opozycji. Marcin Kierwiński skrytykował Morawieckiego za brak odwagi w informowaniu obywateli, a Przemysław Czarnek zaapelował o jedność na prawicy. Piotr Müller z PiS obarczył winą za eskalację sprawy nieostrożność niektórych osób oraz premiera Donalda Tuska.
0: W Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok. Donald Trump przekazał 3 pracownicom Białego Domu po 45 tysięcy dolarów w gotówce. Wśród obdarowanych znalazły się Natalie Harp, osobista sekretarka prezydenta, oraz Chamberlain Harris i Margot Martin. Biały Dom zapewnia, że prezenty były zgodne z prawem i stanowią część świątecznej tradycji Trumpa. Każda z kobiet wykazała tę kwotę jako prezent świąteczny, co stanowi około 30% ich rocznej pensji. W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożownika. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Dwaj budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump poinformował, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych określił swoją rozmowę z rosyjskim przywódcą jako świetną. Trump uważa, że największą przeszkodą w osiągnięciu pokoju są złe relacje między Putinem a Wołodymyrem Zełenskim. Mimo tych zapewnień, wątpliwości co do gotowości Rosji do zakończenia konfliktu pozostają.
0: Dziś na autostradzie A2 aspirant sztabowy Marcin Jaroszyński ze szczecińskiej policji pomógł kobiecie w kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariusz zatrzymał się, udzielił jej pierwszej pomocy i wezwał służby ratunkowe. Dzięki jego szybkiej reakcji kobieta trafiła bezpiecznie do szpitala. Interwencja miała miejsce w Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, co podkreśla znaczenie wsparcia w trudnych chwilach.
2: 82-letni mieszkaniec Chełma padł ofiarą oszusta, który podszywał się pod funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Senior przelał blisko 200 tysięcy złotych, wierząc, że chroni swoje oszczędności. Dzięki szybkiej reakcji policji i pracowników banku udało się zablokować przelewy, a pieniądze nie trafiły do przestępców. Policja przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy.
0: W Legnicy zatrzymano 35-letniego mężczyznę, podejrzanego o serię podpaleń, które miały miejsce od 5 września. Dzięki współpracy policji i mieszkańców udało się go ująć 10 września. Sprawca podpalał między innymi skrzynki telekomunikacyjne i budynki gospodarcze, co mogło mieć poważne konsekwencje dla okolicy. Mężczyzna ma dziś usłyszeć zarzuty w prokuraturze.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Filip Heiser, znany z licznych skandali, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką. Ciekawe, czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii, skoro teściowa już teraz nie przepada za przyszłym zięciem. Ślub odbędzie się w jednym z krakowskich kościołów, a wesele w restauracji przyjaciela Filipa. Czyżby miłość była silniejsza niż różnica wieku i rodzinne niesnaski? Czas pokaże.
3: Julia Majchrzak, polska gwiazda brytyjskiego Love Island, znowu zaskakuje. Po wygranej w programie i zdobyciu serc widzów, jej związek z Lorenzo to już przeszłość. Jak się okazuje, życie poza willą nie jest tak różowe, jak mogłoby się wydawać. Julia, łamiąc serca fanów, przyznała, że presja rzeczywistości okazała się zbyt przytłaczająca. Cóż, miłość na wyspie to jedno, a życie w realnym świecie to zupełnie inna bajka.
2: W świecie rocka nie brakuje skandali, ale historia Billa Wymana z The Rolling Stones to prawdziwy hit. W 1989 roku, będąc 52-letnim mężczyzną, poślubił 18-letnią Mandy Smith, którą znał od jej 13 roku życia. Ale to nie koniec tej rodzinnej telenoweli. Jego syn, Stephen, ożenił się z matką Mandy, co uczyniło Wymana przybranym dziadkiem swojej byłej żony. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i życiowe akrobacje. HBO Max znowu próbuje nas zaskoczyć, tym razem serwując Zmorę, ekranizację powieści Roberta Małeckiego. Magdalena Cielecka, jak zwykle w formie, wciela się w rolę dziennikarki, która wraca do Torunia, by odkryć tajemnicę sprzed lat. Serial, pełen mrocznych sekretów i nieoczekiwanych zwrotów akcji, zadebiutuje 2 października. Ciekawe, czy tym razem uda się rozwikłać zagadkę, czy może znów zostaniemy z pytaniami bez odpowiedzi.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
3: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, pożegnał się z tym światem w wieku zaledwie 39 lat. Jego pogrzeb, pełen kwiatów i emocji, odbył się w środę, a wśród wieńców wyróżniało się wielkie serce z czerwonych róż od żony i dzieci. Życie Adriana i jego rodziny zmieniło się diametralnie po diagnozie glejaka 4 stopnia, a teraz pozostaje tylko wspomnienie o człowieku, który w telewizyjnym show znalazł miłość. Cóż, życie pisze scenariusze bardziej dramatyczne niż telewizja.
2: Fani serialu Raywall mogą już odliczać dni do 11 listopada, kiedy to na Disney Plus pojawią się 3 nowe odcinki. W Cotswolds znów zawrze, bo Tony Bedingham i Declan O'Hara nie zamierzają odpuścić w walce o wpływy, a Rupert Campbell Black zmaga się z własnymi demonami. Na ekranie nie zabraknie emocji, bogatych przyjęć i zamieszania związanego z Bonfire Night. W obsadzie ponownie zobaczymy Davida Tennanta i Aidana Turnera, a dołączą do nich nowe twarze, jak Rachel Sterling i Santiago Cabrera. Kto wygra tę batalię? Tego dowiemy się już wkrótce. Vincent Helbig, znany jako Wasz Niemiec, podbija serca Polaków w nowej odsłonie programu Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ten były niemiecki policjant, który porzucił mundur dla miłości i życia na podkarpackiej wsi. Teraz z humorem i dystansem opowiada o polsko-niemieckich różnicach kulturowych. Jego obecność w programie to prawdziwy hit, a jego książka o miłości do Polski pokazuje, że młode pokolenie potrafi budować mosty ponad historycznymi zaszłościami. Vincent udowadnia, że można śmiać się z narodowych przywar, nie tracąc przy tym szacunku. Filip z Hotel Paradise znalazł się w ogniu internetowej nienawiści. Choć sam przyznaje, że jego zachowanie w programie było dalekie od ideału, to fala hejtu, która go zalała, przekroczyła wszelkie granice. Internauci życzyli mu nawet śmierci, co pokazuje, jak łatwo w sieci zatracić zdrowy rozsądek. Filip apeluje o rozróżnienie między krytyką a destrukcyjnym hejtem, przypominając, że nie każdy ma tak mocną psychikę, by to znieść.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Paweł Krawczyk, człowiek, który udowadnia, że można być gwiazdą rocka, stojąc w cieniu. Dziś kończy 54 lata, a jego muzyczna magia przez dekady kształtowała brzmienie zespołu Hey. Choć nie pcha się na pierwszy plan, to właśnie jego kompozycje były fundamentem dla tekstów Katarzyny Nosowskiej. Krawczyk pokazuje, że nie trzeba być w świetle reflektorów, by mieć ogromny wpływ na muzykę. King Diamond zaskakuje fanów. Po ponad 4 dekadach gitarzysta Andy LaRock opuszcza zespół, a jego miejsce zajmuje Gus G., znany ze współpracy z Ozzym Osbornem. Powód? LaRock nie był zachwycony nowymi planami trasowymi zespołu. King Diamond przyznał, że nie każdy muzyk radzi sobie z długimi rozłąkami i napięciami w domu. Mimo to przyjaźń i wzajemny szacunek pozostają nienaruszone. Nirvana znów na ustach wszystkich. MTV postanowiło uhonorować legendarny zespół nagrodą Video Vanguard Award. Mimo że rockowa kategoria zniknęła z gali, to pierwszy taki przypadek od 23 lat, kiedy to Duran Duran zgarnęli tę statuetkę. Ciekawe, czy ktoś z Nirwany pojawi się na ceremonii, by odebrać nagrodę, a może nawet zagrają? W końcu Smells Like Teen Spirit to hymn, który zmienił muzykę na zawsze. Sztuczna inteligencja znowu w akcji. Tym razem padło na kultową grupę Muse, która musiała ustąpić miejsca nowemu modelowi AI o tej samej nazwie. W wyniku tego zamieszania profile zespołu na Instagramie i X zmieniły swoje nazwy na Ci Muse Band i I Muset Heba. Ciekawe, czy AI zacznie teraz pisać ich piosenki? Na razie Muse milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość w tej technologicznej epoce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie również 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
4: Radio Super Express.

0: They what? Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie, przy ulicy Hirschfelda 2, mieszkańcy zmagają się z dramatyczną sytuacją. Budynek, w którym mieszkają, jest w tak złym stanie technicznym, że inspektorat budowlany zakazał jego użytkowania. Lokatorzy, w większości seniorzy, boją się bezdomności, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mimo prób rozwiązania problemu, mieszkańcy wciąż czekają na konkretne działania naprawcze.
2: Maszyniści w całej Polsce zapowiadają ogólnopolski protest po tragicznej katastrofie na Mazowszu, gdzie zginęła pasażerka. W piątek pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowoduje opóźnienia. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się pilnych zmian w prawie i surowszego karania kierowców łamiących przepisy. Minister infrastruktury zapowiedział już nowe przepisy, które mają wprowadzić surowe sankcje dla nieodpowiedzialnych kierowców. W Warszawie nadchodzący weekend przyniesie zmienną pogodę. Piątek będzie chłodny i deszczowy, z temperaturą do 18 stopni. W sobotę i niedzielę nastąpi poprawa, z większą ilością słońca i temperaturą sięgającą 23 stopni w niedzielę. To idealny czas na aktywności na świeżym powietrzu, ponieważ nie przewiduje się opadów.
1: Podczas Święta Miasta w Grodzisku Mazowieckim doszło do niebezpiecznego incydentu. 24-letni Ukrainiec zaczepiał 13-letnią dziewczynkę, a następnie zaatakował interweniujących policjantów. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności oraz znieważenia funkcjonariuszy. Policja wystąpiła o jego deportację. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji, nie doszło do poważniejszych konsekwencji.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Henryk R., znany jako Łomiarz, ponownie wyszedł na wolność po odbyciu kary więzienia. W latach 90. napadał na kobiety w Warszawie, a jego brutalne ataki doprowadziły do śmierci 5 z nich. Mimo wcześniejszych wyroków, po każdym zwolnieniu z więzienia wracał do przestępczego procederu. Obecnie mieszkańcy Warszawy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, a służby monitorują jego zachowanie.
1: Na autostradowej obwodnicy Krakowa doszło dziś rano do zderzenia 5 samochodów osobowych między węzłami Skawina i Tyniec. W wyniku wypadku pas w kierunku Katowic został zablokowany, a korek ma już około 10 km. Problemy występują także na jezdni w kierunku Rzeszowa, gdzie uszkodzona ciężarówka blokuje pas ruchu. Służby pracują na miejscu, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. W Babiogórskim Parku Narodowym fotopułapka zarejestrowała niezwykłe spotkanie z niedźwiedziem brunatnym. Zwierzę podeszło do kamery i zaczęło ją obwąchiwać, co pokazuje, jak ważny jest węch w jego świecie. Nagranie to część projektu Drapieżne Pogranicze, który pozwala obserwować dzikie zwierzęta bez ingerencji w ich naturalne zachowanie. Babia Góra, choć mniejsza od Tatr czy Bieszczad, jest kluczowym korytarzem migracyjnym dla niedźwiedzi. Ceny paliw w Polsce gwałtownie rosną, co stawia przedsiębiorców, zwłaszcza w branży transportowej, w trudnej sytuacji. Przewoźnicy z zachodniopomorskiego alarmują, że koszty są nie do opanowania, a widmo paliwa po 9 zł za litr staje się coraz bardziej realne. Firmy działające na niskiej marży, takie jak piekarnie czy małe zakłady produkcyjne, z trudem utrzymują się na rynku. Eksperci przewidują dalsze wzrosty cen, co może prowadzić do zawieszania działalności przez kolejne przedsiębiorstwa.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kierowcy w Szczecinie mają teraz aż 90 dni na uregulowanie niższej opłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania. To duża zmiana, bo wcześniej mieli tylko 7 dni. Nowe przepisy mają pomóc tym, którzy chcą wyjaśnić sprawę lub złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. Warto pamiętać, że złożenie reklamacji nie zatrzymuje biegu terminu, a po 90 dniach kara podwaja się do 400 zł.
2: Adrian Szymaniak, uczestnik programu Ślub od pierwszego wejrzenia, zmarł 4 września po walce z nowotworem mózgu. Pogrzeb 39-latka odbył się w Żołędowie pod Bydgoszczą w gronie rodziny i przyjaciół. Rodzina Szymaniaka, wspierana przez internautów, postanowiła przekazać zebrane środki na pomoc innym chorym. Pamięć o Adrianie pozostanie żywa w sercach bliskich i fanów. Sąd rejonowy w Grudziądzu kontynuuje proces 3 lekarzy oskarżonych o przyczynienie się do śmierci 19-letniego Olka. W środę przesłuchano kolejnych świadków, w tym ratowników medycznych i ordynatora anestezjologii. Jeden z oskarżonych, Marek O., otrzymał pozytywne rekomendacje od swojego przełożonego. Sprawa wciąż budzi duże emocje, a jej szczegóły badają dziennikarze programu Uwaga! TVN. Dziś mijają 2 lata od tragicznej powodzi, która spustoszyła Kotlinę Kłodzką. W Stronie Śląskie, jedno z najbardziej dotkniętych miast, wciąż się odbudowuje, a nowe inwestycje zmieniają jego oblicze. Dzięki wsparciu rządowemu powstały nowe drogi, mosty i osiedla dla poszkodowanych mieszkańców. Mimo postępów, wspomnienia dramatycznych wydarzeń z 2022 roku wciąż są żywe w pamięci mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie też 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W piłkarskiej ekstraklasie wybuchła afera związana z nieuprawnionymi kontaktami między trenerem Jagiellonii Białystok a sędzią. Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii, przed meczem z GK z Katowice skontaktował się z sędzią Arkadiuszem Kamilem Wójcikiem, co jest niezgodne z konwencją sędziowską PZPN. Sprawa trafiła do PZPN, który wszczął postępowanie wyjaśniające. W grę wchodzą poważne konsekwencje, w tym dyskwalifikacja i kary finansowe.
2: Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
1: Leo Messi i Robert Lewandowski zakończyli spekulacje o konflikcie między nimi. Podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami kamery uchwyciły ich serdeczne powitanie i rozmowę na murawie. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a obaj piłkarze mieli w nim swój udział. Lewandowski strzelił gola, a Messi asystował. To wydarzenie stało się symbolem pojednania dwóch legend futbolu. Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A. Polscy siatkarze rozpoczynają dziś zmagania na Mistrzostwach Europy. W pierwszym meczu zmierzą się z Portugalią, która, choć niżej notowana, ma w składzie kilku uznanych zawodników. Biało-czerwoni bronią tytułu mistrzowskiego z 2023 roku i będą walczyć o udany start w turnieju. Spotkanie odbywa się w Sofii, gdzie Polacy będą rywalizować w fazie grupowej. Iga Świątek przegrała z Qin Wen Zheng, co wywołało sporo komentarzy w świecie tenisa. Ekspert Eurosportu Mats Wilander wskazał, że Polka musi poprawić swój serwis, by walczyć

0: o najwyższe cele. Martina Navratilova i Marion Bartoli zwróciły uwagę na relacje w zespole Świątek, które mogły wpłynąć na jej pewność siebie. Johanna Konta zauważyła, że kluczową rolę odegrała sfera mentalna, gdy Świątek straciła kontrolę nad meczem. Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone. Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron.
1: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy.
0: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska-ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska. Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag-teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3410 odcinku Barw Szczęścia Hubert odkrywa prawdę o Lucynie. Podejrzenia prowadzą go do jej prawdziwego domu, gdzie odkrywa, że Lucyna to matka nieuczciwego dewelopera, Macieja Wilka. Hubert nie cofnie się przed niczym, by poznać prawdę, nawet jeśli oznacza to śledzenie Lucyny. Tymczasem jego żona, Asia, dowiaduje się szokującej prawdy o Lucynie od Natalii, byłej kochanki Wilka. To odkrycie wstrząśnie rodziną Pyrków. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o 21:00. W TVP 2. Dziedzictwo wkracza na nowe tory w 1031 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 września o 16 na TVP 1. Intrygi Ezgi osiągają szczyt, gdy manipuluje Sinanem, przedstawiając mu fałszywe dokumenty medyczne. Zdesperowany prokurator, przekonany o jej rzekomej tragedii, decyduje się na oświadczyny. Dla Ainur to koniec marzeń o wspólnej przyszłości z Sinanem. Zrozpaczona, postanawia odejść i szukać nowego życia, z dala od niego. Serial Dziedzictwo to opowieść pełna emocji, gdzie miłość i zdrada przeplatają się w zaskakujący sposób. Widzowie, którzy przegapią odcinek, mogą obejrzeć go online na TVP VOD. M jak miłość wkracza na ekrany z emocjonującym 1939 odcinkiem już w poniedziałek, 14 września, o 20:50. W tym odcinku Marysia i Agnes cudem unikają tragedii w wypadku spowodowanym przez Dominika Walata. To ten sam pirat drogowy, który rok wcześniej doprowadził do śmierci Franki. Paweł Zduński, pełen gniewu, nie zamierza odpuścić Walatowi, mimo że ten zostaje aresztowany. Zduński, zdeterminowany do zemsty, nie potrafi opanować emocji, nawet gdy Agnes próbuje go uspokoić. W internecie pojawia się filmik z miejsca wypadku, który tylko podsyca jego złość. Czy Paweł posunie się do drastycznych kroków? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. M jak miłość w 1940 odcinku przyniesie emocjonujące chwile dla Kingi Zduńskiej. Telefon od Adama Wernera sprawi, że Kinga zadrży o życie Piotrka. Prawnik poinformuje ją o rzekomej wizycie Piotrka na Sorze, co brzmi wyjątkowo poważnie, zwłaszcza po jego wcześniejszym zawale serca. Kinga, pamiętając dramatyczne chwile z przeszłości, będzie przerażona. Jednak prawda okaże się inna. Piotrek wyjaśni, że jego zasłabnięcie było udawane, a wszystko po to, by szybko znaleźć się przy Kindze. To małe oszustwo zaskoczy wszystkich, ale przyniesie ulgę, że tym razem zdrowie Piotrka nie jest zagrożone. W 1943 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Mariusz, oszalały z zazdrości, dopuści się morderstwa Aleksandra Sowińskiego, by ukryć zdradę swojej żony Kasi. Zbrodnia ta jednak nie wyjdzie na jaw, a Mariusz pozostanie bezkarny, skutecznie zacierając ślady. Kasia, nieświadoma śmierci kochanka, proponuje mężowi ucieczkę z Polski, by ukryć swoje sekrety. Tymczasem personel kliniki zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy Sowiński nagle znika. Mariusz, widząc Kasię z Sowińskim w parku, podejrzewa płomienny romans i postanawia ukarać żonę. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w poniedziałek, 28 września, o godzinie 20:50 na TVP 2. W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Angelika otrzymuje wiadomość, na którą czekała od tragicznego wybuchu w Kosowie. Bolesław, jej ojciec, przynosi wieści, że Kamil Biały żyje, choć jest ciężko ranny. Radość Angeliki miesza się ze strachem, ale nadzieja na usłyszenie głosu ukochanego dodaje jej sił. Po dniach niepewności i najczarniejszych scenariuszach dziewczyna wreszcie może odetchnąć z ulgą. Mimo poważnych obrażeń Kamila, Angelika wierzy, że wkrótce będą mogli porozmawiać. Widmo trwałych konsekwencji wypadku wciąż wisi nad Kamilem. Ale Angelika skupia się na tym, że jej ukochany przeżył. To dla niej najważniejsze. W 144 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Pogotowie zostanie wezwane do dworku, gdzie zasłabnie 38-letni hrabia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy jego matka również straci przytomność. Doktor Rogowski będzie musiał szybko ustalić, co zaszkodziło mieszkańcom posiadłości. Tymczasem u hajduków Bartek zaskoczy wszystkich swoim zachowaniem, przygotowując dzieciom obiad i niespodziankę. Kasia, mimo napiętego grafiku, znajdzie czas na oglądanie nowego domu. Odcinek zostanie wyemitowany 18 września o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełne emocji historie pacjentów i personelu krakowskiego szpitala, gdzie codzienne wyzwania przeplatają się z osobistymi dramatami. Girls of Warsaw to nowy serial dokumentalny, który zadebiutuje na Prime Video już 18 września. Serial składa się z 6 odcinków i skupia się na życiu polskich influencerek, takich jak Jessica Mercedes, Andziax, Ola i Klaudia. Kamery towarzyszą im zarówno w pracy, jak i codziennym życiu, ukazując momenty, w których kończy się kreacja, a zaczyna rzeczywistość. Jessica Mercedes przyznała, że boi się premiery, ponieważ nie wspomina dobrze okresu, w którym powstawał serial. Choć miała możliwość obejrzenia ostatecznej wersji, zaakceptowała ją w ciemno, unikając unikając ponownego oglądania siebie. Twórcy obiecują, że serial pokaże, co kryje się za publicznym wizerunkiem influencerek, odsłaniając kulisy ich pracy, relacje z bliskimi i osobiste wyzwania. To emocjonująca podróż poza starannie wyselekcjonowane kadry, które znamy z mediów społecznościowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 15 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ostro skrytykował obecny rząd podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie. W swoim wystąpieniu oskarżył rząd o kłamstwo i hipokryzję w kontekście afery Zonda Krypto, mówiąc: złodziej krzyczy łapać złodzieja. Jego przemówienie było zakłócane przez kontrmanifestację, której uczestnicy próbowali zagłuszyć polityka okrzykami kłamca. Kaczyński określił zachowanie protestujących jako chamstwo i brak kultury. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Powodem były rażące naruszenia przepisów prawa, w tym nieprawidłowości w postępowaniach doktorskich i naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. Obowiązki rektora komendanta przejął tymczasowo doktor habilitowany Sławomir Cudak, profesor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Decyzja ministra jest ostateczna i weszła w życie z chwilą podpisania.
2: Były premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za upadek giełdy Zonda Krypto. Poseł PiS Michał Wójcik jest zdumiony tym stanowiskiem i oskarża Morawieckiego o unikanie odpowiedzialności. Wójcik domaga się wyjaśnień dotyczących udziału szefa KNF Jacka Jastrzębskiego w wydarzeniu sponsorowanym przez Zonda Krypto. Rozwój Plus sugeruje powołanie komisji śledczej, aby dokładnie zbadać tę sprawę. Dziś rano ukraińskie władze ostrzegły przed rosyjskimi dronami zmierzającymi na zachód kraju, w tym w stronę obwodu wołyńskiego przy granicy z Polską. W związku z tym ogłoszono żółty alarm w północno-zachodniej Ukrainie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Sytuacja jest monitorowana przez polskie służby i wojsko.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Saseksowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. Tragiczny wypadek pociągu w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę około godziny 11.20 pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W wyniku katastrofy zginęła jedna pasażerka, a 20 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Przyczyny wypadku są nadal badane, a kierowca ciężarówki twierdzi, że oślepiło go słońce. Rosyjskie siły zaatakowały Mikołajów, używając dronów Shahed 238, bomb lotniczych i rakiet Banderol. Celem była infrastruktura portowa, przemysłowa oraz obiekty cywilne. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 19 zostało rannych, w tym dzieci. Ataki trwały od dnia 9 września do nocy z 9 na 10 września. Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców zmaga się z problemem wszawicy u dzieci. Wszy szybko rozprzestrzeniają się w szkołach i przedszkolach, powodując dyskomfort i świąt. Na szczęście istnieją skuteczne metody walki z tymi pasożytami, zarówno apteczne, jak i domowe. Ważne jest także zadbanie o higienę otoczenia, aby zapobiec ponownemu zakażeniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wczoraj w Straszydlu policjanci z Tyczyna interweniowali w sprawie 82-letniej kobiety, która potrzebowała pomocy. Mundurowi dostali się do jej domu przez okno, gdyż nie mogli nawiązać z nią kontaktu. Seniorka była zdezorientowana i nieświadoma sytuacji. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy kobieta trafiła pod opiekę ratowników medycznych i została przetransportowana do szpitala.
2: Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
0: Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa.
2: Pachira wodna, znana jako drzewko pieniężne, zdobywa popularność jako symbol finansowego powodzenia. Pochodząca z Azji roślina jest ceniona za rzekome właściwości, przyciągające bogactwo i życiową harmonię. Jej spleciony pień ma zatrzymywać fortunę w domu. Inne rośliny, jak grubosz czy skrzydłokwiat, również są uważane za sprzyjające dobrobytowi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym, czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. Policjanci z Poznania zatrzymali dwie osoby podejrzane o przestępczość narkotykową. W sierpniu na autostradzie A2 zabezpieczono 30 kg mefedronu, a w Kościanie dodatkowo 40 g kokainy i gotówkę. W Poznaniu zatrzymano kolejnego mężczyznę z kilkudziesięcioma gramami mefedronu. Obaj usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielka drama wokół Nigdy w życiu trwa w najlepsze, a Joanna Jabłczyńska i produkcja filmu wymieniają się ciosami jak bokserzy na ringu. Aktorka, która przez lata była twarzą produkcji, teraz czuje się, jakby ktoś wyciął jej numer, a publiczność z sympatią przyznaje jej rolę ofiary. Eksperci od Public Relations zacierają ręce, bo to prawdziwa uczta dla analityków wizerunku. Kto zyska na tej aferze? Czas pokaże, ale na razie to Jabłczyńska zbiera punkty w oczach fanów.
2: Izabella Chan, znana z Asia Express, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na ślubie Jacka Jelonka i Oliwiera Kubiaka w Portugalii. Choć jej wizyta była krótka, nie omieszkała skorzystać z okazji, by wskoczyć w kusę bikini i podzielić się tym z fanami w sieci. Ślub, który odbył się w kameralnym gronie, był niespodzianką dla pary, a obecność Chan dodała mu blasku. Cóż, nie ma to jak połączyć obowiązki towarzyskie z chwilą relaksu na słonecznej plaży. Daniel Martyniuk, znany z licznych skandali, znów jest na językach. Jego drugie małżeństwo z Faustyną Martyniuk wisi na włosku, a sama Faustyna przyznaje, że ma już dość jego wybryków. Choć nie chce publicznie rozmawiać o rozwodzie, nie ukrywa, że sytuacja jest napięta. Cóż, wygląda na to, że młody Martyniuk nie przestaje dostarczać tematów do plotek, a jego rodzina musi uzbroić się w cierpliwość. Z Poznania docierają smutne wieści. W wieku zaledwie 26 lat zmarł Salvador, polski raper, który zdobył serca fanów hitem Yabba Dabba Do. Jego utwory pełne były wyrazistego humoru i bezkompromisowych tekstów, co uczyniło go jednym z pionierów patotrapu w Polsce. Pogrzeb odbędzie się w piątek w Poznaniu, mieście, z którym był silnie związany. Przyczyny śmierci pozostają nieznane.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W Masterchefie zawrzało. Magda Gessler, znana z ciętego języka, nie szczędzi słów o nowym jurorze, Pascalu Brodnickim. Bardzo francuski, ale stanowczy, tak go opisuje. W nowej edycji programu różnice zdań między jurorami są na porządku dziennym, co zdaniem Gessler dodaje tylko pikanterii. A co z uczestnikami? Magda pozostaje tajemnicza, nie zdradzając, czy ktoś z nich zrobi na niej wyjątkowe wrażenie. Prime Video znowu zaskakuje. Tym razem filmem Uwikłani Marfil, który już zdążył podbić serca widzów w Polsce. Esther Exposito i Hugo Diego Garcia w rolach głównych, a historia pełna napięcia i emocji. Marfil, bogata bohaterka, zakochuje się w swoim ochroniarzu, ale jej życie komplikuje się, gdy zostaje porwana przez Markusa Kozela. Kontynuacja już nagrana, ale widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ premiera drugiej części jeszcze przed nami. Cóż, czasem trzeba poczekać, aby zobaczyć, jak miłość i obsesja mogą się splątać w jednym filmie.
1: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda znów na językach. Tym razem chodzi o promocję wysokoprocentowego alkoholu, a dokładniej wódki. Aktorzy nie pojawili się na rozprawie, ale czy to w ogóle konieczne? Cielecka już złożyła wyjaśnienia, a Linda, jak się okazuje, nie musi nawet kiwnąć palcem. Ciekawe, jak zakończy się ta saga z udziałem gwiazd i czy ktoś w końcu zapłaci za tę reklamową przygodę?
2: Amy Lee, wokalistka Evanescence, przez lata walczyła o swoją artystyczną wolność, a jej słynne "Bo mogę, jestem gwiazdą rocka" to nie tylko nonszalancka odpowiedź, ale manifest niezależności. Za kulisami sukcesu Bring Me to Life toczyła się cicha wojna o władzę w zespole, która zakończyła się odejściem współzałożyciela Bena Moody'ego. Lee, uwolniona od kreatywnej dyktatury, stworzyła album The Open Door, który stał się symbolem jej artystycznej suwerenności. Jej styl, początkowo postrzegany jako gotycka fanaberia, okazał się zbroją w walce z przemysłem muzycznym. A wolność, którą zdobyła, była prawdziwym triumfem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dave Mustaine, lider Megadeth, wciąż nie może zapomnieć o Risk z 1999 roku, który okazał się największą porażką zespołu. Mustaine przyznaje, że presja na radiowe hity i wewnętrzne konflikty rozbiły grupę, a sam album przyprawia go o mdłości. Na szczęście, najnowszy krążek z 2026 roku wrócił do korzeni thrash metalu i zdobył pierwsze miejsce na listach. Megadeth wyrusza w pożegnanie trasę koncertową, a 2 kwietnia przyszłego roku zagrają w krakowskiej Tauron Arenie. Towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament. Kelly Osbourne znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Córka legendarnego Ozziego Osbourna opowiedziała o swojej dramatycznej metamorfozie i problemach zdrowotnych, które zaczęły się po śmierci ojca. Kelly przyznała, że ekstremalna utrata wagi była wynikiem zaburzeń odżywiania, a jej życie przypominało emocjonalny roller coaster. Teraz, po roku żałoby, planuje podzielić się swoją historią w dokumentalnym cyklu, który ma być przestrogą dla innych. A jakby tego było mało, w dokumencie o hotelu Sunset Marquee zdradziła, że to tam po raz pierwszy zetknęła się z kokainą, namówiona przez muzyka bardzo dużego zespołu. Las Vegas szykuje się na prawdziwą rockową ucztę. Punk Rock Museum otwiera wystawę poświęconą Motorhead, gdzie każdy będzie mógł poczuć się jak Lemmy Kilmister, chwytając za jego legendarny bas. Wśród eksponatów znajdą się bezcenne rękopisy i fotografie, ale to możliwość zagrania na basie Lemmy'ego przyciąga największą uwagę. Mickey D, były perkusista zespołu, wspomina Lemmy'ego jako człowieka, który mógłby uratować świat przed politycznym chaosem. Prostego, inteligentnego i bez gwiazdorskich manier.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas święta miasta w Grodzisku Mazowieckim doszło do niepokojącego incydentu. 24-letni obywatel Ukrainy natarczywie nagabywał 13-letnią dziewczynkę, a po interwencji policji zaatakował funkcjonariuszy. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu deportacja. Policja wnioskuje o jego wydalenie z Polski. Trzech mężczyzn, którzy dokonali spektakularnego napadu na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim, zostało zatrzymanych. Sprawcy w wieku od 23 do 51 lat wykorzystali linę i drabinę, by dostać się do sklepu i ukraść biżuterię wartą blisko 400 tysięcy złotych. Po miesiącach śledztwa policja ustaliła ich tożsamość, a wszyscy trzej przebywają teraz w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia. Sinfonia Varsovia zakończyła pierwszy etap wielkiej inwestycji na Grochowskiej 272 w Warszawie. Zabytkowy kompleks po dawnym Instytucie Weterynaryjnym SGGW stał się nową siedzibą orkiestry. W planach jest budowa największej sali koncertowej w Polsce, która pomieści 1877 osób. Już od jutra rozpoczyna się festiwal Sinfonia Varsovia, nowe otwarcie, który potrwa do 27 września. W Sokolnikach Suchych trwa akcja po katastrofie kolejowej, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. Lokomotywa, która obróciła się o 180 stopni, została już ustawiona na torach. Policjanci przystępują teraz do przeszukania wnętrza pojazdu, a kolejarze naprawiają zniszczone torowisko. Pierwszy tor ma być gotowy do użytku już jutro, a drugi do poniedziałku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Blok przy ulicy Hirschfelda 2 na Ursynowie został wyłączony z użytkowania z powodu poważnych uszkodzeń. Mieszkańcy, w większości seniorzy, obawiają się o swoje przyszłe losy, a niektórzy z nich, jak pani Danuta, nie mają dokąd pójść. Sprawą zajmuje się prokuratura, która bada zaniechania w przeprowadzeniu niezbędnych prac naprawczych. W przyszłym tygodniu planowana jest kolejna inspekcja budowlana, która może zadecydować o dalszych losach budynku. Królik Marcyś, który stał się symbolem walki z przemocą wobec zwierząt, niestety odszedł. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. 21-letni mężczyzna, który brutalnie okaleczył Marcysia, przyznał się do winy i czeka na zarzuty. Sprawa Marcysia przypomina o potrzebie większej świadomości w ochronie praw wszystkich zwierząt.
1: W Łańcucie doszło do tragicznego morderstwa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 14-letni Aleksander z Bytomia został uduszony przez starszego o rok kolegę, Szymona S. Mimo wyjątkowego okrucieństwa, sąd skazał 15-latka na 12 lat więzienia, co wywołało oburzenie opinii publicznej. Rodzina ofiary obarcza odpowiedzialnością także kierownictwo placówki za brak reakcji na agresję. W Bytomiu 74-letni kierowca Opla, będąc pod wpływem alkoholu, postanowił skrócić sobie drogę do sklepu, wjeżdżając na chodnik. Jego plan zakończył się zaklinowaniem auta między budynkiem a barierkami. Mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu we krwi, a sprawa trafi do sądu. Policja przypomina, że jazda po spożyciu alkoholu niesie poważne konsekwencje prawne.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Niemiecka policja zatrzymała trzech obywateli Polski podczas kontroli granicznych w miniony weekend. Dwóch z nich trafiło do więzienia, a jednego czeka deportacja. 45-latek podróżujący Flixbusem został aresztowany za niezapłaconą grzywnę, a 40-latek za ciężki rozbój. Kolejny Polak został zatrzymany za kradzież i również trafił do aresztu. Kontrole graniczne będą obowiązywać do marca przyszłego roku.
2: Adrian Szymaniak, uczestnik programu Ślub od pierwszego wejrzenia, zmarł po ciężkiej walce z rakiem mózgu. Pogrzeb odbył się w kameralnym gronie na cmentarzu w Żołędowie. Rodzina postanowiła przekazać zebrane środki na pomoc innym pacjentom walczącym z chorobą. Składamy najszczersze kondolencje bliskim zmarłego.
1: Wczoraj w Bydgoszczy odbyła się kolejna edycja bydgoskich klasyków nocą. Na parkingu przy Torbydzie zaprezentowano ponad 200 zabytkowych samochodów, w tym Syreny, Warszawy i amerykańskie krążowniki. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników motoryzacji, którzy mogli podziwiać zarówno klasyki, jak i youngtimery. Kolejne spotkanie zaplanowano na 30 września. Tragiczny wypadek w Oleśnicy. Na niestrzeżonym przejściu kolejowym zginęły 45-letnia kobieta i jej 9-letnia córka Kinga. Według wstępnych ustaleń dziewczynka wbiegła na tory, a matka próbowała ją ratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Społeczność szkoły podstawowej nr 7 w Oleśnicy pożegnała zmarłe, wyrażając głęboki żal i współczucie dla rodziny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 2 lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
2: Wrocławianie mogą spodziewać się dynamicznego weekendu pod względem pogody. Piątek będzie pochmurny, ale suchy, z temperaturą około 20 stopni. Sobota przyniesie słońce i 22 stopnie, idealne na aktywności na świeżym powietrzu. Niedziela, choć najcieplejsza z 25 stopniami, może zaskoczyć przelotnym deszczem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura podobnie 14 stopni i wiatr południowy o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Emerytowany górnik z Jaworzna, pan Andrzej, wygrał po 18 latach spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o zaniżoną emeryturę. Otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania i wyższą emeryturę. Jego przypadek to sygnał dla nawet 200 tysięcy Polaków, którzy mogą mieć podobne problemy. Rząd przygotowuje projekt ustawy, który przewiduje przeliczenie emerytur, ale bez wyrównań za przeszłość. Seniorzy, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze, muszą działać na własną rękę, często kierując sprawy do sądu. Problem dotyczy głównie osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę na początku XXI wieku. Rząd Donalda Tuska planuje nałożyć na firmę Meta karę w wysokości 250 milionów euro. To odpowiedź na oszukańcze reklamy, które zalewają platformy takie jak Facebook. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreśla, że rząd nie będzie dłużej tolerował tego procederu. Równocześnie trwają prace nad ustawą mającą wzmocnić cyberbezpieczeństwo w Polsce. Polska jest obecnie najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej z tysiącami cyberataków dziennie. Wicepremier zaznacza, że inwestycje w ochronę danych są kluczowe, a firmy muszą ponosić odpowiedzialność za swoje zaniedbania.
2: Polska stoi przed widmem głębokiego kryzysu emerytalnego. Ekspert Bartosz Marczuk ostrzega, że przyszłe emerytury mogą spaść do zaledwie 30% ostatniej pensji, co oznacza świadczenia na poziomie około 1500 zł. Aby temu zapobiec, zaleca dłuższą pracę, dodatkowe oszczędzanie i dbanie o zdrowie. Proponuje także reformy dla rządu, takie jak zachęty finansowe i powiązanie emerytur z dzietnością. W przyszłości na 10 pracujących Polaków może przypadać nawet 7 emerytów, co stanowi poważne wyzwanie dla systemu. Wysokie ceny paliw w Polsce nie spadną szybko, co potwierdził minister energii Miłosz Motyka. Głównym powodem jest niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie, która wpływa na wzrost cen ropy. Rząd Donalda Tuska planuje rozwój energetyki jądrowej, ucząc się na błędach Niemiec, które zrezygnowały z atomu. Polska stawia na małe reaktory jądrowe, a także na odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika i farmy wiatrowe. Minister Motyka podkreślił, że te działania mają na celu obniżenie rachunków i wzmocnienie suwerenności energetycznej kraju.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: PKP Intercity planuje ogromne inwestycje w polską kolej. Do roku 2030 spółka zamierza wydać prawie 28 miliardów złotych na modernizację floty i rozwój połączeń. Na torach pojawią się piętrowe pociągi, hybrydowe składy oraz superszybkie maszyny osiągające prędkość 320 km na godzinę. Już teraz zakontraktowano 300 nowych wagonów i 35 pociągów hybrydowych. PKP Intercity zwiększa także liczbę połączeń międzynarodowych, a nowe pociągi mają kursować do Berlina i Wiednia co 2 godziny. To wszystko ma przyciągnąć jeszcze więcej pasażerów i skrócić czas podróży. W 2026 roku wielu emerytów może uniknąć płacenia abonamentu RTV, jeśli ich miesięczna emerytura brutto nie przekracza niecałych 4452 zł. Zwolnienie z opłat przysługuje także osobom po 75 roku życia,

0: oraz innym grupom, jak inwalidzi czy bezrobotni. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiada podwyżki opłat na 2027 rok. W przyszłym roku za radio zapłacimy niecałe 11 zł miesięcznie, a za telewizor i radio 34 zł i 50 groszy. Warto pamiętać, że za brak rejestracji odbiornika grożą kary sięgające 915 zł. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach grupa WB zaprezentowała nowoczesne rozwiązania dla polskiej armii. Wśród premier znalazły się systemy uderzeniowe Gladius 2 i Warma T8X oraz innowacyjny system startowy X-Lifter. Pokazano także ciężarówkę Star 8x8 Hyperion i zdalny moduł uzbrojenia ZMU-30. Nie zabrakło również bezzałogowej jednostki nawodnej Storm Rider 550. Wydarzenie przyciągnęło wielu prominentnych gości, podkreślając znaczenie tych technologii dla bezpieczeństwa kraju. Polska Grupa Zbrojeniowa podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisała szereg porozumień, które mają wzmocnić krajowy przemysł zbrojeniowy. Kluczowe umowy dotyczą współpracy z Ukrainą oraz rozwoju produkcji komponentów do amunicji i pojazdów wojskowych w Polsce. W Raciborzu planowane jest uruchomienie zakładu Jelcz, co stworzy około 500 nowych miejsc pracy. Ponadto podpisano list intencyjny dotyczący ustanowienia Dnia Wdzięczności za Służbę, mającego na celu uhonorowanie osób dbających o bezpieczeństwo kraju. Współpraca z amerykańskimi firmami, takimi jak Lockheed Martin i Raytheon, ma zwiększyć udział Polski w międzynarodowych programach obronnych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Hanwha Aerospace i Agencja Uzbrojenia podpisały w Kielcach umowę sublicencyjną dotyczącą programu HOMAR-K. Porozumienie umożliwia przekazanie Polsce dokumentacji technicznej i praw do produkcji części zamiennych do wyrzutni HOMAR-K. To ważny krok w rozwoju lokalnych zdolności produkcyjnych i zwiększaniu udziału polskiego przemysłu w programie. Umowa przewiduje także możliwość produkcji kontenerów dla rakiet kalibru 122 mm w Polsce. Program HOMAR-K zakłada pozyskanie 290 wyrzutni dla Sił Zbrojnych RP, zintegrowanych z polskimi podwoziami i systemami dowodzenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znowu zaskakują. Katarzyna Zielińska, znana z roli Marty Walawskiej, pojawiła się na planie serialu, co wywołało falę spekulacji. Aktorka podzieliła się zdjęciami zza kulis, które błyskawicznie zdobyły ogromną popularność w sieci. Fani zastanawiają się, czy to oznacza powrót Marty, której dramatyczna historia zakończyła się porwaniem. Na planie pojawiła się również Gabriela Ziembicka, czyli serialowa Ewa Walawska, co dodatkowo podsyca emocje. Marta była przybraną matką Ewy, a ich relacja była jednym z kluczowych wątków serialu. Choć oficjalnie nie potwierdzono powrotu Zielińskiej do stałej obsady, jej obecność na planie rozbudza wyobraźnię widzów. Czy twórcy szykują dla nas wielką niespodziankę? Czas pokaże. W 1032 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur postanawia opuścić Sinana i rozpocząć nową pracę u Aise i Ferita. W dniu wyjazdu do Eskişehir odkrywa szokującą prawdę o kłamstwie Ezgi, podsłuchując jej rozmowę z lekarzem. Czy zdecyduje się wyjawić tę informację Sinanowi? Zgłosić sprawę na policję? Czy może zachowa to dla siebie? Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 18 września, o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to historia pełna miłości, dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Każdy odcinek można również obejrzeć online na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 479 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 17 września o 15.05 na TVP 2. Maria odkryje tajemnicę Doni Pi, która upozorowała swoją śmierć, by uciec przed przeszłością. Powrót Manuela i Kuro z wojny przyniesie radość w pałacu, choć nie zabraknie miłosnych zawirowań. Santos desperacko walczy o serce Wery, a Catalina i Adriano po wspólnej nocy rozważają swoją przyszłość. Tymczasem Martina w zakładzie zamkniętym zmaga się z kolejnymi problemami. Fani mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia również na platformie TVP VOD. W 1939 odcinku M jak miłość. Emocje sięgną zenitu, gdy mały Antek zwróci się do Agnes słowem mama. To wzruszające wyznanie poruszy Agnes, która jednak szybko wyjaśni chłopcu, że nie jest jego matką, choć bardzo by tego chciała. Paweł, ojciec Antka, zacznie mieć poważne obawy, widząc, jak jego syn przywiązuje się do Agnes. Choć docenia jej dobre serce i miłość do Antka, nie jest gotowy, by ktoś zajął miejsce zmarłej Franki. Sytuacja stawia Pawła w trudnym położeniu, bo choć potrzebuje pomocy w opiece nad synem, nie chce, by Agnes stała się dla Antka kimś więcej niż przyjaciółką. Magda, przyjaciółka Pawła, zacznie jednak przekonywać go, że może warto pozwolić Agnes na bliskość z Antkiem. Czy Agnes, Paweł i Antek stworzą nową rodzinę? Odcinek pełen emocji. Już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Kinga i Marysia wyjadą na weekend, by odpocząć od codziennych problemów. Kinga, wciąż zmagająca się z rozpadem małżeństwa, znajdzie coś, co skutecznie odciągnie jej uwagę. Podczas kawy w hoteliku jej wzrok przyciągnie przystojny pracownik, Arek. Marysia szybko zauważy zainteresowanie przyjaciółki i postanowi pomóc losowi. Gdy Arek podejdzie z efektownymi deserami, Marysia dyskretnie się ulotni, zostawiając ich samych. Chemia między Kingą a Arkiem będzie wyczuwalna od pierwszych chwil. To spotkanie może być początkiem nowej znajomości, a Marysia zadba, by Arek towarzyszył Kindze podczas wyprawy do lasu.
1: W 4248 odcinku Pierwszej Miłości Bolesław nie cofnie się przed realizacją swojego mrocznego planu wobec Elizy. Na swojej posesji skrywa przerażającą tajemnicę, która mrozi krew w żyłach. Paweł wpada w szał, gdy odkrywa, że jego rozmowy z Iloną przestały być tajemnicą. Lekarka zaczyna podejrzewać, że w tej sprawie kryje się coś więcej. Tymczasem Marta zaskakuje Szymona, doklejając do wspólnej mapy marzeń zdjęcie młodej pary. Szymon, choć początkowo sceptyczny, zmienia zdanie po spacerze w parku. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 18 na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji. W nadchodzących odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, lekarz z przychodni, coraz bardziej zatraca się w romansie z Joanną. Ich ukrywana dotąd relacja wkracza w niebezpieczną fazę, gdy ostrożność przestaje mieć znaczenie. W gabinecie Artura dochodzi do gorącego pocałunku, a Marysia, niczego nieświadoma, zbliża się do drzwi. Czy żona Rogowskiego przyłapie go na zdradzie w najmniej spodziewanym momencie? Aktor Robert Moskwa, wcielający się w postać Artura, zdradza, że uczucie jego bohatera do Joanny rozwijało się powoli, ale stało się nieodpowiedzialne. Partą siłą. Czy Marysia odkryje prawdę i jak potoczą się losy tego burzliwego trójkąta? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. Pionek to kontynuacja popularnej Ślebody, która zadebiutowała na Sky Showtime. Pierwsze dwa odcinki pojawiły się 10 września, a kolejne będą emitowane co tydzień w czwartki. Serial opowiada o antropolożce Ance Serafin i dziennikarzu Bastianie Strzygoniu, którzy badają brutalne morderstwo studentki na Górnym Śląsku. Śledztwo prowadzi do tajemniczych zbrodni przypominających działania seryjnego mordercy, Normana Pionka. W obsadzie zobaczymy m.in. Piotra Adamczyka i Annę Cieślak. Finałowy 6 odcinek zaplanowano na 8 października. Serial obiecuje wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 15 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok. Donald Trump przekazał 3 pracownicom Białego Domu po 45 tysięcy dolarów w gotówce. Wśród obdarowanych znalazły się Natalie Harp, osobista sekretarka prezydenta, oraz Chamberlain Harris i Margot Martin. Biały Dom zapewnia, że prezenty były zgodne z prawem i stanowią część świątecznej tradycji Trumpa. Każda z kobiet wykazała tę kwotę jako prezent świąteczny, co stanowi około 30% ich rocznej pensji. Samolot z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, był we wtorek wieczorem w niebezpieczeństwie podczas startu z Mołdawii. Premier Norwegii, Jonas Gahr Støre, ujawnił, że maszyna niemal została trafiona przez drona. Mimo problemów, Zełenski dotarł do Oslo, gdzie w środę uczestniczył w pogrzebie króla Haralda V. Norweskie władze nie podały więcej szczegółów dotyczących incydentu.
1: Donald Trump poinformował, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych określił swoją rozmowę z rosyjskim przywódcą jako świetną. Trump uważa, że największą przeszkodą w osiągnięciu pokoju są złe relacje między Putinem a Wołodymyrem Zełenskim. Mimo tych zapewnień, wątpliwości co do gotowości Rosji do zakończenia konfliktu pozostają.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska inwestuje rekordowe 200 miliardów złotych w sektor obronny, co ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju. Minister aktywów państwowych, Wojciech Balczun, podkreśla, że kluczowe są inwestycje w amunicję, drony i przemysł rakietowy. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje także rozwijać eksport, oferując produkty takie jak pioruny czy kraby. Celem jest zbudowanie silnej pozycji na międzynarodowym rynku zbrojeniowym.
2: Iwona Dziedczyk, związana z Polską Szkołą przy Zjednoczeniu Polaków w Ameryce, 26 września odbierze szarfę marszałka Parady Pułaskiego. Stanie na czele kontyngentu ZPA podczas 89. Parady Pułaskiego w Nowym Jorku. 4 października przejedzie 5. Aleją w specjalnie ufundowanej karecie. Towarzyszyć jej będą mąż i wnuczka. Tegoroczna parada odbędzie się pod hasłem Za naszą i waszą wolność, co ma szczególne znaczenie w roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Göteborg, drugie co do wielkości miasto Szwecji, to idealne miejsce na krótki wypad. Znane z niebieskich tramwajów, portu i wyjątkowej kultury kawiarni, oferuje atrakcje takie jak zabytkowa dzielnica Haga z gigantyczną cynamonką w Café Husaren. Warto także odwiedzić park rozrywki Liseberg oraz malownicze wyspy archipelagu. Najwygodniejszy dojazd z Polski to samolot, a podróż z Gdańska trwa zaledwie 55 minut. W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Olsztyńscy policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę z województwa mazowieckiego, podejrzanego o udział w oszustwie finansowym na kwotę ponad 460 tysięcy złotych. Ofiara została zbawiona ofertą inwestycyjną opartą na sztucznej inteligencji. Dzięki analizie śladów cyfrowych i operacji bankowych funkcjonariusze ustalili tożsamość podejrzanego. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym w ramach trwającego postępowania.
2: Przełom lata i jesieni to kluczowy moment na przygotowanie trawnika do zimy. Ważne jest zasilenie go fosforem i potasem, co wzmocni korzenie i ochroni przed mrozami. Nie zapominajmy też o regularnym grabieniu liści, aby uniknąć pleśni śniegowej i szkodników. Dzięki tym zabiegom trawnik zachowa zdrowy wygląd aż do zimy. W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki PiS, Dominiki Chorosińskiej, która naśladowała szczekanie psa podczas wystąpienia ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zachowanie to spotkało się z natychmiastową krytyką, a klub PiS zapowiedział wyjaśnienie sprawy. Mąż posłanki, aktor Michał Chorosiński, w wywiadzie dla Faktu stanął w obronie żony, nazywając krytykę niewiarygodnym linczem i zarzucając politycznym oponentom hipokryzję. Chorosińska uzasadniła swoje działanie jako celowy gest sprzeciwu wobec stanu debaty politycznej w Sejmie. Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński został ojcem. Na świat przyszła jego córka Aleksandra, co wywołało falę gratulacji od polityków z różnych ugrupowań, w tym z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Prawa i Sprawiedliwości. Zembaczyński, znany z działalności w Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa, podzielił się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wędzikowska, znana dziennikarka, postanowiła uczcić swoje 45. urodziny w stylu, który można by nazwać warszawskim glamour. Zamiast wielkiej imprezy wybrała kameralne spotkanie w modnej restauracji w centrum stolicy, otoczona gwiazdami takimi jak Joanna Opozda czy Joanna Racewicz. Wśród eleganckich wnętrz i rozmów przy stole Wędzikowska mogła na chwilę zapomnieć o codziennych troskach. Jak sama przyznała, urodziny to czas refleksji i zadumy nad tym, co minęło i co jeszcze przed nią. W świecie rocka nie brakuje skandali, ale historia Billa Wymana z The Rolling Stones to prawdziwy hit. W 1989 roku, będąc 52-letnim mężczyzną, poślubił 18-letnią Mandy Smith, którą znał od jej 13 roku życia. Ale to nie koniec tej rodzinnej telenoweli. Jego syn, Stephen, ożenił się z matką Mandy, co uczyniło Wymana przybranym dziadkiem swojej byłej żony. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i życiowe akrobacje. HBO Max znowu próbuje nas zaskoczyć, tym razem serwując Zmorę, ekranizację powieści Roberta Małeckiego. Magdalena Cielecka, jak zwykle w formie, wciela się w rolę dziennikarki, która wraca do Torunia, by odkryć tajemnicę sprzed lat. Serial, pełen mrocznych sekretów i nieoczekiwanych zwrotów akcji, zadebiutuje 2 października. Ciekawe, czy tym razem uda się rozwikłać zagadkę, czy może znów zostaniemy z pytaniami bez odpowiedzi.
2: Olga Kalicka w nowym filmie Ma to sens pokazuje, że nawet zderzenie wózka widłowego z magazynem może być początkiem pięknej przyjaźni. Wcielając się w postać z ADHD, aktorka odkrywa nieznane pokłady artystycznej ekspresji, a jej bohaterka, Olga, wprowadza chaos w życie wycofanego Antoniego, granego przez Jędrzeja Hycnara. Reżyser Paweł Podolski określa film jako komedię prawie romantyczną, a Kalicka przyznaje, że ich ekranowa relacja to prawdziwy pokaz elektrycznego napięcia. Premiera już 18 września, więc przygotujcie się na niecodzienną dawkę humoru i emocji.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, pożegnał się z tym światem w wieku zaledwie 39 lat. Jego pogrzeb, pełen kwiatów i emocji, odbył się w środę, a wśród wieńców wyróżniało się wielkie serce z czerwonych róż od żony i dzieci. Życie Adriana i jego rodziny zmieniło się diametralnie po diagnozie glejaka 4 stopnia, a teraz pozostaje tylko wspomnienie o człowieku, który w telewizyjnym show znalazł miłość. Cóż, życie pisze scenariusze bardziej dramatyczne niż telewizja.
1: Fani serialu Raywall mogą już odliczać dni do 11 listopada, kiedy to na Disney Plus pojawią się 3 nowe odcinki. W Cotswolds znów zawrze, bo Tony Bedingham i Declan O'Hara nie zamierzają odpuścić w walce o wpływy, a Rupert Campbell Black zmaga się z własnymi demonami. Na ekranie nie zabraknie emocji, bogatych przyjęć i zamieszania związanego z Bonfire Night. W obsadzie ponownie zobaczymy Davida Tennanta i Aidana Turnera, a dołączą do nich nowe twarze, jak Rachel Sterling i Santiago Cabrera. Kto wygra tę batalię? Tego dowiemy się już wkrótce. Vincent Helbig, znany jako Wasz Niemiec, podbija serca Polaków w nowej odsłonie programu Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ten były niemiecki policjant, który porzucił mundur dla miłości i życia na podkarpackiej wsi. Teraz z humorem i dystansem opowiada o polsko-niemieckich różnicach kulturowych. Jego obecność w programie to prawdziwy hit, a jego książka o miłości do Polski pokazuje, że młode pokolenie potrafi budować mosty ponad historycznymi zaszłościami. Vincent udowadnia, że można śmiać się z narodowych przywar, nie tracąc przy tym szacunku.
2: Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, świętuje 75 lat na scenie. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się koncert Kręci mnie ten świat, gdzie jej przeboje zaśpiewają gwiazdy kilku pokoleń. Od Alicji Majewskiej po Ralfa Kamińskiego. Ciekawe, czy młodzi artyści będą w stanie dorównać legendzie, której piosenki wciąż brzmią świeżo, mimo że niektóre mają już ponad pół wieku. A wszystko to pod czujnym okiem Jacka Cygana, który poprowadzi nas przez tę muzyczną podróż.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Angus Young, legendarny gitarzysta AC/DC, pokazał, że nawet po 50 latach na scenie można się czasem zagapić. Podczas koncertu w Teksasie, zamiast słynnego solo w Hall Lotta Rosie, zaserwował fanom coś zupełnie innego. Publiczność była zachwycona, a zespół grał dalej, jakby nic się nie stało. Trasa Power Up World Tour trwa, choć koncert w Kanadzie został odwołany z powodu burzy. Zakończenie trasy planowane jest na 29 września w Filadelfii. King Diamond zaskakuje fanów. Po ponad 4 dekadach gitarzysta Andy LaRocque opuszcza zespół, a jego miejsce zajmuje Gus G, znany ze współpracy z Ozzym Osbornem. Powód? LaRocque nie był zachwycony nowymi planami trasowymi zespołu. King Diamond przyznał, że nie każdy muzyk radzi sobie z długimi rozłąkami i napięciami w domu. Mimo to przyjaźń i wzajemny szacunek pozostają nienaruszone. Nirvana znów na ustach wszystkich. MTV postanowiło uhonorować legendarny zespół nagrodą Video Vanguard Award. Mimo że rockowa kategoria zniknęła z gali, to pierwszy taki przypadek od 23 lat, kiedy to Duran Duran zgarnęli tę statuetkę. Ciekawe, czy ktoś z Nirvany pojawi się na ceremonii, by odebrać nagrodę, a może nawet zagrają? W końcu Smells Like Teen Spirit to hymn, który zmienił muzykę na zawsze.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie, przy ulicy Hirschfelda 2, mieszkańcy zmagają się z dramatyczną sytuacją. Budynek, w którym mieszkają, jest w tak złym stanie technicznym, że inspektorat budowlany zakazał jego użytkowania. Lokatorzy, w większości seniorzy, boją się bezdomności, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mimo prób rozwiązania problemu, mieszkańcy wciąż czekają na konkretne działania naprawcze.
2: Maszyniści w całej Polsce zapowiadają ogólnopolski protest po tragicznej katastrofie na Mazowszu, gdzie zginęła pasażerka. W piątek pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowoduje opóźnienia. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się pilnych zmian w prawie i surowszego karania kierowców łamiących przepisy. Minister infrastruktury zapowiedział już nowe przepisy, które mają wprowadzić surowe sankcje dla nieodpowiedzialnych kierowców. Henryk R., znany jako Łomiarz, ponownie wyszedł na wolność po odbyciu kary więzienia. W latach 90. napadał na kobiety w Warszawie, a jego brutalne ataki doprowadziły do śmierci 5 z nich. Mimo wcześniejszych wyroków, po każdym zwolnieniu z więzienia wracał do przestępczego procederu. Obecnie mieszkańcy Warszawy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, a służby monitorują jego zachowanie.
1: W Babiogórskim Parku Narodowym fotopułapka zarejestrowała niezwykłe spotkanie z niedźwiedziem brunatnym. Zwierzę podeszło do kamery i zaczęło ją obwąchiwać, co pokazuje, jak ważny jest węch w jego świecie. Nagranie to część projektu Drapieżne Pogranicze, który pozwala obserwować dzikie zwierzęta bez ingerencji w ich naturalne zachowanie. Babia Góra, choć mniejsza od Tatr czy Bieszczad, jest kluczowym korytarzem migracyjnym dla niedźwiedzi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już w sobotę w Szczecinie odbędzie się inauguracja roku akademickiego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Uroczystość podzielono na 2 tury ze względu na rekordową liczbę studentów. W programie między innymi wykład inauguracyjny doktora inżyniera Andrzeja Łysko o tajemnicach dronów oraz strefa edukacyjno-promocyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W semestrze studenci będą mieli okazję uczestniczyć w innowacyjnych zajęciach, takich jak nauka na wirtualnej strzelnicy.
2: Mieszkańcy gmin Dobra i Kołbaskowo mogą teraz załatwiać sprawy komunikacyjne w nowej filii starostwa w Lubieszynie. Dzięki temu ich podróż do urzędu skróciła się o kilkanaście kilometrów. W Lubieszynie można m.in. uzyskać profil PKK czy wymienić prawo jazdy. Jednak niektóre sprawy, jak te dotyczące kierowców zawodowych, nadal wymagają wizyty w policach.
1: Ceny paliw w Polsce gwałtownie rosną, co stawia przedsiębiorców, zwłaszcza w branży transportowej, w trudnej sytuacji. Przewoźnicy z Zachodniopomorskiego alarmują, że koszty są nie do opanowania, a widmo paliwa po 9 zł za litr staje się coraz bardziej realne. Firmy działające na niskiej marży, takie jak piekarnie czy małe zakłady produkcyjne, z trudem utrzymują się na rynku. Eksperci przewidują dalsze wzrosty cen, co może prowadzić do zawieszania działalności przez kolejne przedsiębiorstwa. Kierowcy w Szczecinie mają teraz aż 90 dni na uregulowanie niższej opłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania. To duża zmiana, bo wcześniej mieli tylko 7 dni. Nowe przepisy mają pomóc tym, którzy chcą wyjaśnić sprawę lub złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. Warto pamiętać, że złożenie reklamacji nie zatrzymuje biegu terminu, a po 90 dniach kara podwaja się do 400 zł.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Były prezydent Andrzej Duda podczas forum ekonomicznego w Karpaczu wyraził zaniepokojenie podziałami w Zjednoczonej Prawicy. Podkreślił, że z pewnym smutkiem obserwuje publiczne spory w tym ugrupowaniu. Duda wyraził nadzieję na powrót do władzy obozu patriotycznego i tradycyjnych wartości. Jednocześnie zaznaczył, że jako emerytowany prezydent nie zamierza wracać do aktywnej polityki ani dołączać do żadnej partii.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Powodem były rażące naruszenia przepisów prawa, w tym nieprawidłowości w postępowaniach doktorskich i naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. Obowiązki rektora komendanta przejął tymczasowo doktor habilitowany Sławomir Cudak, profesor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Decyzja ministra jest ostateczna i weszła w życie z chwilą podpisania.
1: Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, domaga się gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości i krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za brak działań w tej kwestii. Ślis zarzuca prezydentowi, że nie odebrał ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co według niego potęguje polityczny konflikt. Polityk podkreśla, że obecna sytuacja polityczna blokuje konieczne zmiany w sądownictwie, a Trybunał Konstytucyjny powinien być wolny od wpływów politycznych. Były premier Mateusz Morawiecki ujawnił, że wielokrotnie ostrzegał kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosława Kaczyńskiego, o zagrożeniach związanych z zonda krypto. Jego słowa wywołały burzliwą reakcję wśród polityków, zarówno w PiS, jak i w opozycji. Marcin Kierwiński skrytykował Morawieckiego za brak odwagi w informowaniu obywateli, a Przemysław Czarnek zaapelował o jedność na prawicy. Piotr Müller z PiS obarczył winą za eskalację sprawy nieostrożność niektórych osób oraz premiera Donalda Tuska.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Nadchodząca zima 2026 roku może być wyjątkowo kosztowna dla Polaków. Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, ostrzega przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Główną przyczyną są rekordowo drogie paliwa kopalne, takie jak gaz i węgiel. Lachman sugeruje, że pompy ciepła mogą być rozwiązaniem, ale krytykuje obecny program Czyste Powietrze. Ekspert wskazuje na potrzebę lepszej koordynacji polityki energetycznej w Polsce. Bez tego, jak podkreśla, wysokie koszty ogrzewania pozostaną nieuniknione. Były premier Leszek Miller uważa, że sukces alternatywy dla Niemiec to sygnał alarmowy dla niemieckich partii głównego nurtu. Jego zdaniem głównym paliwem dla tej partii jest problem migracji. Miller przewiduje, że temat ten będzie długo rozpalał europejską politykę, w tym także w Polsce. W kontekście przyszłych wyborów parlamentarnych w Polsce były premier nie wyklucza zaskakujących koalicji, choć wyklucza porozumienie między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. Miller podkreśla, że polityka jest nieprzewidywalna i przestrzega przed przesądzaniem wyników wyborów już teraz.
2: Szachy to nie tylko gra, ale także szkoła strategicznego myślenia i podejmowania decyzji. Ekspert Michał Kanarkiewicz podkreśla, że zarówno w szachach, jak i w biznesie kluczowe jest myślenie kilka kroków do przodu. Zwraca uwagę, że nadmierna ostrożność może prowadzić do porażki, a ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu. Współczesna technologia, w tym sztuczna inteligencja, zmienia zasady gry, ale nie zastąpi szybkiego podejmowania decyzji. Kanarkiewicz radzi, by nie czekać na idealny moment, lecz działać i korygować kurs w trakcie.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło nowe przepisy dotyczące budowy schronów w budynkach użyteczności publicznej. Nie każdy nowy budynek będzie musiał mieć schron, zwłaszcza jeśli jest mały, nie ma podziemnych pięter lub znajduje się w pobliżu istniejącej budowli ochronnej. Wyjątki obejmują również budynki, w których może przebywać nie więcej niż 50 osób. Przepisy przewidują też możliwość rezygnacji z budowy schronu, jeśli koszty byłyby nieproporcjonalnie wysokie. Eksperci wyrażają jednak wątpliwości co do precyzyjności kryteriów, zwłaszcza w kontekście ekonomicznej zasadności inwestycji.
2: Od 7 września obowiązują nowe zasady naliczania rachunków za prąd. Zmiany dotyczą zarówno firm, jak i gospodarstw domowych. Ministerstwo Energii obiecuje większą przejrzystość i przewidywalność rachunków. Duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na znaczące oszczędności, nawet do 500 milionów złotych rocznie. Dla gospodarstw domowych kluczowe będą uproszczone rachunki, co ułatwi porównywanie ofert. Nowe przepisy nie gwarantują jednak automatycznych obniżek dla wszystkich.
1: Nadchodząca zima budzi niepokój wśród Polaków ogrzewających domy pelletem. Ministerstwo Energii otrzymało analizę cen tego paliwa, ale nie ujawnia jej treści. Nieoficjalne informacje sugerują, że cena pelletu może wzrosnąć nawet do 4 do 5 tysięcy złotych za tonę. Eksperci jednak uspokajają, że taki wzrost jest mało prawdopodobny. Problemem jest rosnący popyt na pellet przy ograniczonej podaży. Polacy poszukują tańszych alternatyw.

0: takich jak pelet, ze słomy czy owsa, ale eksperci ostrzegają przed ich pochopnym użyciem w certyfikowanych kotłach.
1: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, zapowiedział, że nie ma szans na obniżkę stóp procentowych w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła główną stopę NBP na poziomie niecałe 4%. Glapiński podkreślił, że przy obecnym poziomie inflacji obniżka jest nierealna. To ważna informacja dla kredytobiorców, którzy liczyli na niższe raty. Stopy procentowe mogą pozostać stabilne do końca tego roku i w pierwszej połowie przyszłego. Decyzje będą zależeć od dalszego rozwoju inflacji. W rządzie Donalda Tuska wielu wiceministrów nie ujawnia swojego majątku, mimo że zarządzają ogromnymi sumami z publicznych funduszy. Przykładem jest wiceminister finansów Jarosław Neneman, którego oświadczenie majątkowe nie zostało opublikowane. Podobnie jest z innymi kluczowymi urzędnikami jak Hanna Majszczyk czy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ministerstwa tłumaczą się przepisami, które nie wymagają publikacji tych danych. Eksperci alarmują, że brak przejrzystości może prowadzić do konfliktu interesów. Projekty ustaw mające zwiększyć transparentność utknęły w sejmowej zamrażarce. Podczas targów MSPO w Kielcach polska firma Acor zaprezentowała pierwsze zobrazowania Ziemi wykonane przez satelitę Acor. To potwierdzenie, że ich system radarowy SAR działa w warunkach orbitalnych. Acor stała się drugą prywatną firmą w Europie, która zweryfikowała tę technologię na orbicie. Satelita został wyniesiony na orbitę 3 maja przez rakietę Falcon, 9. firmy SpaceX. Dane z misji posłużą do budowy krajowej konstelacji satelitarnej we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. To ważny krok dla polskiego sektora kosmicznego i obronności kraju. Na forum ekonomicznym w Karpaczu Marek Tatała zwrócił uwagę na monopol na polskim rynku informacji kredytowej. Obecne przepisy blokują konkurencję, co wpływa na ocenę zdolności kredytowej milionów Polaków. Tatała wskazał na potrzebę zmiany prawa bankowego, by dopuścić nowe firmy i technologie, takie jak sztuczna inteligencja. Jako przykład podał Wielką Brytanię, gdzie konkurują 3 firmy, co przynosi korzyści klientom. Zróżnicowanie baz danych mogłoby także zwiększyć cyberbezpieczeństwo. Ekspert podkreśla, że zmiany te wymagają interwencji politycznej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 14 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy też 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza na ekrany z emocjonującym 1939 odcinkiem już w poniedziałek, 14 września, o 20.50. W tym odcinku Marysia i Agnes cudem unikają tragedii w wypadku spowodowanym przez Dominika Walata. To ten sam pirat drogowy, który rok wcześniej doprowadził do śmierci Franki. Paweł Zduński, pełen gniewu, nie zamierza odpuścić Walatowi, mimo że ten zostaje aresztowany. Zduński, zdeterminowany do zemsty, nie potrafi opanować emocji, nawet gdy Agnes próbuje go uspokoić. W internecie pojawia się filmik z miejsca wypadku, który tylko podsyca jego złość. Czy Paweł posunie się do drastycznych kroków? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W 1940 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września 2026 roku, o 20.50. Emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak na własne życzenie straci dziewczynę, która przyjechała specjalnie dla niego do Warszawy. Bogna, pełna nadziei na romantyczne chwile, będzie musiała zmierzyć się z rozczarowaniem, gdy zobaczy, jak Mateusz patrzy na Majkę. Spotkanie w bistro Kingi, gdzie zbierze się paczka przyjaciół, nie przebiegnie po myśli Bogny. Zrozpaczona nagra Mateuszowi smutną wiadomość na pożegnanie, wyznając swoje uczucia. Tymczasem Majka, choć zazdrosna o Mateusza, pozostanie z Tomkiem. Czy Mateusz zrozumie swoje prawdziwe uczucia? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. W 1943 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Mariusz, oszalały z zazdrości, dopuści się morderstwa Aleksandra Sowińskiego, by ukryć zdradę swojej żony Kasi. Zbrodnia ta jednak nie wyjdzie na jaw, a Mariusz pozostanie bezkarny, skutecznie zacierając ślady. Kasia, nieświadoma śmierci kochanka, proponuje mężowi ucieczkę z Polski, by ukryć swoje sekrety. Tymczasem personel kliniki zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy Sowiński nagle znika. Mariusz, widząc Kasię z Sowińskim w parku, podejrzewa płomienny romans i postanawia ukarać żonę. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w poniedziałek, 28 września, o godzinie 20.50 na TVP2.
0: W nowych odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dotąd ukrywający romans z Joanną, straci czujność. W przychodni, gdzie pracuje, dojdzie do namiętnego pocałunku między nimi. Tymczasem Marysia, niczego nieświadoma, będzie zaledwie kilka kroków od gabinetu. Czy wejdzie do środka i odkryje zdradę męża? Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a tajemnica Rogowskiego może wkrótce wyjść na jaw. To może być przełomowy moment dla małżeństwa Rogowskich. Artur coraz mniej przejmuje się ryzykiem, że jego romans zostanie odkryty. Czy to koniec jego małżeństwa z Marysią?
1: W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Premiera już 23 września o 20.50 w TVP2. Mario i Blanka wciąż poszukują swojej zaginionej córki Niny. Porzucona w oknie życia, dziewczynka okazuje się nie być Niną, co przynosi kolejne rozczarowanie. Mario zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoi mafia, z którą miał zatargi. Wizyta w więzieniu u gangstera Sergia nie przynosi odpowiedzi, a jedynie satysfakcję przestępcy z tragedii rodziny. Policja nie znajduje dowodów na udział Sergia w porwaniu, a poszukiwania Niny wciąż nie przynoszą rezultatów. Czy Mario i Blanka odnajdą swoją córkę? W 479 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, Maria odkryje prawdę o upozorowanej śmierci Doni Pii. Manuel i Curro wrócą z wojny, co przyniesie radość wśród służby. Santos nie ustaje w próbach odzyskania serca Wery, błagając ją o kolejną szansę. Catalina i Adriano po wspólnie spędzonej nocy podejmą poważną rozmowę o swojej przyszłości. Martina, przebywająca w klinice psychiatrycznej, napotka nowe problemy. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 15.05 na TVP2. Można go także obejrzeć online na TVP VOD.
0: W nadchodzącym 1939 odcinku serialu M jak miłość atmosfera będzie gęsta od emocji. Anita zacznie podejrzewać Sylwię o zdradę Adama Wernera, gdy zauważy jej dziwne zachowanie podczas wspólnych ćwiczeń. Sylwia, zamiast angażować się w rozmowy, będzie obsesyjnie wpatrywać się w swój telefon. Magda, będąc świadkiem tej sytuacji, odkryje, że prawdziwe powody roztargnienia Sylwii są zupełnie inne. Sylwia zmaga się z wątpliwościami dotyczącymi przyszłości z Adamem i rozważa drastyczne zmiany w swoim życiu. Tymczasem Adam, nieświadomy problemów, planuje założenie rodziny. Ostatecznie Sylwia postanawia zakończyć związek i przyjąć ofertę pracy w Berlinie, co będzie dla Adama ogromnym szokiem.
1: W 144. odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Pogotowie zostanie wezwane do dworku, gdzie zasłabnie 38-letni hrabia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy jego matka również straci przytomność. Doktor Rogowski będzie musiał szybko ustalić, co zaszkodziło mieszkańcom posiadłości. Tymczasem u hajduków Bartek zaskoczy wszystkich swoim zachowaniem, przygotowując dzieciom obiad i niespodziankę. Kasia, mimo napiętego grafiku, znajdzie czas na oglądanie nowego domu. Odcinek zostanie wyemitowany 18 września o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełne emocji historie pacjentów i personelu krakowskiego szpitala, gdzie codzienne wyzwania przeplatają się z osobistymi dramatami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą też 14 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Tragedia w parku wodnym Schlitterbahn w Kansas City wciąż budzi emocje. 10-letni Caleb Schwab zginął na najwyższej na świecie zjeżdżalni wodnej, gdy jego ponton wzbił się w powietrze. Współwłaściciel parku i główny projektant zostali oskarżeni o zabójstwo. Rodzina chłopca otrzymała odszkodowanie w wysokości blisko 20 milionów dolarów.
3: Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli. W liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. Tragiczny wypadek pociągu w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę około godziny 11.20 pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W wyniku katastrofy zginęła jedna pasażerka, a 20 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Przyczyny wypadku są nadal badane, a kierowca ciężarówki twierdzi, że oślepiło go słońce. Rosyjskie siły zaatakowały Mikołajów, używając dronów Shahed 238, bomb lotniczych i rakiet Banderol. Celem była infrastruktura portowa, przemysłowa oraz obiekty cywilne. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 19 zostało rannych, w tym dzieci. Ataki trwały od dnia 9 września do nocy z 9 na 10 września. Polska i Kanada zacieśniają współpracę w przemyśle obronnym. Kanada planuje kupować polskie uzbrojenie, by wspierać Ukrainę w konflikcie z Rosją. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to szansa na umocnienie pozycji Polski jako kluczowego dostawcy. Jednocześnie Polska dąży do stworzenia 500-tysięcznej armii i wzmacnia rezerwy wojskowe. Jesień to idealny czas na sadzenie roślin cebulowych, które zakwitną wiosną. Warto już teraz zaplanować kompozycję ogrodu, aby cieszyć się kolorowymi rabatami przez wiele tygodni. Tulipany, krokusy i narcyzy to popularne wybory, które mogą pojawiać się stopniowo, zapewniając ciągłość kwitnienia. Pamiętajmy, by wybierać zdrowe cebulki i odpowiednie miejsce do sadzenia. Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców zmaga się z problemem wszawicy u dzieci. Wszy szybko rozprzestrzeniają się w szkołach i przedszkolach, powodując dyskomfort i świąt. Na szczęście istnieją skuteczne metody walki z tymi pasożytami, zarówno apteczne, jak i domowe. Ważne jest także zadbanie o higienę otoczenia, aby zapobiec ponownemu zakażeniu. Jesień to idealny czas na naturalne przyciemnienie siwych włosów. Wywar z łupin orzechów włoskich pozwala skutecznie zamaskować siwiznę bez użycia chemii. Ta domowa metoda nie tylko przyciemnia pasma, ale także odżywia i wzmacnia włosy. Wystarczy gotować łupiny przez 30 minut, a następnie nałożyć płyn na umyte włosy.
2: Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach otwórz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
3: Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni. W niedzielę w Krośnicach zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu i mimo cofniętych uprawnień. Mężczyzna został doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym, a następnie przekazany Straży Granicznej w celu wydalenia z kraju. Policja apeluje o rozwagę na drogach i przypomina, że bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialności kierowców.
2: Swędzenie dłoni to jeden z najpopularniejszych przesądów dotyczących finansów w Polsce. Według wierzeń, swędzenie lewej dłoni zwiastuje przypływ gotówki, natomiast prawej – nadchodzące wydatki. Aby uniknąć strat, zaleca się intensywne drapanie prawej dłoni. Warto też zadbać o zawartość portfela, usuwając z niego nieaktualne rachunki i inne przedmioty, które mogą blokować przypływ pieniędzy. Bahira wodna, znana jako drzewko pieniężne, zdobywa popularność jako symbol finansowego powodzenia. Pochodząca z Azji roślina jest ceniona za rzekome właściwości, przyciągające bogactwo i życiową harmonię. Jej spleciony pień ma zatrzymywać fortunę w domu. Inne rośliny, jak grubosz czy skrzydłokwiat, również są uważane za sprzyjające dobrobytowi.
3: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Wielka drama wokół Nigdy w życiu trwa w najlepsze, a Joanna Jabłczyńska i produkcja filmu wymieniają się ciosami jak bokserzy na ringu. Aktorka, która przez lata była twarzą produkcji, teraz czuje się, jakby ktoś wyciął jej numer, a publiczność z sympatią przyznaje jej rolę ofiary. Eksperci od Public Relations zacierają ręce, bo to prawdziwa uczta dla analityków wizerunku. Kto zyska na tej aferze? Czas pokaże, ale na razie to Jabłczyńska zbiera punkty w oczach fanów.
1: Izabella Chan, znana z Asia Express, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na ślubie Jacka Jelonka i Oliwiera Kubiaka w Portugalii. Choć jej wizyta była krótka, nie omieszkała skorzystać z okazji, by wskoczyć w kusę bikini i podzielić się tym z fanami w sieci. Ślub, który odbył się w kameralnym gronie, był niespodzianką dla pary, a obecność Chan dodała mu blasku. Cóż, nie ma to jak połączyć obowiązki towarzyskie z chwilą relaksu na słonecznej plaży. Daniel Martyniuk, znany z licznych skandali, znów jest na językach. Jego drugie małżeństwo z Faustyną Martyniuk wisi na włosku, a sama Faustyna przyznaje, że ma już dość jego wybryków. Choć nie chce publicznie rozmawiać o rozwodzie, nie ukrywa, że sytuacja jest napięta. Cóż, wygląda na to, że młody Martyniuk nie przestaje dostarczać tematów do plotek, a jego rodzina musi uzbroić się w cierpliwość. Z Poznania docierają smutne wieści. W wieku zaledwie 26 lat zmarł Salvador, polski raper, który zdobył serca fanów hitem Yabba Dabba Do. Jego utwory pełne były wyrazistego humoru i bezkompromisowych tekstów, co uczyniło go jednym z pionierów patotrapu w Polsce. Pogrzeb odbędzie się w piątek w Poznaniu, mieście, z którym był silnie związany. Przyczyny śmierci pozostają nieznane.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W Masterchefie zawrzało. Magda Gessler, znana z ciętego języka, nie szczędzi słów o nowym jurorze, Pascalu Brodnickim. Bardzo francuski, ale stanowczy, tak go opisuje. W nowej edycji programu różnice zdań między jurorami są na porządku dziennym, co zdaniem Gessler dodaje tylko pikanterii. A co z uczestnikami? Magda pozostaje tajemnicza, nie zdradzając, czy ktoś z nich zrobi na niej wyjątkowe wrażenie. Prime Video znowu zaskakuje. Tym razem filmem Uwikłani Marfil, który już zdążył podbić serca widzów w Polsce. Esther Exposito i Hugo Diego Garcia w rolach głównych, a historia pełna napięcia i emocji. Marfil, bogata bohaterka, zakochuje się w swoim ochroniarzu, ale jej życie komplikuje się, gdy zostaje porwana przez Markusa Kozela. Kontynuacja już nagrana, ale widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ premiera drugiej części jeszcze przed nami. Cóż, czasem trzeba poczekać, aby zobaczyć, jak miłość i obsesja mogą się splątać w jednym filmie.
0: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda znów na językach. Tym razem chodzi o promocję wysokoprocentowego alkoholu, a dokładniej wódki. Aktorzy nie pojawili się na rozprawie, ale czy to w ogóle konieczne? Cielecka już złożyła wyjaśnienia, a Linda, jak się okazuje, nie musi nawet kiwnąć palcem. Ciekawe, jak zakończy się ta saga z udziałem gwiazd i czy ktoś w końcu zapłaci za tę reklamową przygodę?
1: Amy Lee, wokalistka Evanescence, przez lata walczyła o swoją artystyczną wolność, a jej słynne "Bo mogę, jestem gwiazdą rocka" to nie tylko nonszalancka odpowiedź, ale manifest niezależności. Za kulisami sukcesu Bring Me To Life toczyła się cicha wojna o władzę w zespole, która zakończyła się odejściem współzałożyciela Bena Moody'ego. Lee, uwolniona od kreatywnej dyktatury, stworzyła album The Open Door, który stał się symbolem jej artystycznej suwerenności. Jej styl, początkowo postrzegany jako gotycka fanaberia, okazał się zbroją w walce z przemysłem muzycznym. A wolność, którą zdobyła, była prawdziwym triumfem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dave Mustaine, lider Megadeth, wciąż nie może zapomnieć o Risk z 1999 roku, który okazał się największą porażką zespołu. Mustaine przyznaje, że presja na radiowe hity i wewnętrzne konflikty rozbiły grupę, a sam album przyprawia go o mdłości. Na szczęście, najnowszy krążek z 2026 roku wrócił do korzeni thrash metalu i zdobył pierwsze miejsce na listach. Megadeth wyrusza w pożegnanie trasę koncertową, a 2 kwietnia przyszłego roku zagrają w krakowskiej Tauron Arenie. Towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament. Kelly Osbourne znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Córka legendarnego Ozziego Osbourna opowiedziała o swojej dramatycznej metamorfozie i problemach zdrowotnych, które zaczęły się po śmierci ojca. Kelly przyznała, że ekstremalna utrata wagi była wynikiem zaburzeń odżywiania, a jej życie przypominało emocjonalny roller coaster. Teraz, po roku żałoby, planuje podzielić się swoją historią w dokumentalnym cyklu, który ma być przestrogą dla innych. A jakby tego było mało, w dokumencie o hotelu Sunset Marquee zdradziła, że to tam po raz pierwszy zetknęła się z kokainą, namówiona przez muzyka bardzo dużego zespołu. Las Vegas szykuje się na prawdziwą rockową ucztę. Punk Rock Museum otwiera wystawę poświęconą Motorhead, gdzie każdy będzie mógł poczuć się jak Lemmy Kilmister, chwytając za jego legendarny bas. Wśród eksponatów znajdą się bezcenne rękopisy i fotografie, ale to możliwość zagrania na basie Lemmy'ego przyciąga największą uwagę. Mickey D, były perkusista zespołu, wspomina Lemmy'ego jako człowieka, który mógłby uratować świat przed politycznym chaosem. Prostego, inteligentnego i bez gwiazdorskich manier.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas święta miasta w Grodzisku Mazowieckim doszło do niepokojącego incydentu. 24-letni obywatel Ukrainy natarczywie nagabywał 13-letnią dziewczynkę, a po interwencji policji zaatakował funkcjonariuszy. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu deportacja. Policja wnioskuje o jego wydalenie z Polski.
2: Królik Marcyś, który stał się symbolem walki z przemocą wobec zwierząt, niestety odszedł. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. 21-letni mężczyzna, który brutalnie okaleczył Marcysia, przyznał się do winy i czeka na zarzuty. Sprawa Marcysia przypomina o potrzebie większej świadomości w ochronie praw wszystkich zwierząt.
1: W Łańcucie doszło do tragicznego morderstwa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 14-letni Aleksander z Bytomia został uduszony przez starszego o rok kolegę, Szymona S. Mimo wyjątkowego okrucieństwa, sąd skazał 15-latka na 12 lat więzienia, co wywołało oburzenie opinii publicznej. Rodzina ofiary obarcza odpowiedzialnością także kierownictwo placówki za brak reakcji na agresję. W Bytomiu 74-letni kierowca Opla, będąc pod wpływem alkoholu, postanowił skrócić sobie drogę do sklepu, wjeżdżając na chodnik. Jego plan zakończył się zaklinowaniem auta między budynkiem a barierkami. Mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu we krwi, a sprawa trafi do sądu. Policja przypomina, że jazda po spożyciu alkoholu niesie poważne konsekwencje prawne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd rejonowy w Grudziądzu kontynuuje proces 3 lekarzy oskarżonych o przyczynienie się do śmierci 19-letniego Olka. W środę przesłuchano kolejnych świadków, w tym ratowników medycznych i ordynatora anestezjologii. Jeden z oskarżonych, Marek O., otrzymał pozytywne rekomendacje od swojego przełożonego. Sprawa wciąż budzi duże emocje, a jej szczegóły badają dziennikarze programu Uwaga TVN. 2 lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
2: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii.
1: W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 82-letni mieszkaniec Chełma padł ofiarą oszusta, który podszywał się pod funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Senior przelał blisko 200 tysięcy złotych, wierząc, że chroni swoje oszczędności. Dzięki szybkiej reakcji policji i pracowników banku udało się zablokować przelewy, a pieniądze nie trafiły do przestępców. Policja przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy.
1: Policjanci z Poznania zatrzymali 2 osoby podejrzane o przestępczość narkotykową. W sierpniu na autostradzie A2 zabezpieczono 30 kg mefedronu, a w Kościanie dodatkowo 40 g kokainy i gotówkę. W Poznaniu zatrzymano kolejnego mężczyznę z kilkudziesięcioma gramami mefedronu. Obaj usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia. W Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Donald Trump przekazał 3 pracownicom Białego Domu po 45 tysięcy dolarów w gotówce. Wśród obdarowanych znalazły się Natalie Harp, osobista sekretarka prezydenta, oraz Chamberlain Harris i Margot Martin. Biały Dom zapewnia, że prezenty były zgodne z prawem i stanowią część świątecznej tradycji Trumpa. Każda z kobiet wykazała tę kwotę jako prezent świąteczny, co stanowi około 30% ich rocznej pensji. W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożownika. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Dwaj budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W piłkarskiej Ekstraklasie wybuchła afera związana z nieuprawnionymi kontaktami między trenerem Jagiellonii Białystok a sędzią. Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii, przed meczem z GKS z Katowice skontaktował się z sędzią Arkadiuszem Kamilem Wójcikiem, co jest niezgodne z konwencją sędziowską PZPN. Sprawa trafiła do PZPN, który wszczął postępowanie wyjaśniające. W grę wchodzą poważne konsekwencje, w tym dyskwalifikacja i kary finansowe.
2: Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A. Szachy to nie tylko gra, ale także szkoła strategicznego myślenia i podejmowania decyzji. Ekspert Michał Kanarkiewicz podkreśla, że zarówno w szachach, jak i w biznesie kluczowe jest myślenie kilka kroków do przodu. Zwraca uwagę, że nadmierna ostrożność może prowadzić do porażki, a ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu. Współczesna technologia, w tym sztuczna inteligencja, zmienia zasady gry, ale nie zastąpi szybkiego podejmowania decyzji. Kanarkiewicz radzi, by nie czekać na idealny moment, lecz działać i korygować kurs w trakcie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, zapowiedział, że nie ma szans na obniżkę stóp procentowych w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła główną stopę NBP na poziomie niecałe 4%. Glapiński podkreślił, że przy obecnym poziomie inflacji obniżka jest nierealna. To ważna informacja dla kredytobiorców, którzy liczyli na niższe raty. Stopy procentowe mogą pozostać stabilne do końca tego roku i w pierwszej połowie przyszłego. Decyzje będą zależeć od dalszego rozwoju inflacji. Iga Świątek przegrała z Qin Wenzheng, co wywołało sporo komentarzy w świecie tenisa. Ekspert Eurosportu Mats Wilander wskazał, że Polka musi poprawić swój serwis, by walczyć o najwyższe cele. Martina Navratilova i Marion Bartoli zwróciły uwagę na relacje w zespole Świątek, które mogły wpłynąć na jej pewność siebie. Johanna Konta zauważyła, że kluczową rolę odegrała sfera mentalna, gdy Świątek straciła kontrolę nad meczem. Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone. Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wenzheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron.
2: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy.
1: 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska-ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wróciła do kraju po zakończeniu Mistrzostw Europy, zajmując 4. miejsce. Nasze zawodniczki, mimo że nie były faworytkami, zaskoczyły wszystkich, wygrywając wszystkie mecze grupowe, w tym z Turcją. W półfinale Polki przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz uległy Serbii. Na warszawskim lotnisku siatkarki przywitali kibice i fotoreporterzy, a władze związku podziękowały im za świetny występ.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znowu zaskakują. Katarzyna Zielińska, znana z roli Marty Balawskiej, pojawiła się na planie serialu, co wywołało falę spekulacji. Aktorka podzieliła się zdjęciami zza kulis, które błyskawicznie zdobyły ogromną popularność w sieci. Fani zastanawiają się, czy to oznacza powrót Marty, której dramatyczna historia zakończyła się porwaniem. Na planie pojawiła się również Gabriela Ziembicka, czyli serialowa Ewa Walawska, co dodatkowo podsyca emocje. Marta była przybraną matką Ewy, a ich relacja była jednym z kluczowych wątków serialu. Choć oficjalnie nie potwierdzono powrotu Zielińskiej do stałej obsady, jej obecność na planie rozbudza wyobraźnię widzów. Czy twórcy szykują dla nas wielką niespodziankę? Czas pokaże. W 1032 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur postanawia opuścić Sinana i rozpocząć nową pracę u Aise i Ferita. W dniu wyjazdu do Eskişehir odkrywa szokującą prawdę o kłamstwie Ezgi, podsłuchując jej rozmowę z lekarzem. Czy zdecyduje się wyjawić tę informację Sinanowi, zgłosić sprawę na policję, czy może zachowa to dla siebie? Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 18 września, o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to historia pełna miłości, dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Każdy odcinek można również obejrzeć online na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 479 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 17 września o 15:05 na TVP2. Maria odkryje tajemnicę Doni Pi, która upozorowała swoją śmierć, by uciec przed przeszłością. Powrót Manuela i Kuro z wojny przyniesie radość w pałacu, choć nie zabraknie miłosnych zawirowań. Santos desperacko walczy o serce Wery, a Catalina i Adriano po wspólnej nocy rozważają swoją przyszłość. Tymczasem Martina w zakładzie zamkniętym zmaga się z kolejnymi problemami. Fani mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia również na platformie TVP VOD. W 1939 odcinku M jak miłość. Emocje sięgną zenitu, gdy mały Antek zwróci się do Agnes słowem mama. To wzruszające wyznanie poruszy Agnes, która jednak szybko wyjaśni chłopcu, że nie jest jego matką, choć bardzo by tego chciała. Paweł, ojciec Antka, zacznie mieć poważne obawy, widząc, jak jego syn przywiązuje się do Agnes. Choć docenia jej dobre serce i miłość do Antka, nie jest gotowy, by ktoś zajął miejsce zmarłej Franki. Sytuacja stawia Pawła w trudnym położeniu, bo choć potrzebuje pomocy w opiece nad synem, nie chce, by Agnes stała się dla Antka kimś więcej niż przyjaciółką. Magda, przyjaciółka Pawła, zacznie jednak przekonywać go, że może warto pozwolić Agnes na bliskość z Antkiem. Czy Agnes, Paweł i Antek stworzą nową rodzinę? Odcinek pełen emocji. Już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Kinga i Marysia wyjadą na weekend, by odpocząć od codziennych problemów. Kinga, wciąż zmagająca się z rozpadem małżeństwa, znajdzie coś, co skutecznie odciągnie jej uwagę. Podczas kawy w hoteliku jej wzrok przyciągnie przystojny pracownik, Arek. Marysia szybko zauważy zainteresowanie przyjaciółki i postanowi pomóc losowi. Gdy Arek podejdzie z efektownymi deserami, Marysia dyskretnie się ulotni, zostawiając ich samych. Chemia między Kingą a Arkiem będzie wyczuwalna od pierwszych chwil. To spotkanie może być początkiem nowej znajomości, a Marysia zadba, by Arek towarzyszył Kindze podczas wyprawy do lasu.
1: W 4248 odcinku Pierwszej Miłości Bolesław nie cofnie się przed realizacją swojego mrocznego planu wobec Elizy. Na swojej posesji skrywa przerażającą tajemnicę, która mrozi krew w żyłach. Paweł wpada w szał, gdy odkrywa, że jego rozmowy z Iloną przestały być tajemnicą. Lekarka zaczyna podejrzewać, że w tej sprawie kryje się coś więcej. Tymczasem Marta zaskakuje Szymona, doklejając do wspólnej mapy marzeń zdjęcie młodej pary. Szymon, choć początkowo sceptyczny, zmienia zdanie po spacerze w parku. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 18 na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji. W nadchodzących odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, lekarz z przychodni, coraz bardziej zatraca się w romansie z Joanną. Ich ukrywana dotąd relacja wkracza w niebezpieczną fazę, gdy ostrożność przestaje mieć znaczenie. W gabinecie Artura dochodzi do gorącego pocałunku, a Marysia, niczego nieświadoma, zbliża się do drzwi. Czy żona Rogowskiego przyłapie go na zdradzie w najmniej spodziewanym momencie? Aktor Robert Moskwa, wcielający się w postać Artura, zdradza, że uczucie jego bohatera do Joanny rozwijało się powoli, ale stało się nieodpartą siłą. Czy Marysia odkryje prawdę i jak potoczą się losy tego burzliwego trójkąta? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. Pionek to kontynuacja popularnej Ślebody, która zadebiutowała na Sky Showtime. Pierwsze dwa odcinki pojawiły się 10 września, a kolejne będą emitowane co tydzień w czwartki. Serial opowiada o antropolożce Ance Serafin i dziennikarzu Bastianie Strzygoniu, którzy badają brutalne morderstwo studentki na Górnym Śląsku. Śledztwo prowadzi do tajemniczych zbrodni przypominających działania seryjnego mordercy, Normana Pionka. W obsadzie zobaczymy m.in. Piotra Adamczyka i Annę Cieślak. Finałowy 6 odcinek zaplanowano na 8 października. Serial obiecuje wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to też 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Donald Trump przekazał 3 pracownicom Białego Domu po 45 tysięcy dolarów w gotówce. Wśród obdarowanych znalazły się Natalie Harp, osobista sekretarka prezydenta, oraz Chamberlain Harris i Margot Martin. Biały Dom zapewnia, że prezenty były zgodne z prawem i stanowią część świątecznej tradycji Trumpa. Każda z kobiet wykazała tę kwotę jako prezent świąteczny, co stanowi około 30% ich rocznej pensji. Samolot z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, był we wtorek wieczorem w niebezpieczeństwie podczas startu z Mołdawii. Premier Norwegii, Jonas Gahr Støre, ujawnił, że maszyna niemal została trafiona przez drona. Mimo problemów, Zełenski dotarł do Oslo, gdzie w środę uczestniczył w pogrzebie króla Haralda V. Norweskie władze nie podały więcej szczegółów dotyczących incydentu.
2: Donald Trump poinformował, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych określił swoją rozmowę z rosyjskim przywódcą jako świetną. Trump uważa, że największą przeszkodą w osiągnięciu pokoju są złe relacje między Putinem a Wołodymyrem Zełenskim. Mimo tych zapewnień, wątpliwości co do gotowości Rosji do zakończenia konfliktu pozostają.
0: Iwona Dziedczyk, związana z Polską Szkołą przy Zjednoczeniu Polaków w Ameryce, 26 września odbierze szarfę marszałka Parady Pułaskiego. Stanie na czele kontyngentu ZPA podczas 89. Parady Pułaskiego w Nowym Jorku. 4 października przejedzie 5. Aleją w specjalnie ufundowanej karecie. Towarzyszyć jej będą mąż i wnuczka. Tegoroczna parada odbędzie się pod hasłem „Za naszą i waszą wolność”, co ma szczególne znaczenie w roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Göteborg, drugie co do wielkości miasto Szwecji, to idealne miejsce na krótki wypad. Znane z niebieskich tramwajów, portu i wyjątkowej kultury kawiarni, oferuje atrakcje takie jak zabytkowa dzielnica Haga z gigantyczną cynamonką w Café Husaren. Warto także odwiedzić park rozrywki Liseberg oraz malownicze wyspy archipelagu. Najwygodniejszy dojazd z Polski to samolot, a podróż z Gdańska trwa zaledwie 55 minut.
2: Sezon grzewczy zbliża się, a wraz z nim warto zadbać o czystość kaloryferów. Prosty sposób na usunięcie kurzu to użycie suszarki do włosów i worka na śmieci. Wystarczy zabezpieczyć podłogę, założyć worek na grzejnik i wydmuchać kurz chłodnym nawiewem. Dzięki temu unikniemy rozprzestrzeniania się kurzu i alergii w domu.
0: W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Funkcjonariusze CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi. Zabezpieczono ponad 17 milionów papierosów oraz profesjonalną linię produkcyjną. Wśród zatrzymanych jest 42-letni były funkcjonariusz służby celno-skarbowej, któremu postawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej. Śledztwo trwa, a zarzuty usłyszało już 29 osób.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Olsztyńscy policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę z województwa mazowieckiego, podejrzanego o udział w oszustwie finansowym na kwotę ponad 460 tysięcy złotych. Ofiara została zbawiona ofertą inwestycyjną opartą na sztucznej inteligencji. Dzięki analizie śladów cyfrowych i operacji bankowych funkcjonariusze ustalili tożsamość podejrzanego. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym w ramach trwającego postępowania.
0: Przełom lata i jesieni to kluczowy moment na przygotowanie trawnika do zimy. Ważne jest zasilenie go fosforem i potasem, co wzmocni korzenie i ochroni przed mrozami. Nie zapominajmy też o regularnym grabieniu liści, aby uniknąć pleśni śniegowej i szkodników. Dzięki tym zabiegom trawnik zachowa zdrowy wygląd aż do zimy. W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki PiS, Dominiki Chorosińskiej, która naśladowała szczekanie psa podczas wystąpienia ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zachowanie to spotkało się z natychmiastową krytyką, a klub PiS zapowiedział wyjaśnienie sprawy. Mąż posłanki, aktor Michał Chorosiński, w wywiadzie dla Faktu stanął w obronie żony, nazywając krytykę niewiarygodnym linczem i zarzucając politycznym oponentom hipokryzję. Chorosińska uzasadniła swoje działanie jako celowy gest sprzeciwu wobec stanu debaty politycznej w Sejmie. Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersję. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński został ojcem. Na świat przyszła jego córka Aleksandra, co wywołało falę gratulacji od polityków z różnych ugrupowań, w tym z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Prawa i Sprawiedliwości. Zembaczyński, znany z działalności w Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa, podzielił się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wędzikowska, znana dziennikarka, postanowiła uczcić swoje 45. urodziny w stylu, który można by nazwać warszawskim glamour. Zamiast wielkiej imprezy wybrała kameralne spotkanie w modnej restauracji w centrum stolicy, otoczona gwiazdami takimi jak Joanna Opozda czy Joanna Racewicz. Wśród eleganckich wnętrz i rozmów przy stole Wędzikowska mogła na chwilę zapomnieć o codziennych troskach. Jak sama przyznała, urodziny to czas refleksji i zadumy nad tym, co minęło i co jeszcze przed nią. W świecie rocka nie brakuje skandali, ale historia Billa Wymana z The Rolling Stones to prawdziwy hit. W 1989 roku, będąc 52-letnim mężczyzną, poślubił 18-letnią Mandy Smith, którą znał od jej 13 roku życia. Ale to nie koniec tej rodzinnej telenoweli. Jego syn, Stephen, ożenił się z matką Mandy, co uczyniło Wymana przybranym dziadkiem swojej byłej żony. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i życiowe akrobacje. HBO Max znowu próbuje nas zaskoczyć, tym razem serwując Zmorę, ekranizację powieści Roberta Małeckiego. Magdalena Cielecka, jak zwykle w formie, wciela się w rolę dziennikarki, która wraca do Torunia, by odkryć tajemnicę sprzed lat. Serial, pełen mrocznych sekretów i nieoczekiwanych zwrotów akcji, zadebiutuje 2 października. Ciekawe, czy tym razem uda się rozwikłać zagadkę, czy może znów zostaniemy z pytaniami bez odpowiedzi.
2: Olga Kalicka w nowym filmie Ma to sens pokazuje, że nawet zderzenie wózka widłowego z magazynem może być początkiem pięknej przyjaźni. Wcielając się w postać z ADHD, aktorka odkrywa nieznane pokłady artystycznej ekspresji, a jej bohaterka, Olga, wprowadza chaos w życie wycofanego Antoniego, granego przez Jędrzeja Hycnara. Reżyser Paweł Podolski określa film jako komedię prawie romantyczną, a Kalicka przyznaje, że ich ekranowa relacja to prawdziwy pokaz elektrycznego napięcia. Premiera już 18 września, więc przygotujcie się na niecodzienną dawkę humoru i emocji.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, pożegnał się z tym światem w wieku zaledwie 39 lat. Jego pogrzeb, pełen kwiatów i emocji, odbył się w środę, a wśród wieńców wyróżniało się wielkie serce z czerwonych róż od żony i dzieci. Życie Adriana i jego rodziny zmieniło się diametralnie po diagnozie glejaka 4 stopnia, a teraz pozostaje tylko wspomnienie o człowieku, który w telewizyjnym show znalazł miłość. Cóż, życie pisze scenariusze bardziej dramatyczne niż telewizja.
1: Fani serialu Raywall mogą już odliczać dni do 11 listopada, kiedy to na Disney Plus pojawią się 3 nowe odcinki. W Cotswolds znów zawrze, bo Tony Bedingham i Declan O'Hara nie zamierzają odpuścić w walce o wpływy, a Rupert Campbell Black zmaga się z własnymi demonami. Na ekranie nie zabraknie emocji, bogatych przyjęć i zamieszania związanego z Bonfire Night. W obsadzie ponownie zobaczymy Davida Tennanta i Aidana Turnera, a dołączą do nich nowe twarze, jak Rachel Sterling i Santiago Cabrera. Kto wygra tę batalię? Tego dowiemy się już wkrótce. Vincent Helbig, znany jako Wasz Niemiec, podbija serca Polaków w nowej odsłonie programu Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ten były niemiecki policjant, który porzucił mundur dla miłości i życia na podkarpackiej wsi. Teraz z humorem i dystansem opowiada o polsko-niemieckich różnicach kulturowych. Jego obecność w programie to prawdziwy hit, a jego książka o miłości do Polski pokazuje, że młode pokolenie potrafi budować mosty ponad historycznymi zaszłościami. Vincent udowadnia, że można śmiać się z narodowych przywar, nie tracąc przy tym szacunku.
2: Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, świętuje 75 lat na scenie. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się koncert Kręci mnie ten świat, gdzie jej przeboje zaśpiewają gwiazdy kilku pokoleń. Od Alicji Majewskiej po Ralfa Kamińskiego. Ciekawe, czy młodzi artyści będą w stanie dorównać legendzie, której piosenki wciąż brzmią świeżo, mimo że niektóre mają już ponad pół wieku. A wszystko to pod czujnym okiem Jacka Cygana, który poprowadzi nas przez tę muzyczną podróż.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Angus Young, legendarny gitarzysta AC/DC, pokazał, że nawet po 50 latach na scenie można się czasem zagapić. Podczas koncertu w Teksasie, zamiast słynnego solo w Hall Lotta Rosie, zaserwował fanom coś zupełnie innego. Publiczność była zachwycona, a zespół grał dalej, jakby nic się nie stało. Trasa Power Up World Tour trwa, choć koncert w Kanadzie został odwołany z powodu burzy. Zakończenie trasy planowane jest na 29 września w Filadelfii. King Diamond zaskakuje fanów. Po ponad 4 dekadach gitarzysta Andy LaRocque opuszcza zespół, a jego miejsce zajmuje Gus G, znany ze współpracy z Ozzym Osbornem. Powód? LaRocque nie był zachwycony nowymi planami trasowymi zespołu. King Diamond przyznał, że nie każdy muzyk radzi sobie z długimi rozłąkami i napięciami w domu. Mimo to przyjaźń i wzajemny szacunek pozostają nienaruszone. Nirvana znów na ustach wszystkich. MTV postanowiło uhonorować legendarny zespół nagrodą Video Vanguard Award. Mimo że rockowa kategoria zniknęła z gali, to pierwszy taki przypadek od 23 lat, kiedy to Duran Duran zgarnęli tę statuetkę. Ciekawe, czy ktoś z Nirvany pojawi się na ceremonii, by odebrać nagrodę, a może nawet zagrają? W końcu Smells Like Teen Spirit to hymn, który zmienił muzykę na zawsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trzech mężczyzn, którzy dokonali spektakularnego napadu na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim, zostało zatrzymanych. Sprawcy w wieku od 23 do 51 lat wykorzystali linę i drabinę, by dostać się do sklepu i ukraść biżuterię wartą blisko 400 tysięcy złotych. Po miesiącach śledztwa policja ustaliła ich tożsamość, a wszyscy trzej przebywają teraz w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.
2: Na warszawskim Ursynowie, przy ulicy Hirschfelda 2, mieszkańcy zmagają się z dramatyczną sytuacją. Budynek, w którym mieszkają, jest w tak złym stanie technicznym, że inspektorat budowlany zakazał jego użytkowania. Lokatorzy, w większości seniorzy, boją się bezdomności, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mimo prób rozwiązania problemu, mieszkańcy wciąż czekają na konkretne działania naprawcze.
1: Maszyniści w całej Polsce zapowiadają ogólnopolski protest po tragicznej katastrofie na Mazowszu, gdzie zginęła pasażerka. W piątek pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowoduje opóźnienia. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się pilnych zmian w prawie i surowszego karania kierowców łamiących przepisy. Minister infrastruktury zapowiedział już nowe przepisy, które mają wprowadzić surowe sankcje dla nieodpowiedzialnych kierowców.
2: W Babiogórskim Parku Narodowym fotopułapka zarejestrowała niezwykłe spotkanie z niedźwiedziem brunatnym. Zwierzę podeszło do kamery i zaczęło ją obwąchiwać, co pokazuje, jak ważny jest węch w jego świecie. Nagranie to część projektu Drapieżne Pogranicze, który pozwala obserwować dzikie zwierzęta bez ingerencji w ich naturalne zachowanie. Babia Góra, choć mniejsza od Tatr czy Bieszczad, jest kluczowym korytarzem migracyjnym dla niedźwiedzi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Już w sobotę w Szczecinie odbędzie się inauguracja roku akademickiego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Uroczystość podzielono na dwie tury ze względu na rekordową liczbę studentów. W programie między innymi wykład inauguracyjny doktora inżyniera Andrzeja Łysko o tajemnicach dronów oraz strefa edukacyjno-promocyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W semestrze studenci będą mieli okazję uczestniczyć w innowacyjnych zajęciach, takich jak nauka na wirtualnej strzelnicy.
1: Mieszkańcy gmin Dobra i Kołbaskowo mogą teraz załatwiać sprawy komunikacyjne w nowej filii starostwa w Lubieszynie. Dzięki temu ich podróż do urzędu skróciła się o kilkanaście kilometrów. W Lubieszynie można m.in. uzyskać profil PKK czy wymienić prawo jazdy. Jednak niektóre sprawy, jak te dotyczące kierowców zawodowych, nadal wymagają wizyty w policach.
2: Ceny paliw w Polsce gwałtownie rosną, co stawia przedsiębiorców, zwłaszcza w branży transportowej, w trudnej sytuacji. Przewoźnicy z Zachodniopomorskiego alarmują, że koszty są nie do opanowania, a widmo paliwa po 9 zł za litr staje się coraz bardziej realne. Firmy działające na niskiej marży, takie jak piekarnie czy małe zakłady produkcyjne, z trudem utrzymują się na rynku. Eksperci przewidują dalsze wzrosty cen, co może prowadzić do zawieszania działalności przez kolejne przedsiębiorstwa. Kierowcy w Szczecinie mają teraz aż 90 dni na uregulowanie niższej opłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania. To duża zmiana, bo wcześniej mieli tylko 7 dni. Nowe przepisy mają pomóc tym, którzy chcą wyjaśnić sprawę lub złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. Warto pamiętać, że złożenie reklamacji nie zatrzymuje biegu terminu, a po 90 dniach kara podwaja się do 400 zł.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Nowe badanie pokazuje, że Polacy najczęściej łączą PiS z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 53% respondentów uważa, że to właśnie ta partia ponosi największe obciążenie. Konfederacja i Koalicja Obywatelska również są wymieniane, ale z mniejszym odsetkiem wskazań. Eksperci podkreślają, że dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od zarządzania kryzysem i postępów w śledztwie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Powodem były rażące naruszenia przepisów prawa, w tym nieprawidłowości w postępowaniach doktorskich i naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. Obowiązki rektora komendanta przejął tymczasowo doktor habilitowany Sławomir Cudak, profesor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Decyzja ministra jest ostateczna i weszła w życie z chwilą podpisania.
2: Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, domaga się gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości i krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za brak działań w tej kwestii. Ślis zarzuca prezydentowi, że nie odebrał ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co według niego potęguje polityczny konflikt. Polityk podkreśla, że obecna sytuacja polityczna blokuje konieczne zmiany w sądownictwie, a Trybunał Konstytucyjny powinien być wolny od wpływów politycznych. Były premier Mateusz Morawiecki ujawnił, że wielokrotnie ostrzegał kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosława Kaczyńskiego, o zagrożeniach związanych z Zonda Krypto. Jego słowa wywołały burzliwą reakcję wśród polityków, zarówno w PiS, jak i w opozycji. Marcin Kierwiński skrytykował Morawieckiego za brak odwagi w informowaniu obywateli, a Przemysław Czarnek zaapelował o jedność na prawicy. Piotr Müller z PiS obarczył winą za eskalację sprawy nieostrożność niektórych osób oraz premiera Donalda Tuska.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury podobnie 16 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: HSBC intensywnie buduje swój

0: dla nawet 200 tysięcy Polaków, którzy mogą mieć podobne problemy. Rząd przygotowuje projekt ustawy, który przewiduje przeliczenie emerytur, ale bez wyrównań za przeszłość. Seniorzy, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze, muszą działać na własną rękę, często kierując sprawy do sądu. Problem dotyczy głównie osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę na początku XXI wieku. Dolny Śląsk intensywnie inwestuje w rozwój kolei, mimo że wciąż odbudowuje się po powodzi. Pociągi do Karpacza w ciągu roku przewiozły ponad 320 tysięcy pasażerów. Samorząd planuje dalszą rozbudowę tras, co może zwiększyć roczne dopłaty do kolei z 450 milionów do nawet miliarda złotych. Wrocław Główny zaczyna mieć problemy z przepustowością, dlatego planowana jest renowacja dworca Świebockiego. Region stawia także na rozwój sieci tras rowerowych, by lepiej wykorzystać potencjał turystyczny. Cyklostrada Dolnośląska ma połączyć powiaty i ułatwić dojazd do atrakcji turystycznych. Szachy to nie tylko gra, ale także szkoła strategicznego myślenia i podejmowania decyzji. Ekspert Michał Kanarkiewicz podkreśla, że zarówno w szachach, jak i w biznesie kluczowe jest myślenie kilka kroków do przodu. Zwraca uwagę, że nadmierna ostrożność może prowadzić do porażki, a ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu. Współczesna technologia, w tym sztuczna inteligencja, zmienia zasady gry, ale nie zastąpi szybkiego podejmowania decyzji. Kanarkiewicz radzi, by nie czekać na idealny moment, lecz działać i korygować kurs w trakcie.
1: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: PKP Intercity planuje ogromne inwestycje w polską kolej. Do roku 2030 spółka zamierza wydać prawie 28 miliardów złotych na modernizację floty i rozwój połączeń. Na torach pojawią się piętrowe pociągi, hybrydowe składy oraz superszybkie maszyny osiągające prędkość 320 km na godzinę. Już teraz zakontraktowano 300 nowych wagonów i 35 pociągów hybrydowych. PKP Intercity zwiększa także liczbę połączeń międzynarodowych, a nowe pociągi mają kursować do Berlina i Wiednia co 2 godziny. To wszystko ma przyciągnąć jeszcze więcej pasażerów i skrócić czas podróży. Szczepienia to nie tylko ochrona przed chorobami, ale także klucz do większej produktywności i mniejszego obciążenia szpitali. Profesor Marcin Czech z Instytutu Matki i Dziecka podkreśla, że są one strategiczną inwestycją dla zdrowia i gospodarki. Mimo dostępności szczepień, ich poziom w Polsce pozostaje niski. Ekspert wskazuje, że wygoda pacjentów, jak punkty szczepień w aptekach, może zwiększyć wyszczepialność. Szczepienia mają również wymiar ekonomiczny, zmniejszając absencję pracowników i obciążenie systemu zdrowia. Są także elementem bezpieczeństwa państwa, przygotowując społeczeństwo na sytuacje kryzysowe. Ponad 11 milionów Polaków zastrzegło swoje numery PESEL po niedawnym wycieku danych medycznych. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski uspokaja, że skradzione dane nie krążą w sieci, ale zaleca ostrożność. Zastrzeżenie PESEL można łatwo zrobić przez aplikację mObywatel. Rząd planuje wprowadzenie nowych przepisów, tzw. cyberpiątku, które mają lepiej chronić nasze dane do końca 2026 roku. Polska inwestuje również 600 milionów złotych w rozwój infrastruktury AI wspólnie z Czechami i Litwą. W 2026 roku wielu emerytów może uniknąć płacenia abonamentu RTV, jeśli ich miesięczna emerytura brutto nie przekracza niecałych 4452 zł. Zwolnienie z opłat przysługuje także osobom po 75 roku życia oraz innym grupom, jak inwalidzi czy bezrobotni. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiada podwyżki opłat na 2027 rok. W przyszłym roku za radio zapłacimy niecałe 11 zł miesięcznie, a za telewizor i radio 34,50 zł. Warto pamiętać, że za brak rejestracji odbiornika grożą kary sięgające 915 zł.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Hanwa Aerospace i Agencja Uzbrojenia podpisały w Kielcach umowę sublicencyjną dotyczącą programu HOMAR-K. Porozumienie umożliwia przekazanie Polsce dokumentacji technicznej i praw do produkcji części zamiennych do wyrzutni HOMAR-K. To ważny krok w rozwoju lokalnych zdolności produkcyjnych i zwiększaniu udziału polskiego przemysłu w programie. Umowa przewiduje także możliwość produkcji kontenerów dla rakiet kalibru 122 mm w Polsce. Program HOMAR-K zakłada pozyskanie 290 wyrzutni dla Sił Zbrojnych RP, zintegrowanych z polskimi podwoziami i systemami dowodzenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą także 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza na ekrany z emocjonującym 1939 odcinkiem już w poniedziałek, 14 września o 20.50. W tym odcinku Marysia i Agnes cudem unikają tragedii w wypadku spowodowanym przez Dominika Walata. To ten sam pirat drogowy, który rok wcześniej doprowadził do śmierci Franki. Paweł Zduński, pełen gniewu, nie zamierza odpuścić Walatowi, mimo że ten zostaje aresztowany. Zduński, zdeterminowany do zemsty, nie potrafi opanować emocji, nawet gdy Agnes próbuje go uspokoić. W internecie pojawia się filmik z miejsca wypadku, który tylko podsyca jego złość. Czy Paweł posunie się do drastycznych kroków? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W 1940 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września 2026 roku o 20.50, emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak na własne życzenie straci dziewczynę, która przyjechała specjalnie dla niego do Warszawy. Bogna, pełna nadziei na romantyczne chwile, będzie musiała zmierzyć się z rozczarowaniem, gdy zobaczy, jak Mateusz patrzy na Majkę. Spotkanie w Bistro Kingi, gdzie zbierze się paczka przyjaciół, nie przebiegnie po myśli Bogny. Zrozpaczona nagra Mateuszowi smutną wiadomość na pożegnanie, wyznając swoje uczucia. Tymczasem Majka, choć zazdrosna o Mateusza, pozostanie z Tomkiem. Czy Mateusz zrozumie swoje prawdziwe uczucia? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. W 1943 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Mariusz, oszalały z zazdrości, dopuści się morderstwa Aleksandra Sowińskiego, by ukryć zdradę swojej żony Kasi. Zbrodnia ta jednak nie wyjdzie na jaw, a Mariusz pozostanie bezkarny, skutecznie zacierając ślady. Kasia, nieświadoma śmierci kochanka, proponuje mężowi ucieczkę z Polski, by ukryć swoje sekrety. Tymczasem personel kliniki zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy Sowiński nagle znika. Mariusz, widząc Kasię z Sowińskim w parku, podejrzewa płomienny romans i postanawia ukarać żonę. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w poniedziałek, 28 września o godzinie 20.50 na TVP2.
0: W nowych odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dotąd ukrywający romans z Joanną, straci czujność. W przychodni, gdzie pracuje, dojdzie do namiętnego pocałunku między nimi. Tymczasem Marysia, niczego nieświadoma, będzie zaledwie kilka kroków od gabinetu. Czy wejdzie do środka i odkryje zdradę męża? Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a tajemnica Rogowskiego może wkrótce wyjść na jaw. To może być przełomowy moment dla małżeństwa Rogowskich. Artur coraz mniej przejmuje się ryzykiem, że jego romans zostanie odkryty. Czy to koniec jego małżeństwa z Marysią?
1: W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Premiera już 23 września o 20.50 w TVP2. Mario i Blanka wciąż poszukują swojej zaginionej córki Niny. Porzucona w oknie życia, dziewczynka okazuje się nie być Niną, co przynosi kolejne rozczarowanie. Mario zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoi mafia, z którą miał zatargi. Wizyta w więzieniu u gangstera Sergia nie przynosi odpowiedzi, a jedynie satysfakcję przestępcy z tragedii rodziny. Policja nie znajduje dowodów na udział Sergia w porwaniu, a poszukiwania Niny wciąż nie przynoszą rezultatów. Czy Mario i Blanka odnajdą swoją córkę? W 479 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, Maria odkryje prawdę o upozorowanej śmierci Doni Pii. Manuel i Curro wrócą z wojny, co przyniesie radość wśród służby. Santos nie ustaje w próbach odzyskania serca Wery, błagając ją o kolejną szansę. Catalina i Adriano, po wspólnie spędzonej nocy, podejmą poważną rozmowę o swojej przyszłości. Martina, przebywająca w klinice psychiatrycznej, napotka nowe problemy. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września, o godzinie 15.05 na TVP2. Można go także obejrzeć online na TVP VOD.
0: W nadchodzącym 1939 odcinku serialu M jak miłość atmosfera będzie gęsta od emocji. Anita zacznie podejrzewać Sylwię o zdradę Adama Wernera, gdy zauważy jej dziwne zachowanie podczas wspólnych ćwiczeń. Sylwia, zamiast angażować się w rozmowy, będzie obsesyjnie wpatrywać się w swój telefon. Magda, będąc świadkiem tej sytuacji, odkryje, że prawdziwe powody roztargnienia Sylwii są zupełnie inne. Sylwia zmaga się z wątpliwościami dotyczącymi przyszłości z Adamem i rozważa drastyczne zmiany w swoim życiu. Tymczasem Adam, nieświadomy problemów, planuje założenie rodziny. Ostatecznie Sylwia postanawia zakończyć związek i przyjąć ofertę pracy w Berlinie, co będzie dla Adama ogromnym szokiem.
1: W 144. odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Pogotowie zostanie wezwane do dworku, gdzie zasłabnie 38-letni hrabia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy jego matka również straci przytomność. Doktor Rogowski będzie musiał szybko ustalić, co zaszkodziło mieszkańcom posiadłości. Tymczasem u hajduków Bartek zaskoczy wszystkich swoim zachowaniem, przygotowując dzieciom obiad i niespodziankę. Kasia, mimo napiętego grafiku, znajdzie czas na oglądanie nowego domu. Odcinek zostanie wyemitowany 18 września o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełne emocji historie pacjentów i personelu krakowskiego szpitala, gdzie codzienne wyzwania przeplatają się z osobistymi dramatami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to także 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Tragedia w parku wodnym Schlitterbahn w Kansas City wciąż budzi emocje. 10-letni Caleb Schwab zginął na najwyższej na świecie zjeżdżalni wodnej, gdy jego ponton wzbił się w powietrze. Współwłaściciel parku i główny projektant zostali oskarżeni o zabójstwo. Rodzina chłopca otrzymała odszkodowanie w wysokości blisko 20 milionów dolarów.
2: W Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok. Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. Tragiczny wypadek pociągu w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę około godziny 11.20 pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W wyniku katastrofy zginęła jedna pasażerka, a 20 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Przyczyny wypadku są nadal badane, a kierowca ciężarówki twierdzi, że oślepiło go słońce. Rosyjskie siły zaatakowały Mikołajów, używając dronów Shahed 238, bomb lotniczych i rakiet Banderol. Celem była infrastruktura portowa, przemysłowa oraz obiekty cywilne. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 19 zostało rannych, w tym dzieci. Ataki trwały od dnia 9 września do nocy z 9 na 10 września.
1: Polska inwestuje rekordowe 200 miliardów złotych w sektor obronny, co ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju. Minister aktywów państwowych, Wojciech Balczun, podkreśla, że kluczowe są inwestycje w amunicję, drony i przemysł rakietowy. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje także rozwijać eksport, oferując produkty takie jak pioruny czy kraby. Celem jest zbudowanie silnej pozycji na międzynarodowym rynku zbrojeniowym.
2: Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców zmaga się z problemem wszawicy u dzieci. Wszy szybko rozprzestrzeniają się w szkołach i przedszkolach, powodując dyskomfort i świąt. Na szczęście istnieją skuteczne metody walki z tymi pasożytami, zarówno apteczne, jak i domowe. Ważne jest także zadbanie o higienę otoczenia, aby zapobiec ponownemu zakażeniu. Jesień to idealny czas na naturalne przyciemnienie siwych włosów. Wywar z łupin orzechów włoskich pozwala skutecznie zamaskować siwiznę bez użycia chemii. Ta domowa metoda nie tylko przyciemnia pasma, ale także odżywia i wzmacnia włosy. Wystarczy gotować łupiny przez 30 minut, a następnie nałożyć płyn na umyte włosy.
1: Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
2: Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni. W niedzielę w Krośnicach zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu i mimo cofniętych uprawnień. Mężczyzna został doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym, a następnie przekazany Straży Granicznej w celu wydalenia z kraju. Policja apeluje o rozwagę na drogach i przypomina, że bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialności kierowców.
1: Swędzenie dłoni to jeden z najpopularniejszych przesądów dotyczących finansów w Polsce. Według wierzeń, swędzenie lewej dłoni zwiastuje przypływ gotówki, natomiast prawej – nadchodzące wydatki. Aby uniknąć strat, zaleca się intensywne drapanie prawej dłoni. Warto też zadbać o zawartość portfela, usuwając z niego nieaktualne rachunki i inne przedmioty, które mogą blokować przypływ pieniędzy. Pachira wodna, znana jako drzewko pieniężne, zdobywa popularność jako symbol finansowego powodzenia. Pochodząca z Azji roślina jest ceniona za rzekome właściwości, przyciągające bogactwo i życiową harmonię. Jej spleciony pień ma zatrzymywać fortunę w domu. Inne rośliny, jak grubosz czy skrzydłokwiat, również są uważane za sprzyjające dobrobytowi.
2: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, po długiej walce z glejakiem czwartego stopnia odszedł w wieku 39 lat. Jego żona Anita zadbała o godne pożegnanie, stawiając plastikowy nagrobek, by miejsce spoczynku wyglądało schludnie. Cóż za nowoczesne podejście do tradycji. Wśród kwiatów i czerwonych róż w kształcie serca rodzina pożegnała Adriana w kameralnej atmosferze. Miłość, która zaczęła się na oczach całej Polski, zakończyła się w ciszy i prywatności.
2: Wielka drama wokół Nigdy w życiu trwa w najlepsze, a Joanna Jabłczyńska i produkcja filmu wymieniają się ciosami jak bokserzy na ringu. Aktorka, która przez lata była twarzą produkcji, teraz czuje się, jakby ktoś wyciął jej numer, a publiczność z sympatią przyznaje jej rolę ofiary. Eksperci od Public Relations zacierają ręce, bo to prawdziwa uczta dla analityków wizerunku. Kto zyska na tej aferze? Czas pokaże, ale na razie to Jabłczyńska zbiera punkty w oczach fanów. Arkadiusz Smoleński, znany jako Bartek z M jak Miłość, postanowił, że czas najwyższy przestać być singlem. Aktor, który prowadzi gospodarstwo rolne, zgłosił swoją kandydaturę do programu Rolnik szuka żony. Czyżby serialowy Bartek szukał miłości nie tylko na ekranie, ale i w realnym życiu? Aplikacje randkowe też nie są mu obce, więc kto wie, może już dziś założy konto i zacznie poszukiwania. Trzymamy kciuki, by serce Arkadiusza znalazło swoją drugą połówkę. Julia Majchrzak, polska gwiazda brytyjskiego Love Island, znowu zaskakuje. Po wygranej w programie i zdobyciu serc widzów, jej związek z Lorenzo to już przeszłość. Jak się okazuje, życie poza willą nie jest tak różowe, jak mogłoby się wydawać. Julia, łamiąc serca fanów, przyznała, że presja rzeczywistości okazała się zbyt przytłaczająca. Cóż, miłość na wyspie to jedno, a życie w realnym świecie to zupełnie inna bajka.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Maria Szabłowska, znana dziennikarka, po stracie męża Marka Lipińskiego, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ostatnio widziano ją samotnie w restauracji, gdzie towarzyszył jej jedynie ukochany piesek. Po kolacji, z kieliszkiem w dłoni, ruszyła na zakupy, pokazując, że nawet w żałobie życie toczy się dalej. Czasem zwykły spacer z czworonogiem może być najlepszym lekarstwem na smutek.
1: Joanna Rawi, ikona PRL-u, odeszła w sierpniu, ale jej pogrzeb we wrześniu był prawdziwym show. Bez księdza, za to z różową urną i muzyką w tle, Rawik pożegnała się z nami na własnych zasadach. Nawet generał Jaruzelski pojawił się w rozmowach, co tylko dodaje pikanterii tej nietypowej ceremonii. Rawik, wierna swoim przekonaniom, pokazała, że nawet po śmierci można zaskakiwać.
2: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda znów na językach. Tym razem chodzi o promocję wysokoprocentowego alkoholu, a dokładniej wódki. Aktorzy nie pojawili się na rozprawie, ale czy to w ogóle konieczne? Cielecka już złożyła wyjaśnienia, a Linda, jak się okazuje, nie musi nawet kiwnąć palcem. Ciekawe, jak zakończy się ta saga z udziałem gwiazd i czy ktoś w końcu zapłaci za tę reklamową przygodę?
1: Filip z Hotel Paradise znalazł się w ogniu internetowej nienawiści. Choć sam przyznaje, że jego zachowanie w programie było dalekie od ideału, to fala hejtu, która go zalała, przekroczyła wszelkie granice. Internauci życzyli mu nawet śmierci, co pokazuje, jak łatwo w sieci zatracić zdrowy rozsądek. Filip apeluje o rozróżnienie między krytyką a destrukcyjnym hejtem, przypominając, że nie każdy ma tak mocną psychikę, by to znieść.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rok 1991 to czas, kiedy rok przeszedł prawdziwą rewolucję, a wszystko za sprawą Nirwany i ich Smells Like Teen Spirit. Kto by pomyślał, że kawałek, który początkowo przeszedł bez echa, stanie się hymnem pokolenia i zdefiniuje grunge? Choć nigdy nie zdobył szczytu listy Billboard 200, jego wpływ na kulturę jest niepodważalny. A co z Grammy? Dwie nominacje, zero statuetek, bo przecież Eric Clapton i Red Hot Chili Peppers musieli coś zgarnąć.
1: Dave Mustaine, lider Megadeth, wciąż nie może zapomnieć o Risk z 1999 roku, który okazał się największą porażką zespołu. Mustaine przyznaje, że presja na radiowe hity i wewnętrzne konflikty rozbiły grupę, a sam album przyprawia go o mdłości. Na szczęście najnowszy krążek z 2026 roku wrócił do korzeni thrash metalu i zdobył pierwsze miejsce na listach. Megadeth wyrusza w pożegnalną trasę koncertową, a 2 kwietnia przyszłego roku zagrają w krakowskiej Tauron Arenie. Towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament. Las Vegas szykuje się na prawdziwą rockową ucztę. Punk Rock Museum otwiera wystawę poświęconą Motorhead, gdzie każdy będzie mógł poczuć się jak Lemmy Kilmister, chwytając za jego legendarny bas. Wśród eksponatów znajdą się bezcenne rękopisy i fotografie, ale to możliwość zagrania na basie Lemmy'ego przyciąga największą uwagę. Mickey D, były perkusista zespołu, wspomina Lemmy'ego jako człowieka, który mógłby uratować świat przed politycznym chaosem. Prostego, inteligentnego i bez gwiazdorskich manier. Sztuczna inteligencja znowu w akcji. Tym razem padło na kultową grupę Muse, która musiała ustąpić miejsca nowemu modelowi AI o tej samej nazwie. W wyniku tego zamieszania profile zespołu na Instagramie i X zmieniły swoje nazwy na Ci Muse Band i I Muset Heba. Ciekawe, czy AI zacznie teraz pisać ich piosenki? Na razie Muse milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość w tej technologicznej epoce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas święta miasta w Grodzisku Mazowieckim doszło do niepokojącego incydentu. 24-letni obywatel Ukrainy natarczywie nagabywał 13-letnią dziewczynkę, a po interwencji policji zaatakował funkcjonariuszy. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu deportacja. Policja wnioskuje o jego wydalenie z Polski. Henryk R., znany jako Łomiarz, ponownie wyszedł na wolność po odbyciu kary więzienia. W latach 90. napadał na kobiety w Warszawie, a jego brutalne ataki doprowadziły do śmierci 5 z nich. Mimo wcześniejszych wyroków, po każdym zwolnieniu z więzienia wracał do przestępczego procederu. Obecnie mieszkańcy Warszawy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, a służby monitorują jego zachowanie.
2: Królik Marcyś, który stał się symbolem walki z przemocą wobec zwierząt, niestety odszedł. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. 21-letni mężczyzna, który brutalnie okaleczył Marcysia, przyznał się do winy i czeka na zarzuty. Sprawa Marcysia przypomina o potrzebie większej świadomości w ochronie praw wszystkich zwierząt.
1: W Łańcucie doszło do tragicznego morderstwa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 14-letni Aleksander z Bytomia został uduszony przez starszego o rok kolegę, Szymona S. Mimo wyjątkowego okrucieństwa, sąd skazał 15-latka na 12 lat więzienia, co wywołało oburzenie opinii publicznej. Rodzina ofiary obarcza odpowiedzialnością także kierownictwo placówki za brak reakcji na agresję.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bytomiu 74-letni kierowca Opla, będąc pod wpływem alkoholu, postanowił skrócić sobie drogę do sklepu, wjeżdżając na chodnik. Jego plan zakończył się zaklinowaniem auta między budynkiem a barierkami. Mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu we krwi, a sprawa trafi do sądu. Policja przypomina, że jazda po spożyciu alkoholu niesie poważne konsekwencje prawne. Sąd rejonowy w Grudziądzu kontynuuje proces 3 lekarzy oskarżonych o przyczynienie się do śmierci 19-letniego Olka. W środę przesłuchano kolejnych świadków, w tym ratowników medycznych i ordynatora anestezjologii. Jeden z oskarżonych, Marek O., otrzymał pozytywne rekomendacje od swojego przełożonego. Sprawa wciąż budzi duże emocje, a jej szczegóły badają dziennikarze programu Uwaga TVN. Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. 2 lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Policja zatrzymała osoby odpowiedzialne za napad na kantor w Świeciu, do którego doszło 8 września. Zamaskowany 21-letni mężczyzna próbował wymusić pieniądze, ale pracownica uruchomiła alarm. Sprawca uciekł z portfelem, jednak dzięki szybkiej akcji policji został zatrzymany wraz z 25-letnim wspólnikiem. Obaj usłyszą dziś zarzuty w prokuraturze rejonowej w Świeciu.
2: 82-letni mieszkaniec Chełma padł ofiarą oszusta, który podszywał się pod funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Senior przelał blisko 200 tysięcy złotych, wierząc, że chroni swoje oszczędności. Dzięki szybkiej reakcji policji i pracowników banku udało się zablokować przelewy, a pieniądze nie trafiły do przestępców. Policja przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy.
1: Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Sokolniki Suche doszło do tragicznego wypadku. Pociąg relacji Lublin Główny, Szczecin Główny zderzył się z ciężarówką, co spowodowało śmierć jednej pasażerki. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a najciężej ranni zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitali. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić przyczyny katastrofy. Dziś mija 25 lat od tragicznych zamachów z 11 września 2001 roku, które zmieniły świat na zawsze. W atakach terrorystycznych zginęło prawie 3000 osób, w tym wielu bohaterów, którzy ruszyli na ratunek. Wśród ofiar było 343 strażaków i 71 funkcjonariuszy policji. Zamachy te pozostawiły trwały ślad w historii, a ich wspomnienie wciąż budzi emocje na całym świecie.
0: Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W polskiej ekstraklasie wybuchła afera związana z wiadomością SMS, którą trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, wysłał do sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika. W treści wiadomości Siemieniec sugerował współpracę z arbitrem podczas meczu. Sprawę bada już Polski Związek Piłki Nożnej. Dodatkowo w sieci pojawiło się nagranie sędziego, w którym przeprasza on trenera. Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ligowej Ligi Mistrzów.

0: ale także klucz do większej produktywności i mniejszego obciążenia szpitali. Profesor Marcin Czech z Instytutu Matki i Dziecka podkreśla, że są one strategiczną inwestycją dla zdrowia i gospodarki. Mimo dostępności szczepień, ich poziom w Polsce pozostaje niski. Ekspert wskazuje, że wygoda pacjentów, jak punkty szczepień w aptekach, może zwiększyć wyszczepialność. Szczepienia mają również wymiar ekonomiczny, zmniejszając absencję pracowników i obciążenie systemu zdrowia. Są także elementem bezpieczeństwa państwa, przygotowując społeczeństwo na sytuacje kryzysowe.
1: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, zapowiedział, że nie ma szans na obniżkę stóp procentowych w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła główną stopę NBP na poziomie niecałe 4%. Glapiński podkreślił, że przy obecnym poziomie inflacji obniżka jest nierealna. To ważna informacja dla kredytobiorców, którzy liczyli na niższe raty. Stopy procentowe mogą pozostać stabilne do końca tego roku i w pierwszej połowie przyszłego. Decyzje będą zależeć od dalszego rozwoju inflacji. Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone. Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy.
0: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wróciła do kraju po zakończeniu Mistrzostw Europy, zajmując 4. miejsce. Nasze zawodniczki, mimo że nie były faworytkami, zaskoczyły wszystkich, wygrywając wszystkie mecze grupowe, w tym z Turcją. W półfinale Polki przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz uległy Serbii. Na warszawskim lotnisku siatkarki przywitali kibice i fotoreporterzy, a władze związku podziękowały im za świetny występ.
0: Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag-teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą też 17 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znowu zaskakują. Katarzyna Zielińska, znana z roli Marty Walawskiej, pojawiła się na planie serialu, co wywołało falę spekulacji. Aktorka podzieliła się zdjęciami zza kulis, które błyskawicznie zdobyły ogromną popularność w sieci. Fani zastanawiają się, czy to oznacza powrót Marty, której dramatyczna historia zakończyła się porwaniem. Na planie pojawiła się również Gabriela Ziembicka, czyli serialowa Ewa Walawska, co dodatkowo podsyca emocje. Marta była przybraną matką Ewy, a ich relacja była jednym z kluczowych wątków serialu. Choć oficjalnie nie potwierdzono powrotu Zielińskiej do stałej obsady, jej obecność na planie rozbudza wyobraźnię widzów. Czy twórcy szykują dla nas wielką niespodziankę? Czas pokaże. W 1032 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur postanawia opuścić Sinana i rozpocząć nową pracę u Aise i Ferita. W dniu wyjazdu do Eskişehir odkrywa szokującą prawdę o kłamstwie Ezgi, podsłuchując jej rozmowę z lekarzem. Czy zdecyduje się wyjawić tę informację Sinanowi? Zgłosić sprawę na policję? Czy może zachowa to dla siebie? Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 18 września, o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to historia pełna miłości, dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Każdy odcinek można również obejrzeć online na platformie TVP VOD.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 479 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 17 września o 15:05 na TVP 2. Maria odkryje tajemnicę Doni Pi, która upozorowała swoją śmierć, by uciec przed przeszłością. Powrót Manuela i Kuro z wojny przyniesie radość w pałacu, choć nie zabraknie miłosnych zawirowań. Santos desperacko walczy o serce Wery, a Catalina i Adriano po wspólnej nocy rozważają swoją przyszłość. Tymczasem Martina w zakładzie zamkniętym zmaga się z kolejnymi problemami. Fani mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia również na platformie TVP VOD. W 1939 odcinku M jak miłość. Emocje sięgną zenitu, gdy mały Antek zwróci się do Agnes słowem mama. To wzruszające wyznanie poruszy Agnes, która jednak szybko wyjaśni chłopcu, że nie jest jego matką, choć bardzo by tego chciała. Paweł, ojciec Antka, zacznie mieć poważne obawy, widząc, jak jego syn przywiązuje się do Agnes. Choć docenia jej dobre serce i miłość do Antka, nie jest gotowy, by ktoś zajął miejsce zmarłej Franki. Sytuacja stawia Pawła w trudnym położeniu, bo choć potrzebuje pomocy w opiece nad synem, nie chce, by Agnes stała się dla Antka kimś więcej niż przyjaciółką. Magda, przyjaciółka Pawła, zacznie jednak przekonywać go, że może warto pozwolić Agnes na bliskość z Antkiem. Czy Agnes, Paweł i Antek stworzą nową rodzinę? Odcinek pełen emocji. Już wkrótce.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Kinga i Marysia wyjadą na weekend, by odpocząć od codziennych problemów. Kinga, wciąż zmagająca się z rozpadem małżeństwa, znajdzie coś, co skutecznie odciągnie jej uwagę. Podczas kawy w hoteliku jej wzrok przyciągnie przystojny pracownik, Arek. Marysia szybko zauważy zainteresowanie przyjaciółki i postanowi pomóc losowi. Gdy Arek podejdzie z efektownymi deserami, Marysia dyskretnie się ulotni, zostawiając ich samych. Chemia między Kingą a Arkiem będzie wyczuwalna od pierwszych chwil. To spotkanie może być początkiem nowej znajomości, a Marysia zadba, by Arek towarzyszył Kindze podczas wyprawy do lasu.
1: W 4248 odcinku Pierwszej Miłości Bolesław nie cofnie się przed realizacją swojego mrocznego planu wobec Elizy. Na swojej posesji skrywa przerażającą tajemnicę, która mrozi krew w żyłach. Paweł wpada w szał, gdy odkrywa, że jego rozmowy z Iloną przestały być tajemnicą. Lekarka zaczyna podejrzewać, że w tej sprawie kryje się coś więcej. Tymczasem Marta zaskakuje Szymona, doklejając do wspólnej mapy marzeń zdjęcie młodej pary. Szymon, choć początkowo sceptyczny, zmienia zdanie po spacerze w parku. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o godzinie 18 na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji. W nadchodzących odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, lekarz z przychodni, coraz bardziej zatraca się w romansie z Joanną. Ich ukrywana dotąd relacja wkracza w niebezpieczną fazę, gdy ostrożność przestaje mieć znaczenie. W gabinecie Artura dochodzi do gorącego pocałunku, a Marysia, niczego nieświadoma, zbliża się do drzwi. Czy żona Rogowskiego przyłapie go na zdradzie w najmniej spodziewanym momencie? Aktor Robert Moskwa, wcielający się w postać Artura, zdradza, że uczucie jego bohatera do Joanny rozwijało się powoli, ale stało się nieodpowiedzialne. Otwartą siłą. Czy Marysia odkryje prawdę i jak potoczą się losy tego burzliwego trójkąta? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. Pionek to kontynuacja popularnej Ślebody, która zadebiutowała na Sky Showtime. Pierwsze dwa odcinki pojawiły się 10 września, a kolejne będą emitowane co tydzień w czwartki. Serial opowiada o antropolożce Ance Serafin i dziennikarzu Bastianie Strzygoniu, którzy badają brutalne morderstwo studentki na Górnym Śląsku. Śledztwo prowadzi do tajemniczych zbrodni przypominających działania seryjnego mordercy, Normana Pionka. W obsadzie zobaczymy m.in. Piotra Adamczyka i Annę Cieślak. Finałowy 6 odcinek zaplanowano na 8 października. Serial obiecuje wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Śledczy podejrzewają, że ktoś pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce z Europy do Stanów Zjednoczonych. Wśród podejrzanych jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan, który jednak zaprzecza jakimkolwiek związkom z tą sprawą. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada ściganie osób, które mogły pomagać Ziobrze, a w kręgu podejrzeń są także Jacek Kurski i Tomasz Sakiewicz. Ziobro, któremu grozi 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości, wyjechał z Polski na Węgry, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych.
2: Seniorzy mogą skorzystać z ryczałtu energetycznego, który obniża rachunki za prąd o ponad 4000 zł rocznie. Świadczenie to nie zależy od dochodów ani zużycia energii, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. Ryczałt przysługuje między innymi kombatantom i wdowom po osobach uprawnionych. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od marca przyszłego roku kwota ryczałtu wzrośnie dzięki waloryzacji.
0: Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster większość Polaków uważa, że Jarosław Kaczyński i Donald Tusk powinni przejść na polityczną emeryturę. Tylko 2% badanych chce, by obaj liderzy pozostali aktywni w polityce. Kaczyński podkreśla, że wiek nie musi wykluczać z działalności publicznej, a Tusk nie widzi obecnie nikogo, kto mógłby przejąć po nim przywództwo. Sondaż przeprowadzono na początku września na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków. Marta Nawrocka, pierwsza dama, opowiedziała o codziennym życiu rodziny prezydenckiej. Mimo licznych obowiązków i większego zainteresowania mediów, rodzina stara się zachować normalność. Szczególnie ważne jest to dla najmłodszej córki Kasi, która potrzebuje kontaktu z rówieśnikami i zabawy. Nawroccy regularnie wychodzą na zakupy i plac zabaw, aby zapewnić dzieciom zwyczajne dzieciństwo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Premier Donald Tusk otrzymał raport od szefa CIA dotyczący możliwych wydarzeń w najbliższych miesiącach. Podkreślił, że Polska i Europa muszą być przygotowane na nowe zagrożenia, zwłaszcza w kontekście sytuacji na wschodniej flance. Tusk ostrzegł przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji, które mogą dotyczyć przejść granicznych z Ukrainą. Były oficer Andrzej Derlatka ocenił, że działania Rosji mogą być już atakami, a nie tylko prowokacjami. Dziś mija 25 lat od tragicznych zamachów z 11 września 2001 roku, które zmieniły świat na zawsze. W atakach terrorystycznych zginęło prawie 3000 osób, w tym wielu bohaterów, którzy ruszyli na ratunek. Wśród ofiar było 343 strażaków i 71 funkcjonariuszy policji. Zamachy te pozostawiły trwały ślad w historii, a ich wspomnienie wciąż budzi emocje na całym świecie. W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożownika. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Dwaj budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa. Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Policja zatrzymała osoby odpowiedzialne za napad na kantor w Świeciu, do którego doszło 8 września. Zamaskowany 21-letni mężczyzna próbował wymusić pieniądze, ale pracownica uruchomiła alarm. Sprawca uciekł z portfelem, jednak dzięki szybkiej akcji policji został zatrzymany wraz z 25-letnim wspólnikiem. Obaj usłyszą dziś zarzuty w prokuraturze rejonowej w Świeciu.
2: 82-letni mieszkaniec Chełma padł ofiarą oszusta, który podszywał się pod funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Senior przelał blisko 200 tysięcy złotych, wierząc, że chroni swoje oszczędności. Dzięki szybkiej reakcji policji i pracowników banku udało się zablokować przelewy, a pieniądze nie trafiły do przestępców. Policja przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy.
0: W miejscowości Sokolniki Suche doszło do tragicznego wypadku. Pociąg relacji Lublin Główny, Szczecin Główny zderzył się z ciężarówką, co spowodowało śmierć jednej pasażerki. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a najciężej ranni zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitali. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić przyczyny katastrofy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Anna Wędzikowska, znana dziennikarka, postanowiła uczcić swoje 45. urodziny w stylu, który można by nazwać warszawskim glamour. Zamiast wielkiej imprezy wybrała kameralne spotkanie w modnej restauracji w centrum stolicy, otoczona gwiazdami takimi jak Joanna Opozda czy Joanna Racewicz. Wśród eleganckich wnętrz i rozmów przy stole Wędzikowska mogła na chwilę zapomnieć o codziennych troskach. Jak sama przyznała, urodziny to czas refleksji i zadumy nad tym, co minęło i co jeszcze przed nią. Filip Heiser, znany z licznych skandali, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką. Ciekawe, czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii, skoro teściowa już teraz nie przepada za przyszłym zięciem. Ślub odbędzie się w jednym z krakowskich kościołów, a wesele w restauracji przyjaciela Filipa. Czyżby miłość była silniejsza niż różnica wieku i rodzinne niesnaski? Czas pokaże. Z Poznania docierają smutne wieści. W wieku zaledwie 26 lat zmarł Salvador, polski raper, który zdobył serca fanów hitem Yabba Dabba Do. Jego utwory pełne były wyrazistego humoru i bezkompromisowych tekstów, co uczyniło go jednym z pionierów patotrapu w Polsce. Pogrzeb odbędzie się w piątek w Poznaniu, mieście, z którym był silnie związany. Przyczyny śmierci pozostają nieznane. W Masterchefie zawrzało. Magda Gessler, znana z Ciętego Języka, nie szczędzi słów o nowym jurorze, Pascalu Brodnickim. Bardzo francuski, ale stanowczy, tak go opisuje. W nowej edycji programu różnice zdań między jurorami są na porządku dziennym, co zdaniem Gessler dodaje tylko pikanterii. A co z uczestnikami? Magda pozostaje tajemnicza, nie zdradzając, czy ktoś z nich zrobi na niej wyjątkowe wrażenie.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Prime Video znowu zaskakuje. Tym razem filmem Uwikłani Marfil, który już zdążył podbić serca widzów w Polsce. Esther Exposito i Hugo Diego Garcia w rolach głównych, a historia pełna napięcia i emocji. Marfil, bogata bohaterka, zakochuje się w swoim ochroniarzu, ale jej życie komplikuje się, gdy zostaje porwana przez Markusa Kozela. Kontynuacja już nagrana, ale widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ premiera drugiej części jeszcze przed nami. Cóż, czasem trzeba poczekać, aby zobaczyć, jak miłość i obsesja mogą się splątać w jednym filmie.
3: Joanna Jędrzejczyk, znana z Oktagonu, teraz podbija parkiet Tańca z Gwiazdami. Z determinacją godną mistrzyni UFC zapowiada, że kryształowa kula będzie jej kolejnym trofeum. W lśniącej sukience i z niezmienną pewnością siebie Jędrzejczyk nie pozostawia złudzeń. Konkurencja ma się czego bać. Czyżbyśmy mieli nową królową parkietu? Czy ktoś jeszcze pamięta serial Sąsiedzi? Minęły już 23 lata od jego premiery, a czas nie oszczędził jego gwiazd. Cezary, Stanisław i reszta ekipy z ekranu przeszli niezłe metamorfozy. Choć niektórzy z nich nadal trzymają formę, to jednak zmiany są widoczne gołym okiem. Kto by pomyślał, że te telewizyjne perypetie dwóch rodzin będą tak trwałym wspomnieniem?
2: Fani serialu Raiwal mogą już odliczać dni do 11 listopada, kiedy to na Disney Plus pojawią się 3 nowe odcinki. W Cotswolds znów zawrze, bo Tony Bedingham i Declan O'Hara nie zamierzają odpuścić w walce o wpływy, a Rupert Campbell Black zmaga się z własnymi demonami. Na ekranie nie zabraknie emocji, bogatych przyjęć i zamieszania związanego z Bonfire Night. W obsadzie ponownie zobaczymy Davida Tennanta i Aidana Turnera, a dołączą do nich nowe twarze, jak Rachel Sterling i Santiago Cabrera. Kto wygra tę batalię? Tego dowiemy się już wkrótce.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Vincent Helbig, znany jako Wasz Niemiec, podbija serca Polaków w nowej odsłonie programu Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ten były niemiecki policjant, który porzucił mundur dla miłości i życia na podkarpackiej wsi. Teraz z humorem i dystansem opowiada o polsko-niemieckich różnicach kulturowych. Jego obecność w programie to prawdziwy hit, a jego książka o miłości do Polski pokazuje, że młode pokolenie potrafi budować mosty ponad historycznymi zaszłościami. Vincent udowadnia, że można śmiać się z narodowych przywar, nie tracąc przy tym szacunku.
3: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł po heroicznej walce z nowotworem mózgu. Choć zebrał 2,5 miliona złotych na innowacyjne leczenie, choroba okazała się silniejsza. Jego śmierć poruszyła nie tylko bliskich, ale i zagraniczne media, które opisały tę tragiczną historię. Wdowa i dzieci pożegnały go sercem z czerwonych róż, a świat przypomniał sobie o miłości, która zaczęła się przed kamerami.
2: Angus Young, legendarny gitarzysta AC/DC, pokazał, że nawet po 50 latach na scenie można się czasem zagapić. Podczas koncertu w Teksasie, zamiast słynnego solo w Hall Lotta Rosie, zaserwował fanom coś zupełnie innego. Publiczność była zachwycona, a zespół grał dalej, jakby nic się nie stało. Trasa Power Up World Tour trwa, choć koncert w Kanadzie został odwołany z powodu burzy. Zakończenie trasy planowane jest na 29 września w Filadelfii. Megadeth po raz ostatni zaszalało na scenie muzycznej, wydając swój 17. album, który ma być ich pożegnaniem. Dave Mustaine, lider zespołu, postanowił zakończyć karierę z przytupem, nagrywając cover utworu Metallica Ride the Lightning. Co na to Metallica? Cisza jak makiem zasiał. Mustaine twierdzi, że to nie cover, a jego oryginalna wersja, którą stworzył lata temu. Pożegnalna trasa trwa, a Megadeth zawita do Polski w przyszłym roku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sierpcu doszło do pożaru w niezamieszkanym budynku przy ulicy Jaśka Pilka. Ogień pojawił się w nocy, a na miejscu działało 7 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała 31-letniego mężczyznę podejrzanego o celowe podpalenie. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Trzech mężczyzn, którzy dokonali spektakularnego napadu na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim, zostało zatrzymanych. Sprawcy w wieku od 23 do 51 lat wykorzystali linę i drabinę, by dostać się do sklepu i ukraść biżuterię wartą blisko 400 tysięcy złotych. Po miesiącach śledztwa policja ustaliła ich tożsamość, a wszyscy trzej przebywają teraz w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Na warszawskim Ursynowie, przy ulicy Hirschfelda 2, mieszkańcy zmagają się z dramatyczną sytuacją. Budynek, w którym mieszkają, jest w tak złym stanie technicznym, że inspektorat budowlany zakazał jego użytkowania. Lokatorzy, w większości seniorzy, boją się bezdomności, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mimo prób rozwiązania problemu, mieszkańcy wciąż czekają na konkretne działania naprawcze.
2: Maszyniści w całej Polsce zapowiadają ogólnopolski protest po tragicznej katastrofie na Mazowszu, gdzie zginęła pasażerka. W piątek pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowoduje opóźnienia. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się pilnych zmian w prawie i surowszego karania kierowców łamiących przepisy. Minister infrastruktury zapowiedział już nowe przepisy, które mają wprowadzić surowe sankcje dla nieodpowiedzialnych kierowców.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Warszawie odbyła się 11. edycja Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon, przyciągając rekordową liczbę blisko 18 tysięcy uczestników. Marcin Biskup triumfował w praskiej piątce K-Run, ustanawiając nowy rekord trasy z czasem 14 minut i 4 sekundy. Wśród kobiet Agnieszka Chorzępa również pobiła rekord, kończąc bieg w 15 minut i 55 sekund. W półmaratonie Maryna Nemchenko zwyciężyła z nowym rekordem trasy 1 godzina, 12 minut i 21 sekund. To była niezapomniana noc, pełna sportowych emocji i nowych rekordów.
2: Królik Marcyś, symbol walki przeciwko przemocy wobec zwierząt, odszedł za tęczowy most. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. Marcyś stał się znany w całej Polsce po tym, jak został brutalnie potraktowany przez 21-letniego mężczyznę. Sprawca przyznał się do winy i czeka na zarzuty prokuratorskie.
1: W Babiogórskim Parku Narodowym fotopułapka zarejestrowała niezwykłe spotkanie z niedźwiedziem brunatnym. Zwierzę podeszło do kamery i zaczęło ją obwąchiwać, co pokazuje, jak ważny jest węch w jego świecie. Nagranie to część projektu Drapieżne Pogranicze, który pozwala obserwować dzikie zwierzęta bez ingerencji w ich naturalne zachowanie. Babia Góra, choć mniejsza od Tatr czy Bieszczad, jest kluczowym korytarzem migracyjnym dla niedźwiedzi.
2: Niemiecka policja zatrzymała trzech obywateli Polski podczas kontroli granicznych w miniony weekend. Dwóch z nich trafiło do więzienia, a jednego czeka deportacja. 45-latek podróżujący Flixbusem został aresztowany za niezapłaconą grzywnę, a 40-latek za ciężki rozbój. Kolejny Polak został zatrzymany za kradzież i również trafił do aresztu. Kontrole graniczne będą obowiązywać do marca przyszłego roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mieszkańcy gmin Dobra i Kołbaskowo mogą teraz załatwiać sprawy komunikacyjne w nowej filii starostwa w Lubieszynie. Dzięki temu ich podróż do urzędu skróciła się o kilkanaście kilometrów. W Lubieszynie można m.in. uzyskać profil PKK czy wymienić prawo jazdy. Jednak niektóre sprawy, jak te dotyczące kierowców zawodowych, nadal wymagają wizyty w policach.
1: Ceny paliw w Polsce gwałtownie rosną, co stawia przedsiębiorców, zwłaszcza w branży transportowej, w trudnej sytuacji. Przewoźnicy z zachodniopomorskiego alarmują, że koszty są nie do opanowania, a widmo paliwa po 9 zł za litr staje się coraz bardziej realne. Firmy działające na niskiej marży, takie jak piekarnie czy małe zakłady produkcyjne, z trudem utrzymują się na rynku. Eksperci przewidują dalsze wzrosty cen, co może prowadzić do zawieszania działalności przez kolejne przedsiębiorstwa. Kierowcy w Szczecinie mają teraz aż 90 dni na uregulowanie niższej opłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania. To duża zmiana, bo wcześniej mieli tylko 7 dni. Nowe przepisy mają pomóc tym, którzy chcą wyjaśnić sprawę lub złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. Warto pamiętać, że złożenie reklamacji nie zatrzymuje biegu terminu, a po 90 dniach kara podwaja się do 400 zł.
0: Adrian Szymaniak, uczestnik programu Ślub od pierwszego wejrzenia, zmarł po ciężkiej walce z rakiem mózgu. Pogrzeb odbył się w kameralnym gronie na cmentarzu w Żołędowie. Rodzina postanowiła przekazać zebrane środki na pomoc innym pacjentom walczącym z chorobą. Składamy najszczersze kondolencje bliskim zmarłego.
3: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii.
3: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: europejską politykę, w tym także w Polsce. W kontekście przyszłych wyborów parlamentarnych w Polsce były premier nie wyklucza zaskakujących koalicji, choć wyklucza porozumienie między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. Miller podkreśla, że polityka jest nieprzewidywalna i przestrzega przed przesądzaniem wyników wyborów już teraz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło nowe przepisy dotyczące budowy schronów w budynkach użyteczności publicznej. Nie każdy nowy budynek będzie musiał mieć schron, zwłaszcza jeśli jest mały, nie ma podziemnych pięter lub znajduje się w pobliżu istniejącej budowli ochronnej. Wyjątki obejmują również budynki, w których może przebywać nie więcej niż 50 osób. Przepisy przewidują też możliwość rezygnacji z budowy schronu, jeśli koszty byłyby nieproporcjonalnie wysokie. Eksperci wyrażają jednak wątpliwości co do precyzyjności kryteriów, zwłaszcza w kontekście ekonomicznej zasadności inwestycji.
1: W rządzie Donalda Tuska wielu wiceministrów nie ujawnia swojego majątku, mimo że zarządzają ogromnymi sumami z publicznych funduszy. Przykładem jest wiceminister finansów Jarosław Neneman, którego oświadczenie majątkowe nie zostało opublikowane. Podobnie jest z innymi kluczowymi urzędnikami jak Hanna Majszczyk czy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ministerstwa tłumaczą się przepisami, które nie wymagają publikacji tych danych. Eksperci alarmują, że brak przejrzystości może prowadzić do konfliktu interesów. Projekty ustaw mające zwiększyć transparentność utknęły w sejmowej zamrażarce.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Fundusz Kościelny, mimo obietnic rządu Donalda Tuska, nie zostanie zlikwidowany. W 2027 roku jego wartość ma osiągnąć rekordowe 283,5 miliona złotych. Proces likwidacji utknął, co powoduje napięcia w lewicowo-liberalnej koalicji rządzącej. Nowa Lewica zapowiedziała własny projekt ustawy, nie wierząc w skuteczność działań rządu. Tymczasem kwoty przeznaczane na fundusz rosną, co budzi kontrowersje wśród wyborców. Fundusz powstał w 1950 roku jako rekompensata dla Kościoła za utracone mienie. W sierpniu wyraźnie spadła zdolność kredytowa Polaków, co wpłynęło na dostępność mieszkań. Najbardziej ucierpiały rodziny z dzieckiem, których możliwości kredytowe zmniejszyły się aż o 11% w ciągu 4 miesięcy. Singiel zarabiający 6 tysięcy złotych netto może teraz liczyć na kredyt o 3% niższy niż miesiąc wcześniej. Podobne spadki dotknęły bezdzietne pary. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, liczba dostępnych mieszkań dla przeciętnie zarabiających znacznie się zmniejszyła. Eksperci wskazują, że rosnące koszty finansowania i ostrożniejsze podejście banków do oceny zdolności kredytowej są głównymi przyczynami tej sytuacji. Podczas targów MSPO w Kielcach polska firma Acor zaprezentowała pierwsze zobrazowania Ziemi wykonane przez satelitę Acor. To potwierdzenie, że ich system radarowy SAR działa w warunkach orbitalnych. Acor stała się drugą prywatną firmą w Europie, która zweryfikowała tę technologię na orbicie. Satelita został wyniesiony na orbitę 3 maja przez rakietę Falcon, 9. firmy SpaceX. Dane z misji posłużą do budowy krajowej konstelacji satelitarnej we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. To ważny krok dla polskiego sektora kosmicznego i obronności kraju.
0: Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisano ważne porozumienie między L3 Harris Technologies a Centrum Techniki Morskiej. Planowana jest pełna produkcja zaawansowanych radiostacji RF-9820S widmo w Polsce. To krok w stronę polonizacji i przyszłego eksportu tego systemu. Radiostacje te są już szeroko stosowane w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolita Polska i charakteryzują się odpornością na zakłócenia elektroniczne. Porozumienie ma na celu wzmocnienie krajowego przemysłu obronnego i zdolności obronnych Polski. Teraz kluczowe będzie przełożenie tych planów na konkretny kontrakt i uruchomienie produkcji.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na forum ekonomicznym w Karpaczu Marek Tatała zwrócił uwagę na monopol na polskim rynku informacji kredytowej. Obecne przepisy blokują konkurencję, co wpływa na ocenę zdolności kredytowej milionów Polaków. Tatała wskazał na potrzebę zmiany prawa bankowego, by dopuścić nowe firmy i technologie, takie jak sztuczna inteligencja. Jako przykład podał Wielką Brytanię, gdzie konkurują 3 firmy, co przynosi korzyści klientom. Zróżnicowanie baz danych mogłoby także zwiększyć cyberbezpieczeństwo. Ekspert podkreśla, że zmiany te wymagają interwencji polityków.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić tak samo 18 stopni Celsjusza. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza na nowe tory w 1031 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 września o 16 na TVP1. Intrygi Ezgi osiągają szczyt, gdy manipuluje Sinanem, przedstawiając mu fałszywe dokumenty medyczne. Zdesperowany prokurator, przekonany o jej rzekomej tragedii, decyduje się na oświadczyny. Dla Ainur to koniec marzeń o wspólnej przyszłości z Sinanem. Zrozpaczona, postanawia odejść i szukać nowego życia, z dala od niego. Serial Dziedzictwo to opowieść pełna emocji, gdzie miłość i zdrada przeplatają się w zaskakujący sposób. Widzowie, którzy przegapią odcinek, mogą obejrzeć go online na TVP VOD. M jak miłość wkracza na ekrany z emocjonującym 1939 odcinkiem już w poniedziałek, 14 września, o 20.50. W tym odcinku Marysia i Agnes cudem unikają tragedii w wypadku spowodowanym przez Dominika Walata. To ten sam pirat drogowy, który rok wcześniej doprowadził do śmierci Franki. Paweł Zduński, pełen gniewu, nie zamierza odpuścić Walatowi, mimo że ten zostaje aresztowany. Zduński, zdeterminowany do zemsty, nie potrafi opanować emocji, nawet gdy Agnes próbuje go uspokoić. W internecie pojawia się filmik z miejsca wypadku, który tylko podsyca jego złość. Czy Paweł posunie się do drastycznych kroków? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W 1940 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września 2026 roku, o 20.50. Emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak na własne życzenie straci dziewczynę, która przyjechała specjalnie dla niego do Warszawy. Bogna, pełna nadziei na romantyczne chwile, będzie musiała zmierzyć się z rozczarowaniem, gdy zobaczy, jak Mateusz patrzy na Majkę. Spotkanie w bistro Kingi, gdzie zbierze się paczka przyjaciół, nie przebiegnie po myśli Bogny. Zrozpaczona nagra Mateuszowi smutną wiadomość na pożegnanie, wyznając swoje uczucia. Tymczasem Majka, choć zazdrosna o Mateusza, pozostanie z Tomkiem. Czy Mateusz zrozumie swoje prawdziwe uczucia? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. W 1943 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Mariusz, oszalały z zazdrości, dopuści się morderstwa Aleksandra Sowińskiego, by ukryć zdradę swojej żony Kasi. Zbrodnia ta jednak nie wyjdzie na jaw, a Mariusz pozostanie bezkarny, skutecznie zacierając ślady. Kasia, nieświadoma śmierci kochanka, proponuje mężowi ucieczkę z Polski, by ukryć swoje sekrety. Tymczasem personel kliniki zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy Sowiński nagle znika. Mariusz, widząc Kasię z Sowińskim w parku, podejrzewa płomienny romans i postanawia ukarać żonę. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w poniedziałek, 28 września, o godzinie 20.50 na TVP2.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Premiera już 23 września o 20.50 w TVP2. Mario i Blanka wciąż poszukują swojej zaginionej córki Niny. Porzucona w oknie życia, dziewczynka okazuje się nie być Niną, co przynosi kolejne rozczarowanie. Mario zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoi mafia, z którą miał zatargi. Wizyta w więzieniu u gangstera Sergia nie przynosi odpowiedzi, a jedynie satysfakcję przestępcy z tragedii rodziny. Policja nie znajduje dowodów na udział Sergia w porwaniu, a poszukiwania Niny wciąż nie przynoszą rezultatów. Czy Mario i Blanka odnajdą swoją córkę? W 479 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, Maria odkryje prawdę o upozorowanej śmierci Doni Pii. Manuel i Curro wrócą z wojny, co przyniesie radość wśród służby. Santos nie ustaje w próbach odzyskania serca Wery, błagając ją o kolejną szansę. Catalina i Adriano po wspólnie spędzonej nocy podejmą poważną rozmowę o swojej przyszłości. Martina, przebywająca w klinice psychiatrycznej, napotka nowe problemy. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 15.05 na TVP2. Można go także obejrzeć online na TVP VOD.
2: W nadchodzącym 1939 odcinku serialu M jak miłość atmosfera będzie gęsta od emocji. Anita zacznie podejrzewać Sylwię o zdradę Adama Wernera, gdy zauważy jej dziwne zachowanie podczas wspólnych ćwiczeń. Sylwia, zamiast angażować się w rozmowy, będzie obsesyjnie wpatrywać się w swój telefon. Magda, będąc świadkiem tej sytuacji, odkryje, że prawdziwe powody roztargnienia Sylwii są zupełnie inne. Sylwia zmaga się z wątpliwościami dotyczącymi przyszłości z Adamem i rozważa drastyczne zmiany w swoim życiu. Tymczasem Adam, nieświadomy problemów, planuje założenie rodziny. Ostatecznie Sylwia postanawia zakończyć związek i przyjąć ofertę pracy w Berlinie, co będzie dla Adama ogromnym szokiem.
1: W 920 odcinku serialu Na Sygnale czeka nas prawdziwa burza emocji. Spokojne spotkanie Anny i Wiktora z rodzicami Mileny szybko zamieni się w dramatyczną konfrontację. Naciski na szybki ślub młodych to tylko początek. Gdy rozmowa zejdzie na temat szczepień i pandemii, atmosfera stanie się napięta, a kłótnia przerodzi się w bijatykę. Wiktor, jako doświadczony lekarz, nie wytrzyma oskarżeń o łapówki i spiski. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 15 września o 21.50 na antenie TVP2. Serial Na Sygnale ukazuje codzienne wyzwania ratowników medycznych, łącząc zawodowe zmagania z osobistymi dramatami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok. Donald Trump przekazał 3 pracownicom Białego Domu po 45 tysięcy dolarów w gotówce. Wśród obdarowanych znalazły się Natalie Harp, osobista sekretarka prezydenta, oraz Chamberlain Harris i Margot Martin. Biały Dom zapewnia, że prezenty były zgodne z prawem i stanowią część świątecznej tradycji Trumpa. Każda z kobiet wykazała tę kwotę jako prezent świąteczny, co stanowi około 30% ich rocznej pensji. Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. Dziś przypada 25. rocznica zamachów z 11 września. W nowym dokumencie na Disney Plus poznajemy historię Jana Demczura, Polaka, który uratował życie kilku osób, gdy utknął w windzie północnej wieży World Trade Center. Dzięki mosiężnej ściągaczce do szyb udało mu się przebić przez ścianę i umożliwić ucieczkę. Jego niezwykły czyn stał się symbolem odwagi i determinacji, a narzędzie, którym się posłużył, jest teraz eksponatem w muzeum upamiętniającym te wydarzenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Donald Trump poinformował, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych określił swoją rozmowę z rosyjskim przywódcą jako świetną. Trump uważa, że największą przeszkodą w osiągnięciu pokoju są złe relacje między Putinem a Wołodymyrem Zełenskim. Mimo tych zapewnień, wątpliwości co do gotowości Rosji do zakończenia konfliktu pozostają.
2: Rosyjskie siły zaatakowały Mikołajów, używając dronów Shahed-238, bomb lotniczych i rakiet Banderol. Celem była infrastruktura portowa, przemysłowa oraz obiekty cywilne. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 19 zostało rannych, w tym dzieci. Ataki trwały od dnia 9 września do nocy z 9 na 10 września.
3: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
2: Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców zmaga się z problemem wszawicy u dzieci. Wszy szybko rozprzestrzeniają się w szkołach i przedszkolach, powodując dyskomfort i świąt. Na szczęście istnieją skuteczne metody walki z tymi pasożytami, zarówno apteczne, jak i domowe. Ważne jest także zadbanie o higienę otoczenia, aby zapobiec ponownemu zakażeniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Göteborg, drugie co do wielkości miasto Szwecji, to idealne miejsce na krótki wypad. Znane z niebieskich tramwajów, portu i wyjątkowej kultury kawiarni, oferuje atrakcje takie jak zabytkowa dzielnica Haga z gigantyczną cynamonką w Café Husaren. Warto także odwiedzić park rozrywki Liseberg oraz malownicze wyspy archipelagu. Najwygodniejszy dojazd z Polski to samolot, a podróż z Gdańska trwa zaledwie 55 minut.
3: Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
2: Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
3: Pachira wodna, znana jako drzewko pieniężne, zdobywa popularność jako symbol finansowego powodzenia. Pochodząca z Azji roślina jest ceniona za rzekome właściwości, przyciągające bogactwo i życiową harmonię. Jej spleciony pień ma zatrzymywać fortunę w domu. Inne rośliny, jak grubosz czy skrzydłokwiat, również są uważane za sprzyjające dobrobytowi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Just can't believe this, man.

0: got you Sinead. Side to Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that mean my home ain't home.
1: Radio Super Express.
2: Cześć, nazywam się Daga Bożek, mam 39 lat.
3: Co byś sobie powiedziała 20-letniej, gdybyś wiedziała już wszystko to, co teraz wiesz?
2: Na pewno bym sobie powiedziała, że nie należy się bać podejmowania decyzji, bo ja faktycznie na swojej drodze spotkałam wiele osób, które widziały mój potencjał i ciągnęły mnie za uszy. Ja byłam o tyle człowiekiem ufającym w autorytety, że dawałam się ciągnąć za uszy i to prowadziło mnie w bardzo fajne miejsca zawodowe. Natomiast faktycznie życzyłabym sobie, żebym była bardziej odważna, bo myślę, że jeszcze więcej fajnych rzeczy można byłoby zrobić albo zacząć wcześniej i chyba, żebym za wszystko nie przepraszała. Tu się śmieję, bo faktycznie był taki moment, kiedy ja po prostu za dużo używałam słowa przepraszam. Myślę, że to na pewno było w jakimś momencie powiązane z poczuciem pewności siebie, więc tak ogólnie faktycznie, ta 20-latka powinna mieć wtedy więcej pewności siebie.
3: Czy z cudzego życia można pożyczyć i dobrze spożytkować dobrą radę? Czy dziewczyna 10, 30 albo nawet 50 lat starsza ode mnie może mi celnie podpowiedzieć, jak żyć? Przecież uczymy się na błędach. Powiadają, że najlepiej uczyć się na cudzych. Nazywam się Oliwia Krettek i poszukuję nauczycielek życia. Rozmawiam z kobietami, które już przeszły wiele życiowych lekcji i pytam je o 3 dobre rady na życie. Zbieram je, żeby podzielić się nimi z wami. Jesteś polarniczką, naukowczynią, jesteś tłumaczką i przede wszystkim złapałaś polarną gorączkę. Może wytłumaczmy, o co tutaj chodzi?
2: Tak, żeby państwa tutaj nie straszyć, nie zarażam polarną gorączką, ale faktycznie jest to takie określenie, którego się używa w środowisku polarników na stan, który jest związany z takim tęsknieniem, tęsknotą za rejonami polarnymi, w których się kiedyś było. A ja miałam przyjemność uczestniczyć w 2 całorocznych wyprawach do Arktyki i do Antarktyki. I faktycznie one zostawiają ślad w duszy. Tak można powiedzieć górnolotnie.
3: Jak to się stało, że zostałaś polarniczką, że zdecydowałaś się wybyć tak daleko?
2: Zupełny przypadek. Jak wiele dobrych historii zaczyna się od przypadku, tak ta historia się zaczęła od przypadku. To był 2012 rok, a więc już dawno, dawno temu i z moim byłym mężem dowiedzieliśmy się o tym, że jest możliwość wyjechania na wyprawę polarną, ba, dowiedzieliśmy się w ogóle, że są wyprawy polarne organizowane przez Polską Akademię Nauk, a konkretnie przez Instytut Geofizyki, którego jestem pracownikiem aktualnie. I stwierdziliśmy, że to jest tak odjechane, dosłownie, bo to było w żaden sposób nieporównywalne do tego, czym my wtedy się zajmowaliśmy, że stwierdziliśmy, że trzeba w takim razie wysłać aplikację i zobaczyć, co się wydarzy. Ale nie na zasadzie uda się, nie uda, nic nie będzie. My naprawdę chcieliśmy jechać. I faktycznie okazało się, że zakwalifikowaliśmy się na 35. wyprawę polarną Instytutu Geofizyki i spędziliśmy rok w Arktyce, 2012-2013.
3: Ale warto tutaj dodać, że wy nie byliście wtedy naukowcami, pracownikami naukowymi, czy się mylę?
2: Nie, absolutnie nie. Ja właściwie nie jestem naukowcem, ja pracuję z naukowcami, więc oczywiście uważam, że mam ogromny przywilej przebywać w środowisku ludzi, którzy są pasjonatami i bardzo ich kręci to, co robią. Więc nie, my zupełnie nie mieliśmy styczności wtedy ze środowiskiem naukowym. Ja wtedy skończyłam studia, jestem filologiem polskim i rosyjskim. Pracowałam wtedy w marketingu. Bardzo ciekawy okres w moim życiu, ale zupełnie niezwiązany z marzeniami o wyjeździe na stację polarną. Więc my faktycznie jako osoby zupełnie spoza środowiska dostaliśmy się na wyprawę polarną, ale to też jest sygnał, że wyprawy i tego typu wyjazdy są otwarte dla osób niebędących naukowcami, bo na stacji, zwłaszcza do utrzymania takiej stacji, która funkcjonuje przecież cały rok, są potrzebni specjaliści z różnych dziedzin.
3: Co najbardziej cię zaskoczyło w takim życiu polarniczki? Albo czy pamiętasz moment, pierwszy krok na tej surowej ziemi, która w zasadzie jest dostępna dla nielicznych?
2: Oczywiście, że pamiętam. Takie rzeczy zostają w pamięci na zawsze chyba. To był moment, kiedy w czerwcu 2012 roku dotarliśmy na Spitsbergen, dotarliśmy do polskiej stacji polarnej Hornsund. I to był taki mglisty dzień. Ja się potem zorientowałam dość szybko, że to jest taka typowo szpicbergeńska pogoda. Było wilgotno, ale to już jest okres letni w Arktyce. Więc wszystko było, mam na myśli teren dookoła stacji, mchami i porostami, które były absolutnie jaskrawo wtedy w mojej percepcji zielone. I pamiętam, że jak wysiadłam z łodzi, bo oczywiście przy stacji nie ma portu, więc nie ma możliwości, żeby statek zacumował, więc ze statku łodzią pasażerowie są transportowani na ląd. Jak wysiadłam z łodzi i szłam do tej stacji, to pamiętam, że to był absolutny amok. Ja miałam wrażenie, że jestem w jakimś śnie, miałam wrażenie, że wolniej się poruszam, tak czasami jak we śnie próbujemy biec, pływać, skakać i to wszystko jest takie w zwolnionym tempie, ale ja patrzyłam na tę stację i miałam takie poczucie, że ja tam zaraz dojdę, zaraz tam będę i to jest faktycznie pewna odległość kilkudziesięciu metrów, więc trochę to trwało. Wpadłam do tej stacji, to takie przypomina ten budynek, takie schronisko wysokogórskie, więc wszystko w drewnie, w środku mapy na ścianach. I pamiętam, że pierwszą osobę, którą napotkałam, to jest mój kolega Tomek, meteorolog z Instytutu Geofizyki. Poprosiłam go, żeby mnie uszczypnął, bo mówię, nie wierzę, że tu jestem. I to było naprawdę niesamowite. To było takie, jak mówi się czasami o tych takich wyprawach młodzieńczych, romantycznych, że wchodzimy w jakiś taki absolutnie nieznany świat, który dopiero się przed nami pojawia, to było właśnie to.
3: No i sama podróż była pewnie ekscytująca i zresztą długa też, prawda?
2: Tak, to był tydzień, dokładnie 8 dni płynęliśmy, więc dla kogoś, kto wcześniej nigdy nie płynął tak daleko statkiem, tylko jakimiś mniejszymi jednostkami, to było przeżycie samo w sobie w ogóle, zobaczyć jak taki statek funkcjonuje, wsiąść na niego, przeżyć na nim parę dni, doświadczyć choroby morskiej, choć na szczęście mnie to aż tak bardzo nie dotyczyło, ale wszystko było takie jak we śnie. To pamiętam. I do momentu, dopóki nie wsiedliśmy na statek, ja cały czas miałam takie poczucie, że ktoś mnie obudzi i powie, Daga, ale okej, fajny sen, wracamy do rzeczywistości, wracamy do tego trybu, praca, tutaj te normalne codzienne obowiązki. Ale jak już wsiadłam na statek, zobaczyłam Gdynię, która coraz bardziej malała w oddali, zrozumiałam, że to się dzieje i już nikt mi nie powie, obudź się, wracamy.
3: To, że dostałaś się, to jest niebywałe osiągnięcie, bo tam jedzie garstka osób, kilka osób na rok. Jakie umiejętności są ważne i właśnie jak to ci się udało?
2: W ogóle historia, o której bardzo lubię opowiadać, bo faktycznie personel stacji składa się z osób, które zajmują się nauką albo są pracownikami technicznymi. I ja jestem takim doskonałym przykładem, że można pojechać, nie mając wykształcenia technicznego, nie będąc naukowcem, ale wstrzelić się w małą pulę stanowisk administracyjnych, bo ja faktycznie byłam administratorem stacji. Oprócz tego wśród takich administracyjnych, nazwijmy to, są takie stanowiska jak kierownik wyprawy, kucharz oczywiście i pomoc kuchenna, więc naprawdę tych stanowisk nie jest dużo. I faktycznie ten administrator to taki gospodarz stacji, osoba, która opiekuje się gośćmi, która dba o zaopatrzenie, która sprawdza stan magazynów, etc. No i faktycznie to było niesamowite. Ta rozmowa kwalifikacyjna. Ja wiedziałam o tym, że to na pewno będzie zupełnie inna rozmowa niż taka, w których wcześniej uczestniczyłam, gdzie to CV, to takie ważne, wiadomo, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe. Natomiast tutaj ja wiedziałam, że oni muszą choć trochę przez te pół godziny rozmowy zobaczyć, jakim ja jestem człowiekiem, bo tak naprawdę skład osobowy wyprawy, o czym później się przekonałam, kiedy uczestniczyłam przez jakiś czas w procesie rekrutacji na wyprawy polarne, to nie tylko kompetencje i kwalifikacje, ale też charakter potencjalnego kandydata, bo to się tak naprawdę wszystko układa. Kto się z kim dogada, kto się nie dogada, kto może być potencjalnym źródłem konfliktów, kto będzie jednoczył grupę. Więc ja dałam się poznać od tej takiej strony, ja raczej jestem pozytywnie do życia człowiekiem nastawionym. Więc oczywiście powiedziałam, że moją główną motywacją, żeby jechać na wyprawę polarną jest to, żeby zobaczyć foki, które uwielbiam. Foki w środowisku naturalnym. I to rozbroiło członków komisji. Potem już rozmowa przebiegała w bardzo wesołej atmosferze. Myślę, że foki tutaj zadziałały, że zostałam wybrana na uczestnika takiej wyprawy.
3: Jakiś czas temu zbierałam informacje na temat właśnie kompetencji, które przydadzą się na takiej wyprawie i pamiętam, że tam warto nawet wpisywać to, że nie wiem, umie się grać na gitarze.
2: Absolutnie. To jest tak zwana, myśmy to nazywali w czasie rekrutacji, wartość dodana dla grupy, bo na przykład to, że ktoś ma jakieś nietuzinkowe hobby, umie śpiewać, grać na instrumentach, lubi planszówki. Stacja to nie tylko jest miejsce pracy, to jest też miejsce, gdzie no, spędzamy czas wolny, przebywamy przez cały rok, jeżeli oczywiście mówimy o wyprawie całorocznej. Więc ktoś, kto potrafi jakąś grupę zintegrować, ciekawie zaproponować spędzanie czasu, to są naprawdę bardzo przydatne umiejętności.
3: Nie miałaś takiego strachu, że jednak rok, który mogłabyś spędzić tutaj w Polsce, żyjąc normalnie, w cudzysłowie oczywiście, że to ci jakoś umknie, że stracisz ten rok?
2: Jeśli chodzi o pierwszą wyprawę, absolutnie. To było pojechanie bez kompletnej świadomości, jak tam jest. Oczywiście, bardzo dużo czytaliśmy, byliśmy przygotowani, rozmawialiśmy z kolegami już, którzy byli jeszcze na stacji, więc ta wymiana korespondencji trwała. Mieliśmy też bardzo dobre know-how ze strony naszego pracodawcy. Jakkolwiek zupełnie nie zastanawialiśmy się, czy damy radę, czy nie damy, czy będzie nam zimno, czy nasza psychika źle zareaguje, czy noc polarna okaże się za trudna. Myślę, że taka świadomość, kiedy człowiek już tam był, doświadczył, wiedział na przykład, jakie elementy są tymi słabymi elementami, z czym sobie nie radziliśmy, to pojawiło się podczas drugiej wyprawy, kiedy już jechało się ze świadomością i miałam taki moment, kiedy przygotowywaliśmy się już kilka dni przed wypłynięciem, pomagaliśmy w załadunku statku, to był dosłownie błysk, taka myśl, nie wiem, kilkanaście sekund, a co jeśli to jest zła decyzja? I taki lekki atak paniki, że może jednak nie powinniśmy. Ale nie, to zniknęło bardzo szybko. Więc tutaj takiego myślenia nie było. Bardziej spotykaliśmy się czasami z takim pytaniem z zewnątrz. No słuchaj, bo tutaj rezygnujesz z fajnej pracy, a nie boisz się, że nie znajdziesz pracy po powrocie. A ja właśnie miałam takie poczucie, że to jest taki zwrot w życiu, że ta praca może być zupełnie inna i ja może nie będę chciała wracać do tej poprzedniej. No tak oczywiście się okazało. Więc nie, tutaj absolutnie nie było żadnego strachu przed tym, co mnie czeka.
3: A jakie kompetencje są kluczowe? Jeśli ktoś nas słucha i czuje, że chciałby kiedyś spróbować, to co musi umieć, jaki powinien mieć właśnie ten wpis w CV, żeby przekonać rekruterów?
2: Jeśli chodzi o kompetencje, to oczywiście kwestia już konkretnych stanowisk, gdzie takie kompetencje są wymagane, więc z tym się można zapoznać na stronie internetowej, kiedy rekrutacja rusza. Jeśli chodzi o stan zdrowia, o tym też trzeba wspomnieć. Ogólna sprawność fizyczna i dobry stan zdrowia. Na pewno nie jakieś choroby przewlekłe, wymagające leczenia, to jest na pewno czynnik, który utrudnia. Czasami uniemożliwia, ale to powiedzmy jest kwestia obiektywna. Natomiast kwestie charakteru to na pewno dobrze się sprawdzają osoby i to już w sumie wychodzi w publikacjach naukowych z zakresu tej psychologii polarnej szeroko pojętej. Taka kombinacja introwertyka-ekstrawertyka, czyli ktoś, kto potrafi sam się sobą zająć, zorganizować sobie czas wolny, jest osobą, którą jak się gdzieś tam zamknie, to ona wie, co ma robić i sobie to wszystko jakoś poukłada, ale z drugiej strony, jak jest grupa, to on z tą grupą, czy ona z tą grupą potrafi współpracować. I to jest faktycznie bardzo dobre, bo typowy ekstrawertyk w okresie nocy polarnej miałby problem, bo też ludzie są zmęczeni i nie można cały czas tego bodźcowania mieć i tego bodźcowania nie ma, więc jest moment też, że trzeba sobie samemu jakoś poradzić. Więc myślę, że to jest na pewno dobry krok. No i myślę, że takie nastawienie ogólne do życia, pozytywne, bo to nie jest chyba nic odkrywczego, że ludzie o pozytywnym nastawieniu radzą sobie w różnych warunkach. Natomiast w takich warunkach polarnych jest im lepiej samemu ze sobą, bo potrafią skupić się na pozytywnych rzeczach, ale też grupie jest z taką osobą przyjemniej. Jeżeli ta osoba jest niekonfliktowa, raczej stara się szukać rozwiązań niż problemów. Są takie osoby. Wiem, że to może brzmieć dla niektórych niemożliwe, żeby kogoś takiego spotkać, ale są. Także one dobrze sobie radzą na wyprawach.
3: Właśnie siedzi przede mną jedna.
2: No chyba tak, bo ja dobrze wspominam obie wyprawy.
3: Ja usłyszałam, że nie można tego traktować jak opcji ucieczki od na przykład problemów jakichś większych, które mamy tutaj.
2: Absolutnie, bo faktycznie to jest takie złudne trochę poczucie i ja takie osoby spotykałam podczas rozmów rekrutacyjnych, kiedy byłam po tej drugiej stronie. Ludzie czasami namówili, że mieli na przykład trudny rozwód albo jakąś chorobę w rodzinie, ktoś zmarł i oni potrzebują spokoju wewnętrznego, oni muszą się jakoś zrekonstruować, jakoś odnaleźć taki wewnętrzny spokój. Na pewno jeżeli, żeby też to nie zabrzmiało, że to wyklucza, jeżeli problem został w jakiś sposób zrozumiany, przepracowany i po prostu szukamy tylko faktycznie skupienia się na czymś innym, oczywiście, ale jeżeli tutaj ten problem zostaje, my tam jedziemy i myślimy, że te kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy kilometrów stąd ten problem nie będzie nas dotyczył. Absolutnie to jest nieprawda. Teraz oczywiście to jest inne polarnictwo niż kiedyś, bo jest łączność ze stacjami. Można się kontaktować z bliskimi, z rodziną, kiedy się tylko chce, z wideo, więc ta łączność jest naprawdę bardzo dobra. Więc niestety też ten człowiek się nie odetnie od tego problemu. On będzie cały czas w nim tkwił, będzie otrzymywał wiadomości, będzie otrzymywał rozmowy, czy sam będzie dzwonił. Mieliśmy taki przykład kolegi i to faktycznie jego wyłączyło na kilka miesięcy z życia takiego stacyjnego. To był okres nocy polarnej. On faktycznie bardzo długo wtedy zamykał się w pokoju, prowadził rozmowy tam wokół tej sytuacji, która go dotyczyła. I na pewno to był okres zimowania, który nie był dla niego dobry. Ani łatwy, a dla nas jako grupy też nie był łatwy, bo my się o niego po prostu martwiliśmy, nie wiedzieliśmy, co się stanie, jeżeli na przykład on jednak poczuje się psychicznie tak źle, że na przykład nie będzie w stanie pracować, czy nie będzie w stanie już dłużej z nami przebywać w tej stacji.
3: Jak już mówimy o pracy, jak wygląda taki dzień? Oczywiście wiadomo, że każdy ma inne stanowisko, informatyk będzie inne miał zadania, meteorolog inne, ale tak myślę, że można to uogólnić, jakby co wszyscy robią od rana do wieczora.
2: Tak, w stacji obowiązuje Polski Kodeks Pracy. Ja go powiedziałam o tym na jednym ze spotkań akurat z prawnikami, to się wszyscy uśmiechnęli i powiedzieli, a, czyli pracujemy 7 dni w tygodniu. Nie, oczywiście pracuje się od poniedziałku do piątku. Oczywiście 8 godzin dziennie, natomiast biorąc pod uwagę specyfikę miejsca, w którym się jest, ten czas pracy potrafi być nienormowany, bo na przykład, nie wiem, naukowiec nie może wyjść w teren w dzień powszedni, bo nie ma pogody, więc zrobi to w weekend, kiedy będzie okno pogodowe. Czy na przykład jest jakaś awaria agregatu, to nikt nie będzie czekał z awarią do poniedziałku, jak prądu nie ma i jest w stacji zimno. Więc oczywiście, ale takie rzeczy są wewnętrznie regulowane. Weekend to zazwyczaj jest taki czas na odpoczynek, wycieczki w teren, czy na przykład jakieś takie wspólne celebrowanie różnych okazji, jakieś święta, czy urodziny, imieniny, to też zależy właśnie od konkretnej wyprawy, bo czasami takie celebracje robi się w tygodniu, wtedy, kiedy one wypadają, a czasami, żeby nie rozburzać tego porządku pracy, przenosi się je na weekend, więc są różne modele zarządzania. Posiłki regulują to, w jaki sposób się w stacji funkcjonuje. U nas było tak, że śniadanie mieliśmy o godzinie 8, o 14 był obiad, o 19 kolacja, więc to, co się dzieje pomiędzy, to ludzie starają sobie to jakoś to dostosować do tego regulaminu porządku posiłków. I oczywiście, jeżeli chodzi o taką dynamikę organizacji czasu, to w okresie letnim w stacji przebywa więcej osób, około 30-40. Te grupy naukowe, które przyjeżdżają wtedy, się zmieniają bardzo często. Niektórzy przyjeżdżają na 2 tygodnie, niektórzy na kilka miesięcy, więc tutaj wtedy dużo się dzieje. Pracownicy stacji są bardzo zaangażowani też w obsługę tych grup terenowych, grup naukowych, bo taka jest też rola stacji, żeby być tym zapleczem logistycznym. Więc faktycznie pracuje się trochę więcej, natomiast w okresie zimowym, kiedy w stacji zostaje te 10 osób, to już można powiedzieć, że to jest taka bardzo duża powtarzalność wykonywania pewnych czynności. No i tutaj wtedy ta kreatywność, te wszystkie talenty, te kwalifikacje, te hobby, o których wcześniej rozmawiałyśmy, mają ogromne znaczenie, żeby sobie to jakoś poukładać.
3: No właśnie, też kiedyś usłyszałam, że warto mieć jakiś pomysł na siebie, co robić ze sobą, kiedy jest ten czas. Dajmy na to, że niektórzy uczą się programowania albo czegoś. Teraz jest właśnie łatwiej, bo mamy dostęp do tych różnych sprzętów i internetu i tak dalej.
2: Tak, zgadza się. Posiadanie planu to jest bardzo dobry kierunek, jakkolwiek od razu też uprzedzę, że wbrew pozorom efektywność w stacji jest inna niż efektywność tutaj. Już wyjaśnię, o co mi chodzi. Kiedy przebywamy w izolacji, czy właśnie w zamkniętym środowisku, bo może to już nie jest taka izolacja, jak kiedyś była na wyprawach polarnych, nasz mózg nie otrzymuje tyle bodźców, do jakich jest tej liczby, do jakiej jest przyzwyczajony. No powiedzmy sobie szczerze, nasze życie tu i teraz jest pełne informacji, komunikatorów, telefonów, spotkań, ciągle coś się dzieje. My jesteśmy naprawdę na bardzo wysokich obrotach w godzinach pracy, a czasami po nich, więc jesteśmy przyzwyczajeni do tempa i naprawdę potrafimy być bardzo efektywni. Natomiast tam, gdzie tych takich, to się nazywa synchronizatory cywilizacyjne, jest takie pojęcie naukowe, jest mniej. Na przykład w czasie zimowania, kiedy są utrudnione możliwości wyjścia w teren, bo jest noc polarna, bo warunki meteorologiczne, czasami tym bodźcem jest posiłek i dobry obiad, nic więcej. I jak tu wtedy zmusić mózg, żeby on był wydajny? I faktycznie czasu wolnego jest więcej, bo nie musimy dojeżdżać do pracy, nie musimy robić zakupów. Zakupy się robi w cudzysłowie w najbliższym magazynie z żywnością, który jest tuż przy kuchni. Natomiast my po prostu jesteśmy mniej efektywni, mniej wydajni. Więc ja już słyszałam opowieści, że ktoś miał kończyć doktorat podczas zimowania, miał się nauczyć nowego języka obcego. Oczywiście te osoby zaczynały te projekty, ale one rzadko kiedy udaje udaje się je sfinalizować właśnie ze względu na fakt, że my naprawdę inaczej pracujemy i nasz mózg inaczej działa właśnie w takich warunkach izolowanych.
3: Wspominałaś o tej nocy polarnej i chciałabym zahaczyć wątek właśnie takich trudności, co tam może rzeczywiście być czymś do nieprzeskoczenia dla niektórych osób.
2: No na pewno czynnik obiektywny, jeżeli ktoś gorzej funkcjonuje, bo nie ma światła. I to jest coś, co faktycznie jest pewnym testem. No okazało się, że ja sobie radzę nie z gorzej w takich warunkach. Nie wiem, jakby było teraz, szczerze mówiąc, bo no trochę czasu minęło, każdy z nas się zmienia. Ja nie wiem, czy ta kolejna noc polarna byłaby tak równie dobrze przeżyta jak wtedy. Więc ja pamiętam ten czas bardzo dobrze. To był dla mnie taki czas otulenia, zamknięcia w takim kokonie troszeczkę. Jak czasami się śmiejemy w internetach, mówiąc potocznie, krążą takie rysunki, jak zaczyna się zima, że zamieńmy się wszyscy w niedźwiedzie brunatne, przykryjmy kołderką i obudźmy na wiosnę. No to dokładnie ja byłam takim niedźwiedziem brunatnym wtedy.
3: Tu hygge mi się pojawia od razu hasło,
2: tak,
3: nie?
2: Tak, tak, dokładnie tak było. Faktycznie był moment taki trudny, kiedy były święta Bożego Narodzenia, ja jestem osobą rodzinną i jednak moi rodzice gdzieś tam na tym Skype'ie, z którymi nie mogłam się za bardzo dobrze zobaczyć, bo wtedy też ta łączność nie była taka dobra, no to był taki trudny moment dla mnie, że jednak mnie tam z nimi nie ma. Jakkolwiek tak, to był bardzo, bardzo dobry czas, ale faktycznie to nie jest oczywiste, bo są przede wszystkim zaburzenia snu w tym czasie, no bo jest cały czas ciemno, nasz mózg trochę inaczej zaczyna funkcjonować. Ta monotonia, pewna powtarzalność powoduje, że niektórym się rozregulowuje absolutnie ten cały, te cykle okołodobowe i na przykład wstają o dziwnych porach, przepuszczają pory posiłków, są nieuchwytne w czasie, kiedy jest cała grupa aktywna. I to faktycznie takie wewnętrzne rozregulowanie połączone właśnie z brakiem na przykład możliwości skupienia się, takim ciągłym rozkojarzeniu, problemami ze snem, powodują, że ludzie robią się drażliwi. Że oczywiście tam też są kwestie osobnicze. Ktoś może na przykład mieć większą skłonność do melancholii, mówiąc tak ogólnie, i na przykład ten czas znosić po prostu źle psychicznie. Może być mu bardziej smutno, być bardziej przygnębiony. No oczywiście ja tu na moich wyprawach nie było takiej sytuacji, żeby u kogoś stwierdzono na przykład jakieś zaburzenia typu depresja po powrocie z zimowania, ale takie stany tego typu obserwuje się w czasie nocy polarnej.
3: No i też trudno to przewidzieć, póki się nie wejdzie w taki świat, nie?
2: Oczywiście. Nikt z nas tego nie wie, jak się na to zareaguje. Jak nikt wcześniej nie był w warunkach nocy polarnej, to nie wiemy. Znaczy, śmiejemy się czasami ze znajomymi, że no przecież w Polsce, jak jest zima, no to trochę tak, jak byłaby ta noc polarna, no bo wtedy, kiedy masz jasno, to jesteś w pracy i jesteś skupiona na czymś innym. No oczywiście, faktycznie, no ale jednak to światło dzienne do nas dociera i mimo tego, że robi się wcześniej ciemno, o 16 już mamy ciemno w którymś momencie, no to jednak trochę tego światła widzimy. A jak jest ta ciągła ciemność, no nie wiemy. To jest jeden wielki test.
3: Wychodzicie w ogóle wtedy na zewnątrz, czy jak to jest?
2: Wychodzi się na zewnątrz. Tu oczywiście, ponieważ ja byłam w dwóch stacjach w Arktyce, w Antarktyce, no to na północy są niedźwiedzie polarne, więc te wyjścia w teren w okresach ciemności były ograniczone ze względu no, na to, że można spotkać niedźwiedzia, a w warunkach ciemności jest gorzej się czy to obronić, czy po prostu zobaczyć na czas niebezpieczeństwo. W Antarktyce takiej sytuacji nie było. Tam poza tym też stacja Arctowskiego, w której pracowałam, nie znajduje się w strefie, gdzie występuje noc polarna. Tam najkrótsza noc jednak jest i ona ma prawie 5 godzin, więc ta ciemność jednak i ten dzień na przemian po sobie występują. No a poza tym tam nie ma naturalnych takich zagrożeń w stylu jak niedźwiedzie polarne, są pingwiny, są foki, więc raczej tutaj, czy to jest zima, czy to jest okres letni, tutaj ta aktywność wokół stacji cały czas jest.
3: Mówiłyśmy o tych trudnych rzeczach, ale fajnie też by było powiedzieć o tym, co jest takie wow. No podejrzewam, że właśnie te wyjścia, spacery, no widoki, które gdzieś tam się przewijają podczas, no nawet byłam na spotkaniu, gdzie pokazywałyście zdjęcia stamtąd, no to ja byłam oczarowana, zobaczyć to na własne oczy.
2: Tak, to jest coś niezwykłego. No tutaj myślę, że każdy przymiotnik określający właśnie tę niezwykłość można spokojnie użyć, bo przebywanie w takim miejscu bardzo wzmaga wrażliwość. Jeżeli oczywiście ktoś jest już osobą wrażliwą na piękno przyrody, to tam ma naprawdę okazję przeżywać bardzo takie silne wzruszenia, wręcz estetyczne, jak bardzo tam jest pięknie. Ale też obserwowałam przemiany u niektórych osób, które wcześniej nie były specjalnie zaangażowane w jakieś podziwianie widoków, że one potrafiły faktycznie na te wschody, zachody słońca, czy na przykład robić 1000 zdjęć jednej góry, bo na przykład ona inaczej wyglądała w zależności od dnia i pory roku. Także tak, to jest coś, co jest naprawdę takim pięknym krajobrazem, do którego się wraca. Ja mam te obrazki w głowie i ja lubię do nich wracać, jak jest mi ciężko. Lubię sobie je przywołać i lubię sobie przywołać ten spokój, jaki wtedy mi towarzyszył, gdzie ja jestem w tej przyrodzie. No myślę, że tutaj osoby, które mają taką wrażliwość, doskonale wiedzą, o co mi chodzi. I po prostu przepływają przeze mnie emocje, czuję spokój, mogę się skupić na tym spokoju, nie muszę się przywiązywać do żadnej myśli wtedy, rozpraszać. Tak, także to są takie stany, które towarzyszą tej kontemplacji krajobrazów.
3: A masz jakiś swój ulubiony obrazek?
2: No, tych obrazków wtedy było sporo. Znaczy na pewno lodowce, one we mnie wzbudzają takie, no, chciałabym powiedzieć poczucie pewności i stabilności. No teraz wiemy, że te lodowce są w recesji w rejonach polarnych w związku ze zmianami klimatycznymi, więc teraz to poczucie stabilności troszeczkę się zmienia, ale faktycznie będąc na lodowcu i obserwując ten lód lodowcowy, który mógł mieć kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy, a nawet kilkadziesiąt tysięcy lat, no miałam takie poczucie przebywania wobec jakiegoś takiego majestatu przyrody, takiego niewzruszonego piękna. Oczywiście góry są bardziej trwałe niż lodowce, ale to wszystko w tym połączeniu dawało takie poczucie pewnego osadzenia w miejscu. I faktycznie lubię zdjęcia lodowców i lubię patrzeć, jak one się zmieniają, bo faktycznie jak widzę te zdjęcia lodowców, tych, które znam, które pamiętałam jeszcze ze swoich pobytów w rejonach polarnych, one co roku wyglądają inaczej, jak koledzy, koleżanki wrzucają do internetu czy na profile stacji właśnie te zdjęcia. To jest tak jak obserwowanie kogoś, kogo niby dobrze się zna, ale widuje rzadko i nagle sobie uświadamiamy, że ma inny kolor włosów, inaczej się zachowuje, ma jakieś dziwne inne żarty, coś w tym stylu.
3: A co z tymi fokami?
2: No, miłość do fok się nie zmieniła.
3: Czyli udało się, wszystko odhaczone.
2: Tak, oczywiście. Jak pracowałam w obu stacjach, to faktycznie foki miałam przyjemność obserwować i tu i tam. Gdzieś pomiędzy jeszcze byłam na praktykach dwukrotnie w Helu, w obserwatorium, tam gdzie jest Centrum Rehabilitacji Fok Szarych i Pospolitych. Także może kiedyś jeszcze, jak mi pozwoli moja aktywność zawodowa, bardzo chętnie wybrałabym się na taki wolontariat jeszcze. Ale faktycznie no dużo mam zdjęć tych płetwonogich.
3: A jeśli chodzi o inną faunę, pingwiny, czy one cię jakoś oczarowały, może jakieś inne zwierzęta, nie wiem, w sumie przychodzą mi do głowy tylko niedźwiedzie, foki i pingwiny.
2: Nie wiem, to są bardzo dobre skojarzenia. No pingwiny, bo niedźwiedzie, oczywiście, to są piękne zwierzęta, myśmy dużo niedźwiedzi obserwowali, ale tam bardziej takie poczucie zachwytu łączyło się jednak z tym lękiem, że nie można podejść, mam na myśli obserwacje robione ze stacji, kiedy niedźwiedź sobie gdzieś tam w okolicy wychodził. W terenie było już mniej zachwytu, więcej przerażenia oczywiście, bo to już ta proporcja się zmieniała. Natomiast no pingwiny absolutnie, no one, jak pierwszy raz zobaczyłam pingwina, jak pojawiłam się właśnie w okolicy stacji, to też był ten moment, tak jak opowiadałam, że wysiadałam z łodzi i to był wyjazd na Spitsbergen i tam szłam do tej stacji, to jak dotarłam do Antarktyki, do stacji Arctowskiego i wysiadłam z łodzi, to zobaczyłam 3 pingwiny białobrewe. I pierwsze moje wrażenie było takie, że jestem na jakiejś innej planecie, bo te pingwiny absolutnie nie zwróciły na mnie uwagi. No, że one tam mieszkają, no co się będą przejmować, że tu ktoś wylądował. Okej, zaraz pewnie sobie pójdzie. No i po pierwsze miałam takie wrażenie, że one są jakieś takie dziwnie małe. Mi się wydawało, że powinny być większe. A drugie, że one nie mogą być prawdziwe. Że to jest jakaś atrapa, że to ktoś tu oszukuje. Ale nie, oczywiście one były prawdziwe, więc to było takie, no też takie poczucie jakiejś niesamowitości.
3: Kilka czy kilkanaście tysięcy? Arktyka czy Antarktyka?
2: To jest bardzo, bardzo częste pytanie. Wcześniej było tak, że faktycznie ta pierwsza wyprawa na Spitsbergen, ona była tą pierwszą romantyczną i tam Arktyka była najważniejsza, jak mówiłam o tych porównaniach. Teraz mimo tego, i tutaj pozdrowienia dla moich kolegów, koleżanek z Instytutu Geofizyki, który zarządza stacją na Spitsbergenie, jednak bliżej mi do stacji Arctowskiego w odległej Antarktyce. No mam przyjemność też być w bardzo dobrych kontaktach z kolegami, koleżankami z Instytutu Biochemii i Biofizyki, gdzie kiedyś też pracowałam, a którzy zarządzają stacją Arctowskiego. I chyba Arctowski stał się dla mnie na przestrzeni lat

0: Ja mam przed sobą twoją książkę Dom pod biegunem. Jeśli ktoś czuje, że chciałby więcej, no to możemy odesłać do tej książki, ale jeszcze właśnie jest książka o Arctowskim. Cały czas myślę, że on jest arktowski, nie wiem dlaczego.
1: Tu się akurat czyta tak, jak się pisze i to jest polskie nazwisko.
0: Okej. Jeszcze możemy odesłać do jakiejś publikacji?
1: Tak, jeszcze są Polarniczki i jeszcze jest biografia Ryszarda Czajkowskiego, też Polarnika, bo on był i podróżnikiem, i geofizykiem, także cztery. Tworzy się piąta, ale na razie jeszcze za dużo o niej nie chcę mówić, bo jest jeszcze w powijakach, ale też polarna.
0: Zachęcamy do śledzenia Dagi Bożek i jej różnych tworów, książek, publikacji, jeśli ten temat was interesuje. I tak domykając to, bo zatrzymało mnie to, co powiedziałaś, że ty się nie czujesz naukowczynią, a dla mnie jesteś naukowczynią. Wygrałaś też ostatnio nagrodę popularyzatorki nauki. Dla mnie to jest jakby oczywiste, ale ty mówisz, że jednak niekoniecznie czujesz, że tak możesz się nazywać?
1: Tak, znaczy, bo porównuję swoją pracę do pracy moich kolegów, koleżanek, którzy są z krwi i kości naukowcami. Faktycznie mogą mówić o sobie w ten sposób i ich kariera zawodowa ma charakter naukowy. Ja jeżeli mogłabym o sobie mówić, że jestem w jakiś sposób badaczem, badaczką, to takim amatorem. I stąd faktycznie śmieję się, że to ogromne wyróżnienie, jaką był popularyzator nauki w kategorii animator, to była taka kategoria idealna dla mnie, bo to była kategoria dla osób, które są właśnie nie naukowcami, ale to można by trochę powiedzieć takimi naukowcami obywatelskimi, bo jest takie pojęcie citizen scientist w języku angielskim, które doskonale to opisuje, bo w sumie ten projekt Polarniczki, w ramach którego powstała i książka, i powstał film dokumentalny, to też była baza danych dotyczących kobiet, które uczestniczyły w wyprawach polarnych. To było śledzenie archiwów, wyszukiwanie dat, nazwisk, powstała publikacja naukowa na ten temat, więc charakter tej pracy i też literatury, jaką się zajmuję, bo jest to literatura faktu, no jest to w pewien sposób podejście naukowe, ale ono jest cały czas w tej sferze takiej trochę amatorskiej. Natomiast no ja mam przyjemność pracować z naukowcami już od ładnych paru lat. Zajmuję się popularyzacją nauki.
0: I to wszystko się stało po wyprawie polarnej,
1: prawda? To się
0: wszystko
1: stało po wyprawie tej pierwszej, więc to też jest doskonały przykład tego, jak bardzo może się życie zmienić przez właśnie taki przypadek.
0: Ja mam na swojej liście pytań, do których chciałabym powoli przejść. No właśnie, przełomowy moment, ale podejrzewam, że tym przełomowym momentem w twoim życiu była wyprawa.
1: Tak, pierwsza wyprawa, druga wyprawa oczywiście, ale ja to traktuję razem. Nie jestem wyjątkiem. Dużo osób dzieli swoje życie na okres przed wyprawą i po wyprawie. To było doświadczenie tak absolutnie nieporównywalne do żadnego innego, że no, życie już nie mogło inaczej wyglądać.
0: Ale pewnie jest taka tęsknota. Gdzieś tam udaje ci się sobie wynajdywać jakieś miejsca, w cudzysłowie zastępcze. Nie wiem, że jedziesz gdzieś sobie w Alpy, gdziekolwiek, żeby jednak tego śniegu, tę dawkę odpowiednią sobie zaserwować. Jak sobie radzisz z tym?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo to ewoluowało. Ja powiem szczerze, że ten stan gorączki polarnej trwał u mnie 5 lat. To jest dużo, ale mało w porównaniu na przykład do moich kolegów, koleżanek, dla których całe życie było stanem gorączki polarnej po powrocie z wyprawy i oni mają na przykład już 60-70 lat i oni cały czas tęsknią. Ten okres 5 lat dla mnie był długi dlatego, bo ja w tym czasie żyłam w zawieszeniu. Ja nie podejmowałam żadnych takich decyzji długofalowych, nawet jeśli chodzi o zatrudnienie, nawet kupienie biletów na koncert, który miał być za pół roku. Ja tego nie robiłam, bo ja po prostu cały czas miałam takie poczucie, że ja pojadę jeszcze na kolejną wyprawę. Faktycznie tych wypraw było dwie, potem miała być trzecia, ale wycofałam się z niej z powodów osobistych. To był 2019 rok i mogę powiedzieć, że wtedy ten okres się zakończył, bo ja zrozumiałam, że to, co dały mi wyprawy polarne, to ze mną zostało. Ja to przekułam na popularyzację, przekułam to na książki, przekułam to na kontakty z rozmaitymi ludźmi, którzy są związani z rejonami polarnymi. Ja oczywiście bardzo bym kiedyś chciała jeszcze tam wrócić, ale ja te rejony polarne w pewnym sensie mam na co dzień, bo mam z nimi ten kontakt. I też tak troszeczkę powiem, nie chcę, żeby to zabrzmiało egoistycznie, ale sporo osób udało mi się zainspirować poprzez moją działalność popularyzatorską, że warto pracować w stacji polarnej, że warto spróbować tam być. I parę osób faktycznie tak mocno to poczuło i tak w to uwierzyło, że zaaplikowało na wyprawy polarne i dotarło do stacji. Te osoby, kilka z nich nawet wracało wielokrotnie później, 3-4 razy. I mam takie trochę poczucie, że nawet jeśli ja sama tam nie pojechałam po raz kolejny, to, że ktoś, słysząc taką historię moją, czy dowiadując się czegoś ciekawego o stacji, podjął taką decyzję, żeby tam pojechać, to jest tam troszeczkę taka cząstka mnie. Mówię, nie chcę, żeby to zabrzmiało egoistycznie, ja to bardzo pozytywnie oceniam i bardzo się cieszę, że mogłam komuś dać ten element, odrobinkę swojego doświadczenia, żeby go zainspirować do tego.
0: No słuchaj, ja już w głowie liczę, ile jeszcze odcinków mogę nagrać, zanim się zrekrutuję. Nie no, żartuję oczywiście, ale naprawdę tak opowiadasz o tym, że ja gdzieś w głowie mam te obrazki, te zwierzaczki, nawet to takie nieprawdopodobne życie, które jest z małą garstką osób, ale jest jakieś takie wyjątkowe, bo inne, bo odcięte trochę od tych bodźców, którymi jesteśmy faszerowani. Więc mi się wydaje, że tak, misja wykonana, ale no kto wie, może jeszcze kiedyś. Jeszcze będziesz mogła powiedzieć o trzeciej, nie? No bo
1: oczywiście,
0: nie mówię,
1: to jest cały czas otwarta historia i tylko tak jeszcze odnosząc się do tego, co powiedziałaś, bo ja po prostu, dla mnie obie wyprawy były bardzo pozytywnym doświadczeniem, ale to też jest bardzo trudny sprawdzian dla każdego, kto uczestniczy w takiej wyprawie. Też są trudne sytuacje, z którymi trzeba sobie radzić, czy to wewnątrz grupy, czy w nas samych. Mierzymy się ze swoimi słabościami, lękami podczas takiej wyprawy i każdy inaczej to przeżywa i każdy też z innym bagażem doświadczeń wraca, więc też, żeby być tego świadomym, że to jest wyzwanie.
0: Mam w głowie takie pytanie, które nie zawsze pada podczas moich spotkań z bohaterkami, ale tutaj w twoim przypadku jest takim must have, w mojej głowie przynajmniej. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Takie hasło, które gdzieś tam się przewija. Czy ty się z nim zgadzasz, czy nie i dlaczego?
1: To jest takie jedno z powiedzeń, które się często słyszy i myślę, że każdy z nas gdzieś to słyszał na różnych etapach swojego życia i ja często je powtarzałam. Jak byłam młodsza, jak byłam nastolatką, jak byłam jeszcze takim harpaganem, takim osobą, która bardzo lubiła pokazać, jaka to jest silna, ambitna i nie wiadomo jeszcze jaka. I powiem szczerze, że dla mnie trochę punktem zwrotnym, no tutaj się trochę do popkultury odwołam, ale był wykład bardzo popularny swego czasu na YouTubie Jacka Walkiewicza, który właśnie odniósł się do tego takiego powszechnego rozumowania, podając właśnie ten przykład i powiedział właśnie, że to nie jest tak, że co cię zabije, to cię wzmocni, bo to co cię no tak mocno doświadczy, to cię złamie. I powiem szczerze, że to był dla mnie taki punkt zwrotny, bo zaczęłam dużo na ten temat myśleć i tak sobie też, patrząc na to moje doświadczenie polarne, ja zrozumiałam, że to doskonale się odnosi faktycznie do tego doświadczenia, bo z jednej strony pobyt na wyprawie polarnej jest to próba. My się naprawdę sprawdzamy i ja się dowiedziałam rzeczy przeróżnych o sobie, niektórych bym się nie chciała. Wiem, że potrafię być, no niekoniecznie taka, jaką bym chciała być. Mam też swoją ciemną stronę, której, no, która się po prostu ujawniła w sytuacjach krytycznych, sytuacjach takich skrajnych. Tutaj nie miałaby pewnie szans, bo tam jednak były warunki ekstremalne i wtedy człowiek się najwięcej o sobie dowiaduje. Natomiast ja myślę, że pomimo tego, że różna bywałam i dla siebie, i dla współtowarzyszy na wyprawie, wróciłam faktycznie wzmocniona, wróciłam silniejsza i te trudne doświadczenia mnie ukształtowały, że wiem, że sobie w różnych sytuacjach życiowych jestem w stanie poradzić. Natomiast ja znam przypadki osób, które na wyprawie były złamane. Były to różne przypadki, czy po prostu ten człowiek sobie sam nie poradził ze swoją psychiką, czy przytłoczyła go codzienność stacyjna, monotonia, wyszło coś z jego psychiki, co skrywał przed samym sobą i nagle się okazało, że ten demon jest od niego silniejszy. O tym się mało mówi. Też jak ludzie wracają z wypraw polarnych, no kończy się ich kontrakt po prostu. Oni już wracają do swoich różnych zajęć. Nikt nie monitoruje zdrowia polarników po powrotach z wypraw. Wiadomo, że teraz faktycznie jest trochę inny rodzaj polarnika, jeśli tak można mówić, no bo ludzie są jednak przyzwyczajeni do świata, gdzie wszystko jest cyfrowe i jest ta dostępność, więc dużo osób przeżywa pewnego rodzaju rozczarowanie na stacji albo chce bardzo szybko wracać. To jest zjawisko, które narasta, którego nie było może aż tak bardzo w latach wcześniejszych. I faktycznie są sytuacje, że ludzie wracają złamani z wypraw i znikają ze środowiska polarnego, nie chcą się kontaktować z kolegami, koleżankami z wypraw, chcą o tym zapomnieć. Ja chcę wierzyć, że oczywiście jest to zjawisko mniejsze, bo faktycznie tych negatywnych sytuacji słyszałam mniej, ale o tym też trzeba opowiedzieć, bo skoro mówimy o tej fascynacji rejonami polarnymi, też trzeba wspomnieć, że wszystko, jak w życiu, ma zawsze swoją cenę i jakiś tam koszt, który ponosimy. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak do końca z tym powiedzeniem i odpowiedź na nie nie jest taka oczywista.
0: To, co mi przychodzi do głowy, ale to pewnie funkcjonuje, tak zakładam, no to jakieś takie psychiczne przygotowanie, czyli jakaś rozmowa z terapeutą, rozmowy przed takimi wyjazdami, które są zupełnie czymś innym niż to nasze życie codzienne, prawda?
1: Oczywiście jest przygotowanie psychologiczne, są treningi z profesjonalnymi psychologami, którzy współpracują na przykład z wojskiem, czy mają w ogóle wiedzę o tych środowiskach zamkniętych, jak sobie radzić, wiedzą jak psychika reaguje, wiedzą jakie syndromy występują. Także są oczywiście wykłady, są treningi, są szkolenia, są testy psychologiczne przed wyjazdem na wyprawę, są rozmowy z psychologiem bądź psychiatrą w zależności od jakby dostępności specjalistów w czasie badań, więc ten pakiet psychologiczny jest dość konkretny. To jest coś, co w ciągu ostatnich 10 lat się pojawiło na wyprawach całorocznych u nas w Polsce, bo wcześniej ten komponent, on nie był aż tak treningowy w tym zakresie, nie był aż tak wzmacniany i widoczny. Więc oczywiście jesteśmy świadomi, jesteśmy wyposażeni w wiedzę, ale znów wiedza, teoria, a praktyka to są czasami bardzo odległe od siebie obszary.
0: Ale tak w ogóle można to trochę porównać, taki wyjazd na wyprawę polarną po prostu z czymś trudnym, co nas spotyka nagle i jeśli nie jesteśmy właśnie przygotowani, no to często się dzieją potem złe rzeczy. No i właśnie tutaj pytanie, czy może miałabyś ochotę się podzielić jakąś taką trudną sytuacją?
1: To znaczy, myślę, że to, co do dzisiaj we mnie siedzi, to akurat nie dotyczyło mnie, ale dotyczyło mojej koleżanki na jednej z wypraw. Może nie będę mówić, która to była wyprawa, bo ja widziałam problem, może też nie będę za bardzo opisywać sytuacji, natomiast ja widziałam cierpienie po jej stronie. Widziałam, że coś jest nie tak, że z osoby wesołej, otwartej, uśmiechniętej stała się melancholijna, bardzo zamknięta w sobie i ja czułam, że coś jest nie tak. Ona nikomu, zdaje się, jak później rozmawiałam już po powrocie z wyprawy z naszymi współzimownikami, nie zwierzała się z tej sytuacji. To była sytuacja nie tutaj w Polsce, która się wydarzyła, tylko wydarzyła się na stacji, jak się później okazało. I ja właśnie, był taki moment, że ja chciałam zareagować i powiedziałam o tym jednej osobie, słuchaj, ja muszę porozmawiać z tą dziewczyną, bo coś chyba jest nie tak. I usłyszałam, wiesz co, zostaw. To jest ewidentnie jakaś sprawa prywatna, nie powinnaś się w to mieszać, to nie jest twoja sprawa. Gdyby chciała, to by powiedziała ci i poprosiła cię o pomoc. I teraz jak to mówię, bo ja wiem, jak to życie tej osoby się dalej ułożyło, zaczynam się trochę wzruszać. Znaczy wszystko jest okej, ale jakby został ten smutek. I ja nie wiem, czy gdybym porozmawiała z tą osobą, nie rozwiązałabym jej problemu, ale gdyby ona miała świadomość, że jest ktoś, kto to zobaczył i jakby próbuje nawet przytulić, wesprzeć, powiedzieć parę słów, może by to pomogło.
0: No ale to jest taka typowa sytuacja, przykład, który często gdzieś tam się wyświetla w internecie. No ja mam trochę polubionych stron psychologów, nie psychologów, różnych osób, które też głośno mówią o depresji, że to jest taki obrazek, gdzie widzimy, że ktoś ma problem. Nie rozwiązujemy na siłę mu problemu, tylko pokazujemy, że jesteśmy obok i to w zasadzie wystarczy. Znaczy, wystarczy na ten moment.
1: Na ten moment, na to zimowanie, gdyby coś takiego zrobiła. I ja tego nie zrobiłam i powiem szczerze, że trochę czasu minęło od tego, ale dalej to we mnie siedzi. Że to jest coś, na co nie zareagowałam i faktycznie był też taki moment, jak na ten, wspominałam o tej wyprawie w 2019, na którą miałam jechać, a nie pojechałam. Ja miałam być kierownikiem tej wyprawy i ja wróciłam wtedy do tej sytuacji, rozmawiając wtedy z moimi przełożonymi, jakie są kompetencje kierownika, który widzi coś takiego. Czy to kiedy reagować, albo jeszcze nie reagować, a kiedy już reagować, kiedy coś takiego się widzi. I pamiętam, tak we mnie to się działo, że ja czułam potrzebę porozmawiania o tym. Też konsultowałam się z psychologiem właśnie. No ale nie pojechałam na tą wyprawę, więc no ale dowiedziałam się wtedy też no dużo ciekawych rzeczy właśnie i o sobie i też co ewentualnie można byłoby zrobić.
0: Mm-hmm. To może w kontrze o radościach. Co ci przynosi radość? Szczęście.
1: Proste rzeczy. Myślę, że nie wiem w sumie jak było przed wyprawami, ale chyba nie było aż tak. Jednak jako młody wtedy człowiek miałam poczucie, tak jak większość młodych ludzi, którzy kończyli studia, czy jakoś tam układali sobie życie, że jeszcze muszę mieć to. To jest jakby prawda o życiu taka, do której się chyba każdy z nas w którymś momencie dochodzi. Proste rzeczy to jest coś, co sprawia nam radość i to są naprawdę bardzo proste rzeczy. Smak ulubionej potrawy, pogoda ładna akurat. Nawet o tej godzinie 9, że zaświeciło słońce, potem już pada, no ale o 9 świeciło. I tego mnie nauczyły wyprawy i ja to w sobie bardzo pielęgnuję. Oczywiście nie zawsze jest tak idealnie, jakby się chciało, ale ja staram się nie tracić właśnie ze swojego punktu widzenia właśnie, patrzenia na rzeczywistość tych drobnych rzeczy, takich absolutnie, absolutnie prostych. Nawet to, że jest taki piesek, którego ktoś wyprowadza zawsze o godzinie 7 rano, a ja akurat jeszcze ćwiczę, robię sobie gimnastykę przed pracą i ja tego pieska obserwuję i ten piesek czasami, on jest zawsze taki pozytywny, zawsze merda tym ogonem i on jest, i to są właśnie te detale.
0: A czy jesteś w stanie wybrać jedną najważniejszą rzecz w życiu?
1: No w sumie dwie. Z jednej strony tak. Na pewno to one są na równi, tak bym powiedziała, bo nie chcę, żeby tutaj było jakieś wartościowanie. Pasja, czyli coś, co powoduje, że chce nam się wstawać rano i ten dzień układać, bo jest jakiś tam wewnętrzny drive. A druga to oczywiście takie relacje międzyludzkie. I bez względu na to, jakie, bo czy tutaj mówimy o relacji partnerskiej z rodzicami, z dziećmi, z przyjaciółmi, po prostu dobre relacje międzyludzkie, takie prawdziwe, głębokie, które, że mamy poczucie właśnie, że jakaś wymiana myśli z osobą bliską jest, ona trwa cały czas, jest z nami. Także te dwie rzeczy bym wymieniła, dwa elementy.
0: A czy przeżywasz albo przeżyłaś prawdziwą miłość?
1: To jest bardzo trudne pytanie i ja nie wiem, czy na to pytanie można dobrze odpowiedzieć. Albo może inaczej, dobre to jest wartościujące określenie. Czy można udzielić pełnej odpowiedzi? Bo zawsze mogę powiedzieć, tak, jestem osobą w związku, jestem w tym związku szczęśliwa. Oczywiście to jest to, co mówię teraz i chciałabym, żeby zawsze tak było. Natomiast doświadczenie życiowe też nam pokazuje, że my zawsze bazujemy na tym, co było, bo mamy możliwość porównania. Więc dlatego mówię, że bardzo trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, bo no właśnie, my nie wiemy jeszcze po pierwsze, ile czasu nam tutaj zostało, jak nasze życie będzie się dalej układało. Ja oczywiście też myślę o miłości w takim pojęciu szerokim, nie tylko właśnie w relacji z mężczyzną, ale też właśnie z ludźmi, których spotykam. Mam fantastyczne przyjaciółki, z którymi raz na jakiś czas wyznajemy sobie miłość, uwielbiamy się po prostu. Ja myślę, że to też jest jakiś rodzaj miłości, to przywiązanie. Więc tak podsumowując, chcę wierzyć, że w tym momencie tak. I to jest chyba taka odpowiedź, której mogę udzielić.
0: Jeszcze na sekundkę wróciłabym do tej pracowniczki naukowej, tak siebie chyba określiłaś, prawda?
1: Tak, można
0: bo
1: tak
0: wiemy
1: powiedzieć.
0: Już, jak wyglądało twoje życie podczas wypraw, a teraz jak wygląda twój dzień? Bo to, tak jak mówiłaś o tej pasji, to od razu czuć, że to jest to tobie.
1: To prawda, ja faktycznie wstając rano mam poczucie, że zaczyna się kolejny dzień, w którym można zrobić fajne rzeczy i bardzo się cieszę i też uważam, że praca, jaką aktualnie mam, to jest ogromny przywilej, bo pracuję też z ludźmi, którzy w większości są bardzo zainteresowani tym, czym się zajmują, więc to jest niesamowicie inspirujące. Więc z jednej strony zajmuję się popularyzacją nauki. Jestem specjalistką do spraw komunikacji naukowej w Instytucie Geofizyki. Z drugiej strony pracuję w takiej organizacji międzynarodowej, ALLEA, to jest Europejska Federacja Akademii Nauk. Nasz dyrektor naszego Instytutu Geofizyki jest równocześnie prezesem tej organizacji, więc to już jest również praca, powiedziałabym, dotycząca nauki, ale w takim już szerokim europejskim kontekście, więc generalnie też współpraca międzynarodowa między akademiami z Polski, Polska Akademia Nauki, Polska Akademia Umiejętności należą do ALLEA. I jeszcze, co nie jest takie związane z tym, ale jest to równie bardzo taka wynagradzająca dla mnie sfera działalności. Ja jeszcze po godzinach, no oprócz tego, że piszę książki, to zajmuję się nauczaniem języka rosyjskiego. Jestem filologiem, takie jest moje wykształcenie. Prowadzę blog dotyczący nauki języka. Wydaję sama materiały do nauki. Właśnie tutaj ta sfera tak self-publishingu od niedawna się u mnie pojawiła. I to jest coś, co mi daje też niesamowitą satysfakcję, bo ja generalnie bardzo lubię uczyć. Więc kontakt z ludźmi, z moimi uczniami już po godzinach, to też jest coś, co oczywiście wymaga ode mnie dawania dużo z siebie, energii, ale też daje mi dużo w zamian. Także na brak zainteresowań i
0: zajęć
1: pracy nie mogę narzekać, ale cały czas mówię, sprawia mi to dużą frajdę i nie mam takiego raczej stanu, że wstaję rano i się zastanawiam, kurczę, czy ja naprawdę muszę. Więc jest chyba dobrze.
0: Co byś sobie powiedziała 20-letniej, gdybyś wiedziała już wszystko to, co teraz wiesz?
1: Na pewno bym sobie powiedziała, że nie należy się bać podejmowania decyzji, bo ja faktycznie na swojej drodze spotkałam wiele osób, które widziały mój potencjał i ciągnęły mnie za uszy. Ja byłam o tyle człowiekiem ufającym w autorytety, że dawałam się ciągnąć za uszy i to prowadziło mnie w bardzo fajne miejsca zawodowe. Natomiast faktycznie życzyłabym sobie, żebym była bardziej odważna, bo myślę, że jeszcze więcej fajnych rzeczy można byłoby zrobić albo zacząć wcześniej i chyba, żebym za wszystko nie przepraszała. Tu się śmieję, bo faktycznie był taki moment, kiedy ja po prostu za dużo używałam słowa przepraszam i to jakoś tak mi weszło w krew, że czy chciałam kogoś o coś zapytać, czy chciałam właśnie w pracy wyjaśniać pewne rzeczy, ja od razu zaczynałam z postawy proszącej. Nie wiem czemu w sumie. Myślę, że to na pewno było w jakimś momencie powiązane z poczuciem pewności siebie, więc tak ogólnie faktycznie ta 20-latka powinna mieć wtedy więcej pewności siebie.
0: No ale ja jeszcze wrócę na chwilę do tej naukowczyni, którą w moich oczach jesteś, a tutaj masz jakiś taki, że nie do końca. No bo chyba my mamy w głowie też to a propos tej pewności siebie, że jak nie mamy, nie wiem, tych studiów, tego doktoratu albo coś, albo trzeba mieć to na papierze, to może to, czy nie do końca, jak to u ciebie jest? Bo wiesz, u mnie jest to na przykład, nie?
1: Wiem, o czym mówisz. W projekcie Polarniczki, jak rozmawiałam z kobietami, to bardzo często się z tym spotykałam. Panie mówiły, że czegoś nie mogą o sobie powiedzieć, bo faktycznie nie mają papieru, nie mają jakichś tam kwalifikacji, tak? To muszę przyznać, że to jest częste. U mnie akurat z tym określeniem to chyba bardziej wynika z tego, że ponieważ no ja pracuję z naukowcami i ja porównuję też ich pracę z moją pracą i to nie jest tak, że ja tę pracę swoją umniejszam, bo ja wiem, że ona jest też wartościowa i te rzeczy, które ja robię, one bardzo się przysługują nauce i też są wykorzystywane przez moich kolegów, tylko szczerze mówiąc faktycznie nie czuję, że to jest adekwatne określenie bardziej do mnie. Ja się lepiej czuję z określeniem właśnie popularyzatorka nauki, specjalistka do spraw komunikacji naukowej, jeśli o tym mówimy. Lubię o sobie mówić, że jestem pisarką. No w sumie kilka książek na koncie, to myślę, że spokojnie już do tego uprawnia i nie trzeba się zastanawiać. Więc bardziej chyba w takie sfery bym szła. Ale faktycznie też są rzeczy, których jeszcze mam cały czas poczucie, nie, jeszcze muszę to zrobić i wtedy będę mogła powiedzieć, że...
0: To tutaj dobra wiadomość dla tych, którzy kochają naukę, że tak naprawdę nie trzeba być takim typowym naukowcem, żeby pracować w nauce. Można to robić na różne sposoby. Daga Bożek była naszą nauczycielką życia, opowiedziała kawał swojej historii z końca świata tak naprawdę. Bardzo, bardzo ci dziękuję za to
1: bardzo
0: spotkanie.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie i w ogóle za możliwość uczestniczenia w podcaście.
2: Słuchacie Radia Super Expert.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Śledczy podejrzewają, że ktoś pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce z Europy do Stanów Zjednoczonych. Wśród podejrzanych jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan, który jednak zaprzecza jakimkolwiek związkom z tą sprawą. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada ściganie osób, które mogły pomagać Ziobrze. A w kręgu podejrzeń są także Jacek Kurski i Tomasz Sakiewicz. Ziobro, któremu grozi 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości, wyjechał z Polski na Węgry, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych.
3: Seniorzy mogą skorzystać z ryczałtu energetycznego, który obniża rachunki za prąd o ponad 4000 zł rocznie. Świadczenie to nie zależy od dochodów ani zużycia energii, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. Ryczałt przysługuje między innymi kombatantom i wdowom po osobach uprawnionych. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od marca przyszłego roku kwota ryczałtu wzrośnie dzięki waloryzacji.
2: Dziś mogą pojawić się funkcjonariusze policji w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że ich celem jest zablokowanie prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy. To kolejny etap trwającego od miesięcy sporu wokół obsady sędziowskiej Trybunału. Konflikt narasta od kwietnia, kiedy prezydent nie przyjął ślubowania od 4 sędziów wybranych przez Sejm. Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster większość Polaków uważa, że Jarosław Kaczyński i Donald Tusk powinni przejść na polityczną emeryturę. Tylko 2% badanych chce, by obaj liderzy pozostali aktywni w polityce. Kaczyński podkreśla, że wiek nie musi wykluczać z działalności publicznej, a Tusk nie widzi obecnie nikogo, kto mógłby przejąć po nim przywództwo. Sondaż przeprowadzono na początku września na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożownika. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Dwaj budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa.
3: Dziś mija 25 lat od tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku, które wstrząsnęły światem. Wśród świadków zamachu na World Trade Center byli także Polacy mieszkający w Nowym Jorku. Ich relacje, pełne grozy i odwagi, przypominają o chaosie i strachu tamtych dni. Wielu z nich, jak Sebastian Nowosad, wzięło udział w akcji ratunkowej, niosąc pomoc na gruzowisku.
2: Iwona Dziedczyk, związana z Polską Szkołą przy Zjednoczeniu Polaków w Ameryce, 26 września odbierze szarfę marszałka Parady Pułaskiego. Stanie na czele kontyngentu ZPA podczas 89. Parady Pułaskiego w Nowym Jorku. 4 października przejedzie 5. Aleją w specjalnie ufundowanej karecie. Towarzyszyć jej będą mąż i wnuczka. Tegoroczna parada odbędzie się pod hasłem Za naszą i waszą wolność, co ma szczególne znaczenie w roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości, wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja zatrzymała osoby odpowiedzialne za napad na kantor w Świeciu, do którego doszło 8 września. Zamaskowany 21-letni mężczyzna próbował wymusić pieniądze, ale pracownica uruchomiła alarm. Sprawca uciekł z portfelem, jednak dzięki szybkiej akcji policji został zatrzymany wraz z 25-letnim wspólnikiem. Obaj usłyszą dziś zarzuty w prokuraturze rejonowej w Świeciu.
3: Olsztyńscy policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę z województwa mazowieckiego, podejrzanego o udział w oszustwie finansowym na kwotę ponad 460 tysięcy złotych. Ofiara została zwabiona ofertą inwestycyjną opartą na sztucznej inteligencji. Dzięki analizie śladów cyfrowych i operacji bankowych funkcjonariusze ustalili tożsamość podejrzanego. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym w ramach trwającego postępowania.
2: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. W miejscowości Sokolniki Suche doszło do tragicznego wypadku. Pociąg relacji Lublin Główny, Szczecin Główny zderzył się z ciężarówką, co spowodowało śmierć jednej pasażerki. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a najciężej ranni zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitali. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić przyczyny katastrofy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: HBO Max znowu próbuje nas zaskoczyć, tym razem serwując Zmorę, ekranizację powieści Roberta Małeckiego. Magdalena Cielecka, jak zwykle w formie, wciela się w rolę dziennikarki, która wraca do Torunia, by odkryć tajemnicę sprzed lat. Serial, pełen mrocznych sekretów i nieoczekiwanych zwrotów akcji, zadebiutuje 2 października. Ciekawe, czy tym razem uda się rozwikłać zagadkę, czy może znów zostaniemy z pytaniami bez odpowiedzi.
2: Maria Szabłowska, znana dziennikarka, po stracie męża Marka Lipińskiego, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ostatnio widziano ją samotnie w restauracji, gdzie towarzyszył jej jedynie ukochany piesek. Po kolacji, z kieliszkiem w dłoni, ruszyła na zakupy, pokazując, że nawet w żałobie życie toczy się dalej. Czasem zwykły spacer z czworonogiem może być najlepszym lekarstwem na smutek.
1: Z Poznania docierają smutne wieści. W wieku zaledwie 26 lat zmarł Salvador, polski raper, który zdobył serca fanów hitem Yabba Dabba Do. Jego utwory pełne były wyrazistego humoru i bezkompromisowych tekstów, co uczyniło go jednym z pionierów patotrapu w Polsce. Pogrzeb odbędzie się w piątek w Poznaniu, mieście, z którym był silnie związany. Przyczyny śmierci pozostają nieznane. W Masterchefie zawrzało. Magda Gessler, znana z ciętego języka, nie szczędzi słów o nowym jurorze, Pascalu Brodnickim. Bardzo francuski, ale stanowczy, tak go opisuje. W nowej edycji programu różnice zdań między jurorami są na porządku dziennym, co zdaniem Gessler dodaje tylko pikanterii. A co z uczestnikami? Magda pozostaje tajemnicza, nie zdradzając, czy ktoś z nich zrobi na niej wyjątkowe wrażenie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Olga Kalicka w nowym filmie Ma to sens pokazuje, że nawet zderzenie wózka widłowego z magazynem może być początkiem pięknej przyjaźni. Wcielając się w postać z ADHD, aktorka odkrywa nieznane pokłady artystycznej ekspresji, a jej bohaterka, Olga, wprowadza chaos w życie wycofanego Antoniego, granego przez Jędrzeja Hycnara. Reżyser Paweł Podolski określa film jako komedię prawie romantyczną, a Kalicka przyznaje, że ich ekranowa relacja to prawdziwy pokaz elektrycznego napięcia. Premiera już 18 września, więc przygotujcie się na niecodzienną dawkę humoru i emocji. Joanna Jędrzejczyk, znana z Oktagonu, teraz podbija parkiet Tańca z Gwiazdami. Z determinacją godną mistrzyni UFC zapowiada, że kryształowa kula będzie jej kolejnym trofeum. W lśniącej sukience i z niezmienną pewnością siebie Jędrzejczyk nie pozostawia złudzeń. Konkurencja ma się czego bać. Czyżbyśmy mieli nową królową parkietu?
1: Fani serialu Raiwal mogą już odliczać dni do 11 listopada, kiedy to na Disney Plus pojawią się 3 nowe odcinki. W Cotswolds znów zawrze, bo Tony Bedingham i Declan O'Hara nie zamierzają odpuścić w walce o wpływy, a Rupert Campbell Black zmaga się z własnymi demonami. Na ekranie nie zabraknie emocji, bogatych przyjęć i zamieszania związanego z Bonfire Night. W obsadzie ponownie zobaczymy Davida Tennanta i Aidana Turnera, a dołączą do nich nowe twarze, jak Rachel Sterling i Santiago Cabrera. Kto wygra tę batalię? Tego dowiemy się już wkrótce. Warszawska restauracja Czerwony Wieprz obchodziła swoje 20-lecie, a na czerwonym dywanie pojawił się prawdziwy tłum gwiazd. Patryk Wega, szczupły jak nigdy, przyciągał spojrzenia, a Barbara Kurdej-Szatan i Grażyna Wolszczak dodawały blasku imprezie. Nie zabrakło też kulinarnych osobistości, jak Robert Sowa czy Kurt Scheller. Jubileusz zamienił się w prawdziwe spotkanie warszawskiej śmietanki towarzyskiej, gdzie każdy chciał błyszczeć bardziej niż lampki na choince.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Vincent Helbig, znany jako Wasz Niemiec, podbija serca Polaków w nowej odsłonie programu Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ten były niemiecki policjant, który porzucił mundur dla miłości i życia na podkarpackiej wsi. Teraz z humorem i dystansem opowiada o polsko-niemieckich różnicach kulturowych. Jego obecność w programie to prawdziwy hit, a jego książka o miłości do Polski pokazuje, że młode pokolenie potrafi budować mosty ponad historycznymi zaszłościami. Vincent udowadnia, że można śmiać się z narodowych przywar, nie tracąc przy tym szacunku.
2: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł po heroicznej walce z nowotworem mózgu. Choć zebrał 2,5 miliona złotych na innowacyjne leczenie, choroba okazała się silniejsza. Jego śmierć poruszyła nie tylko bliskich, ale i zagraniczne media, które opisały tę tragiczną historię. Wdowa i dzieci pożegnały go sercem z czerwonych róż, a świat przypomniał sobie o miłości, która zaczęła się przed kamerami. Cage the Elephant powracają z nowym singlem Dying in Reverse, a Matthew Schultz z powagą mówi o śmierci ego i odrodzeniu. Zespół, który już zgarnął kilka nagród Grammy, twierdzi, że tworzy teraz najlepszą muzykę w swojej karierze. Nowy utwór trafił nawet na ścieżkę dźwiękową gry EA Sports FCTM 27. A dla fanów z Polski jedyny koncert w Krakowie już 9 lutego przyszłego roku. Cóż, wygląda na to, że Cage the Elephant naprawdę nie zwalniają tempa.
1: Sztuczna inteligencja znowu w akcji. Tym razem padło na kultową grupę Muse, która musiała ustąpić miejsca nowemu modelowi AI o tej samej nazwie. W wyniku tego zamieszania profile zespołu na Instagramie i X zmieniły swoje nazwy na Ci Muse Band i I Muset Heban. Ciekawe, czy AI zacznie teraz pisać ich piosenki? Na razie Muse milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość w tej technologicznej epoce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sierpcu doszło do pożaru w niezamieszkanym budynku przy ulicy Jaśka Pilika. Ogień pojawił się w nocy, a na miejscu działało 7 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała 31-letniego mężczyznę podejrzanego o celowe podpalenie. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Trzech mężczyzn, którzy dokonali spektakularnego napadu na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim, zostało zatrzymanych. Sprawcy w wieku od 23 do 51 lat wykorzystali linę i drabinę, by dostać się do sklepu i ukraść biżuterię wartą blisko 400 tysięcy złotych. Po miesiącach śledztwa policja ustaliła ich tożsamość, a wszyscy trzej przebywają teraz w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Na warszawskim Ursynowie, przy ulicy Hirschfelda 2, mieszkańcy zmagają się z dramatyczną sytuacją. Budynek, w którym mieszkają, jest w tak złym stanie technicznym, że inspektorat budowlany zakazał jego użytkowania. Lokatorzy, w większości seniorzy, boją się bezdomności, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mimo prób rozwiązania problemu, mieszkańcy wciąż czekają na konkretne działania naprawcze.
2: Maszyniści w całej Polsce zapowiadają ogólnopolski protest po tragicznej katastrofie na Mazowszu, gdzie zginęła pasażerka. W piątek pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowoduje opóźnienia. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się pilnych zmian w prawie i surowszego karania kierowców łamiących przepisy. Minister infrastruktury zapowiedział już nowe przepisy, które mają wprowadzić surowe sankcje dla nieodpowiedzialnych kierowców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Warszawie odbyła się 11. edycja Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon, przyciągając rekordową liczbę blisko 18 tysięcy uczestników. Marcin Biskup triumfował w praskiej piątce K-Run, ustanawiając nowy rekord trasy z czasem 14 minut i 4 sekundy. Wśród kobiet Agnieszka Chorzępa również pobiła rekord, kończąc bieg w 15 minut i 55 sekund. W półmaratonie Maryna Nemchenko zwyciężyła z nowym rekordem trasy 1 godzina, 12 minut i 21 sekund. To była niezapomniana noc, pełna sportowych emocji i nowych rekordów.
2: Królik Marcyś, symbol walki przeciwko przemocy wobec zwierząt, odszedł za tęczowy most. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. Marcyś stał się znany w całej Polsce po tym, jak został brutalnie potraktowany przez 21-letniego mężczyznę. Sprawca przyznał się do winy i czeka na zarzuty prokuratorskie.
1: W Babiogórskim Parku Narodowym fotopułapka zarejestrowała niezwykłe spotkanie z niedźwiedziem brunatnym. Zwierzę podeszło do kamery i zaczęło ją obwąchiwać, co pokazuje, jak ważny jest węch w jego świecie. Nagranie to część projektu Drapieżne Pogranicze, który pozwala obserwować dzikie zwierzęta bez ingerencji w ich naturalne zachowanie. Babia Góra, choć mniejsza od Tatr czy Bieszczad, jest kluczowym korytarzem migracyjnym dla niedźwiedzi.
2: Niemiecka policja zatrzymała trzech obywateli Polski podczas kontroli granicznych w miniony weekend. Dwóch z nich trafiło do więzienia, a jednego czeka deportacja. 45-latek podróżujący Flixbusem został aresztowany za niezapłaconą grzywnę, a 40-latek za ciężki rozbój. Kolejny Polak został zatrzymany za kradzież i również trafił do aresztu. Kontrole graniczne będą obowiązywać do marca przyszłego roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ceny paliw w Polsce gwałtownie rosną, co stawia przedsiębiorców, zwłaszcza w branży transportowej, w trudnej sytuacji. Przewoźnicy z zachodniopomorskiego alarmują, że koszty są nie do opanowania, a widmo paliwa po 9 zł za litr staje się coraz bardziej realne. Firmy działające na niskiej marży, takie jak piekarnie czy małe zakłady produkcyjne, z trudem utrzymują się na rynku. Eksperci przewidują dalsze wzrosty cen, co może prowadzić do zawieszania działalności przez kolejne przedsiębiorstwa.
2: Sąd rejonowy w Grudziądzu kontynuuje proces trzech lekarzy oskarżonych o przyczynienie się do śmierci 19-letniego Olka. W środę przesłuchano kolejnych świadków, w tym ratowników medycznych i ordynatora anestezjologii. Jeden z oskarżonych, Marek O., otrzymał pozytywne rekomendacje od swojego przełożonego. Sprawa wciąż budzi duże emocje, a jej szczegóły badają dziennikarze programu Uwaga! TVN.
1: Adrian Szymaniak, uczestnik programu Ślub od pierwszego wejrzenia, zmarł po ciężkiej walce z rakiem mózgu. Pogrzeb odbył się w kameralnym gronie na cmentarzu w Żołędowie. Rodzina postanowiła przekazać zebrane środki na pomoc innym pacjentom walczącym z chorobą. Składamy najszczersze kondolencje bliskim zmarłego.
2: 49-letnia mieszkanka powiatu bolesławieckiego została skazana na 8 miesięcy więzienia za jazdę pod wpływem alkoholu i złamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdu. Kobieta, mając 1,5 promila alkoholu, próbowała uciec przed policją, ale została zatrzymana na terenie leśnym. Sąd rozpatrzył sprawę w trybie przyspieszonym, nakładając również karę finansową w wysokości 10 tysięcy złotych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia 13-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: oferując pensje przekraczające 30 tysięcy złotych miesięcznie. Wśród poszukiwanych są eksperci technologii i cyberbezpieczeństwa. Zmiany są częścią globalnej restrukturyzacji, która obejmuje także inne kraje. Bank zmienia strukturę zatrudnienia, koncentrując się na nowoczesnych technologiach. Podobne zmiany zachodzą w innych instytucjach finansowych, takich jak Nordea Bank i Velobank. Rynek pracy w finansach dynamicznie się zmienia, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów technologicznych. Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, wpłacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych. Szachy to nie tylko gra, ale także szkoła strategicznego myślenia i podejmowania decyzji. Ekspert Michał Kanarkiewicz podkreśla, że zarówno w szachach, jak i w biznesie kluczowe jest myślenie kilka kroków do przodu. Zwraca uwagę, że nadmierna ostrożność może prowadzić do porażki, a ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu. Współczesna technologia, w tym sztuczna inteligencja, zmienia zasady gry, ale nie zastąpi szybkiego podejmowania decyzji. Kanarkiewicz radzi, by nie czekać na idealny moment, lecz działać i korygować kurs w trakcie.
1: Nadchodząca zima budzi niepokój wśród Polaków ogrzewających domy peletem. Ministerstwo Energii otrzymało analizę cen tego paliwa, ale nie ujawnia jej treści. Nieoficjalne informacje sugerują, że cena peletu może wzrosnąć nawet do 4-5 tysięcy złotych za tonę. Eksperci jednak uspokajają, że taki wzrost jest mało prawdopodobny. Problemem jest rosnący popyt na pelet przy ograniczonej podaży. Polacy poszukują tańszych alternatyw, takich jak pelet ze słomy czy owsa, ale eksperci ostrzegają przed ich pochopnym użyciem w certyfikowanych kotłach.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: PKP Intercity planuje ogromne inwestycje w polską kolej. Do roku 2030 spółka zamierza wydać prawie 28 miliardów złotych na modernizację floty i rozwój połączeń. Na torach pojawią się piętrowe pociągi, hybrydowe składy oraz superszybkie maszyny osiągające prędkość 320 km na godzinę. Już teraz zakontraktowano 300 nowych wagonów i 35 pociągów hybrydowych. PKP Intercity zwiększa także liczbę połączeń międzynarodowych, a nowe pociągi mają kursować do Berlina i Wiednia co 2 godziny. To wszystko ma przyciągnąć jeszcze więcej pasażerów i skrócić czas podróży. Szczepienia to nie tylko ochrona przed chorobami, ale także klucz do większej produktywności i mniejszego obciążenia szpitali. Profesor Marcin Czech z Instytutu Matki i Dziecka podkreśla, że są one strategiczną inwestycją dla zdrowia i gospodarki. Mimo dostępności szczepień, ich poziom w Polsce pozostaje niski. Ekspert wskazuje, że wygoda pacjentów, jak punkty szczepień w aptekach, może zwiększyć wyszczepialność. Szczepienia mają również wymiar ekonomiczny, zmniejszając absencję pracowników i obciążenie systemu zdrowia. Są także elementem bezpieczeństwa państwa, przygotowując społeczeństwo na sytuacje kryzysowe. W 2026 roku wielu emerytów może uniknąć płacenia abonamentu RTV, jeśli ich miesięczna emerytura brutto nie przekracza niecałych 4452 zł. Zwolnienie z opłat przysługuje także osobom po 75 roku życia oraz innym grupom, jak inwalidzi czy bezrobotni. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiada podwyżki opłat na 2027 rok. W przyszłym roku za radio zapłacimy niecałe 11 zł miesięcznie, a za telewizor i radio 34,50 zł. Warto pamiętać, że za brak rejestracji odbiornika grożą kary sięgające 915 zł. Polska Grupa Zbrojeniowa podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisała szereg porozumień, które mają wzmocnić krajowy przemysł zbrojeniowy. Kluczowe umowy dotyczą współpracy z Ukrainą oraz rozwoju produkcji komponentów do amunicji i pojazdów wojskowych w Polsce. W Raciborzu planowane jest uruchomienie zakładu Jelcz, co stworzy około 500 nowych miejsc pracy. Ponadto podpisano list intencyjny dotyczący ustanowienia Dnia Wdzięczności za Służbę, mającego na celu uhonorowanie osób dbających o bezpieczeństwo kraju. Współpraca z amerykańskimi firmami, takimi jak Lockheed Martin i Raytheon, ma zwiększyć udział Polski w międzynarodowych programach obronnych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Hanwha Aerospace i Agencja Uzbrojenia podpisały w Kielcach umowę sublicencyjną dotyczącą programu HOMAR-K. Porozumienie umożliwia przekazanie Polsce dokumentacji technicznej i praw do produkcji części zamiennych do wyrzutni HOMAR-K. To ważny krok w rozwoju lokalnych zdolności produkcyjnych i zwiększaniu udziału polskiego przemysłu w programie. Umowa przewiduje także możliwość produkcji kontenerów dla rakiet kalibru 122 mm w Polsce. Program HOMAR-K zakłada pozyskanie 290 wyrzutni dla Sił Zbrojnych RP, zintegrowanych z polskimi podwoziami i systemami dowodowymi.

0: powodzenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą też 17 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
2: Radio Super Express.

0: wszystko.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 479 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 17 września o 15.05 na TVP2. Maria odkryje tajemnicę Doni Pi, która upozorowała swoją śmierć, by uciec przed przeszłością. Powrót Manuela i Kuro z wojny przyniesie radość w pałacu, choć nie zabraknie miłosnych zawirowań. Santos desperacko walczy o serce Wery, a Catalina i Adriano po wspólnej nocy rozważają swoją przyszłość. Tymczasem Martina w zakładzie zamkniętym zmaga się z kolejnymi problemami. Fani mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia również na platformie TVP VOD.
3: W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnym wyzwaniem. Jego syn Antek, mimo przyjmowania antybiotyku, od kilku dni zmaga się z uporczywą gorączką. Zaniepokojony Paweł postanawia zwrócić się o pomoc do lekarki Agnes, która dokładnie zbada chłopca. Na szczęście, choć początek dnia będzie pełen niepokoju, stan Antka zacznie się poprawiać. Paweł w końcu odetchnie z ulgą, ale choroba syna uświadomi mu, jak trudno jest pogodzić opiekę nad dzieckiem z pracą. Dlatego postanawia zatrudnić nianię, choć casting na opiekunkę nie przebiega zgodnie z jego oczekiwaniami. W 1940 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września 2026 roku o 20.50, emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak na własne życzenie straci dziewczynę, która przyjechała specjalnie dla niego do Warszawy. Bogna, pełna nadziei na romantyczne chwile, będzie musiała zmierzyć się z rozczarowaniem, gdy zobaczy, jak Mateusz patrzy na Majkę. Spotkanie w bistro Kingi, gdzie zbierze się paczka przyjaciół, nie przebiegnie po myśli Bogny. Zrozpaczona nagra Mateuszowi smutną wiadomość na pożegnanie, wyznając swoje uczucia. Tymczasem Majka, choć zazdrosna o Mateusza, pozostanie z Tomkiem. Czy Mateusz zrozumie swoje prawdziwe uczucia? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Premiera już 23 września o 20.50 w TVP2. Mario i Blanka wciąż poszukują swojej zaginionej córki Niny. Porzucona w oknie życia, dziewczynka okazuje się nie być Niną, co przynosi kolejne rozczarowanie. Mario zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoi mafia, z którą miał zatargi. Wizyta w więzieniu u gangstera Sergia nie przynosi odpowiedzi, a jedynie satysfakcję przestępcy z tragedii rodziny. Policja nie znajduje dowodów na udział Sergia w porwaniu, a poszukiwania Niny wciąż nie przynoszą rezultatów. Czy Mario i Blanka odnajdą swoją córkę?
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 3402 odcinku Barw Szczęścia Hubert zaczyna mieć poważne wątpliwości co do intencji Lucyny. Wilk nie odpuszcza i naciska na matkę, by działała przeciwko Pyrkom, co może zagrozić ich domowi. Broda prosi Anię o zaliczkę na pensję, chcąc sfinansować Jance studio nagraniowe, ale nie konsultuje z nią swoich planów. Tymczasem ojciec Janki przechodzi kolejny zawał, a Mariusz robi wszystko, by uratować mu życie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20.05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Wiktoria Gąsiewska, Marek Molak i Katarzyna Glinka. Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego 1033 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 16 na TVP1. Poyraz otrzyma tajemniczą wiadomość, która zmusi go do spojrzenia na bliskich z nowej perspektywy. Razem z Naną rozpocznie poszukiwania osoby odpowiedzialnej za jego pobyt w więzieniu. Tymczasem Ainur, planująca wyjazd do Eskisehir, zostanie zaskoczona problemami zdrowotnymi Adalet. W szpitalu Sinan wyzna jej, że chce poślubić Ezgi z poczucia winy, co tylko skomplikuje sytuację. Dodatkowo Ezgi dowie się, że Isil odzyskuje władzę w nogach, ale postanowi zachować tę informację dla siebie. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinie i tajemnicach, które nieustannie komplikują życie bohaterów.
3: W 4737 odcinku Klanu u Kazuniów atmosfera przy śniadaniu będzie wyjątkowo napięta. Miłosz zamknie się w sobie, a Ala solidarnie stanie po jego stronie. Bożenka nie zdoła opanować nerwów, co nie umknie uwadze teściów. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 18.05 na TVP1. Widzowie będą mogli śledzić kolejne rodzinne i osobiste zmagania bohaterów. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, pełna emocji, konfliktów i powrotów. Między innymi Tomasz Stokinger, Izabela Trojanowska i Agnieszka Kaczorowska. To historia, która od lat przyciąga przed telewizory rzesze widzów. Pionek to kontynuacja popularnej Ślebody, która zadebiutowała na Sky Showtime. Pierwsze dwa odcinki pojawiły się 10 września, a kolejne będą emitowane co tydzień w czwartki. Serial opowiada o antropolożce Ance Serafin i dziennikarzu Bastianie Strzygoniu, którzy badają brutalne morderstwo studentki na Górnym Śląsku. Śledztwo prowadzi do tajemniczych zbrodni przypominających działania seryjnego mordercy, Normana Pionka. W obsadzie zobaczymy m.in. Piotra Adamczyka i Annę Cieślak. Finałowy szósty odcinek zaplanowano na 8 października. Serial obiecuje wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą również 16 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w najnowszym sondażu, uzyskując około 31,5% poparcia i wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które ma 17,5%. Do Sejmu weszłoby 6 ugrupowań, w tym Nowa Lewica i Stowarzyszenie Rozwój Plus, które przekroczyły próg wyborczy. Znaczący spadek poparcia odnotowała Konfederacja. Mimo wysokiej deklarowanej frekwencji, aż około 10,5% wyborców pozostaje niezdecydowanych.
3: Donald Trump przekazał 3 pracownicom Białego Domu po 45 tysięcy dolarów w gotówce. Wśród obdarowanych znalazły się Natalie Harp, osobista sekretarka prezydenta, oraz Chamberlain Harris i Margot Martin. Biały Dom zapewnia, że prezenty były zgodne z prawem i stanowią część świątecznej tradycji Trumpa. Każda z kobiet wykazała tę kwotę jako prezent świąteczny, co stanowi około 30% ich rocznej pensji. Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. Rosyjskie siły zaatakowały Mikołajów, używając dronów Shahed-238, bomb lotniczych i rakiet Banderol. Celem była infrastruktura portowa, przemysłowa oraz obiekty cywilne. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 19 zostało rannych, w tym dzieci. Ataki trwały od dnia 9 września do nocy z 9 na 10 września.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
3: Göteborg, drugie co do wielkości miasto Szwecji, to idealne miejsce na krótki wypad. Znane z niebieskich tramwajów, portu i wyjątkowej kultury kawiarni, oferuje atrakcje takie jak zabytkowa dzielnica Haga z gigantyczną cynamonką w Café Husaren. Warto także odwiedzić park rozrywki Liseberg oraz malownicze wyspy archipelagu. Najwygodniejszy dojazd z Polski to samolot, a podróż z Gdańska trwa zaledwie 55 minut.
2: Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
3: Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
2: 82-letni mieszkaniec Chełma padł ofiarą oszusta, który podszywał się pod funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Senior przelał blisko 200 tysięcy złotych, wierząc, że chroni swoje oszczędności. Dzięki szybkiej reakcji policji i pracowników banku udało się zablokować przelewy, a pieniądze nie trafiły do przestępców. Policja przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
2: Pachira wodna, znana jako drzewko pieniężne, zdobywa popularność jako symbol finansowego powodzenia. Pochodząca z Azji roślina jest ceniona za rzekome właściwości, przyciągające bogactwo i życiową harmonię. Jej spleciony pień ma zatrzymywać fortunę w domu. Inne rośliny, jak grubosz czy skrzydłokwiat, również są uważane za sprzyjające dobrobytowi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, po długiej walce z glejakiem czwartego stopnia odszedł w wieku 39 lat. Jego żona Anita zadbała o godne pożegnanie, stawiając plastikowy nagrobek, by miejsce spoczynku wyglądało schludnie. Cóż za nowoczesne podejście do tradycji. Wśród kwiatów i czerwonych róż w kształcie serca rodzina pożegnała Adriana w kameralnej atmosferze. Miłość, która zaczęła się na oczach całej Polski, zakończyła się w ciszy i prywatności.
2: Arkadiusz Smoleński, znany jako Bartek z M jak Miłość, postanowił, że czas najwyższy przestać być singlem. Aktor, który prowadzi gospodarstwo rolne, zgłosił swoją kandydaturę do programu Rolnik szuka żony. Czyżby serialowy Bartek szukał miłości nie tylko na ekranie, ale i w realnym życiu? Aplikacje randkowe też nie są mu obce, więc kto wie, może już dziś założy konto i zacznie poszukiwania. Trzymamy kciuki, by serce Arkadiusza znalazło swoją drugą połówkę.
1: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują 10. rocznicę ślubu, a czas zdaje się ich omijać szerokim łukiem. Para, która poznała się w 2013 roku, teraz wygląda jeszcze młodziej niż dekadę temu. W Wenecji, mimo deszczowej aury, zakochani promienieli, publikując w sieci pamiątkowe zdjęcia. Czyżby sekret ich wiecznej młodości tkwił w miłości, czy może w poprawkach tu i ówdzie? Joanna Rawin, ikona PRL-u, odeszła w sierpniu, ale jej pogrzeb we wrześniu był prawdziwym show. Bez księdza, za to z różową urną i muzyką w tle, Rawik pożegnała się z nami na własnych zasadach. Nawet generał Jaruzelski pojawił się w rozmowach, co tylko dodaje pikanterii tej nietypowej ceremonii. Rawik, wierna swoim przekonaniom, pokazała, że nawet po śmierci można zaskakiwać.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Czy ktoś jeszcze pamięta serial Sąsiedzi? Minęły już 23 lata od jego premiery, a czas nie oszczędził jego gwiazd. Cezary, Stanisław i reszta ekipy z ekranu przeszli niezłe metamorfozy. Choć niektórzy z nich nadal trzymają formę, to jednak zmiany są widoczne gołym okiem. Kto by pomyślał, że te telewizyjne perypetie dwóch rodzin będą tak trwałym wspomnieniem? Magdalena Cielecka i Bogusław Linda znów na językach. Tym razem chodzi o promocję wysokoprocentowego alkoholu, a dokładniej wódki. Aktorzy nie pojawili się na rozprawie, ale czy to w ogóle konieczne? Cielecka już złożyła wyjaśnienia, a Linda, jak się okazuje, nie musi nawet kiwnąć palcem. Ciekawe, jak zakończy się ta saga z udziałem gwiazd i czy ktoś w końcu zapłaci za tę reklamową przygodę?
1: Filip z Hotel Paradise znalazł się w ogniu internetowej nienawiści. Choć sam przyznaje, że jego zachowanie w programie było dalekie od ideału, to fala hejtu, która go zalała, przekroczyła wszelkie granice. Internauci życzyli mu nawet śmierci, co pokazuje, jak łatwo w sieci zatracić zdrowy rozsądek. Filip apeluje o rozróżnienie między krytyką a destrukcyjnym hejtem, przypominając, że nie każdy ma tak mocną psychikę, by to znieść. Warszawskie Bemowo stanie się areną prawdziwego muzycznego cyrku, gdzie orkiestra symfoniczna spotka się z polskim hip-hopem. Imek, czyli Radzimir Dębski, zaprosił na scenę legendy takie jak Paktofonika, PZ czy Sokół, by zamknąć historię polskiego hip-hopu. To nie będzie zwykły koncert, ale monumentalne widowisko, które pokaże, że rap i orkiestra mogą brzmieć jak najlepsi kumple. Czy to koniec? A może dopiero początek nowej ery w muzyce? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Rok 1991 to czas, kiedy rock przeszedł prawdziwą rewolucję, a wszystko za sprawą Nirwany i ich Smells Like Teen Spirit. Kto by pomyślał, że kawałek, który początkowo przeszedł bez echa, stanie się hymnem pokolenia i zdefiniuje grunge? Choć nigdy nie zdobył szczytu listy Billboard 200, jego wpływ na kulturę jest niepodważalny. A co z Grammy? Dwie nominacje, zero statuetek, bo przecież Eric Clapton i Red Hot Chili Peppers musieli coś zgarnąć.
1: Kelly Osbourne znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Córka legendarnego Ozziego Osbourna opowiedziała o swojej dramatycznej metamorfozie i problemach zdrowotnych, które zaczęły się po śmierci ojca. Kelly przyznała, że ekstremalna utrata wagi była wynikiem zaburzeń odżywiania, a jej życie przypominało emocjonalny roller coaster. Teraz, po roku żałoby, planuje podzielić się swoją historią w dokumentalnym cyklu, który ma być przestrogą dla innych. A jakby tego było mało, w dokumencie o hotelu Sunset Marquee zdradziła, że to tam po raz pierwszy zetknęła się z kokainą, namówiona przez muzyka bardzo dużego zespołu. King Diamond zaskakuje fanów. Po ponad czterech dekadach gitarzysta Andy LaRocque opuszcza zespół, a jego miejsce zajmuje Gus G., znany ze współpracy z Ozzym Osbournem. Powód? LaRocque nie był zachwycony nowymi planami trasowymi zespołu. King Diamond przyznał, że nie każdy muzyk radzi sobie z długimi rozłąkami i napięciami w domu. Mimo to przyjaźń i wzajemny szacunek pozostają nienaruszone. Las Vegas szykuje się na prawdziwą rockową ucztę. Punk Rock Museum otwiera wystawę poświęconą Motorhead, gdzie każdy będzie mógł poczuć się jak Lemmy Kilmister, chwytając za jego legendarny bas. Wśród eksponatów znajdą się bezcenne rękopisy i fotografie, ale to możliwość zagrania na basie Lemmy'ego przyciąga największą uwagę. Mickey D, były perkusista zespołu, wspomina Lemmy'ego jako człowieka, który mógłby uratować świat przed politycznym chaosem. Prostego, inteligentnego i bez gwiazdorskich manier.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas święta miasta w Grodzisku Mazowieckim doszło do niepokojącego incydentu. 24-letni obywatel Ukrainy natarczywie nagabywał 13-letnią dziewczynkę, a po interwencji policji zaatakował funkcjonariuszy. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu deportacja. Policja wnioskuje o jego wydalenie z Polski.
2: 47-letni mężczyzna, który zderzył się na hulajnodze elektrycznej z pieszą na Pradze Północ, zmarł w szpitalu. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tego tragicznego wypadku, zlecając sekcję zwłok. Do zdarzenia doszło przy Alei Solidarności w Warszawie, a mężczyzna nie miał na sobie kasku. Policja zabezpieczyła hulajnogę i ślady, które mogą pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia. Blok przy ulicy Hirschfelda 2 na Ursynowie został wyłączony z użytkowania z powodu poważnych uszkodzeń. Mieszkańcy, w większości seniorzy, obawiają się o swoje przyszłe losy, a niektórzy z nich, jak pani Danuta, nie mają dokąd pójść. Sprawą zajmuje się prokuratura, która bada zaniechania w przeprowadzeniu niezbędnych prac naprawczych. W przyszłym tygodniu planowana jest kolejna inspekcja budowlana, która może zadecydować o dalszych losach budynku. Dziś w nocy w Sierpcu wybuchł pożar pustostanu przy ulicy Jaśka Pilika. 7 zastępów Straży Pożarnej walczyło z ogniem, który udało się opanować. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała 31-letniego mieszkańca miasta, podejrzanego o podpalenie. Grozi mu do 5 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Henryk R., znany jako Łomiarz, ponownie wyszedł na wolność po odbyciu kary więzienia. W latach 90. napadał na kobiety w Warszawie, a jego brutalne ataki doprowadziły do śmierci 5 z nich. Mimo wcześniejszych wyroków, po każdym zwolnieniu z więzienia wracał do przestępczego procederu. Obecnie mieszkańcy Warszawy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, a służby monitorują jego zachowanie. W Łańcucie doszło do tragicznego morderstwa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 14-letni Aleksander z Bytomia został uduszony przez starszego o rok kolegę, Szymona S. Mimo wyjątkowego okrucieństwa, sąd skazał 15-latka na 12 lat więzienia, co wywołało oburzenie opinii publicznej. Rodzina ofiary obarcza odpowiedzialnością także kierownictwo placówki za brak reakcji na agresję. Podczas tegorocznych gwarków w Tarnowskich Górach doszło do niebezpiecznego incydentu. Wczoraj wieczorem karuzela Speedmax nagle się zatrzymała, a 8 osób utknęło na wysokości blisko 20 metrów. Straż pożarna szybko interweniowała, a wszyscy uczestnicy zostali bezpiecznie sprowadzeni na ziemię. Przyczyną awarii był chwilowy brak zasilania, a na szczęście nikt nie ucierpiał.
2: Już w sobotę w Szczecinie odbędzie się inauguracja roku akademickiego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Uroczystość podzielono na 2 tury ze względu na rekordową liczbę studentów. W programie między innymi wykład inauguracyjny doktora inżyniera Andrzeja Łysko o tajemnicach dronów oraz strefa edukacyjno-promocyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W semestrze studenci będą mieli okazję uczestniczyć w innowacyjnych zajęciach, takich jak nauka na wirtualnej strzelnicy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mieszkańcy gmin Dobra i Kołbaskowo mogą teraz załatwiać sprawy komunikacyjne w nowej filii starostwa w Lubieszynie. Dzięki temu ich podróż do urzędu skróciła się o kilkanaście kilometrów. W Lubieszynie można m.in. uzyskać profil PKK czy wymienić prawo jazdy. Jednak niektóre sprawy, jak te dotyczące kierowców zawodowych, nadal wymagają wizyty w policach. W miniony weekend niemiecka policja zatrzymała 3 Polaków poszukiwanych przez prokuraturę. 2 z nich trafiło do więzienia, a 1 czeka na deportację. Zatrzymania miały miejsce podczas kontroli granicznych, które ujawniają coraz więcej osób z zaległymi wyrokami. Kontrole te będą trwały do marca przyszłego roku. Adrian Szymaniak, uczestnik programu Ślub od pierwszego wejrzenia, zmarł 4 września po walce z nowotworem mózgu. Pogrzeb 39-latka odbył się w Żołędowie pod Bydgoszczą w gronie rodziny i przyjaciół. Rodzina Szymaniaka, wspierana przez internautów, postanowiła przekazać zebrane środki na pomoc innym chorym. Pamięć o Adrianie pozostanie żywa w sercach bliskich i fanów. Tragiczny wypadek w Oleśnicy. Na niestrzeżonym przejściu kolejowym zginęły 45-letnia kobieta i jej 9-letnia córka Kinga. Według wstępnych ustaleń dziewczynka wbiegła na tory, a matka próbowała ją ratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Społeczność szkoły podstawowej nr 7 w Oleśnicy pożegnała zmarłe, wyrażając głęboki żal i współczucie dla rodziny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 2 lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
2: 49-letnia kobieta z powiatu bolesławieckiego została skazana na 8 miesięcy więzienia za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i łamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Policja zatrzymała ją po pościgu w lesie, gdy miała 1,5 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo sąd nałożył na nią grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba, wszystko można.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W polskiej ekstraklasie wybuchła afera związana z wiadomością SMS, którą trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, wysłał do sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika. W treści wiadomości Siemieniec sugerował współpracę z arbitrem podczas meczu. Sprawę bada już Polski Związek Piłki Nożnej. Dodatkowo w sieci pojawiło się nagranie sędziego, w którym przeprasza on trenera. Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
2: Leo Messi i Robert Lewandowski zakończyli spekulacje o konflikcie między nimi. Podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami kamery uchwyciły ich serdeczne powitanie i rozmowę na murawie. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a obaj piłkarze mieli w nim swój udział. Lewandowski strzelił gola, a Messi asystował. To wydarzenie stało się symbolem pojednania dwóch legend futbolu. Na rynku hurtowym w Polsce obserwujemy dziś drastyczne podwyżki cen oleju napędowego, które wzrosły o ponad 115 zł na metrze sześciennym. W przeciwieństwie do tego ceny benzyny nadal spadają, co jest kontynuacją trendu z ubiegłego tygodnia. Najtańszą benzynę PB95 oferuje Aramco, natomiast Orlen i BP Europa mają najkorzystniejsze ceny na benzynę Premium PB98 oraz olej napędowy. Podwyżki cen oleju napędowego są reakcją na sytuację geopolityczną i wzrost kosztów importu. Kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny oleju napędowego na stacjach jeszcze przed weekendem, podczas gdy obniżki cen benzyny mogą nie być odczuwalne z powodu powrotu wyższych podatków.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Fundusz Kościelny, mimo obietnic rządu Donalda Tuska, nie zostanie zlikwidowany. W 2027 roku jego wartość ma osiągnąć rekordowe 283,5 miliona złotych. Proces likwidacji utknął, co powoduje napięcia w lewicowo-liberalnej koalicji rządzącej. Nowa Lewica zapowiedziała własny projekt ustawy, nie wierząc w skuteczność działań rządu. Tymczasem kwoty przeznaczane na fundusz rosną, co budzi kontrowersje wśród wyborców. Fundusz powstał w 1950 roku jako rekompensata dla Kościoła za utracone mienie.
1: Polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy od pewnego zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Wilfredo Leon, jeden z liderów drużyny, w wywiadzie podkreślił, że celem jest zdobycie złota. Przy okazji zdradził, że po incydencie sprzed 3 lat, kiedy to dał fance swój numer telefonu, podjął decyzję, by więcej tego nie robić. Kolejny mecz Polacy zagrają z Izraelem.
2: Iga Świątek przegrała z Qin Wen Zheng, co wywołało sporo komentarzy w świecie tenisa. Ekspert Eurosportu Mats Wilander wskazał, że Polka musi poprawić swój serwis, by walczyć o najwyższe cele. Martina Navratilova i Marion Bartoli zwróciły uwagę na relacje w zespole Świątek, które mogły wpłynąć na jej pewność siebie. Johanna Konta zauważyła, że kluczową rolę odegrała sfera mentalna, gdy Świątek straciła kontrolę nad meczem. Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych

0: To przypieczętowało jej awans na tenisowy tron.
1: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy. Z Włoch dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 19-letniego Bartosza Malinowskiego, młodego piłkarza z województwa lubuskiego. Zawodnik związany z Lechią Zielona Góra zmarł nad jeziorem Castel Gandolfo podczas wyjazdu z przyjaciółmi. Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku, a kluby, w których grał, złożyły kondolencje jego rodzinie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie podobnie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znowu zaskakują. Katarzyna Zielińska, znana z roli Marty Walawskiej, pojawiła się na planie serialu, co wywołało falę spekulacji. Aktorka podzieliła się zdjęciami zza kulis, które błyskawicznie zdobyły ogromną popularność w sieci. Fani zastanawiają się, czy to oznacza powrót Marty, której dramatyczna historia zakończyła się porwaniem. Na planie pojawiła się również Gabriela Ziembicka.

0: czyli serialowa Ewa Walawska, co dodatkowo podsyca emocje. Marta była przybraną matką Ewy, a ich relacja była jednym z kluczowych wątków serialu. Choć oficjalnie nie potwierdzono powrotu Zielińskiej do stałej obsady, jej obecność na planie rozbudza wyobraźnię widzów. Czy twórcy szykują dla nas wielką niespodziankę? Czas pokaże.
1: W M jak miłość szykują się emocjonujące chwile. W nadchodzących odcinkach Marysia spotka Joannę w zaskakujących okolicznościach. Joanna pojawi się z tajemniczym mężczyzną, co wzbudzi wiele pytań. Kim jest ten nieznajomy? Czy to ktoś z przeszłości Joanny? A może nowa miłość? Widzowie mogą spodziewać się, że to spotkanie wywoła wiele emocji. Tymczasem Marysia nie zna jeszcze prawdy o romansie swojego męża z Joanną. Jak zareaguje, gdy dowie się o wszystkim? Serial pozostawia wiele niewiadomych, które z pewnością przyciągną przed telewizory.
0: M jak miłość w 1940 odcinku przyniesie emocjonujące chwile dla Kingi Zduńskiej. Telefon od Adama Wernera sprawi, że Kinga zadrży o życie Piotrka. Prawnik poinformuje ją o rzekomej wizycie Piotrka na Sorze, co brzmi wyjątkowo poważnie, zwłaszcza po jego wcześniejszym zawale serca. Kinga, pamiętając dramatyczne chwile z przeszłości, będzie przerażona. Jednak prawda okaże się inna. Piotrek wyjaśni, że jego zasłabnięcie było udawane, a wszystko po to, by szybko znaleźć się przy Kindze. To małe oszustwo zaskoczy wszystkich, ale przyniesie ulgę, że tym razem zdrowie Piotrka nie jest zagrożone. W 1943 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Mariusz, oszalały z zazdrości, dopuści się morderstwa Aleksandra Sowińskiego, by ukryć zdradę swojej żony Kasi. Zbrodnia ta jednak nie wyjdzie na jaw, a Mariusz pozostanie bezkarny, skutecznie zacierając ślady. Kasia, nieświadoma śmierci kochanka, proponuje mężowi ucieczkę z Polski, by ukryć swoje sekrety. Tymczasem personel kliniki zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy Sowiński nagle znika. Mariusz, widząc Kasię z Sowińskim w parku, podejrzewa płomienny romans i postanawia ukarać żonę. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w poniedziałek, 28 września, o godzinie 20.50 na TVP2.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4249 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 18 na Polsacie. Kacper poczuje się zagrożony, gdy Ilona zakradnie się do jego gabinetu, próbując odkryć prawdę. Lucynka znajdzie się w trudnej sytuacji, próbując pogodzić dwie kobiety podczas przygotowań do pogrzebu. Tymczasem Borys postanowi pilnować Koczarskiego przed ważnym meczem, by ten nie sięgał po alkohol. Klaudia stanie przed poważnym problemem, gdy zniknie jej robotyczny pies tuż przed obroną doktoratu. Kacper, zaniepokojony działaniami Ilony, usunie z laptopa zdjęcia Pawła, co może mieć poważne konsekwencje. Serial, emitowany od 2004 roku, wciąż przyciąga widzów swoimi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 481 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 15.05 na TVP2. W tym odcinku Alonso postawi sprawę jasno i zażąda, by Maria Antonia opuściła pałac. Romulo ujawni przed matką Virtudes jej sekret, co zmusi dziewczynę do wyjawienia prawdy o kradzieży złotego kielicha. Curro napisze pokrzepiający list do Martiny, przebywającej w klinice psychiatrycznej, dodając jej sił w trudnym czasie. Manuel planuje urządzić sobie pracownię w pałacu, a Katalina wyjaśni bratu, dlaczego zajęła jego hangar. Miłość, intrygi i rodzinne sekrety znów wstrząsną mieszkańcami La Promesy.
0: W nadchodzących odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, lekarz z przychodni, coraz bardziej zatraca się w romansie z Joanną. Ich ukrywana dotąd relacja wkracza w niebezpieczną fazę, gdy ostrożność przestaje mieć znaczenie. W gabinecie Artura dochodzi do gorącego pocałunku, a Marysia, niczego nieświadoma, zbliża się do drzwi. Czy żona Rogowskiego przyłapie go na zdradzie w najmniej spodziewanym momencie? Aktor Robert Moskwa, wcielający się w postać Artura, zdradza, że uczucie jego bohatera do Joanny rozwijało się powoli, ale stało się nieodpowiedzialne. Partą siłą. Czy Marysia odkryje prawdę i jak potoczą się losy tego burzliwego trójkąta? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 203 odcinek, który zostanie wyemitowany 21 września o 17.20 na TVP2. Bejza publicznie oskarży Hancer o próbę zabójstwa Cichana Gurura, co wywoła prawdziwą burzę. Hancer, pod wpływem emocji, ujawni sekret, który może pogrążyć Bejzę. Mukadder stanie po stronie Bejzy i Gulsum, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Cichan naciska na Hancer, domagając się wyjaśnień. A Engin ujawnia, że Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Czy Hancer zdecyduje się na szczerość? Serial opowiada o losach Hancer, sieroty, która zgadza się na aranżowane małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie m.in. Talia Celebi i Cisel Kuskan.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą również 16 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Śledczy podejrzewają, że ktoś pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce z Europy do Stanów Zjednoczonych. Wśród podejrzanych jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan, który jednak zaprzecza jakimkolwiek związkom z tą sprawą. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada ściganie osób, które mogły pomagać Ziobrze, a w kręgu podejrzeń są także Jacek Kurski i Tomasz Sakiewicz. Ziobro, któremu grozi 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości, wyjechał z Polski na Węgry, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych.
2: Seniorzy mogą skorzystać z ryczałtu energetycznego, który obniża rachunki za prąd o ponad 4000 zł rocznie. Świadczenie to nie zależy od dochodów ani zużycia energii, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. Ryczałt przysługuje między innymi kombatantom i wdowom po osobach uprawnionych. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od marca przyszłego roku kwota ryczałtu wzrośnie dzięki waloryzacji.
0: Poseł Antoni Macierewicz może stanąć przed Sejmową Komisją Etyki Poselskiej po incydencie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi oraz próbę zamazania napisu na wieńcu. W tym samym czasie poseł Grzegorz Matusiak miał sprowokować szarpaninę, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Komisja Etyki Poselskiej czeka na formalne wnioski, zanim podejmie decyzję o ewentualnym postępowaniu. Dziś mogą pojawić się funkcjonariusze policji w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że ich celem jest zablokowanie prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy. To kolejny etap trwającego od miesięcy sporu wokół obsady sędziowskiej Trybunału. Konflikt narasta od kwietnia, kiedy prezydent nie przyjął ślubowania od 4 sędziów wybranych przez Sejm.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster, większość Polaków uważa, że Jarosław Kaczyński i Donald Tusk powinni przejść na polityczną emeryturę. Tylko 2% badanych chce, by obaj liderzy pozostali aktywni w polityce. Kaczyński podkreśla, że wiek nie musi wykluczać z działalności publicznej, a Tusk nie widzi obecnie nikogo, kto mógłby przejąć po nim przywództwo. Sondaż przeprowadzono na początku września na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków. W Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok.
2: Dziś mija 25 lat od tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku, które wstrząsnęły światem. Wśród świadków zamachu na World Trade Center byli także Polacy mieszkający w Nowym Jorku. Ich relacje, pełne grozy i odwagi, przypominają o chaosie i strachu tamtych dni. Wielu z nich, jak Sebastian Nowosad, wzięło udział w akcji ratunkowej, niosąc pomoc na gruzowisku.
0: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości, wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
0: Rozpoczął się sezon na kwitnienie storczyków, w tym popularnych Phalaenopsis. Warto teraz zadbać o odpowiednie nawożenie, na przykład domowym nawozem z ryżu i liści laurowych. Taki naturalny stymulator wspiera kwitnienie i wzmacnia rośliny. Pamiętajmy też o właściwym podlewaniu, aby uniknąć przelania i gnicia korzeni.
2: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
0: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Nowym Dworze Mazowieckim doszło do zuchwałej kradzieży biżuterii o wartości blisko 400 tysięcy złotych. Trzej mężczyźni włamali się do salonu jubilerskiego przez otwór w dachu. Dzięki działaniom policji wszyscy podejrzani zostali zatrzymani i trafili do tymczasowego aresztu. Grozi im kara do 10 lat więzienia. W miejscowości Sokolniki Suche doszło do tragicznego wypadku. Pociąg relacji Lublin Główny, Szczecin Główny zderzył się z ciężarówką, co spowodowało śmierć jednej pasażerki. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a najciężej ranni zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitali. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić przyczyny katastrofy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: HBO Max znowu próbuje nas zaskoczyć, tym razem serwując zmorę. Ekranizację powieści Roberta Małeckiego. Magdalena Cielecka, jak zwykle w formie, wciela się w rolę dziennikarki, która wraca do Torunia, by odkryć tajemnicę sprzed lat. Serial, pełen mrocznych sekretów i nieoczekiwanych zwrotów akcji, zadebiutuje 2 października. Ciekawe, czy tym razem uda się rozwikłać zagadkę, czy może znów zostaniemy z pytaniami bez odpowiedzi. Prime Video znowu zaskakuje. Tym razem filmem Uwikłani Marfil, który już zdążył podbić serca widzów w Polsce. Esther Exposito i Hugo Diego Garcia w rolach głównych, a historia pełna napięcia i emocji. Marfil, bogata bohaterka, zakochuje się w swoim ochroniarzu, ale jej życie komplikuje się, gdy zostaje porwana przez Markusa Kozela. Kontynuacja już nagrana, ale widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ premiera 2 części jeszcze przed nami. Cóż, czasem trzeba poczekać, aby zobaczyć, jak miłość i obsesja mogą się splątać w jednym filmie.
2: Olga Kalicka w nowym filmie Ma to sens pokazuje, że nawet zderzenie wózka widłowego z magazynem może być początkiem pięknej przyjaźni. Wcielając się w postać z ADHD, aktorka odkrywa nieznane pokłady artystycznej ekspresji, a jej bohaterka, Olga, wprowadza chaos w życie wycofanego Antoniego, granego przez Jędrzeja Hycnara. Reżyser Paweł Podolski określa film jako komedię prawie romantyczną, a Kalicka przyznaje, że ich ekranowa relacja to prawdziwy pokaz elektrycznego napięcia. Premiera już 18 września, więc przygotujcie się na niecodzienną dawkę humoru i emocji. Joanna Jędrzejczyk, znana z Oktagonu, teraz podbija parkiet Tańca z Gwiazdami. Z determinacją godną mistrzyni UFC zapowiada, że kryształowa kula będzie jej kolejnym trofeum. W lśniącej sukience i z niezmienną pewnością siebie Jędrzejczyk nie pozostawia złudzeń. Konkurencja ma się czego bać. Czyżbyśmy mieli nową królową parkietu?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Warszawska restauracja Czerwony Wieprz obchodziła swoje 20-lecie, a na czerwonym dywanie pojawił się prawdziwy tłum gwiazd. Patryk Wega, szczupły jak nigdy, przyciągał spojrzenia, a Barbara Kurdej-Szatan i Grażyna Wolszczak dodawały blasku imprezie. Nie zabrakło też kulinarnych osobistości, jak Robert Sowa czy Kurt Scheller. Jubileusz zamienił się w prawdziwe spotkanie warszawskiej śmietanki towarzyskiej, gdzie każdy chciał błyszczeć bardziej niż lampki na choince. Vincent Helbig, znany jako Wasz Niemiec, podbija serca Polaków w nowej odsłonie programu Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ten były niemiecki policjant, który porzucił mundur dla miłości i życia na podkarpackiej wsi. Teraz z humorem i dystansem opowiada o polsko-niemieckich różnicach kulturowych. Jego obecność w programie to prawdziwy hit, a jego książka o miłości do Polski pokazuje, że młode pokolenie potrafi budować mosty ponad historycznymi zaszłościami. Vincent udowadnia, że można śmiać się z narodowych przywar, nie tracąc przy tym szacunku. Dave Mustaine, lider Megadeth, wciąż nie może zapomnieć o Risk z 1999 roku, który okazał się największą porażką zespołu. Mustaine przyznaje, że presja na radiowe hity i wewnętrzne konflikty rozbiły grupę, a sam album przyprawia go o mdłości. Na szczęście najnowszy krążek z 2026 roku wrócił do korzeni thrash metalu i zdobył pierwsze miejsce na listach. Megadeth wyrusza w pożegnalną trasę koncertową, a 2 kwietnia przyszłego roku zagrają w krakowskiej Tauron Arenie. Towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament.
2: Kings of Leon znowu zaskakują. Już 6 listopada na półkach sklepowych pojawi się ich 10. album Oh My Beloved, który muzycy wyprodukowali całkowicie sami. Pierwszy singiel My Whole World już krąży w sieci, a zespół obiecuje, że na płycie znajdziemy aż 13 nowych utworów. Czyżby szykował się kolejny hit, który podbije serca fanów? Czas pokaże, czy ten nostalgiczny powrót do przeszłości okaże się strzałem w dziesiątkę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Metallica, po chłodno przyjętym Saint Anger, postanowiła wrócić do korzeni z albumem Death Magnetic. Zespół pod czujnym okiem Ricka Rubina odnalazł swój dawny głód tworzenia, co zaowocowało sukcesem komercyjnym i artystycznym. Album zadebiutował na szczycie listy Billboard 200, a krytycy okrzyknęli go płytą roku. Cóż, wygląda na to, że Metallica wciąż potrafi zaskoczyć i przypomnieć, kto tu rządzi w świecie thrash metalu.
2: Cage the Elephant powracają z nowym singlem Dying in Reverse, a Matthew Schultz z powagą mówi o śmierci ego i odrodzeniu. Zespół, który już zgarnął kilka nagród Grammy, twierdzi, że tworzy teraz najlepszą muzykę w swojej karierze. Nowy utwór trafił nawet na ścieżkę dźwiękową gry EA Sports FCTM 27. A dla fanów z Polski jedyny koncert w Krakowie już 9 lutego przyszłego roku. Cóż, wygląda na to, że Cage the Elephant naprawdę nie zwalniają tempa. Wielka niespodzianka dla fanów rocka podczas inauguracyjnego meczu NFL w Seattle. Soundgarden, wspierani przez Taylor Momsen i Mike'a McCready'ego, dali koncert, który nie został pokazany w telewizji. Zamiast tego NBC postanowiło uraczyć widzów rozmowami ekspertów w studiu. Fani są wściekli, a internet aż huczy od krytyki. To nie pierwszy raz, kiedy stacja zalicza taką wpadkę. 4 lata temu podobnie potraktowano występ Ozziego Osborna. Tymczasem Soundgarden pracuje nad nowym albumem z wokalami Chrisa Cornella, ale data premiery wciąż pozostaje tajemnicą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sierpcu doszło do pożaru w niezamieszkanym budynku przy ulicy Jaśka Pilika. Ogień pojawił się w nocy, a na miejscu działało 7 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała 31-letniego mężczyznę podejrzanego o celowe podpalenie. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Maszyniści w całej Polsce zapowiadają ogólnopolski protest po tragicznej katastrofie na Mazowszu, gdzie zginęła pasażerka. W piątek pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowoduje opóźnienia. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się pilnych zmian w prawie i surowszego karania kierowców łamiących przepisy. Minister infrastruktury zapowiedział już nowe przepisy, które mają wprowadzić surowe sankcje dla nieodpowiedzialnych kierowców.
1: Podczas święta miasta w Grodzisku Mazowieckim doszło do niebezpiecznego incydentu. 24-letni Ukrainiec zaczepiał 13-letnią dziewczynkę, a następnie zaatakował interweniujących policjantów. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności oraz znieważenia funkcjonariuszy. Policja wystąpiła o jego deportację. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji, nie doszło do poważniejszych konsekwencji. W Warszawie odbyła się 11. edycja Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon, przyciągając rekordową liczbę blisko 18 tysięcy uczestników. Marcin Biskup triumfował w praskiej piątce K-Run, ustanawiając nowy rekord trasy z czasem 14 minut i 4 sekundy. Wśród kobiet Agnieszka Chorzępa również pobiła rekord, kończąc bieg w 15 minut i 55 sekund. W półmaratonie Maryna Nemchenko zwyciężyła z nowym rekordem trasy 1 godzina, 12 minut i 21 sekund. To była niezapomniana noc, pełna sportowych emocji i nowych rekordów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Królik Marcyś, który stał się symbolem walki z przemocą wobec zwierząt, niestety odszedł. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. 21-letni mężczyzna, który brutalnie okaleczył Marcysia, przyznał się do winy i czeka na zarzuty. Sprawa Marcysia przypomina o potrzebie większej świadomości w ochronie praw wszystkich zwierząt. W Babiogórskim Parku Narodowym fotopułapka zarejestrowała niezwykłe spotkanie z niedźwiedziem brunatnym. Zwierzę podeszło do kamery i zaczęło ją obwąchiwać, co pokazuje, jak ważny jest węch w jego świecie. Nagranie to część projektu Drapieżne Pogranicze, który pozwala obserwować dzikie zwierzęta bez ingerencji w ich naturalne zachowanie. Babia Góra, choć mniejsza od Tatr czy Bieszczad, jest kluczowym korytarzem migracyjnym dla niedźwiedzi.
2: Niemiecka policja zatrzymała 3 obywateli Polski podczas kontroli granicznych w miniony weekend. 2 z nich trafiło do więzienia, a 1 czeka deportacja. 45-latek podróżujący Flixbusem został aresztowany za niezapłaconą grzywnę, a 40-latek za ciężki rozbój. Kolejny Polak został zatrzymany za kradzież i również trafił do aresztu. Kontrole graniczne będą obowiązywać do marca przyszłego roku.
1: Ceny paliw w Polsce gwałtownie rosną, co stawia przedsiębiorców, zwłaszcza w branży transportowej, w trudnej sytuacji. Przewoźnicy z zachodniopomorskiego alarmują, że koszty są nie do opanowania, a widmo paliwa po 9 zł za litr staje się coraz bardziej realne. Firmy działające na niskiej marży, takie jak piekarnie czy małe zakłady produkcyjne, z trudem utrzymują się na rynku. Eksperci przewidują dalsze wzrosty cen, co może prowadzić do zawieszania działalności przez kolejne przedsiębiorstwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sąd rejonowy w Grudziądzu kontynuuje proces 3 lekarzy oskarżonych o przyczynienie się do śmierci 19-letniego Olka. W środę przesłuchano kolejnych świadków, w tym ratowników medycznych i ordynatora anestezjologii. Jeden z oskarżonych, Marek O., otrzymał pozytywne rekomendacje od swojego przełożonego. Sprawa wciąż budzi duże emocje, a jej szczegóły badają dziennikarze programu Uwaga TVN.
1: Adrian Szymaniak, uczestnik programu Ślub od pierwszego wejrzenia, zmarł po ciężkiej walce z rakiem mózgu. Pogrzeb odbył się w kameralnym gronie na cmentarzu w Żołędowie. Rodzina postanowiła przekazać zebrane środki na pomoc innym pacjentom walczącym z chorobą. Składamy najszczersze kondolencje bliskim zmarłego.
2: 49-letnia mieszkanka powiatu bolesławieckiego została skazana na 8 miesięcy więzienia za jazdę pod wpływem alkoholu i złamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Kobieta, mając 1,5 promila alkoholu, próbowała uciec przed policją, ale została zatrzymana na terenie leśnym. Sąd rozpatrzył sprawę w trybie przyspieszonym, nakładając również karę finansową w wysokości 10 tysięcy złotych.
1: Na Dolnym Śląsku, w miejscowości Dobra, troje dzieci na hulajnogach elektrycznych zlekceważyło opuszczone rogatki i czerwoną sygnalizację na przejeździe kolejowym. Chwilę po ich przejeździe przez tory z dużą prędkością przejechał tamtędy pociąg pasażerski. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia. Policja przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba, wszystko można.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Emerytowany górnik z Jaworzna, pan Andrzej, wygrał po 18 latach spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o zaniżoną emeryturę. Otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania i wyższą emeryturę. Jego przypadek to sygnał dla nawet 200 tysięcy Polaków, którzy mogą mieć podobne problemy. Rząd przygotowuje projekt ustawy, który przewiduje przeliczenie emerytur, ale bez wyrównań za przeszłość. Seniorzy, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze, muszą działać na własną rękę, często kierując sprawy do sądu. Problem dotyczy głównie osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę na początku XXI wieku. Rząd Donalda Tuska planuje nałożyć na firmę Meta karę w wysokości 250 milionów euro. To odpowiedź na oszukańcze reklamy, które zalewają platformy takie jak Facebook. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreśla, że rząd nie będzie dłużej tolerował tego procederu. Równocześnie trwają prace nad ustawą mającą wzmocnić cyberbezpieczeństwo w Polsce. Polska jest obecnie najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej z tysiącami cyberataków dziennie. Wicepremier zaznacza, że inwestycje w ochronę danych są kluczowe, a firmy muszą ponosić odpowiedzialność za swoje zaniedbania. Na rynku hurtowym w Polsce obserwujemy dziś drastyczne podwyżki cen oleju napędowego, które wzrosły o ponad 115 zł na metrze sześciennym. W przeciwieństwie do tego ceny benzyny nadal spadają, co jest kontynuacją trendu z ubiegłego tygodnia. Najtańszą benzynę PB95 oferuje Aramco, natomiast Orlen i BP Europa mają najkorzystniejsze ceny na benzynę Premium PB98 oraz olej napędowy. Podwyżki cen oleju napędowego są reakcją na sytuację geopolityczną i wzrost kosztów importu. Kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny oleju napędowego na stacjach jeszcze przed weekendem, podczas gdy obniżki cen benzyny mogą nie być odczuwalne z powodu powrotu wyższych podatków.
2: Wysokie ceny paliw w Polsce nie spadną szybko, co potwierdził minister energii Miłosz Motyka. Głównym powodem jest niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie, która wpływa na wzrost cen ropy. Rząd Donalda Tuska planuje rozwój energetyki jądrowej, ucząc się na błędach Niemiec, które zrezygnowały z atomu. Polska stawia na małe reaktory jądrowe, a także na odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika i farmy wiatrowe. Minister Motyka podkreślił, że te działania mają na celu obniżenie rachunków i wzmocnienie suwerenności energetycznej kraju.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło nowe przepisy dotyczące budowy schronów w budynkach użyteczności publicznej. Nie każdy nowy budynek będzie musiał mieć schron, zwłaszcza jeśli jest mały, nie ma podziemnych pięter lub znajduje się w pobliżu istniejącej budowli ochronnej. Wyjątki obejmują również budynki, w których może przebywać nie więcej niż 50 osób. Przepisy przewidują też możliwość rezygnacji z budowy schronu, jeśli koszty byłyby nieproporcjonalnie wysokie. Eksperci wyrażają jednak wątpliwości co do precyzyjności kryteriów, zwłaszcza w kontekście ekonomicznej zasadności inwestycji.
1: W rządzie Donalda Tuska wielu wiceministrów nie ujawnia swojego majątku, mimo że zarządzają ogromnymi sumami z publicznych funduszy. Przykładem jest wiceminister finansów Jarosław Neneman, którego oświadczenie majątkowe nie zostało opublikowane. Podobnie jest z innymi kluczowymi urzędnikami jak Hanna Majszczyk czy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ministerstwa tłumaczą się przepisami, które nie wymagają publikacji tych danych. Eksperci alarmują, że brak przejrzystości może prowadzić do konfliktu interesów. Projekty ustaw mające zwiększyć transparentność utknęły w sejmowej zamrażarce. Fundusz Kościelny, mimo obietnic rządu Donalda Tuska, nie zostanie zlikwidowany. W 2027 roku jego wartość ma osiągnąć rekordowe 283,5 miliona złotych. Proces likwidacji utknął, co powoduje napięcia w lewicowo-liberalnej koalicji rządzącej. Nowa Lewica zapowiedziała własny projekt ustawy, nie wierząc w skuteczność działań rządu. Tymczasem kwoty przeznaczane na fundusz rosną, co budzi kontrowersje wśród wyborców. Fundusz powstał w 1950 roku jako rekompensata dla Kościoła za utracone mienie. Ponad 11 milionów Polaków zastrzegło swoje numery PESEL po niedawnym wycieku danych medycznych. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski uspokaja, że skradzione dane nie krążą w sieci, ale zaleca ostrożność. Zastrzeżenie PESEL można łatwo zrobić przez aplikację mObywatel. Rząd planuje wprowadzenie nowych przepisów, tak zwanego cyberpiątku, które mają lepiej chronić nasze dane do końca 2026 roku. Polska inwestuje również 600 milionów złotych w rozwój infrastruktury AI wspólnie z Czechami i Litwą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W sierpniu wyraźnie spadła zdolność kredytowa Polaków, co wpłynęło na dostępność mieszkań. Najbardziej ucierpiały rodziny z dzieckiem, których możliwości kredytowe zmniejszyły się aż o 11% w ciągu 4 miesięcy. Singiel zarabiający 6 tysięcy złotych netto może teraz liczyć na kredyt o 3% niższy niż miesiąc wcześniej. Podobne spadki dotknęły bezdzietne pary. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, liczba dostępnych mieszkań dla przeciętnie zarabiających znacznie się zmniejszyła. Eksperci wskazują, że rosnące koszty finansowania i ostrożniejsze podejście banków do oceny zdolności kredytowej są głównymi przyczynami tej sytuacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Cicho tak, bez
3: Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: śpiewam.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnym wyzwaniem. Jego syn Antek, mimo przyjmowania antybiotyku, od kilku dni zmaga się z uporczywą gorączką. Zaniepokojony Paweł postanawia zwrócić się o pomoc do lekarki Agnes, która dokładnie zbada chłopca. Na szczęście, choć początek dnia będzie pełen niepokoju, stan Antka zacznie się poprawiać. Paweł w końcu odetchnie z ulgą, ale choroba syna uświadomi mu, jak trudno jest pogodzić opiekę nad dzieckiem z pracą. Dlatego postanawia zatrudnić nianię, choć casting na opiekunkę nie przebiega zgodnie z jego oczekiwaniami.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 960 odcinek. Już 21 września o 18.40 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić nowe perypetie mieszkańców kamienicy. Ramon wyzna Trini, że ceni sobie spokojne życie, co skłoni ją do zachowania w tajemnicy ważnej wiadomości. Tymczasem Antonito i Elpena planują wieczór w kabarecie, co wzbudza podejrzenia Flory. Higinio wprowadza się do mieszkania po pułkowniku Valverde, a jego służąca Maria wkrótce do niego dołączy. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i tajemnicami. W obsadzie między innymi Juanma Navas jako Ramon Palacios i Mark Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso.
2: W 4737 odcinku Klanu u Kazuniów atmosfera przy śniadaniu będzie wyjątkowo napięta. Miłosz zamknie się w sobie, a Ala solidarnie stanie po jego stronie. Bożenka nie zdoła opanować nerwów, co nie umknie uwadze teściów. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 18.05 na TVP1. Widzowie będą mogli śledzić kolejne rodzinne i osobiste zmagania bohaterów. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, pełna emocji, konfliktów i powrotów. W zasadzie między innymi Tomasz Stokinger, Izabela Trojanowska i Agnieszka Kaczorowska. To historia, która od lat przyciąga przed telewizory rzesze widzów.
1: W 1941 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 21 września 2026 roku o godzinie 20.50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Janek, stając w obronie Matyldy, wdaje się w bójkę, co kończy się dla niego dramatycznie. Nagle traci wzrok. W tym samym czasie Adam wyznaje Natalii bolesną prawdę o swojej rodzinie, co może wstrząsnąć ich związkiem. Agnes odkrywa, że Artur nadal ją oszukuje, co prowadzi do kolejnych napięć. W tle tych wydarzeń Maria zaprasza Mateusza i studentów do grabiny, licząc na poprawę humoru Barbary. Serial M jak miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami i nieoczekiwanymi zwrotami akcji.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1939 odcinku M jak miłość Magda Budzyńska odkryje prawdę o swoich problemach zdrowotnych. Wyniki badań krwi, które otrzyma na telefon, wyjaśnią jej wahania nastroju. Kluczem do zagadki okaże się poziom hormonów, a diagnoza wskaże na menopauzę. Magda w towarzystwie przyjaciółek Sylwii i Anity zmierzy się z tą niespodziewaną wiadomością. Choć początkowo zaskoczona, zyska pewność, że jej objawy są naturalną konsekwencją wchodzenia w nowy etap życia. To odkrycie przyniesie jej ulgę i pozwoli skupić się na przyszłości bez obaw o powrót poważnej choroby. Emocje sięgną zenitu, gdy Magda przyjmie do wiadomości sens wyników, wkraczając w dojrzały etap życia. Panna Młoda powraca z emocjonującym 202 odcinkiem. Cichan nie daje spokoju Hancer, pragnąc wreszcie poznać jej tajemnicę. Engin podejmuje kolejne kroki, by potwierdzić swoje podejrzenia wobec Bejzy, planując zdobycie próbek włosów jej i jej dziecka. Melich wyznaje Sinem miłość, ale przypomina jej o nieobecności na jego ślubie. Właścicielka salonu fryzjerskiego ponownie namawia Derię do zakupu. Odcinek będzie można obejrzeć w sobotę, 19 września, o godzinie 17.20 na TVP2. To wtedy losy Hancer, Cichana i ich bliskich ponownie zawładną ekranami. Warto sprawdzić program stacji tuż przed emisją. Pionek to kontynuacja popularnej Ślebody, która zadebiutowała na Sky Showtime. Pierwsze dwa odcinki pojawiły się 10 września, a kolejne będą emitowane co tydzień w czwartki. Serial opowiada o antropolożce Ance Serafin i dziennikarzu Bastianie Strzygoniu, którzy badają brutalne morderstwo studentki na Górnym Śląsku. Śledztwo prowadzi do tajemniczych zbrodni przypominających działania seryjnego mordercy Normana Pionka. W obsadzie zobaczymy m.in. Piotra Adamczyka i Annę Cieślak. Finałowy, szósty odcinek zaplanowano na 8 października. Serial obiecuje wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Szpital Świętej Anny wkracza w dramatyczne wydarzenia w 145 odcinku, który zostanie wyemitowany 21 września o 16:50 na TVN. Wojtek i Hanka, spędzając wieczór w klubie, staną się świadkami napadu z bronią w ręku. Uzbrojony napastnik weźmie klientów na zakładników, żądając okupu. Właścicielka klubu zostanie postrzelona, a Wojtek będzie musiał działać szybko, by uratować jej życie. Tymczasem na oddziale onkologii Sergiusz zmierzy się z trudnym przypadkiem pacjenta z podejrzeniem raka. Serial Szpital Świętej Anny to emocjonująca opowieść o lekarzach, którzy codziennie walczą o zdrowie pacjentów, a po pracy zmagają się z własnymi problemami. W obsadzie zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Piotra Cyrwusa.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 16 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w najnowszym sondażu, uzyskując około 31,5% poparcia i wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które ma 17,5%. Do Sejmu weszłoby 6 ugrupowań, w tym Nowa Lewica i Stowarzyszenie Rozwój Plus, które przekroczyły próg wyborczy. Znaczący spadek poparcia odnotowała Konfederacja. Mimo wysokiej deklarowanej frekwencji, aż około 10,5% wyborców pozostaje niezdecydowanych.
3: Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożownika. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Dwaj budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa.
2: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
3: Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policja zatrzymała osoby odpowiedzialne za napad na kantor w Świeciu, do którego doszło 8 września. Zamaskowany 21-letni mężczyzna próbował wymusić pieniądze, ale pracownica uruchomiła alarm. Sprawca uciekł z portfelem, jednak dzięki szybkiej akcji policji został zatrzymany wraz z 25-letnim wspólnikiem. Obaj usłyszą dziś zarzuty w prokuraturze rejonowej w Świeciu.
2: 82-letni mieszkaniec Chełma padł ofiarą oszusta, który podszywał się pod funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Senior przelał blisko 200 tysięcy złotych, wierząc, że chroni swoje oszczędności. Dzięki szybkiej reakcji policji i pracowników banku udało się zablokować przelewy, a pieniądze nie trafiły do przestępców. Policja przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy.
3: Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka podsumowała ponad rok swojej działalności w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Opowiedziała o zmianach w życiu rodzinnym po przeprowadzce do Pałacu Prezydenckiego, podkreślając, że mimo nowej rzeczywistości rodzina pozostała taka sama. W wywiadzie poruszyła też temat nawyków prezydenta Karola Nawrockiego, w tym jego zamiłowania do snusów, które traktuje jak kawę. Marta Nawrocka podkreśliła, że prawdziwe pasje jej męża to książki i sport.
3: Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ignacio Mateja Cabello, pół Hiszpan, pół Polak, rzucił słoneczną Sewillę dla kapryśnej polskiej pogody i teraz błyszczy w programie Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ten charyzmatyczny Andaluzyjczyk, który kiedyś nie chciał uczyć się polskiego, teraz zaraża Polaków pasją do hiszpańskiego. Zaskoczony ambicją naszych studentów, Ignacio z uśmiechem opowiada o różnicach kulturowych, a jego świeże spojrzenie na Polskę to prawdziwa perełka w telewizyjnych dyskusjach. Program z jego udziałem można oglądać w każdą niedzielę na TVP2, gdzie nie zabraknie humoru i ciekawych anegdot. Julia Majchrzak, polska gwiazda brytyjskiego Love Island, znowu zaskakuje. Po wygranej w programie i zdobyciu serc widzów, jej związek z Lorenzo to już przeszłość. Jak się okazuje, życie poza willą nie jest tak różowe, jak mogłoby się wydawać. Julia, łamiąc serca fanów, przyznała, że presja rzeczywistości okazała się zbyt przytłaczająca. Cóż, miłość na wyspie to jedno, a życie w realnym świecie to zupełnie inna bajka. Maria Szabłowska, znana dziennikarka, po stracie męża Marka Lipińskiego, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ostatnio widziano ją samotnie w restauracji, gdzie towarzyszył jej jedynie ukochany piesek. Po kolacji, z kieliszkiem w dłoni, ruszyła na zakupy, pokazując, że nawet w żałobie życie toczy się dalej. Czasem zwykły spacer z czworonogiem może być najlepszym lekarstwem na smutek.
2: Joanna Rawik, ikona PRL-u, odeszła w sierpniu, ale jej pogrzeb we wrześniu był prawdziwym show. Bez księdza, za to z różową urną i muzyką w tle, Rawik pożegnała się z nami na własnych zasadach. Nawet generał Jaruzelski pojawił się w rozmowach, co tylko dodaje pikanterii tej nietypowej ceremonii. Rawik, wierna swoim przekonaniom, pokazała, że nawet po śmierci można zaskakiwać.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta serial Sąsiedzi? Minęły już 23 lata od jego premiery, a czas nie oszczędził jego gwiazd. Cezary, Stanisław i reszta ekipy z ekranu przeszli niezłe metamorfozy. Choć niektórzy z nich nadal trzymają formę, to jednak zmiany są widoczne gołym okiem. Kto by pomyślał, że te telewizyjne perypetie dwóch rodzin będą tak trwałym wspomnieniem?
2: Fani serialu Raiwal mogą już odliczać dni do 11 listopada, kiedy to na Disney Plus pojawią się 3 nowe odcinki. W Cotswolds znów zawrze, bo Tony Bedingham i Declan O'Hara nie zamierzają odpuścić w walce o wpływy, a Rupert Campbell Black zmaga się z własnymi demonami. Na ekranie nie zabraknie emocji, bogatych przyjęć i zamieszania związanego z Bonfire Night. W obsadzie ponownie zobaczymy Davida Tennanta i Aidana Turnera, a dołączą do nich nowe twarze, jak Rachel Sterling i Santiago Cabrera. Kto wygra tę batalię? Tego dowiemy się już wkrótce.
1: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda znów na językach. Tym razem chodzi o promocję wysokoprocentowego alkoholu, a dokładniej wódki. Aktorzy nie pojawili się na rozprawie, ale czy to w ogóle konieczne? Cielecka już złożyła wyjaśnienia, a Linda, jak się okazuje, nie musi nawet kiwnąć palcem. Ciekawe, jak zakończy się ta saga z udziałem gwiazd i czy ktoś w końcu zapłaci za tę reklamową przygodę?
2: W Łodzi trwa festiwal Great September, a piątkowy wieczór zapowiada się na prawdziwy koncertowy dylemat. Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil wystąpią o tej samej godzinie, ale na różnych scenach. Czy ktoś w ogóle pomyślał o fanach, którzy chcieliby zobaczyć obu artystów? Wybór między rockową energią Zalewskiego a kameralnym spotkaniem z Mozilem to prawdziwa łamigłówka. A może ktoś spróbuje być w dwóch miejscach naraz? Powodzenia!
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Filip z Hotel Paradise znalazł się w ogniu internetowej nienawiści. Choć sam przyznaje, że jego zachowanie w programie było dalekie od ideału, to fala hejtu, która go zalała, przekroczyła wszelkie granice. Internauci życzyli mu nawet śmierci, co pokazuje, jak łatwo w sieci zatracić zdrowy rozsądek. Filip apeluje o rozróżnienie między krytyką a destrukcyjnym hejtem, przypominając, że nie każdy ma tak mocną psychikę, by to znieść.
1: Rok 1991 to czas, kiedy rock przeszedł prawdziwą rewolucję, a wszystko za sprawą Nirwany i ich Smells Like Teen Spirit. Kto by pomyślał, że kawałek, który początkowo przeszedł bez echa, stanie się hymnem pokolenia i zdefiniuje grunge? Choć nigdy nie zdobył szczytu listy Billboard 200, jego wpływ na kulturę jest niepodważalny. A co z Grammy? 2 nominacje, 0 statuetek, bo przecież Eric Clapton i Red Hot Chili Peppers musieli coś zgarnąć.
2: Dave Mustaine, niekwestionowany król metalowego świata, znów przypomina, dlaczego jest ikoną. W jednym z wywiadów zdradził, które albumy ukształtowały jego muzyczne DNA. Mustaine, wyrzucony z Metalliki, postanowił stworzyć Megadeth, by grać szybciej i ciężej niż jego byli koledzy. A teraz, po 4 dekadach, wciąż trzyma się na szczycie, pokazując, że zemsta najlepiej smakuje na metalowej scenie. U2, legendarna irlandzka formacja, dołączy do elitarnego grona jako Musicers Persons of the Year 2027. Bono i spółka zostaną uhonorowani za swoje charytatywne wyczyny i wpływ na kulturę. Bo przecież kto inny mógłby to zrobić lepiej? Gala odbędzie się 5 lutego 2027 roku w Los Angeles, a ekskluzywny koncert Tribute z pewnością przyciągnie tłumy. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym singlem Street of Dreams, który zapowiada nadchodzący album. Czyżby U2 szykowało się na kolejne 50 lat muzycznej dominacji?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie, przy ulicy Hirschfelda 2, mieszkańcy zmagają się z dramatyczną sytuacją. Budynek, w którym mieszkają, jest w tak złym stanie technicznym, że inspektorat budowlany zakazał jego użytkowania. Lokatorzy, w większości seniorzy, boją się bezdomności, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mimo prób rozwiązania problemu, mieszkańcy wciąż czekają na konkretne działania naprawcze.
2: Henryk R., znany jako Łomiarz, ponownie wyszedł na wolność po odbyciu kary więzienia. W latach 90. napadał na kobiety w Warszawie, a jego brutalne ataki doprowadziły do śmierci 5 z nich. Mimo wcześniejszych wyroków, po każdym zwolnieniu z więzienia wracał do przestępczego procederu. Obecnie mieszkańcy Warszawy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, a służby monitorują jego zachowanie.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
2: Mieszkańcy gmin Dobra i Kołbaskowo mogą teraz załatwiać sprawy komunikacyjne w nowej filii starostwa w Lubieszynie. Dzięki temu ich podróż do urzędu skróciła się o kilkanaście kilometrów. W Lubieszynie można m.in. uzyskać profil PKK czy wymienić prawo jazdy. Jednak niektóre sprawy, jak te dotyczące kierowców zawodowych, nadal wymagają wizyty w Policach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
2: Polski przemysł obronny dynamicznie się rozwija. Podczas targów MSPO w Kielcach podpisano ważne umowy na sprzedaż systemów Piorun dla polskich sił zbrojnych oraz na eksport do 3 krajów. Produkcja piorunów wzrosła 5-krotnie od 2019 roku. Wiceminister Konrad Gołota podkreśla, że Polska buduje największą armię lądową w europejskiej części NATO, a przemysł obronny staje się kluczowym graczem na rynku międzynarodowym. Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. 2 lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj w Trzebnicy doszło do interwencji policji, gdy roczne dziecko zostało zatrzaśnięte w samochodzie. Matka przypadkowo zamknęła kluczyki w środku pojazdu na jednym z parkingów. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy chłopiec został bezpiecznie uwolniony i nie odniósł żadnych obrażeń. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, by zawsze upewniać się, że mamy kluczyki przy sobie przed zamknięciem auta.
1: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
2: Rozpoczął się sezon na kwitnienie storczyków, w tym popularnych Phalaenopsis. Warto teraz zadbać o odpowiednie nawożenie, na przykład domowym nawozem z ryżu i liści laurowych. Taki naturalny stymulator wspiera kwitnienie i wzmacnia rośliny. Pamiętajmy też o właściwym podlewaniu, aby uniknąć przelania i gnicia korzeni.
1: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Katowic zatrzymali 42-letniego obywatela Hiszpanii, poszukiwanego za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mężczyzna został ujęty w Hiszpanii i przetransportowany do Polski, gdzie sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Zarzuty dotyczą oszustw podatkowych i prania pieniędzy. Sprawa ma charakter rozwojowy, a działania prowadzone są w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej.
1: Dziś mija 25 lat od tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku, które wstrząsnęły światem. Wśród świadków zamachu na World Trade Center byli także Polacy mieszkający w Nowym Jorku. Ich relacje, pełne grozy i odwagi, przypominają o chaosie i strachu tamtych dni. Wielu z nich, jak Sebastian Nowosad, wzięło udział w akcji ratunkowej, niosąc pomoc na gruzowisku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą także 15 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W polskiej ekstraklasie wybuchła afera związana z wiadomością SMS, którą trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, wysłał do sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika. W treści wiadomości Siemieniec sugerował współpracę z arbitrem podczas meczu. Sprawę bada już Polski Związek Piłki Nożnej. Dodatkowo w sieci pojawiło się nagranie sędziego, w którym przeprasza on trenera. Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
1: Leo Messi i Robert Lewandowski zakończyli spekulacje o konflikcie między nimi. Podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami kamery uchwyciły ich serdeczne powitanie i rozmowę na murawie. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a obaj piłkarze mieli w nim swój udział. Lewandowski strzelił gola, a Messi asystował. To wydarzenie stało się symbolem pojednania dwóch legend futbolu. Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych. Na rynku hurtowym w Polsce obserwujemy dziś drastyczne podwyżki cen oleju napędowego, które wzrosły o ponad 115 zł na metrze sześciennym. W przeciwieństwie do tego ceny benzyny nadal spadają, co jest kontynuacją trendu z ubiegłego tygodnia. Najtańszą benzynę PB95 oferuje Aramco, natomiast Orlen i BP Europa mają najkorzystniejsze ceny na benzynę Premium PB98 oraz olej napędowy. Podwyżki cen oleju napędowego są reakcją na sytuację geopolityczną i wzrost kosztów importu. Kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny oleju napędowego na stacjach jeszcze przed weekendem, podczas gdy obniżki cen benzyny mogą nie być odczuwalne z powodu powrotu wyższych podatków.
0: Polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy od pewnego zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Wilfredo Leon, jeden z liderów drużyny, w wywiadzie podkreślił, że celem jest zdobycie złota. Przy okazji zdradził, że po incydencie sprzed 3 lat, kiedy to dał fance swój numer telefonu, podjął decyzję, by więcej tego nie robić. Kolejny mecz Polacy zagrają z Izraelem.
1: Iga Świątek przegrała z Qin Wen Zheng, co wywołało sporo komentarzy w świecie tenisa. Ekspert Eurosportu Mats Wilander wskazał, że Polka musi poprawić swój serwis, by walczyć o najwyższe cele. Martina Navratilova i Marion Bartoli zwróciły uwagę na relacje w zespole Świątek, które mogły wpłynąć na jej pewność siebie. Johanna Konta zauważyła, że kluczową rolę odegrała sfera mentalna, gdy Świątek straciła kontrolę nad meczem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron.
0: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy. Z Włoch dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 19-letniego Bartosza Malinowskiego, młodego piłkarza z województwa lubuskiego. Zawodnik związany z Lechią Zielona Góra zmarł nad jeziorem Castel Gandolfo podczas wyjazdu z przyjaciółmi. Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku, a kluby, w których grał, złożyły kondolencje jego rodzinie.
2: Radio Super Ekspres. Prognozę pogody.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku Barw Szczęścia Lucyna zaskoczy rodzinę Pyrków, przyprowadzając do ich domu bezdomnego narkomana, Adasia. Jego obecność nie będzie chwilowa, co postawi rodzinę w trudnej sytuacji. Lucyna, nie licząc się z komfortem Pyrków, coraz śmielej poczyna sobie w ich domu. Hubert zacznie podejrzewać, że za działaniami seniorki kryje się coś więcej. W 3412 odcinku sytuacja jeszcze bardziej się zaostrzy, a Hubert będzie próbował odkryć prawdziwe intencje Lucyny. Seniorka jednak, zamiast wyjaśnień, oskarży go o nękanie. Pyrkowie będą musieli zmierzyć się z kolejnymi problemami, które Lucyna sprowadza na ich dom. W serialu M jak miłość nadchodzą emocjonujące chwile. W październikowych odcinkach Marysia odkryje zdradę męża Artura z Joanną. Zobaczy ich w czułych objęciach, co stanie się punktem zwrotnym w jej życiu. Marysia postawi sprawę jasno i zażąda od Artura wyjaśnień. Rogowski będzie próbował udawać, że wszystko jest w porządku, ale Marysia nie da się zwieść. To może być koniec ich małżeństwa, gdyż Marysia nie zamierza dłużej tolerować kłamstw. Czy Artur zdoła uratować ich związek, czy też Marysia postawi na siebie? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce w M jak miłość.
2: W M jak miłość szykują się emocjonujące chwile. W nadchodzących odcinkach Marysia spotka Joannę w zaskakujących okolicznościach. Joanna pojawi się z tajemniczym mężczyzną, co wzbudzi wiele pytań. Kim jest ten nieznajomy? Czy to ktoś z przeszłości Joanny? A może nowa miłość? Widzowie mogą spodziewać się, że to spotkanie wywoła wiele emocji. Tymczasem Marysia nie zna jeszcze prawdy o romansie swojego męża z Joanną. Jak zareaguje, gdy dowie się o wszystkim? Serial pozostawia wiele niewiadomych, które z pewnością przyciągną przed telewizory.
1: W 1940 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września 2026 roku o 20:50. Emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak na własne życzenie straci dziewczynę, która przyjechała specjalnie dla niego do Warszawy. Bogna, pełna nadziei na romantyczne chwile, będzie musiała zmierzyć się z rozczarowaniem, gdy zobaczy, jak Mateusz patrzy na Majkę. Spotkanie w bistro Kingi, gdzie zbierze się paczka przyjaciół, nie przebiegnie po myśli Bogny. Zrozpaczona nagra Mateuszowi smutną wiadomość na pożegnanie, wyznając swoje uczucia. Tymczasem Majka, choć zazdrosna o Mateusza, pozostanie z Tomkiem. Czy Mateusz zrozumie swoje prawdziwe uczucia? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1943 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Mariusz, oszalały z zazdrości, dopuści się morderstwa Aleksandra Sowińskiego, by ukryć zdradę swojej żony Kasi. Zbrodnia ta jednak nie wyjdzie na jaw, a Mariusz pozostanie bezkarny, skutecznie zacierając ślady. Kasia, nieświadoma śmierci kochanka, proponuje mężowi ucieczkę z Polski, by ukryć swoje sekrety. Tymczasem personel kliniki zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy Sowiński nagle znika. Mariusz, widząc Kasię z Sowińskim w parku, podejrzewa płomienny romans i postanawia ukarać żonę. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w poniedziałek, 28 września, o godzinie 20:50 na TVP2.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4249 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 18 na Polsacie. Kacper poczuje się zagrożony, gdy Ilona zakradnie się do jego gabinetu, próbując odkryć prawdę. Lucynka znajdzie się w trudnej sytuacji, próbując pogodzić dwie kobiety podczas przygotowań do pogrzebu. Tymczasem Borys postanowi pilnować Koczarskiego przed ważnym meczem, by ten nie sięgał po alkohol. Klaudia stanie przed poważnym problemem, gdy zniknie jej robotyczny pies tuż przed obroną doktoratu. Kacper, zaniepokojony działaniami Ilony, usunie z laptopa zdjęcia Pawła, co może mieć poważne konsekwencje. Serial, emitowany od 2004 roku, wciąż przyciąga widzów swoimi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji. W 3402 odcinku Barw Szczęścia Hubert zaczyna mieć poważne wątpliwości co do intencji Lucyny. Wilk nie odpuszcza i naciska na matkę, by działała przeciwko Pyrkom, co może zagrozić ich domowi. Broda prosi Anię o zaliczkę na pensję, chcąc sfinansować Jance studio nagraniowe, ale nie konsultuje z nią swoich planów. Tymczasem ojciec Janki przechodzi kolejny zawał, a Mariusz robi wszystko, by uratować mu życie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Wiktoria Gąsiewska, Marek Molak i Katarzyna Glinka. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 481 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 15:05 na TVP2. W tym odcinku Alonso postawi sprawę jasno i zażąda, by Maria Antonia opuściła pałac. Romulo ujawni przed matką Virtudes jej sekret, co zmusi dziewczynę do wyjawienia prawdy o kradzieży złotego kielicha. Curro napisze pokrzepiający list do Martiny, przebywającej w klinice psychiatrycznej, dodając jej sił w trudnym czasie. Manuel planuje urządzić sobie pracownię w pałacu, a Catalina wyjaśni bratu, dlaczego zajęła jego hangar. Miłość, intrygi i rodzinne sekrety znów wstrząsną mieszkańcami La Promesy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Śledczy podejrzewają, że ktoś pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce z Europy do Stanów Zjednoczonych. Wśród podejrzanych jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan, który jednak zaprzecza jakimkolwiek związkom z tą sprawą. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada ściganie osób, które mogły pomagać Ziobrze, a w kręgu podejrzeń są także Jacek Kurski i Tomasz Sakiewicz. Ziobro, któremu grozi 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości, wyjechał z Polski na Węgry, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych.
3: Seniorzy mogą skorzystać z ryczałtu energetycznego, który obniża rachunki za prąd o ponad 4000 zł rocznie. Świadczenie to nie zależy od dochodów ani zużycia energii, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. Ryczałt przysługuje między innymi kombatantom i wdowom po osobach uprawnionych. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od marca przyszłego roku kwota ryczałtu wzrośnie dzięki waloryzacji.
2: Poseł Antoni Macierewicz może stanąć przed Sejmową Komisją Etyki Poselskiej po incydencie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi oraz próbę zamazania napisu na wieńcu. W tym samym czasie poseł Grzegorz Matusiak miał sprowokować szarpaninę, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Komisja Etyki Poselskiej czeka na formalne wnioski, zanim podejmie decyzję o ewentualnym postępowaniu. Dziś mogą pojawić się funkcjonariusze policji w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że ich celem jest zablokowanie prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy. To kolejny etap trwającego od miesięcy sporu wokół obsady sędziowskiej Trybunału. Konflikt narasta od kwietnia, kiedy prezydent nie przyjął ślubowania od 4 sędziów wybranych przez Sejm.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster, większość Polaków uważa, że Jarosław Kaczyński i Donald Tusk powinni przejść na polityczną emeryturę. Tylko 2% badanych chce, by obaj liderzy pozostali aktywni w polityce. Kaczyński podkreśla, że wiek nie musi wykluczać z działalności publicznej, a Tusk nie widzi obecnie nikogo, kto mógłby przejąć po nim przywództwo. Sondaż przeprowadzono na początku września na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków.
3: Dziś mija 25 lat od tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku, które wstrząsnęły światem. Wśród świadków zamachu na World Trade Center byli także Polacy mieszkający w Nowym Jorku. Ich relacje, pełne grozy i odwagi, przypominają o chaosie i strachu tamtych dni. Wielu z nich, jak Sebastian Nowosad, wzięło udział w akcji ratunkowej, niosąc pomoc na gruzowisku.
2: Polski przemysł obronny dynamicznie się rozwija. Podczas targów MSPO w Kielcach podpisano ważne umowy na sprzedaż systemów Piorun dla polskich sił zbrojnych oraz na eksport do 3 krajów. Produkcja piorunów wzrosła 5-krotnie od 2019 roku. Wiceminister Konrad Gołota podkreśla, że Polska buduje największą armię lądową w europejskiej części NATO, a przemysł obronny staje się kluczowym graczem na rynku międzynarodowym. Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wczoraj w Trzebnicy doszło do interwencji policji, gdy roczne dziecko zostało zatrzaśnięte w samochodzie. Matka przypadkowo zamknęła kluczyki w środku pojazdu na jednym z parkingów. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy chłopiec został bezpiecznie uwolniony i nie odniósł żadnych obrażeń. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, by zawsze upewniać się, że mamy kluczyki przy sobie przed zamknięciem auta. W Łodzi doszło do brutalnego pobicia psa przy użyciu drewnianej pałki. Dzięki szybkiej reakcji świadka i policji zatrzymano 44-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Ranny pies trafił pod opiekę specjalistów, a sprawca odpowie także za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdu. Grozi mu do 10 lat więzienia.
3: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
2: Rozpoczął się sezon na kwitnienie storczyków, w tym popularnych Phalaenopsis. Warto teraz zadbać o odpowiednie nawożenie, na przykład domowym nawozem z ryżu i liści laurowych. Taki naturalny stymulator wspiera kwitnienie i wzmacnia rośliny. Pamiętajmy też o właściwym podlewaniu, aby uniknąć przelania i gnicia korzeni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Katowic zatrzymali 42-letniego obywatela Hiszpanii, poszukiwanego za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mężczyzna został ujęty w Hiszpanii i przetransportowany do Polski, gdzie sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Zarzuty dotyczą oszustw podatkowych i prania pieniędzy. Sprawa ma charakter rozwojowy, a działania prowadzone są w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Dziś wszystko toczy się wolniej. Chłód wpisuje się w rytm wrześniowej codzienności.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, po długiej walce z glejakiem czwartego stopnia odszedł w wieku 39 lat. Jego żona Anita zadbała o godne pożegnanie, stawiając plastikowy nagrobek, by miejsce spoczynku wyglądało schludnie. Cóż za nowoczesne podejście do tradycji. Wśród kwiatów i czerwonych róż w kształcie serca rodzina pożegnała Adriana w kameralnej atmosferze. Miłość, która zaczęła się na oczach całej Polski, zakończyła się w ciszy i prywatności.
3: Arkadiusz Smoleński, znany jako Bartek z M jak Miłość, postanowił, że czas najwyższy przestać być singlem. Aktor, który prowadzi gospodarstwo rolne, zgłosił swoją kandydaturę do programu Rolnik szuka żony. Czyżby serialowy Bartek szukał miłości nie tylko na ekranie, ale i w realnym życiu? Aplikacje randkowe też nie są mu obce, więc kto wie, może już dziś założy konto i zacznie poszukiwania. Trzymamy kciuki, by serce Arkadiusza znalazło swoją drugą połówkę.
2: W świecie rocka nie brakuje skandali, ale historia Billa Wymana z The Rolling Stones to prawdziwy hit. W 1989 roku, będąc 52-letnim mężczyzną, poślubił 18-letnią Mandy Smith, którą znał od jej 13 roku życia. Ale to nie koniec tej rodzinnej telenoweli. Jego syn, Stephen, ożenił się z matką Mandy, co uczyniło Wymana przybranym dziadkiem swojej byłej żony. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i życiowe akrobacje. HBO Max znowu próbuje nas zaskoczyć, tym razem serwując Zmorę, ekranizację powieści Roberta Małeckiego. Magdalena Cielecka, jak zwykle w formie, wciela się w rolę dziennikarki, która wraca do Torunia, by odkryć tajemnicę sprzed lat. Serial, pełen mrocznych sekretów i nieoczekiwanych zwrotów akcji, zadebiutuje 2 października. Ciekawe, czy tym razem uda się rozwikłać zagadkę, czy może znów zostaniemy z pytaniami bez odpowiedzi.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Prime Video znowu zaskakuje. Tym razem filmem Uwikłani Marfil, który już zdążył podbić serca widzów w Polsce. Esther Exposito i Hugo Diego Garcia w rolach głównych, a historia pełna napięcia i emocji. Marfil, bogata bohaterka, zakochuje się w swoim ochroniarzu, ale jej życie komplikuje się, gdy zostaje porwana przez Markusa Kozela. Kontynuacja już nagrana, ale widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ premiera drugiej części jeszcze przed nami. Cóż, czasem trzeba poczekać, aby zobaczyć, jak miłość i obsesja mogą się splątać w jednym filmie.
3: Olga Kalicka w nowym filmie Ma to sens pokazuje, że nawet zderzenie wózka widłowego z magazynem może być początkiem pięknej przyjaźni. Wcielając się w postać z ADHD, aktorka odkrywa nieznane pokłady artystycznej ekspresji, a jej bohaterka, Olga, wprowadza chaos w życie wycofanego Antoniego, granego przez Jędrzeja Hycnara. Reżyser Paweł Podolski określa film jako komedię prawie romantyczną, a Kalicka przyznaje, że ich ekranowa relacja to prawdziwy pokaz elektrycznego napięcia. Premiera już 18 września, więc przygotujcie się na niecodzienną dawkę humoru i emocji. Kto by pomyślał, że za nostalgiczną melodią elektrycznych gitar kryje się prawdziwy dramat? Ucieczka 555. To nie tylko chwytliwa piosenka, ale i historia młodego sierżanta Jana Kępy, który w 1951 roku postanowił uciec na zachód, sprzeciwiając się komunistycznemu reżimowi. Niestety, jego marzenia o wolności zakończyły się tragicznie, a sąd wojskowy nie miał litości, skazując go na śmierć. Kuba Sienkiewicz zdołał jednak ubrać tę bolesną prawdę w muzykę, która do dziś porusza serca słuchaczy.
2: Warszawskie Bemowo stanie się areną prawdziwego muzycznego cyrku, gdzie orkiestra symfoniczna spotka się z polskim hip-hopem. Imek, czyli Radzimir Dębski, zaprosił na scenę legendy takie jak Paktofonika, PZ czy Sokół, by zamknąć historię polskiego hip-hopu. To nie będzie zwykły koncert, ale monumentalne widowisko, które pokaże, że rap i orkiestra mogą brzmieć jak najlepsi kumple. Czy to koniec? A może dopiero początek nowej ery w muzyce? Czas pokaże.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Kings of Leon znowu zaskakują. Już 6 listopada na półkach sklepowych pojawi się ich 10 album Oh My Beloved, który muzycy wyprodukowali całkowicie sami. Pierwszy singiel My Whole World już krąży w sieci, a zespół obiecuje, że na płycie znajdziemy aż 13 nowych utworów. Czyżby szykował się kolejny hit, który podbije serca fanów? Czas pokaże, czy ten nostalgiczny powrót do przeszłości okaże się strzałem w dziesiątkę.
2: Metallica, po chłodno przyjętym St. Anger, postanowiła wrócić do korzeni z albumem Death Magnetic. Zespół pod czujnym okiem Ricka Rubina odnalazł swój dawny głód tworzenia, co zaowocowało sukcesem komercyjnym i artystycznym. Album zadebiutował na szczycie listy Billboard 200, a krytycy okrzyknęli go płytą roku. Cóż, wygląda na to, że Metallica wciąż potrafi zaskoczyć i przypomnieć, kto tu rządzi w świecie thrash metalu.
3: Wielka niespodzianka dla fanów rocka podczas inauguracyjnego meczu NFL w Seattle, Soundgarden. wspierani przez Taylor Momsen i Mike'a McCready'ego, dali koncert, który nie został pokazany w telewizji. Zamiast tego NBC postanowiło uraczyć widzów rozmowami ekspertów w studiu. Fani są wściekli, a internet aż huczy od krytyki. To nie pierwszy raz, kiedy stacja zalicza taką wpadkę. 4 lata temu podobnie potraktowano występ Ozziego Osborna. Tymczasem Soundgarden pracuje nad nowym albumem z wokalami Chrisa Cornella, ale data premiery wciąż pozostaje tajemnicą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu. Na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Chłodny wrzesień nie odbiera uroku codzienności, tylko delikatnie ją wycisza.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny.
2: Maszyniści w całej Polsce zapowiadają ogólnopolski protest po tragicznej katastrofie na Mazowszu, gdzie zginęła pasażerka. W piątek pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowoduje opóźnienia. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się pilnych zmian w prawie i surowszego karania kierowców łamiących przepisy. Minister infrastruktury zapowiedział już nowe przepisy, które mają wprowadzić surowe sankcje dla nieodpowiedzialnych kierowców.
1: W Warszawie odbyła się 11. edycja Wizz Air Warsaw – Praski Night Half Marathon, przyciągając rekordową liczbę blisko 18 tysięcy uczestników. Marcin Biskup triumfował w praskiej piątce K-Run, ustanawiając nowy rekord trasy z czasem 14 minut i 4 sekundy. Wśród kobiet Agnieszka Chorzępa również pobiła rekord, kończąc bieg w 15 minut i 55 sekund. W półmaratonie Maryna Nemchenko zwyciężyła z nowym rekordem trasy 1 godzina, 12 minut i 21 sekund. To była niezapomniana noc, pełna sportowych emocji i nowych rekordów. Królik Marcyś, który stał się symbolem walki z przemocą wobec zwierząt, niestety odszedł. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. 21-letni mężczyzna, który brutalnie okaleczył Marcysia, przyznał się do winy i czeka na zarzuty. Sprawa Marcysia przypomina o potrzebie większej świadomości w ochronie praw wszystkich zwierząt.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Babiogórskim Parku Narodowym fotopułapka zarejestrowała niezwykłe spotkanie z niedźwiedziem brunatnym. Zwierzę podeszło do kamery i zaczęło ją obwąchiwać, co pokazuje, jak ważny jest węch w jego świecie. Nagranie to część projektu Drapieżne Pogranicze, który pozwala obserwować dzikie zwierzęta bez ingerencji w ich naturalne zachowanie. Babia Góra, choć mniejsza od Tatr czy Bieszczad, jest kluczowym korytarzem migracyjnym dla niedźwiedzi. Już w sobotę w Szczecinie odbędzie się inauguracja roku akademickiego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Uroczystość podzielono na dwie tury ze względu na rekordową liczbę studentów. W programie między innymi wykład inauguracyjny doktora inżyniera Andrzeja Łysko o tajemnicach dronów oraz strefa edukacyjno-promocyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W semestrze studenci będą mieli okazję uczestniczyć w innowacyjnych zajęciach, takich jak nauka na wirtualnej strzelnicy. Ceny paliw w Polsce gwałtownie rosną, co stawia przedsiębiorców, zwłaszcza w branży transportowej, w trudnej sytuacji. Przewoźnicy z Zachodniopomorskiego alarmują, że koszty są nie do opanowania, a widmo paliwa po 9 zł za litr staje się coraz bardziej realne. Firmy działające na niskiej marży, takie jak piekarnie czy małe zakłady produkcyjne, z trudem utrzymują się na rynku. Eksperci przewidują dalsze wzrosty cen, co może prowadzić do zawieszania działalności przez kolejne przedsiębiorstwa. Były premier Mateusz Morawiecki ujawnił, że wielokrotnie ostrzegał kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosława Kaczyńskiego, o zagrożeniach związanych z zonda krypto. Jego słowa wywołały burzliwą reakcję wśród polityków, zarówno w PiS, jak i w opozycji. Marcin Kierwiński skrytykował Morawieckiego za brak odwagi w informowaniu obywateli, a Przemysław Czarnek zaapelował o jedność na prawicy. Piotr Müller z PiS obarczył winą za eskalację sprawy nieostrożność niektórych osób oraz premiera Donalda Tuska.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, opowiedziała o codziennym życiu rodziny prezydenckiej. Mimo licznych obowiązków i większego zainteresowania mediów, rodzina stara się zachować normalność. Szczególnie ważne jest to dla najmłodszej córki Kasi, która potrzebuje kontaktu z rówieśnikami i zabawy. Nawroccy regularnie wychodzą na zakupy i plac zabaw, aby zapewnić dzieciom zwyczajne dzieciństwo. Premier Donald Tusk otrzymał raport od szefa CIA dotyczący możliwych wydarzeń w najbliższych miesiącach. Podkreślił, że Polska i Europa muszą być przygotowane na nowe zagrożenia, zwłaszcza w kontekście sytuacji na wschodniej flance. Tusk ostrzegł przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji, które mogą dotyczyć przejść granicznych z Ukrainą. Były oficer Andrzej Derlatka ocenił, że działania Rosji mogą być już atakami, a nie tylko prowokacjami.
1: Na Dolnym Śląsku, w miejscowości Dobra, troje dzieci na hulajnogach elektrycznych zlekceważyło opuszczone rogatki i czerwoną sygnalizację na przejeździe kolejowym. Chwilę po ich przejeździe przez tory, z dużą prędkością przejechał tamtędy pociąg pasażerski. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia. Policja przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Dziś wszystko toczy się wolniej. Chłód wpisuje się w rytm wrześniowej codzienności.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym w Polsce obserwujemy dziś drastyczne podwyżki cen oleju napędowego, które wzrosły o ponad 115 zł na metrze sześciennym. W przeciwieństwie do tego ceny benzyny nadal spadają, co jest kontynuacją trendu z ubiegłego tygodnia. Najtańszą benzynę PB95 oferuje Aramco, natomiast Orlen i BP Europa mają najkorzystniejsze ceny na benzynę Premium PB98 oraz olej napędowy. Podwyżki cen oleju napędowego są reakcją na sytuację geopolityczną i wzrost kosztów importu. Kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny oleju napędowego na stacjach jeszcze przed weekendem, podczas gdy obniżki cen benzyny mogą nie być odczuwalne z powodu powrotu wyższych podatków. Dolny Śląsk intensywnie inwestuje w rozwój kolei, mimo że wciąż odbudowuje się po powodzi. Pociągi do Karpacza w ciągu roku przewiozły ponad 320 tysięcy pasażerów. Samorząd planuje dalszą rozbudowę tras, co może zwiększyć roczne dopłaty do kolei z 450 milionów do nawet miliarda złotych. Wrocław Główny zaczyna mieć problemy z przepustowością. Dlatego planowana jest renowacja dworca Świebockiego. Region stawia także na rozwój sieci tras rowerowych, by lepiej wykorzystać potencjał turystyczny. Cyklostrada Dolnośląska ma połączyć powiaty i ułatwić dojazd do atrakcji turystycznych.
2: Nadchodząca zima 2026 roku może być wyjątkowo kosztowna dla Polaków. Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, ostrzega przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Główną przyczyną są rekordowo drogie paliwa kopalne, takie jak gaz i węgiel. Lachman sugeruje, że pompy ciepła mogą być rozwiązaniem, ale krytykuje obecny program Czyste Powietrze. Ekspert wskazuje na potrzebę lepszej koordynacji polityki energetycznej w Polsce. Bez tego, jak podkreśla, wysokie koszty ogrzewania pozostaną nieuniknione.
1: Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W sierpniu wyraźnie spadła zdolność kredytowa Polaków, co wpłynęło na dostępność mieszkań. Najbardziej ucierpiały rodziny z dzieckiem, których możliwości kredytowe zmniejszyły się aż o 11% w ciągu 4 miesięcy. Singiel zarabiający 6 tysięcy złotych netto może teraz liczyć na kredyt o 3% niższy niż miesiąc wcześniej. Podobne spadki dotknęły bezdzietne pary. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, liczba dostępnych mieszkań dla przeciętnie zarabiających znacznie się zmniejszyła. Eksperci wskazują, że rosnące koszty finansowania i ostrożniejsze podejście banków do oceny zdolności kredytowej są głównymi przyczynami tej sytuacji. Podczas targów MSPO w Kielcach polska firma Acor zaprezentowała pierwsze zobrazowania Ziemi wykonane przez satelitę Acor. To potwierdzenie, że ich system radarowy SAR działa w warunkach orbitalnych. Acor stała się drugą prywatną firmą w Europie, która zweryfikowała tę technologię na orbicie. Satelita został wyniesiony na orbitę 3 maja przez rakietę Falcon, 9 firmy SpaceX. Dane z misji posłużą do budowy krajowej konstelacji satelitarnej we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. To ważny krok dla polskiego sektora kosmicznego i obronności kraju. Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski. Hanwha Aerospace i Agencja Uzbrojenia podpisały w Kielcach umowę sublicencyjną dotyczącą programu HOMAR-K. Porozumienie umożliwia przekazanie Polsce dokumentacji technicznej i praw do produkcji części zamiennych do wyrzutni HOMAR-K. To ważny krok w rozwoju lokalnych zdolności produkcyjnych i zwiększaniu udziału polskiego przemysłu w programie. Umowa przewiduje także możliwość produkcji kontenerów dla rakiet kalibru 122 mm w Polsce. Program HOMAR-K zakłada pozyskanie 290 wyrzutni dla Sił Zbrojnych RP. Zintegrowanych z polskimi podwoziami i systemami dowodzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Kielcach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego podpisano umowę na dostawę przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. To kontynuacja wcześniejszej umowy z sierpnia, a jej wartość przekracza 3 miliardy złotych. Ponad 80% zestawów trafi do polskiego wojska, a reszta umożliwi wspólne zakupy z Norwegią, Litwą i Łotwą. Dostawy planowane są do 2030 roku. System Piorun, znany z wysokiej skuteczności, jest już używany w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Szwecji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Wrzesień dopisuje dziś kolejny spokojny wers do swojej opowieści.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku Barw Szczęścia Malwina stanie przed emocjonalnym wyzwaniem. Zobaczy swojego męża Hermana w towarzystwie młodej, atrakcyjnej klientki. Choć Herman nie da jej powodu do podejrzeń, Malwina poczuje ukłucie zazdrości. Czy niewinna sytuacja w pracy Hermana wywoła kryzys w ich małżeństwie? Malwina przekona się, że nawet w szczęśliwym związku mogą pojawić się chwile zwątpienia. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP2. To nie jedyne dramatyczne wydarzenie, które czeka widzów tego wieczoru. W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z trudnym zadaniem znalezienia niani dla swojego syna Antosia. Pierwsza kandydatka na nianię okaże się wyjątkowo nietrafiona, gdyż zamiast skupić się na pracy, zacznie bezceremonialnie wypytywać Pawła o jego życie osobiste. Kobieta nie wyczuje delikatnej sytuacji, co doprowadzi do niezręcznego zakończenia spotkania. Paweł, choć zniechęcony, nie podda się i zaprosi kolejną kandydatkę. Niestety, i tym razem, nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nowa kandydatka spóźni się na spotkanie, a jej rady dotyczące zdrowia Antosia nie przypadną do gustu obecnej Agnes. Poszukiwania odpowiedniej opiekunki dla Antosia stają się dla Pawła prawdziwym wyzwaniem.
0: Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego 1033 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 16 na TVP1. Poyraz otrzyma tajemniczą wiadomość, która zmusi go do spojrzenia na bliskich z nowej perspektywy. Razem z Naną rozpocznie poszukiwania osoby odpowiedzialnej za jego pobyt w więzieniu. Tymczasem Aynur, planująca wyjazd do Eskisehir, zostanie zaskoczona problemami zdrowotnymi Adalet. W szpitalu Sinan wyzna jej, że chce poślubić Ezgi z poczucia winy, co tylko skomplikuje sytuację. Dodatkowo Ezgi dowie się, że Isil odzyskuje władzę w nogach, ale postanowi zachować tę informację dla siebie. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinie i tajemnicach, które nieustannie komplikują życie bohaterów.
1: W 4737 odcinku Klanu u Kazuniów atmosfera przy śniadaniu będzie wyjątkowo napięta. Miłosz zamknie się w sobie, a Ala solidarnie stanie po jego stronie. Bożenka nie zdoła opanować nerwów, co nie umknie uwadze teściów. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 18:05 na TVP1. Widzowie będą mogli śledzić kolejne rodzinne i osobiste zmagania bohaterów. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, pełna emocji, konfliktów i powrotów. W obsadzie m.in. Tomasz Stokinger, Izabela Trojanowska i Agnieszka Kaczorowska. To historia, która od lat przyciąga przed telewizory rzesze widzów. W nadchodzących odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, lekarz z przychodni, coraz bardziej zatraca się w romansie z Joanną. Ich ukrywana dotąd relacja wkracza w niebezpieczną fazę, gdy ostrożność przestaje mieć znaczenie. W gabinecie Artura dochodzi do gorącego pocałunku, a Marysia, niczego nieświadoma, zbliża się do drzwi. Czy żona Rogowskiego przyłapie go na zdradzie w najmniej spodziewanym momencie? Aktor Robert Moskwa, wcielający się w postać Artura, zdradza, że uczucie jego bohatera do Joanny rozwijało się powoli, ale stało się nieodpowiedzialne. Partą siłą. Czy Marysia odkryje prawdę i jak potoczą się losy tego burzliwego trójkąta? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. W 1939 odcinku M jak miłość Magda Budzyńska odkryje prawdę o swoich problemach zdrowotnych. Wyniki badań krwi, które otrzyma na telefon, wyjaśnią jej wahania nastroju. Kluczem do zagadki okaże się poziom hormonów, a diagnoza wskaże na menopauzę. Magda w towarzystwie przyjaciółek Sylwii i Anity zmierzy się z tą niespodziewaną wiadomością. Choć początkowo zaskoczona, zyska pewność, że jej objawy są naturalną konsekwencją wchodzenia w nowy etap życia. To odkrycie przyniesie jej ulgę i pozwoli skupić się na przyszłości bez obaw o powrót poważnej choroby. Emocje sięgną zenitu, gdy Magda przyjmie do wiadomości sens wyników, wkraczając w dojrzały etap życia.
0: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 203 odcinek, który zostanie wyemitowany 21 września o 17:20 na TVP2. Bejza publicznie oskarży Hancer o próbę zabójstwa Cichana Gurura, co wywoła prawdziwą burzę. Hancer, pod wpływem emocji, ujawni sekret, który może pogrążyć Bejzę. Mukadder stanie po stronie Bejzy i Gulsum, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Cichan naciska na Hancer, domagając się wyjaśnień. A Engin ujawnia, że Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Czy Hancer zdecyduje się na szczerość? Serial opowiada o losach Hancer, sieroty, która zgadza się na aranżowane małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie m.in. Talia Celebi i Cisel Kuskan.
1: Pająk to kontynuacja popularnej Ślebody, która zadebiutowała na Sky Showtime. Pierwsze dwa odcinki pojawiły się 10 września, a kolejne będą emitowane co tydzień w czwartki. Serial opowiada o antropolożce Ance Serafin i dziennikarzu Bastianie Strzygoniu, którzy badają brutalne morderstwo studentki na Górnym Śląsku. Śledztwo prowadzi do tajemniczych zbrodni przypominających działania seryjnego mordercy Normana Pionka. W obsadzie zobaczymy m.in. Piotra Adamczyka i Annę Cieślak. Finałowy szósty odcinek zaplanowano na 8 października. Serial obiecuje wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Miasto pod lekkim chłodem staje się bardziej ciche, bardziej obecne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii.
2: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
0: Dziś, 14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie mają wolne od zajęć szkolnych. To doskonała okazja dla rodzin, by zaplanować długi weekend, biorąc wolne w czwartek i piątek. Eksperci wskazują, że popularne kierunki to Bałtyk i góry, gdzie można cieszyć się spokojniejszą atmosferą i jesiennymi krajobrazami. Ceny noclegów zaczynają się od 425 zł za dobę, a wiele obiektów oferuje udogodnienia dla dzieci. Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Policja zatrzymała osoby odpowiedzialne za napad na kantor w Świeciu, do którego doszło 8 września. Zamaskowany 21-letni mężczyzna próbował wymusić pieniądze, ale pracownica uruchomiła alarm. Sprawca uciekł z portfelem, jednak dzięki szybkiej akcji policji został zatrzymany wraz z 25-letnim wspólnikiem. Obaj usłyszą dziś zarzuty w prokuraturze rejonowej w Świeciu. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
2: 82-letni mieszkaniec Chełma padł ofiarą oszusta, który podszywał się pod funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Senior przelał blisko 200 tysięcy złotych, wierząc, że chroni swoje oszczędności. Dzięki szybkiej reakcji policji i pracowników banku udało się zablokować przelewy, a pieniądze nie trafiły do przestępców. Policja przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
2: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
0: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. W miejscowości Sokolniki Suche doszło do tragicznego wypadku. Pociąg relacji Lublin Główny, Szczecin Główny zderzył się z ciężarówką, co spowodowało śmierć jednej pasażerki. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a najciężej ranni zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitali. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić przyczyny katastrofy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka podsumowała ponad rok swojej działalności w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Opowiedziała o zmianach w życiu rodzinnym po przeprowadzce do Pałacu Prezydenckiego, podkreślając, że mimo nowej rzeczywistości, rodzina pozostała taka sama. W wywiadzie poruszyła też temat nawyków prezydenta Karola Nawrockiego, w tym jego zamiłowania do snusów, które traktuje jak kawę. Marta Nawrocka podkreśliła, że prawdziwe pasje jej męża to książki i sport.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Wrześniowe powietrze ma dziś lekkość i chłód. Duet idealny do prostych przyjemności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ignacio Mateja Cabello, pół Hiszpan, pół Polak, rzucił słoneczną Sewillę dla kapryśnej polskiej pogody i teraz błyszczy w programie Europa da się lubić, nowe pokolenie. Ten charyzmatyczny Andaluzyjczyk, który kiedyś nie chciał uczyć się polskiego, teraz zaraża Polaków pasją do hiszpańskiego. Zaskoczony ambicją naszych studentów, Ignacio z uśmiechem opowiada o różnicach kulturowych, a jego świeże spojrzenie na Polskę to prawdziwa perełka w telewizyjnych dyskusjach. Program z jego udziałem można oglądać w każdą niedzielę na TVP2, gdzie nie zabraknie humoru i ciekawych anegdot. Maria Szabłowska, znana dziennikarka, po stracie męża Marka Lipińskiego, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ostatnio widziano ją samotnie w restauracji, gdzie towarzyszył jej jedynie ukochany piesek. Po kolacji, z kieliszkiem w dłoni, ruszyła na zakupy, pokazując, że nawet w żałobie życie toczy się dalej. Czasem zwykły spacer z czworonogiem może być najlepszym lekarstwem na smutek. Joanna Jędrzejczyk, znana z oktagonu, teraz podbija parkiet Tańca z Gwiazdami. Z determinacją godną mistrzyni UFC zapowiada, że kryształowa kula będzie jej kolejnym trofeum. W lśniącej sukience i z niezmienną pewnością siebie Jędrzejczyk nie pozostawia złudzeń. Konkurencja ma się czego bać. Czyżbyśmy mieli nową królową parkietu?
2: Joanna Rawi, ikona PRL-u, odeszła w sierpniu, ale jej pogrzeb we wrześniu był prawdziwym show. Bez księdza, za to z różową urną i muzyką w tle, Rawik pożegnała się z nami na własnych zasadach. Nawet generał Jaruzelski pojawił się w rozmowach, co tylko dodaje pikanterii tej nietypowej ceremonii. Rawik, wierna swoim przekonaniom, pokazała, że nawet po śmierci można zaskakiwać.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Warszawska restauracja Czerwony Wieprz obchodziła swoje 20-lecie, a na czerwonym dywanie pojawił się prawdziwy tłum gwiazd. Patryk Wega, szczupły jak nigdy, przyciągał spojrzenia, a Barbara Kurdej-Szatan i Grażyna Wolszczak dodawały blasku imprezie. Nie zabrakło też kulinarnych osobistości, jak Robert Sowa czy Kurt Scheller. Jubileusz zamienił się w prawdziwe spotkanie warszawskiej śmietanki towarzyskiej, gdzie każdy chciał błyszczeć bardziej niż lampki na choince.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł po heroicznej walce z nowotworem mózgu. Choć zebrał 2,5 miliona złotych na innowacyjne leczenie, choroba okazała się silniejsza. Jego śmierć poruszyła nie tylko bliskich, ale i zagraniczne media, które opisały tę tragiczną historię. Wdowa i dzieci pożegnały go sercem z czerwonych róż, a świat przypomniał sobie o miłości, która zaczęła się przed kamerami.
2: W Łodzi trwa festiwal Great September, a piątkowy wieczór zapowiada się na prawdziwy koncertowy dylemat. Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil wystąpią o tej samej godzinie, ale na różnych scenach. Czy ktoś w ogóle pomyślał o fanach, którzy chcieliby zobaczyć obu artystów? Wybór między rockową energią Zalewskiego a kameralnym spotkaniem z Mozilem to prawdziwa łamigłówka. A może ktoś spróbuje być w dwóch miejscach naraz? Powodzenia! Filip z Hotel Paradise znalazł się w ogniu internetowej nienawiści. Choć sam przyznaje, że jego zachowanie w programie było dalekie od ideału, to fala hejtu, która go zalała, przekroczyła wszelkie granice. Internauci życzyli mu nawet śmierci, co pokazuje, jak łatwo w sieci zatracić zdrowy rozsądek. Filip apeluje o rozróżnienie między krytyką a destrukcyjnym hejtem, przypominając, że nie każdy ma tak mocną psychikę, by to znieść.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Bruce Springsteen, nasz ukochany boss, znowu trzyma fanów w napięciu. Choć ma już gotowy nowy album, postanowił, że świat musi jeszcze poczekać, bo pracuje nad czymś ważniejszym. W wywiadzie dla Rolling Stone zdradził, że gotowy krążek jest ponadczasowy, więc może poczekać. A co z E Street Band? To pozostaje tajemnicą. Cóż, pozostaje nam tylko czekać i liczyć na to, że prędzej niż później doczekamy się nowej muzyki. Dave Mustaine, niekwestionowany król metalowego świata, znów przypomina, dlaczego jest ikoną. W jednym z wywiadów zdradził, które albumy ukształtowały jego muzyczne DNA. Mustaine, wyrzucony z Metalliki, postanowił stworzyć Megadeth, by grać szybciej i ciężej niż jego byli koledzy. A teraz, po 4 dekadach, wciąż trzyma się na szczycie, pokazując, że zemsta najlepiej smakuje na metalowej scenie. Dave Mustaine, lider Megadeth, wciąż nie może zapomnieć o Risk z 1999 roku, który okazał się największą porażką zespołu. Mustaine przyznaje, że presja na radiowe hity i wewnętrzne konflikty rozbiły grupę, a sam album przyprawia go o mdłości. Na szczęście najnowszy krążek z 2026 roku wrócił do korzeni thrash metalu i zdobył pierwsze miejsce na listach. Megadeth wyrusza w pożegnalną trasę koncertową, a 2 kwietnia przyszłego roku zagrają w krakowskiej Tauron Arenie. Towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament. U2, legendarna irlandzka formacja, dołączy do elitarnego grona jako Musicers Persons of the Year 2027. Bono i spółka zostaną uhonorowani za swoje charytatywne wyczyny i wpływ na kulturę. Bo przecież kto inny mógłby to zrobić lepiej? Gala odbędzie się 5 lutego 2027 roku w Los Angeles, a ekskluzywny koncert Tribute z pewnością przyciągnie tłumy. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym singlem Street of Dreams, który zapowiada nadchodzący album. Czyżby U2 szykowało się na kolejne 50 lat muzycznej dominacji?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Chłodny wrzesień nie odbiera uroku codzienności, tylko delikatnie ją wycisza.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie, przy ulicy Hirschfelda 2, mieszkańcy zmagają się z dramatyczną sytuacją. Budynek, w którym mieszkają, jest w tak złym stanie technicznym, że inspektorat budowlany zakazał jego użytkowania. Lokatorzy, w większości seniorzy, boją się bezdomności, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mimo prób rozwiązania problemu, mieszkańcy wciąż czekają na konkretne działania naprawcze.
2: Henryk R., znany jako Łomiarz, ponownie wyszedł na wolność po odbyciu kary więzienia. W latach 90. napadał na kobiety w Warszawie, a jego brutalne ataki doprowadziły do śmierci 5 z nich. Mimo wcześniejszych wyroków, po każdym zwolnieniu z więzienia wracał do przestępczego procederu. Obecnie mieszkańcy Warszawy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, a służby monitorują jego zachowanie.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
2: Królik Marcyś, symbol walki przeciwko przemocy wobec zwierząt, odszedł za tęczowy most. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. Marcyś stał się znany w całej Polsce po tym, jak został brutalnie potraktowany przez 21-letniego mężczyznę. Sprawca przyznał się do winy i czeka na zarzuty prokuratorskie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mieszkańcy gmin Dobra i Kołbaskowo mogą teraz załatwiać sprawy komunikacyjne w nowej filii starostwa w Lubieszynie. Dzięki temu ich podróż do urzędu skróciła się o kilkanaście kilometrów. W Lubieszynie można m.in. uzyskać profil PKK czy wymienić prawo jazdy. Jednak niektóre sprawy, jak te dotyczące kierowców zawodowych, nadal wymagają wizyty w policach.
1: Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
2: 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad 3 strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami.
1: Seniorzy mogą skorzystać z ryczałtu energetycznego, który obniża rachunki za prąd o ponad 4000 zł rocznie. Świadczenie to nie zależy od dochodów ani zużycia energii, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. Ryczałt przysługuje m.in. kombatantom i wdowom po osobach uprawnionych. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od marca przyszłego roku kwota ryczałtu wzrośnie dzięki waloryzacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Poseł Antoni Macierewicz może stanąć przed Sejmową Komisją Etyki Poselskiej po incydencie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi oraz próbę zamazania napisu na wieńcu. W tym samym czasie poseł Grzegorz Matusiak miał sprowokować szarpaninę, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Komisja Etyki Poselskiej czeka na formalne wnioski, zanim podejmie decyzję o ewentualnym postępowaniu. Dziś mogą pojawić się funkcjonariusze policji w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że ich celem jest zablokowanie prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy. To kolejny etap trwającego od miesięcy sporu wokół obsady sędziowskiej Trybunału. Konflikt narasta od kwietnia, kiedy prezydent nie przyjął ślubowania od 4 sędziów wybranych przez Sejm.
1: Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w najnowszym sondażu, uzyskując około 31,5% poparcia i wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które ma 17,5%. Do Sejmu weszłoby 6 ugrupowań, w tym Nowa Lewica i Stowarzyszenie Rozwój Plus, które przekroczyły próg wyborczy. Znaczący spadek poparcia odnotowała Konfederacja. Mimo wysokiej deklarowanej frekwencji, aż około 10,5% wyborców pozostaje niezdecydowanych.
2: 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: 2 lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Wrześniowa pogoda dziś nie narzuca się, po prostu trwa, z chłodną pewnością siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W polskiej ekstraklasie wybuchła afera związana z wiadomością SMS, którą trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, wysłał do sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika. W treści wiadomości Siemieniec sugerował współpracę z arbitrem podczas meczu. Sprawę bada już Polski Związek Piłki Nożnej. Dodatkowo w sieci pojawiło się nagranie sędziego, w którym przeprasza on trenera. Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
1: Dziś w Kielcach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego podpisano umowę na dostawę przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. To kontynuacja wcześniejszej umowy z sierpnia, a jej wartość przekracza 3 miliardy złotych. Ponad 80% zestawów trafi do polskiego wojska, a reszta umożliwi wspólne zakupy z Norwegią, Litwą i Łotwą. Dostawy planowane są do 2030 roku. System Piorun, znany z wysokiej skuteczności, jest już używany w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Szwecji. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce.
0: Radio Super Express. Sport. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
1: Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie.
0: Polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy od pewnego zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Wilfredo Leon, jeden z liderów drużyny, w wywiadzie podkreślił, że celem jest zdobycie złota. Przy okazji zdradził, że po incydencie sprzed 3 lat, kiedy to dał fance swój numer telefonu, podjął decyzję, by więcej tego nie robić. Kolejny mecz Polacy zagrają z Izraelem.
1: Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron.
0: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy. Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wróciła do kraju po zakończeniu Mistrzostw Europy, zajmując 4. miejsce. Nasze zawodniczki, mimo że nie były faworytkami, zaskoczyły wszystkich, wygrywając wszystkie mecze grupowe, w tym z Turcją. W półfinale Polki przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz uległy Serbii. Na warszawskim lotnisku siatkarki przywitali kibice i fotoreporterzy, a władze związku podziękowały im za świetny występ. Z Włoch dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 19-letniego Bartosza Malinowskiego, młodego piłkarza z województwa lubuskiego. Zawodnik związany z Lechią Zielona Góra zmarł nad jeziorem Castel Gandolfo podczas wyjazdu z przyjaciółmi. Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku, a kluby, w których grał, złożyły kondolencje jego rodzinie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą podobnie 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. To jeden z tych dni, kiedy chłód wpisuje się w krajobraz z łagodną pewnością.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku Barw Szczęścia Lucyna zaskoczy rodzinę Pyrków, przyprowadzając do ich domu bezdomnego narkomana, Adasia. Jego obecność nie będzie chwilowa, co postawi rodzinę w trudnej sytuacji. Lucyna, nie licząc się z komfortem Pyrków, coraz śmielej poczyna sobie w ich domu. Hubert zacznie podejrzewać, że za działaniami seniorki kryje się coś więcej. W 3412 odcinku sytuacja jeszcze bardziej się zaostrzy, a Hubert będzie próbował odkryć prawdziwe intencje Lucyny. Seniorka jednak, zamiast wyjaśnień, oskarży go o nękanie. Pyrkowie będą musieli zmierzyć się z kolejnymi problemami, które Lucyna sprowadza na ich dom. W 3414 odcinku Barw Szczęścia Agata Pyrka szykuje się do wyjazdu do Tajlandii, gdzie czeka ją 3-letnia przygoda zawodowa. Jednak tuż przed rozstaniem z Ignacym wydarzy się coś niespodziewanego. Ignacy, nie chcąc pogodzić się z rozłąką, oświadczy się Agacie. To emocjonujący moment, który stawia parę przed ważną decyzją o wspólnej przyszłości. Agata musi teraz zdecydować, czy przyjąć pierścionek i związać się na stałe z Ignacym, czy skupić się na karierze. Dylemat jest ogromny, bo 3-letnia rozłąka to nie lada wyzwanie dla ich związku. Lucyna dodatkowo miesza w sytuacji, próbując przekonać parę do sprzedaży mieszkania i wyjazdu z Polski. Czy Agata zdecyduje się na miłość, czy na karierę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
2: W M jak miłość szykują się emocjonujące chwile. W nadchodzących odcinkach Marysia spotka Joannę w zaskakujących okolicznościach. Joanna pojawi się z tajemniczym mężczyzną, co wzbudzi wiele pytań. Kim jest ten nieznajomy? Czy to ktoś z przeszłości Joanny? A może nowa miłość? Widzowie mogą spodziewać się, że to spotkanie wywoła wiele emocji. Tymczasem Marysia nie zna jeszcze prawdy o romansie swojego męża z Joanną. Jak zareaguje, gdy dowie się o wszystkim? Serial pozostawia wiele niewiadomych, które z pewnością przyciągną przed telewizory.
1: W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnym wyzwaniem. Jego syn Antek, mimo przyjmowania antybiotyku, od kilku dni zmaga się z uporczywą gorączką. Zaniepokojony Paweł postanawia zwrócić się o pomoc do lekarki Agnes, która dokładnie zbada chłopca. Na szczęście, choć początek dnia będzie pełen niepokoju, stan Antka zacznie się poprawiać. Paweł w końcu odetchnie z ulgą, ale choroba syna uświadomi mu, jak trudno jest pogodzić opiekę nad dzieckiem z pracą. Dlatego postanawia zatrudnić nianię, choć casting na opiekunkę nie przebiega zgodnie z jego oczekiwaniami.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1940 odcinku M jak miłość Majka znów znajdzie się w emocjonalnym chaosie. Tomek, po narodzinach syna, coraz bardziej oddala się od niej, co sprawia, że ich związek wisi na włosku. Mimo to Majka nie potrafi go zostawić. W międzyczasie zaczyna zbliżać się do Mateusza, co prowadzi do napięć w jego relacji z Bogną. Bogna, widząc jak Mateusz patrzy na Majkę, postanawia zakończyć związek. Majka, choć nieświadoma swojego wpływu, przyciąga Mateusza do siebie, co tylko pogłębia jego uczucia. Odcinek pełen emocji i dramatów będzie można obejrzeć we wtorek, 15 września o 20.50 w TVP2.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4249 odcinka.

0: który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 18 na Polsacie. Kacper poczuje się zagrożony, gdy Ilona zakradnie się do jego gabinetu, próbując odkryć prawdę. Lucynka znajdzie się w trudnej sytuacji, próbując pogodzić dwie kobiety podczas przygotowań do pogrzebu. Tymczasem Borys postanowi pilnować Koczarskiego przed ważnym meczem, by ten nie sięgał po alkohol. Klaudia stanie przed poważnym problemem, gdy zniknie jej robotyczny pies tuż przed obroną doktoratu. Kacper, zaniepokojony działaniami Ilony, usunie z laptopa zdjęcia Pawła, co może mieć poważne konsekwencje. Serial, emitowany od 2004 roku, wciąż przyciąga widzów swoimi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 960 odcinek. Już 21 września o 18.40 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić nowe perypetie mieszkańców kamienicy. Ramon wyzna Trini, że ceni sobie spokojne życie, co skłoni ją do zachowania w tajemnicy ważnej wiadomości. Tymczasem Antonito i Elpena planują wieczór w kabarecie, co wzbudza podejrzenia Flory. Higinio wprowadza się do mieszkania po pułkowniku Valverde, a jego służąca Maria wkrótce do niego dołączy. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i tajemnicami. W obsadzie między innymi Juanma Navas jako Ramon Palacios i Mark Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso. W 3402 odcinku Barw Szczęścia Hubert zaczyna mieć poważne wątpliwości co do intencji Lucyny. Wilk nie odpuszcza i naciska na matkę, by działała przeciwko Pyrkom, co może zagrozić ich domowi. Broda prosi Anię o zaliczkę na pensję, chcąc sfinansować Jance studio nagraniowe, ale nie konsultuje z nią swoich planów. Tymczasem ojciec Janki przechodzi kolejny zawał, a Mariusz robi wszystko, by uratować mu życie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 25 na TVP 2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Wiktoria Gąsiewska, Marek Molak i Katarzyna Glinka.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Wrześniowy chłód koi zmysły i spowalnia tempo dnia. Warto to wykorzystać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Śledczy podejrzewają, że ktoś pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce z Europy do Stanów Zjednoczonych. Wśród podejrzanych jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan, który jednak zaprzecza jakimkolwiek związkom z tą sprawą. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada ściganie osób, które mogły pomagać Ziobrze, a w kręgu podejrzeń są także Jacek Kurski i Tomasz Sakiewicz. Ziobro, któremu grozi 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości, wyjechał z Polski na Węgry, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych. Poseł Antoni Macierewicz może stanąć przed Sejmową Komisją Etyki Poselskiej po incydencie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi oraz próbę zamazania napisu na wieńcu. W tym samym czasie poseł Grzegorz Matusiak miał sprowokować szarpaninę, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Komisja Etyki Poselskiej czeka na formalne wnioski, zanim podejmie decyzję o ewentualnym postępowaniu. Dziś mogą pojawić się funkcjonariusze policji w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że ich celem jest zablokowanie prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy. To kolejny etap trwającego od miesięcy sporu wokół obsady sędziowskiej Trybunału. Konflikt narasta od kwietnia, kiedy prezydent nie przyjął ślubowania od 4 sędziów wybranych przez Sejm. Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster większość Polaków uważa, że Jarosław Kaczyński i Donald Tusk powinni przejść na polityczną emeryturę. Tylko 2% badanych chce, by obaj liderzy pozostali aktywni w polityce. Kaczyński podkreśla, że wiek nie musi wykluczać z działalności publicznej, a Tusk nie widzi obecnie nikogo, kto mógłby przejąć po nim przywództwo. Sondaż przeprowadzono na początku września na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w najnowszym sondażu, uzyskując około 31,5% poparcia i wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które ma 17,5%. Do Sejmu weszłoby 6 ugrupowań, w tym Nowa Lewica i Stowarzyszenie Rozwój Plus, które przekroczyły próg wyborczy. Znaczący spadek poparcia odnotowała Konfederacja. Mimo wysokiej deklarowanej frekwencji, aż około 10,5% wyborców pozostaje niezdecydowanych. Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy. Dziś mija 25 lat od tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku, które wstrząsnęły światem. Wśród świadków zamachu na World Trade Center byli także Polacy mieszkający w Nowym Jorku. Ich relacje, pełne grozy i odwagi, przypominają o chaosie i strachu tamtych dni. Wielu z nich, jak Sebastian Nowosad, wzięło udział w akcji ratunkowej, niosąc pomoc na gruzowisku.
2: Polski przemysł obronny dynamicznie się rozwija. Podczas targów MSPO w Kielcach podpisano ważne umowy na sprzedaż systemów Piorun dla polskich sił zbrojnych oraz na eksport do 3 krajów. Produkcja piorunów wzrosła 5-krotnie od 2019 roku. Wiceminister Konrad Gołota podkreśla, że Polska buduje największą armię lądową w europejskiej części NATO, a przemysł obronny staje się kluczowym graczem na rynku międzynarodowym.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Wczoraj w Trzebnicy doszło do interwencji policji, gdy roczne dziecko zostało zatrzaśnięte w samochodzie. Matka przypadkowo zamknęła kluczyki w środku pojazdu na jednym z parkingów. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy chłopiec został bezpiecznie uwolniony i nie odniósł żadnych obrażeń. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, by zawsze upewniać się, że mamy kluczyki przy sobie przed zamknięciem auta. W Łodzi doszło do brutalnego pobicia psa przy użyciu drewnianej pałki. Dzięki szybkiej reakcji świadka i policji zatrzymano 44-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Ranny pies trafił pod opiekę specjalistów, a sprawca odpowie także za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdu. Grozi mu do 10 lat więzienia.
3: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rozpoczął się sezon na kwitnienie storczyków, w tym popularnych Phalaenopsis. Warto teraz zadbać o odpowiednie nawożenie, na przykład domowym nawozem z ryżu i liści laurowych. Taki naturalny stymulator wspiera kwitnienie i wzmacnia rośliny. Pamiętajmy też o właściwym podlewaniu, aby uniknąć przelania i gnicia korzeni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dieta planetarna w szkołach wywołuje burzę emocji. Czy ograniczenie mięsa i postawienie na rośliny to klucz do zdrowia i ratowania planety? Daria Ładocha, znana z ostrożności, podkreśla, że nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich dzieci. Czas pokaże, czy ten eksperyment okaże się zbawieniem, czy kolejnym wielkim nieporozumieniem.
2: Julia Majchrzak, polska gwiazda brytyjskiego Love Island, znowu zaskakuje. Po wygranej w programie i zdobyciu serc widzów, jej związek z Lorenzo to już przeszłość. Jak się okazuje, życie poza willą nie jest tak różowe, jak mogłoby się wydawać. Julia, łamiąc serca fanów, przyznała, że presja rzeczywistości okazała się zbyt przytłaczająca. Cóż, miłość na wyspie to jedno, a życie w realnym świecie to zupełnie inna bajka.
1: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują 10. rocznicę ślubu, a czas zdaje się ich omijać szerokim łukiem. Para, która poznała się w 2013 roku, teraz wygląda jeszcze młodziej niż dekadę temu. W Wenecji, mimo deszczowej aury, zakochani promienieli, publikując w sieci pamiątkowe zdjęcia. Czyżby sekret ich wiecznej młodości tkwił w miłości, czy może w poprawkach tu i ówdzie?
2: Czy ktoś jeszcze pamięta serial Sąsiedzi? Minęły już 23 lata od jego premiery, a czas nie oszczędził jego gwiazd. Cezary, Stanisław i reszta ekipy z ekranu przeszli niezłe metamorfozy. Choć niektórzy z nich nadal trzymają formę, to jednak zmiany są widoczne gołym okiem. Kto by pomyślał, że te telewizyjne perypetie dwóch rodzin będą tak trwałym wspomnieniem?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda, gwiazdy polskiego kina, wplątani w aferę alkoholową. Akt oskarżenia dotyczy reklamowania napojów wysokoprocentowych na ich profilach społecznościowych. Aktorzy nie muszą się pojawiać na rozprawach, co najwyraźniej jest nowym trendem wśród celebrytów. Kolejna odsłona tej sądowej telenoweli zaplanowana jest na 9 listopada. Ciekawe, czy tym razem zaszczycą sąd swoją obecnością. Kto by pomyślał, że za nostalgiczną melodią elektrycznych gitar kryje się prawdziwy dramat? Ucieczka 555. To nie tylko chwytliwa piosenka, ale i historia młodego sierżanta Jana Kępy, który w 1951 roku postanowił uciec na zachód, sprzeciwiając się komunistycznemu reżimowi. Niestety, jego marzenia o wolności zakończyły się tragicznie, a sąd wojskowy nie miał litości, skazując go na śmierć. Kuba Sienkiewicz zdołał jednak ubrać tę bolesną prawdę w muzykę, która do dziś porusza serca słuchaczy.
1: Warszawskie Bemowo stanie się areną prawdziwego muzycznego cyrku, gdzie orkiestra symfoniczna spotka się z polskim hip-hopem. Imek, czyli Radzimir Dębski, zaprosił na scenę legendy takie jak Paktofonika, PZ czy Sokół, by zamknąć historię polskiego hip-hopu. To nie będzie zwykły koncert, ale monumentalne widowisko, które pokaże, że rap i orkiestra mogą brzmieć jak najlepsi kumple. Czy to koniec? A może dopiero początek nowej ery w muzyce? Czas pokaże. Dzień programisty, czyli święto, które przypada na 256 dzień roku. Już za rogiem. To moment, kiedy wszyscy kodujący magicy mogą poczuć się wyjątkowo, bo przecież bez nich świat byłby jak stary telefon stacjonarny. W tym roku, 13 września, warto złożyć życzenia, które rozbawią każdego kodera. Może coś o bugach, które boją się repozytorium, albo o kodzie czystym jak łzy juniora. Pamiętajmy, że liczba 256 to dla programistów świętość. Więc niech ten dzień będzie pełen humoru i bezbłędnych kompilacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rok 1991 to czas, kiedy rock przeszedł prawdziwą rewolucję, a wszystko za sprawą Nirwany i ich Smells Like Teen Spirit. Kto by pomyślał, że kawałek, który początkowo przeszedł bez echa, stanie się hymnem pokolenia i zdefiniuje grunge? Choć nigdy nie zdobył szczytu listy Billboard 200, jego wpływ na kulturę jest niepodważalny. A co z Grammy? Dwie nominacje, zero statuetek, bo przecież Eric Clapton i Red Hot Chili Peppers musieli coś zgarnąć. Kings of Leon znowu zaskakują. Już 6 listopada na półkach sklepowych pojawi się ich 10. album Oh My Beloved, który muzycy wyprodukowali całkowicie sami. Pierwszy singiel My Whole World już krąży w sieci, a zespół obiecuje, że na płycie znajdziemy aż 13 nowych utworów. Czyżby szykował się kolejny hit, który podbije serca fanów? Czas pokaże, czy ten nostalgiczny powrót do przeszłości okaże się strzałem w dziesiątkę.
1: Metallica, po chłodno przyjętym St. Anger, postanowiła wrócić do korzeni z albumem Death Magnetic. Zespół pod czujnym okiem Ricka Rubina odnalazł swój dawny głód tworzenia, co zaowocowało sukcesem komercyjnym i artystycznym. Album zadebiutował na szczycie listy Billboard 200, a krytycy okrzyknęli go płytą roku. Cóż, wygląda na to, że Metallica wciąż potrafi zaskoczyć i przypomnieć, kto tu rządzi w świecie thrash metalu.
2: Wielka niespodzianka dla fanów rocka podczas inauguracyjnego meczu NFL w Seattle, Soundgarden. wspierani przez Taylor Momsen i Mike'a McCready'ego dali koncert, który nie został pokazany w telewizji. Zamiast tego NBC postanowiło uraczyć widzów rozmowami ekspertów w studiu. Fani są wściekli, a internet aż huczy od krytyki. To nie pierwszy raz, kiedy stacja zalicza taką wpadkę. 4 lata temu podobnie potraktowano występ Ozziego Osborna. Tymczasem Soundgarden pracuje nad nowym albumem z wokalami Chrisa Cornella, ale data premiery wciąż pozostaje tajemnicą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś przed Sądem Rejonowym w Siedlcach toczy się proces lekarza i dwóch ratowników medycznych oskarżonych o zaniedbanie. Sprawa dotyczy tragicznego wypadku z sierpnia 2024 roku, kiedy to 87-letni Ryszard F. spadł z noszy podczas transportu do szpitala i zmarł. Prokuratura zarzuca medykom, że pacjent nie był odpowiednio zabezpieczony. Oskarżeni nie przyznają się do winy, a proces nadal trwa. W Ostrowi Mazowieckiej zatrzymano 53-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad swoją 75-letnią matką. Przemoc miała trwać prawie 15 lat, a ostatnia awantura zakończyła się interwencją policji. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, został aresztowany na 2 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia za przemoc psychiczną i fizyczną wobec osoby najbliższej. 3 mężczyzn, którzy dokonali spektakularnego napadu na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim, zostało zatrzymanych. Sprawcy w wieku od 23 do 51 lat wykorzystali linę i drabinę, by dostać się do sklepu i ukraść biżuterię wartą blisko 400 tysięcy złotych. Po miesiącach śledztwa policja ustaliła ich tożsamość, a wszyscy 3 przebywają teraz w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia. W Warszawie doszło do kolizji na przejeździe kolejowym, gdzie kierowca ciężarówki zignorował znak stop i uderzył w lokomotywę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie wywołało falę oburzenia wśród internautów. Stołeczna policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 47-letni mężczyzna, który zderzył się na hulajnodze elektrycznej z pieszą na Pradze Północ, zmarł w szpitalu. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tego tragicznego wypadku, zlecając sekcję zwłok. Do zdarzenia doszło przy Alei Solidarności w Warszawie, a mężczyzna nie miał na sobie kasku. Policja zabezpieczyła hulajnogę i ślady, które mogą pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia. Blok przy ulicy Hirschfelda 2 na Ursynowie został wyłączony z użytkowania z powodu poważnych uszkodzeń. Mieszkańcy, w większości seniorzy, obawiają się o swoje przyszłe losy, a niektórzy z nich, jak pani Danuta, nie mają dokąd pójść. Sprawą zajmuje się prokuratura, która bada zaniechania w przeprowadzeniu niezbędnych prac naprawczych. W przyszłym tygodniu planowana jest kolejna inspekcja budowlana, która może zadecydować o dalszych losach budynku. W Warszawie odbyła się 11. edycja Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon, przyciągając rekordową liczbę blisko 18 tysięcy uczestników. Marcin Biskup triumfował w praskiej piątce K-Run, ustanawiając nowy rekord trasy z czasem 14 minut i 4 sekundy. Wśród kobiet Agnieszka Chorzępa również pobiła rekord, kończąc bieg w 15 minut i 55 sekund. W półmaratonie Maryna Nemchenko zwyciężyła z nowym rekordem trasy 1 godzina, 12 minut i 21 sekund. To była niezapomniana noc, pełna sportowych emocji i nowych rekordów.
1: Podczas tegorocznych gwarków w Tarnowskich Górach doszło do niebezpiecznego incydentu. Wczoraj wieczorem karuzela Speedmax nagle się zatrzymała, a 8 osób utknęło na wysokości blisko 20 metrów. Straż pożarna szybko interweniowała, a wszyscy uczestnicy zostali bezpiecznie sprowadzeni na ziemię. Przyczyną awarii był chwilowy brak zasilania, a na szczęście nikt nie ucierpiał.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Babiogórskim Parku Narodowym fotopułapka zarejestrowała niezwykłe spotkanie z niedźwiedziem brunatnym. Zwierzę podeszło do kamery i zaczęło ją obwąchiwać, co pokazuje, jak ważny jest węch w jego świecie. Nagranie to część projektu Drapieżne Pogranicze, który pozwala obserwować dzikie zwierzęta bez ingerencji w ich naturalne zachowanie. Babia Góra, choć mniejsza od Tatr czy Bieszczad, jest kluczowym korytarzem migracyjnym dla niedźwiedzi. Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
1: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat. Na przejeździe kolejowym przy ulicy Strzegomskiej we Wrocławiu doszło do groźnej awarii. W środę urządzenia zabezpieczające przestały działać, co spowodowało, że pociąg przejechał przez przejazd bez ostrzeżenia dla kierowców. PKP PLK szybko wdrożyło procedury bezpieczeństwa, a awaria została usunięta w czwartek nad ranem. Rogatki działają już prawidłowo.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie dobra, a dla Białegostoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych. Rząd Donalda Tuska planuje nałożyć na firmę Meta karę w wysokości 250 milionów euro. To odpowiedź na oszukańcze reklamy, które zalewają platformy takie jak Facebook. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreśla, że rząd nie będzie dłużej tolerował tego procederu. Równocześnie trwają prace nad ustawą mającą wzmocnić cyberbezpieczeństwo w Polsce. Polska jest obecnie najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej z tysiącami cyberataków dziennie. Wicepremier zaznacza, że inwestycje w ochronę danych są kluczowe, a firmy muszą ponosić odpowiedzialność za swoje zaniedbania. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce. Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, płacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło nowe przepisy dotyczące budowy schronów w budynkach użyteczności publicznej. Nie każdy nowy budynek będzie musiał mieć schron, zwłaszcza jeśli jest mały, nie ma podziemnych pięter lub znajduje się w pobliżu istniejącej budowli ochronnej. Wyjątki obejmują również budynki, w których może przebywać nie więcej niż 50 osób. Przepisy przewidują też możliwość rezygnacji z budowy schronu, jeśli koszty byłyby nieproporcjonalnie wysokie. Eksperci wyrażają jednak wątpliwości co do precyzyjności kryteriów, zwłaszcza w kontekście ekonomicznej zasadności inwestycji.
1: Szczepienia to nie tylko ochrona przed chorobami, ale także klucz do większej produktywności i mniejszego obciążenia szpitali. Profesor Marcin Czech z Instytutu Matki i Dziecka podkreśla, że są one strategiczną inwestycją dla zdrowia i gospodarki. Mimo dostępności szczepień, ich poziom w Polsce pozostaje niski. Ekspert wskazuje, że wygoda pacjentów, jak punkty szczepień w aptekach, może zwiększyć wyszczepialność. Szczepienia mają również wymiar ekonomiczny, zmniejszając absencję pracowników i obciążenie systemu zdrowia. Są także elementem bezpieczeństwa państwa, przygotowując społeczeństwo na sytuacje kryzysowe. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, zapowiedział, że nie ma szans na obniżkę stóp procentowych w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła główną stopę NBP na poziomie niecałe 4%. Glapiński podkreślił, że przy obecnym poziomie inflacji obniżka jest nierealna. To ważna informacja dla kredytobiorców, którzy liczyli na niższe raty. Stopy procentowe mogą pozostać stabilne do końca tego roku i w pierwszej połowie przyszłego. Decyzje będą zależeć od dalszego rozwoju inflacji. Fundusz Kościelny, mimo obietnic rządu Donalda Tuska, nie zostanie zlikwidowany. W 2027 roku jego wartość ma osiągnąć rekordowe 283,5 miliona złotych. Proces likwidacji utknął, co powoduje napięcia w lewicowo-liberalnej koalicji rządzącej. Nowa Lewica zapowiedziała własny projekt ustawy, nie wierząc w skuteczność działań rządu. Tymczasem kwoty przeznaczane na fundusz rosną, co budzi kontrowersje wśród wyborców. Fundusz powstał w 1950 roku jako rekompensata dla Kościoła za utracone mienie. Prezes ZUS, Liwiusz Laska ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku Barw Szczęścia Malwina stanie przed emocjonalnym wyzwaniem. Zobaczy swojego męża Hermana w towarzystwie młodej, atrakcyjnej klientki. Choć Herman nie da jej powodu do podejrzeń, Malwina poczuje ukłucie zazdrości. Czy niewinna sytuacja w pracy Hermana wywoła kryzys w ich małżeństwie? Malwina przekona się, że nawet w szczęśliwym związku mogą pojawić się chwile zwątpienia. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP2. To nie jedyne dramatyczne wydarzenie, które czeka widzów tego wieczoru. Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 20:05 w TVP2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście trzymania. Pyrkowie stają twarzą.

0: zdrowia Antosia nie przypadną do gustu obecnej Agnes. Poszukiwania odpowiedniej opiekunki dla Antosia stają się dla Pawła prawdziwym wyzwaniem. W 1940 odcinku M jak miłość Kinga odkrywa niepokojącą zmianę w piersi. Mimo początkowych prób uspokojenia się, postanawia podzielić się tym z Piotrkiem. Jego reakcja jest natychmiastowa i pełna troski. Zduński, będąc w sądzie, przerywa rozprawę, by wrócić do żony i zabrać ją na badania. Kinga z niecierpliwością czeka na diagnozę, obawiając się najgorszego. Na szczęście lekarka uspokaja ją, stwierdzając, że to jedynie torbielka hormonalna. Szybka reakcja Kingi i Piotrka okazuje się kluczowa, a ich decyzja o natychmiastowym działaniu zostaje pochwalona przez specjalistów. Kolejne badania mają potwierdzić, że nie ma powodów do obaw.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 481 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 15:05 na TVP2. W tym epizodzie Martina, zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, otrzymuje list od Kurra, który przynosi jej chwilę ukojenia w trudnych chwilach. Równocześnie Rumulo odkrywa mroczny sekret Virtudes, zmuszając ją do wyjaśnienia kradzieży złotego kielicha. Na pałacowych korytarzach dochodzi do konfrontacji między Kataliną a jej bratem Manuelem, co prowadzi do poważnych zmian w ich życiu. Alonso, zmęczony napięciami, żąda opuszczenia pałacu przez Marię Antonię, kończąc ich skomplikowaną relację. Fani serialu mogą śledzić te i inne wątki również na platformie TVP VOD. W 4737 odcinku Klanu u Kazuniów atmosfera przy śniadaniu będzie wyjątkowo napięta. Miłosz zamknie się w sobie, a Ala solidarnie stanie po jego stronie. Bożenka nie zdoła opanować nerwów, co nie umknie uwadze teściów. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 18:05 na TVP1. Widzowie będą mogli śledzić kolejne rodzinne i osobiste zmagania bohaterów. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, pełna emocji, konfliktów i powrotów. Gdzie m.in. Tomasz Stokinger, Izabela Trojanowska i Agnieszka Kaczorowska. To historia, która od lat przyciąga przed telewizory rzesze widzów. Szpital Świętej Anny wkracza w dramatyczne wydarzenia w 145 odcinku, który zostanie wyemitowany 21 września o 16:50 na TVN. Wojtek i Hanka, spędzając wieczór w klubie, staną się świadkami napadu z bronią w ręku. Uzbrojony napastnik weźmie klientów na zakładników, żądając okupu. Właścicielka klubu zostanie postrzelona, a Wojtek będzie musiał działać szybko, by uratować jej życie. Tymczasem na oddziale onkologii Sergiusz zmierzy się z trudnym przypadkiem pacjenta z podejrzeniem raka. Serial Szpital Świętej Anny to emocjonująca opowieść o lekarzach, którzy codziennie walczą o zdrowie pacjentów, a po pracy zmagają się z własnymi problemami. W obsadzie zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Piotra Cyrwusa. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1941 odcinek. Artur, grany przez Roberta Moskwę, prowadzi podwójne życie. Wyjeżdża na sympozjum do Berlina z Joanną, co prowadzi do miłosnych uniesień. Po powrocie do domu udaje stęsknionego męża i ojca, ale jego kłamstwa wkrótce wyjdą na jaw. Niespodziewanie do grabiny wraca Basia, co wprowadza dodatkowe napięcie w rodzinie. Marysia, zajęta powrotem córki, nie zauważa zdrady męża. Prawda o romansie Artura z Joanną dotrze do Agnes. Premiera odcinka odbędzie się 21 września o godzinie 20:50 na TVP2.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Seniorzy mogą skorzystać z ryczałtu energetycznego, który obniża rachunki za prąd o ponad 4000 zł rocznie. Świadczenie to nie zależy od dochodów ani zużycia energii, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. Ryczałt przysługuje między innymi kombatantom i wdowom po osobach uprawnionych. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od marca przyszłego roku kwota ryczałtu wzrośnie dzięki waloryzacji.
3: Prezydent Karol Nawrocki wyraził zaniepokojenie sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, apelując o zakończenie jego upolitycznienia. W liście z okazji 40-lecia Trybunału skrytykował działania obecnego rządu, nazywając je bezprawiem i podkreślił potrzebę głębokiej reformy konstytucyjnej. Konflikt wokół Trybunału zaostrzył się po odmowie prezydenta przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, co doprowadziło do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Krajową.
2: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
3: Dziś, 14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie mają wolne od zajęć szkolnych. To doskonała okazja dla rodzin, by zaplanować długi weekend, biorąc wolne w czwartek i piątek. Eksperci wskazują, że popularne kierunki to Bałtyk i góry, gdzie można cieszyć się spokojniejszą atmosferą i jesiennymi krajobrazami. Ceny noclegów zaczynają się od 425 zł za dobę, a wiele obiektów oferuje udogodnienia dla dzieci.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w nocy z 11 na 12 września w Polsce mogą wystąpić pierwsze przymrozki tego sezonu. Temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 4 stopni Celsjusza, szczególnie w zachodniej, południowej i południowo-wschodniej części kraju. Weekend zapowiada się chłodno, z zachmurzeniem i możliwymi intensywnymi opadami deszczu na południu i wschodzie. To czas, by przygotować ogrody na nadchodzące zimowe warunki.
3: Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
3: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. W miejscowości Sokolniki Suche doszło do tragicznego wypadku. Pociąg relacji Lublin Główny, Szczecin Główny zderzył się z ciężarówką, co spowodowało śmierć jednej pasażerki. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a najciężej ranni zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitali. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić przyczyny katastrofy. Policja zatrzymała 52-letniego mieszkańca Oławy, który groził w internecie prezesowi Rady Ministrów. Mężczyzna publikował groźby na swoim profilu na Facebooku, co zauważyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Podejrzanemu grozi teraz kara do 3 lat więzienia. Sprawę prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nadzorem prokuratury.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka podsumowała ponad rok swojej działalności w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Opowiedziała o zmianach w życiu rodzinnym po przeprowadzce do Pałacu Prezydenckiego, podkreślając, że mimo nowej rzeczywistości, rodzina pozostała taka sama. W wywiadzie poruszyła też temat nawyków prezydenta Karola Nawrockiego, w tym jego zamiłowania do snusów, które traktuje jak kawę. Marta Nawrocka podkreśliła, że prawdziwe pasje jej męża to książki i sport.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura również 13 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na planie filmowym właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później dzieje się więcej niż w telenoweli. Danuta Stenka wraca jako Judyta, a Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, już wywołała burzę medialną, bo przecież nie ma to jak zmiana obsady, żeby podgrzać atmosferę. Afera Tosia Gate nie zatrzymała produkcji, a na planie pojawiła się nawet 7-letnia córka, Sylwii Bomby, która zagra Wandę. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tej filmowej telenoweli. Arkadiusz Smoleński, znany jako Bartek z M jak Miłość, postanowił, że czas najwyższy przestać być singlem. Aktor, który prowadzi gospodarstwo rolne, zgłosił swoją kandydaturę do programu Rolnik szuka żony. Czyżby serialowy Bartek szukał miłości nie tylko na ekranie, ale i w realnym życiu? Aplikacje randkowe też nie są mu obce, więc kto wie, może już dziś założy konto i zacznie poszukiwania. Trzymamy kciuki, by serce Arkadiusza znalazło swoją drugą połówkę.
2: Warszawa zaskoczyła modowym pokazem, gdzie worki na śmieci i stare kable stały się nowymi ikonami stylu. W ramach 7 edycji Mody na recykling znane osobistości, w tym Tamara González-Perea i Damian Janikowski, zaprezentowały kreacje, które bardziej przypominają zawartość kosza na elektroodpady niż garderobę. Suknie z tektury, gorsety z folii i ramoneski z kabli udowodniły, że moda i ekologia mogą iść w parze, choć z pewnością nie jest to styl dla każdego. Organizatorzy chcieli nie tylko zadziwić, ale i edukować, pokazując, że śmieci mogą mieć drugie życie.
1: Ignacio Mateja Cabello, pół Hiszpan, pół Polak, rzucił słoneczną Sewillę dla kapryśnej polskiej pogody i teraz błyszczy w programie Europa da się lubić, nowe pokolenie. Ten charyzmatyczny Andaluzyjczyk, który kiedyś nie chciał uczyć się polskiego, teraz zaraża Polaków pasją do hiszpańskiego. Zaskoczony ambicją naszych studentów, Ignacio z uśmiechem opowiada o różnicach kulturowych, a jego świeże spojrzenie na Polskę to prawdziwa perełka w telewizyjnych dyskusjach. Program z jego udziałem można oglądać w każdą niedzielę na TVP2, gdzie nie zabraknie humoru i ciekawych anegdot.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Maria Szabłowska, znana dziennikarka, po stracie męża Marka Lipińskiego, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ostatnio widziano ją samotnie w restauracji, gdzie towarzyszył jej jedynie ukochany piesek. Po kolacji, z kieliszkiem w dłoni, ruszyła na zakupy, pokazując, że nawet w żałobie życie toczy się dalej. Czasem zwykły spacer z czworonogiem może być najlepszym lekarstwem na smutek. Joanna Jędrzejczyk, znana z Oktagonu, teraz podbija parkiet Tańca z Gwiazdami. Z determinacją godną mistrzyni UFC zapowiada, że kryształowa kula będzie jej kolejnym trofeum. W lśniącej sukience i z niezmienną pewnością siebie Jędrzejczyk nie pozostawia złudzeń. Konkurencja ma się czego bać. Czyżbyśmy mieli nową królową parkietu?
2: Joanna Rawik, ikona PRL-u, odeszła w sierpniu, ale jej pogrzeb we wrześniu był prawdziwym show. Bez księdza, za to z różową urną i muzyką w tle, Rawik pożegnała się z nami na własnych zasadach. Nawet generał Jaruzelski pojawił się w rozmowach, co tylko dodaje pikanterii tej nietypowej ceremonii. Rawik, wierna swoim przekonaniom, pokazała, że nawet po śmierci można zaskakiwać. Warszawska restauracja Czerwony Wieprz obchodziła swoje 20-lecie, a na czerwonym dywanie pojawił się prawdziwy tłum gwiazd. Patryk Wega, szczupły jak nigdy, przyciągał spojrzenia, a Barbara Kurdej-Szatan i Grażyna Wolszczak dodawały blasku imprezie. Nie zabrakło też kulinarnych osobistości, jak Robert Sowa czy Kurt Scheller. Jubileusz zamienił się w prawdziwe spotkanie warszawskiej śmietanki towarzyskiej, gdzie każdy chciał błyszczeć bardziej niż lampki na choince.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kto by pomyślał, że hymn wolności pokolenia PRL-u zrodził się z rozmowy o niczym, z argentyńską Miss. Tak, to właśnie banalny dialog z książki stał się inspiracją dla Kory, by stworzyć boskie Buenos Aires. Manam z tym jednym utworem rozbił bank na festiwalu w Opolu, kończąc epokę grzecznej polskiej estrady. A wszystko to dzięki przypadkowemu spotkaniu z pustą celebrytką, która nieświadomie dała Polakom oddech wolności. Bruce Springsteen, nasz ukochany boss, znowu trzyma fanów w napięciu. Choć ma już gotowy nowy album, postanowił, że świat musi jeszcze poczekać, bo pracuje nad czymś ważniejszym. W wywiadzie dla Rolling Stone zdradził, że gotowy krążek jest ponadczasowy, więc może poczekać. A co z E Street Band? To pozostaje tajemnicą. Cóż, pozostaje nam tylko czekać i liczyć na to, że prędzej niż później doczekamy się nowej muzyki. Dave Mustaine, niekwestionowany król metalowego świata, znów przypomina, dlaczego jest ikoną. W jednym z wywiadów zdradził, które albumy ukształtowały jego muzyczne DNA. Mustaine, wyrzucony z Metalliki, postanowił stworzyć Megadeth, by grać szybciej i ciężej niż jego byli koledzy. A teraz, po 4 dekadach, wciąż trzyma się na szczycie, pokazując, że zemsta najlepiej smakuje na metalowej scenie. U2, legendarna irlandzka formacja, dołączy do elitarnego grona jako Musicers Persons of the Year 2027. Bono i spółka zostaną uhonorowani za swoje charytatywne wyczyny i wpływ na kulturę, bo przecież kto inny mógłby to zrobić lepiej? Gala odbędzie się 5 lutego 2027 roku w Los Angeles, a ekskluzywny koncert Tribute z pewnością przyciągnie tłumy. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym singlem Street of Dreams, który zapowiada nadchodzący album. Czyżby U2 szykowało się na kolejne 50 lat muzycznej dominacji?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość ledwie odczuwalną. W Toruniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością ledwie odczuwalną. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny.
1: W Warszawie, w pobliżu szkoły podstawowej nr 404, doszło do potrącenia 8-letniego chłopca jadącego hulajnogą. Dziecko było pod opieką ojca, a wypadek spowodowała osobowa szkoda. Na miejscu pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy badają stan zdrowia chłopca. Policja ustala szczegóły zdarzenia. Przed sądem rejonowym w Siedlcach trwa proces dotyczący śmierci 87-letniego Ryszarda F., który spadł z noszy podczas transportu do karetki. Prokuratura zarzuca medykom brak zabezpieczenia pacjenta pasami, co miało narazić go na niebezpieczeństwo. Oskarżeni ratownicy i lekarz nie przyznają się do winy, tłumacząc, że pacjent był nieprzytomny i miał przykurczone kończyny. Świadkowie twierdzą jednak, że pacjent nie był przypięty i obwiniają medyków za jego śmierć. Henryk R., znany jako Łomiarz, ponownie wyszedł na wolność po odbyciu kary więzienia. W latach 90. napadał na kobiety w Warszawie, a jego brutalne ataki doprowadziły do śmierci 5 z nich. Mimo wcześniejszych wyroków, po każdym zwolnieniu z więzienia wracał do przestępczego procederu. Obecnie mieszkańcy Warszawy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, a służby monitorują jego zachowanie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających. Ceny paliw w Polsce gwałtownie rosną, co stawia przedsiębiorców, zwłaszcza w branży transportowej, w trudnej sytuacji. Przewoźnicy z zachodniopomorskiego alarmują, że koszty są nie do opanowania, a widmo paliwa po 9 zł za litr staje się coraz bardziej realne. Firmy działające na niskiej marży, takie jak piekarnie czy małe zakłady produkcyjne, z trudem utrzymują się na rynku. Eksperci przewidują dalsze wzrosty cen, co może prowadzić do zawieszania działalności przez kolejne przedsiębiorstwa. Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
1: Policja w Białymstoku poszukuje 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad 3 strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami.
0: Na Dolnym Śląsku, w miejscowości Dobra, troje dzieci na hulajnogach elektrycznych zlekceważyło opuszczone rogatki i czerwoną sygnalizację na przejeździe kolejowym. Chwilę po ich przejeździe przez tory, z dużą prędkością przejechał tamtędy pociąg pasażerski. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia. Policja przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
1: Tragiczny wypadek w Oleśnicy. Na niestrzeżonym przejściu kolejowym zginęły 45-letnia kobieta i jej 9-letnia córka Kinga. Według wstępnych ustaleń dziewczynka wbiegła na tory, a matka próbowała ją ratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Społeczność szkoły podstawowej nr 7 w Oleśnicy pożegnała zmarłe, wyrażając głęboki żal i współczucie dla rodziny. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: 2 lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
3: Reklama.
4: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Ekspres.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W polskiej ekstraklasie wybuchła afera związana z wiadomością SMS, którą trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, wysłał do sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika. W treści wiadomości Siemieniec sugerował współpracę z arbitrem podczas meczu. Sprawę bada już Polski Związek Piłki Nożnej. Dodatkowo w sieci pojawiło się nagranie sędziego, w którym przeprasza on trenera. Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie. Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym. Polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy od pewnego zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Wilfredo Leon, jeden z liderów drużyny, w wywiadzie podkreślił, że celem jest zdobycie złota. Przy okazji zdradził, że po incydencie sprzed 3 lat, kiedy to dał fance swój numer telefonu, podjął decyzję, by więcej tego nie robić. Kolejny mecz Polacy zagrają z Izraelem.
1: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek przegrała z Qin Wen Zheng, co wywołało sporo komentarzy w świecie tenisa. Ekspert Eurosportu Mats Wilander wskazał, że Polka musi poprawić swój serwis, by walczyć o najwyższe cele. Martina Navratilova i Marion Bartoli zwróciły uwagę na relacje w zespole Świątek, które mogły wpłynąć na jej pewność siebie. Johanna Konta zauważyła, że kluczową rolę odegrała sfera mentalna, gdy Świątek straciła kontrolę nad meczem. Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone. Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy.
2: Na PGE, e-narodowym w Warszawie, trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
0: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb. Mikaela De Meyter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po dwutygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. De Meyter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wróciła do kraju po zakończeniu Mistrzostw Europy, zajmując 4. miejsce. Nasze zawodniczki, mimo że nie były faworytkami, zaskoczyły wszystkich, wygrywając wszystkie mecze grupowe, w tym z Turcją. W półfinale Polki przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz uległy Serbii. Na warszawskim lotnisku siatkarki przywitali kibice i fotoreporterzy, a władze związku podziękowały im za świetny występ.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 13 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura również 13 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Stawi rodzinę w trudnej sytuacji. Lucyna, nie licząc się z komfortem Pyrków, coraz śmielej poczyna sobie w ich domu. Hubert zacznie podejrzewać, że za działaniami seniorki kryje się coś więcej. W 3412 odcinku sytuacja jeszcze bardziej się zaostrzy, a Hubert będzie próbował odkryć prawdziwe intencje Lucyny. Seniorka jednak, zamiast wyjaśnień, oskarży go o nękanie. Pyrkowie będą musieli zmierzyć się z kolejnymi problemami, które Lucyna sprowadza na ich dom. W 3414 odcinku Barw Szczęścia Agata Pyrka szykuje się do wyjazdu do Tajlandii, gdzie czeka ją 3-letnia przygoda zawodowa. Jednak tuż przed rozstaniem z Ignacym wydarzy się coś niespodziewanego. Ignacy, nie chcąc pogodzić się z rozłąką, oświadczy się Agacie. To emocjonujący moment, który stawia parę przed ważną decyzją o wspólnej przyszłości. Agata musi teraz zdecydować, czy przyjąć pierścionek i związać się na stałe z Ignacym, czy skupić się na karierze. Dylemat jest ogromny, bo 3-letnia rozłąka to nie lada wyzwanie dla ich związku. Lucyna dodatkowo miesza w sytuacji, próbując przekonać parę do sprzedaży mieszkania i wyjazdu z Polski. Czy Agata zdecyduje się na miłość, czy na karierę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
1: W M jak miłość szykują się emocjonujące chwile. W nadchodzących odcinkach Marysia spotka Joannę w zaskakujących okolicznościach. Joanna pojawi się z tajemniczym mężczyzną, co wzbudzi wiele pytań. Kim jest ten nieznajomy? Czy to ktoś z przeszłości Joanny? A może nowa miłość? Widzowie mogą spodziewać się, że to spotkanie wywoła wiele emocji. Tymczasem Marysia nie zna jeszcze prawdy o romansie swojego męża z Joanną. Jak zareaguje, gdy dowie się o wszystkim? Serial pozostawia wiele niewiadomych, które z pewnością przyciągną przed telewizory.
0: W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnym wyzwaniem. Jego syn Antek, mimo przyjmowania antybiotyku, od kilku dni zmaga się z uporczywą gorączką. Zaniepokojony Paweł postanawia zwrócić się o pomoc do lekarki Agnes, która dokładnie zbada chłopca. Na szczęście, choć początek dnia będzie pełen niepokoju, stan Antka zacznie się poprawiać. Paweł w końcu odetchnie z ulgą, ale choroba syna uświadomi mu, jak trudno jest pogodzić opiekę nad dzieckiem z pracą. Dlatego postanawia zatrudnić nianię, choć casting na opiekunkę nie przebiega zgodnie z jego oczekiwaniami.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 1940 odcinku M jak miłość Majka znów znajdzie się w emocjonalnym chaosie. Tomek po narodzinach syna coraz bardziej oddala się od niej, co sprawia, że ich związek wisi na włosku. Mimo to Majka nie potrafi go zostawić. W międzyczasie zaczyna zbliżać się do Mateusza, co prowadzi do napięć w jego relacji z Bogną. Bogna, widząc jak Mateusz patrzy na Majkę, postanawia zakończyć związek. Majka, choć nieświadoma swojego wpływu, przyciąga Mateusza do siebie, co tylko pogłębia jego uczucia. Odcinek pełen emocji i dramatów będzie można obejrzeć we wtorek, 15 września o 20.50 w TVP2.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4249 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 18 na Polsacie. Kacper poczuje się zagrożony, gdy Ilona zakradnie się do jego gabinetu, próbując odkryć prawdę. Lucynka znajdzie się w trudnej sytuacji, próbując pogodzić dwie kobiety podczas przygotowań do pogrzebu. Tymczasem Borys postanowi pilnować Koczarskiego przed ważnym meczem, by ten nie sięgał po alkohol. Klaudia stanie przed poważnym problemem, gdy zniknie jej robotyczny pies tuż przed obroną doktoratu. Kacper, zaniepokojony działaniami Ilony, usunie z laptopa zdjęcia Pawła, co może mieć poważne konsekwencje. Serial, emitowany od 2004 roku, wciąż przyciąga widzów swoimi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 960 odcinek. Już 21 września o 18.40 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić nowe perypetie mieszkańców kamienicy. Ramon wyzna Trini, że ceni sobie spokojne życie, co skłoni ją do zachowania w tajemnicy ważnej wiadomości. Tymczasem Antonito i Elpena planują wieczór w kabarecie, co wzbudza podejrzenia Flory. Higinio wprowadza się do mieszkania po pułkowniku Valverde, a jego służąca Maria wkrótce do niego dołączy. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i tajemnicami. W obsadzie między innymi Juanma Navas jako Ramon Palacios i Mark Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso. W 3402 odcinku Barw Szczęścia Hubert zaczyna mieć poważne wątpliwości co do intencji Lucyny. Wilk nie odpuszcza i naciska na matkę, by działała przeciwko Pyrkom, co może zagrozić ich domowi. Broda prosi Anię o zaliczkę na pensję, chcąc sfinansować Jance studio nagraniowe, ale nie konsultuje z nią swoich planów. Tymczasem ojciec Janki przechodzi kolejny zawał, a Mariusz robi wszystko, by uratować mu życie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 20.05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Wiktoria Gąsiewska, Marek Molak i Katarzyna Glinka.
2: Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Poseł Antoni Macierewicz może stanąć przed Sejmową Komisją Etyki Poselskiej po incydencie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi oraz próbę zamazania napisu na wieńcu. W tym samym czasie poseł Grzegorz Matusiak miał sprowokować szarpaninę, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Komisja Etyki Poselskiej czeka na formalne wnioski, zanim podejmie decyzję o ewentualnym postępowaniu. Dziś mogą pojawić się funkcjonariusze policji w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że ich celem jest zablokowanie prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy. To kolejny etap trwającego od miesięcy sporu wokół obsady sędziowskiej Trybunału. Konflikt narasta od kwietnia, kiedy prezydent nie przyjął ślubowania od 4 sędziów wybranych przez Sejm. Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster większość Polaków uważa, że Jarosław Kaczyński i Donald Tusk powinni przejść na polityczną emeryturę. Tylko 2% badanych chce, by obaj liderzy pozostali aktywni w polityce. Kaczyński podkreśla, że wiek nie musi wykluczać z działalności publicznej, a Tusk nie widzi obecnie nikogo, kto mógłby przejąć po nim przywództwo. Sondaż przeprowadzono na początku września na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków.
1: Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w najnowszym sondażu, uzyskując około 31,5% poparcia i wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które ma 17,5%. Do Sejmu weszłoby 6 ugrupowań, w tym Nowa Lewica i Stowarzyszenie Rozwój Plus, które przekroczyły próg wyborczy. Znaczący spadek poparcia odnotowała Konfederacja. Mimo wysokiej deklarowanej frekwencji, aż około 10,5% wyborców pozostaje niezdecydowanych.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii.
1: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy. Dziś mija 25 lat od tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku, które wstrząsnęły światem. Wśród świadków zamachu na World Trade Center byli także Polacy mieszkający w Nowym Jorku. Ich relacje, pełne grozy i odwagi, przypominają o chaosie i strachu tamtych dni. Wielu z nich, jak Sebastian Nowosad, wzięło udział w akcji ratunkowej, niosąc pomoc na gruzowisku.
0: Polski przemysł obronny dynamicznie się rozwija. Podczas targów MSPO w Kielcach podpisano ważne umowy na sprzedaż systemów Piorun dla polskich sił zbrojnych oraz na eksport do 3 krajów. Produkcja Piorunów wzrosła 5-krotnie od 2019 roku. Wiceminister Konrad Gołota podkreśla, że Polska buduje największą armię lądową w europejskiej części NATO, a przemysł obronny staje się kluczowym graczem na rynku międzynarodowym.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj w Trzebnicy doszło do interwencji policji, gdy roczne dziecko zostało zatrzaśnięte w samochodzie. Matka przypadkowo zamknęła kluczyki w środku pojazdu na jednym z parkingów. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy chłopiec został bezpiecznie uwolniony i nie odniósł żadnych obrażeń. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, by zawsze upewniać się, że mamy kluczyki przy sobie przed zamknięciem auta. W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Policja zatrzymała osoby odpowiedzialne za napad na kantor w Świeciu, do którego doszło 8 września. Zamaskowany 21-letni mężczyzna próbował wymusić pieniądze, ale pracownica uruchomiła alarm. Sprawca uciekł z portfelem, jednak dzięki szybkiej akcji policji został zatrzymany wraz z 25-letnim wspólnikiem. Obaj usłyszą dziś zarzuty w prokuraturze rejonowej w Świeciu.
1: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rozpoczął się sezon na kwitnienie storczyków, w tym popularnych Phalaenopsis. Warto teraz zadbać o odpowiednie nawożenie, na przykład domowym nawozem z ryżu i liści laurowych. Taki naturalny stymulator wspiera kwitnienie i wzmacnia rośliny. Pamiętajmy też o właściwym podlewaniu, aby uniknąć przelania i gnicia korzeni.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie również 13 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Używanie przemocy fizycznej i psychicznej. Bicie i zastraszanie. Przypinanie pasami przez krocze tylko po to, żeby wywołać ból. To zaledwie fragment zarzutów, jakie kierowane są wobec pracowników Izby Wytrzeźwień, która mieści się przy ulicy Przybyszewskiego w Łodzi. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad osobami pozbawionymi wolności. Ustalenia wskazują na to, że w zakładzie miało dochodzić do skandalicznych nadużyć wobec pacjentów, które wprost można by nazwać torturami. Pracownicy oraz Urząd Miasta odpierają te zarzuty. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Jeszcze w czerwcu 2025 roku lokalny portal Tu Łódź opisywał, że przez Izbę Wytrzeźwień przy ulicy Przybyszewskiego w Łodzi przewija się codziennie nawet 60 osób. Rekordzista trafił tam w tym roku już 39 razy, a osiągnięcie innego mieszkańca to wynik 6 promili alkoholu. Najstarsza osoba, która trafiła do placówki, miała 91 lat i była to kobieta. Najstarszy mężczyzna miał z kolei 87 lat. Od początku 2025 roku do zakładu trafiło ponad 3,5 tysiąca osób. Placówka dysponuje 41-osobowymi salami, z czego 8 przeznaczonych jest dla kobiet. Rzadko kiedy wszystkie są puste. Większość osób trafia tu na kilka godzin, ale są i tacy, którzy pojawiają się prawie codziennie. Relacjonowali dziennikarze serwisu Tu Łódź, wskazując jednocześnie, że największą grupę pacjentów stanowią bezdomni mężczyźni. Kto by się spodziewał, że ten niewinny, krótki artykuł, w którym pracownicy z przekąsem wskazują, że niektóre osoby czują się u nich jak w domu, bo tak często tam trafiają, odbije się im teraz taką czkawką. Bowiem 3 miesiące później, we wrześniu 2025 roku, media ujawniły, że w Izbie Wytrzeźwień przy ulicy Przybyszewskiego w Łodzi miało dochodzić do skandalicznych nadużyć wobec pacjentów. Sprawie przygląda się już prokuratura, która wszczęła śledztwo w związku ze znęcaniem się nad osobami pozbawionymi wolności, co zagrożone jest karą więzienia do lat 5. Chyba że w ramach opisywanych zdarzeń doszło do działania ze szczególnym okrucieństwem, wówczas kara zaostrzona jest do 10 lat. Przedstawiciele służb zapewniają, że weszli w posiadanie obszernego materiału dowodowego, który obciąża placówkę. Mimo tego Urząd Miasta, któremu podlega izba, staje w obronie pracowników. W odniesieniu do zarzutów wskazanych w raporcie pragniemy podkreślić, że są one nieprawdziwe i nie odzwierciedlają standardów stosowanych w Zakładzie Diagnostyczno-Obserwacyjnym w Łodzi, powiedział Jacek Tokarczyk, rzecznik prasowy prezydenta Łodzi. Dyrekcja zakładu będzie odwoływać się od raportu do Rzecznika Praw Obywatelskich. Podjęte działania miały na celu wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochronę zdrowia publicznego. Personel placówki działał w granicach prawa, zapewnia rzecznik. O jakich działaniach i o jakim raporcie mowa? Chodzi o dokument opublikowany na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który powstał na kanwie kontroli przeprowadzonej 3 marca 2025 roku w placówce przez pracowników Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Jak czytamy, monitoring ujawnił, że pacjenci byli bici, szarpani, popychani, przetrzymywani nago na widoku innych osób i poddawani bolesnym formom unieruchamiania, chociażby poprzez przypinanie ich pasami przez krocze, powodując ból i upokorzenie. Część tych działań określono wprost torturami stosowanymi wobec tych pacjentów. Skala ujawnionych nieprawidłowości wskazuje na pilną konieczność podjęcia działań naprawczych w odniesieniu do pracy personelu, sposobu sprawowania nadzoru, systemu szkoleń i budowy odpowiedniej kultury instytucjonalnej, napisano w raporcie. Co istotne, wizyta miała na celu sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń wydanych po ostatniej wizytacji, która odbyła się 27 kwietnia 2023 roku. Raport opublikowany 2 lata później, czyli teraz, wskazuje na to, że niemal żadne zalecenie tej instytucji wydane po poprzedniej wizycie nie zostało wdrożone. Przedstawiciele KMPT odnotowali też przypadki niewłaściwego traktowania osób doprowadzanych do wytrzeźwienia ze strony funkcjonariuszy policji. Opublikowany raport zawiera szczegółowy opis zaobserwowanego stanu faktycznego i dokumentację fotograficzną poddaną anonimizacji pacjentów, wskazano na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. O sprawie zostali powiadomieni m.in. prezydent Łodzi, komendant miejski oraz komendant wojewódzki policji, prokurator rejonowy Łódź Widzew, a także rzecznik praw pacjenta. Tymczasem Urząd Miasta odpiera zarzuty, twierdząc, że pracownicy Izby Wytrzeźwień podejmowali działania wynikające z obowiązujących procedur i z przepisów prawa, więc magistrat sprzeciwia się z utożsamianiem tych działań z torturami. Takie określenia są krzywdzące wobec pracowników, którzy codziennie mierzą się z trudnymi i niebezpiecznymi sytuacjami, ratując życie i zdrowie osób doprowadzanych do placówki. Zdaniem miasta nie było przykładów znęcania się psychicznego czy fizycznego nad pacjentami. Absolutnie nie. Personel placówki stosował się do przepisów prawa, takich jak wszystkie tego typu placówki w Polsce, stwierdził rzecznik prasowy prezydenta. Telewizja Polska podała natomiast, że raport wskazuje nie tylko na przemoc stosowaną wobec pacjentów, ale również na nieprawidłowości dotyczące sfery organizacyjnej. Brakowało rzetelnego dokumentowania przypadków stosowania przymusu bezpośredniego. Nie opracowano jasnych procedur, a pacjentów traktowano w sposób urągający ich godności. Zamiast chronić osoby nietrzeźwe i często bezbronne, personel wykorzystywał swoją przewagę, dopuszczając się nadużyć, które, jak podkreślono w raporcie, noszą znamiona tortur. Wskazano. Kontrolerzy z KMPT dodają, że brak odpowiedniej współpracy i wdrożenia zaleceń zwiększa ryzyko wystąpienia niewłaściwych zachowań personelu i stoi w sprzeczności z międzynarodowym zakazem stosowania tortur. Pacjenci mieli być popychani, uderzani o ściany, szarpani za ubrania, ciągnięci za twarz. Wykręcano im ręce i unieruchamiano, choć nie było ku temu podstaw. W jednym z przypadków opisanych w raporcie doszło do rzucenia pacjenta na ziemię, a następnie przytrzymywania go kolanem w brzuch lub klatkę piersiową, wciskano mu głowę w materac. Dalej wskazano, że personel dopuszczał się wpychania pięści w twarze unieruchomionych, zaciskania palców na skórze twarzy, a następnie gwałtownego szarpania. Pasy, którymi przypinano pacjentów, wielokrotnie przeciągano przez nagie ciała poszkodowanych, również przez ich odsłonięte krocza, co potęgowało ból. Pod zamieszczonymi zdjęciami wpisano informacje, zgodnie z którymi jeden z pacjentów z pasem przeciągniętym przez krocze oraz ze skrzyżowanymi nogami całkowicie nago miał spędzić na łóżku ponad 3 godziny. Pokazywano go też przez okienko innym pacjentom, prawdopodobnie w celu wywołania strachu. Na innym zdjęciu widać też nagą osobę, która miała w takim stanie pozostać od prawie 13 godzin. Nadal bez ubrań kazano jej też podpisać kwit depozytowy tuż obok drzwi wejściowych do izby. Kolejny pacjent, unieruchomiony w samej bieliźnie z pasem zapiętym na kroczu, pozostał w powykręcanej pozycji przez ponad 4 godziny. To zaledwie kilka ze wskazanych przypadków, ale skandaliczne miały być też warunki sanitarne. W celach znajdowały się prymitywne, niezabudowane kąciki sanitarne typu tureckiego, ustawione tak, że intymne części ciała pacjentów były całkowicie widoczne dla personelu obserwującego monitoring i osób przechodzących korytarzem. W jednym z przypadków pracownik otworzył drzwi celi, kiedy pacjent korzystał z toalety, wystawiając go na widok innych zatrzymanych i przypadkowych osób. KMPT ocenił, że takie postępowanie to nie tylko poniżające traktowanie, ale także stwarzanie ryzyka przemocy seksualnej w miejscach pozbawienia wolności. Takie praktyki są uznawane za jedną z form przemocy związanej z płcią, przytyczyli dziennikarze TVP. Raport przygotowany przez ekspertów wskazuje na konieczność pilnych działań, od zmian kadrowych i wprowadzenia realnego nadzoru przez obowiązkowe szkolenia z praw człowieka i przeciwdziałania przemocy, po całkowitą zmianę kultury instytucjonalnej. Gdy przygotowywaliśmy ten materiał, sprawa wciąż była świeża i jeszcze nikt konkretny nie usłyszał zarzutów. Internauci wskazują natomiast, na podstawie własnych doświadczeń, że tego typu praktyki stosowane według raportu w Izbie Wytrzeźwień w Łodzi nie są przypadkiem odosobnionym w Polsce. To wszystko będzie na pewno sprawdzane. Prokuratura wciąż prowadzi śledztwo.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, po długiej walce z glejakiem czwartego stopnia odszedł w wieku 39 lat. Jego żona Anita zadbała o godne pożegnanie, stawiając plastikowy nagrobek, by miejsce spoczynku wyglądało schludnie. Cóż za nowoczesne podejście do tradycji. Wśród kwiatów i czerwonych róż w kształcie serca rodzina pożegnała Adriana w kameralnej atmosferze. Miłość, która zaczęła się na oczach całej Polski, zakończyła się w ciszy i prywatności. Dieta planetarna w szkołach wywołuje burzę emocji. Czy ograniczenie mięsa i postawienie na rośliny to klucz do zdrowia i ratowania planety? Daria Ładocha, znana z ostrożności, podkreśla, że nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich dzieci. Czas pokaże, czy ten eksperyment okaże się zbawieniem, czy kolejnym wielkim nieporozumieniem. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują 10. rocznicę ślubu, a czas zdaje się ich omijać szerokim łukiem. Para, która poznała się w 2013 roku, teraz wygląda jeszcze młodziej niż dekadę temu. W Wenecji, mimo deszczowej aury, zakochani promienieli, publikując w sieci pamiątkowe zdjęcia. Czyżby sekret ich wiecznej młodości tkwił w miłości, czy może w poprawkach tu i ówdzie?
2: Czy ktoś jeszcze pamięta serial Sąsiedzi? Minęły już 23 lata od jego premiery, a czas nie oszczędził jego gwiazd. Cezary, Stanisław i reszta ekipy z ekranu przeszli niezłe metamorfozy. Choć niektórzy z nich nadal trzymają formę, to jednak zmiany są widoczne gołym okiem. Kto by pomyślał, że te telewizyjne perypetie dwóch rodzin będą tak trwałym wspomnieniem?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda, gwiazdy polskiego kina, wplątani w aferę alkoholową. Akt oskarżenia dotyczy reklamowania napojów wysokoprocentowych na ich profilach społecznościowych. Aktorzy nie muszą się pojawiać na rozprawach, co najwyraźniej jest nowym trendem wśród celebrytów. Kolejna odsłona tej sądowej telenoweli zaplanowana jest na 9 listopada. Ciekawe, czy tym razem zaszczycą sąd swoją obecnością.
1: Warszawskie Bemowo stanie się areną prawdziwego muzycznego cyrku, gdzie orkiestra symfoniczna spotka się z polskim hip-hopem. Imek, czyli Radzimir Dębski, zaprosił na scenę legendy takie jak Paktofonika, PZ czy Sokół, by zamknąć historię polskiego hip-hopu. To nie będzie zwykły koncert, ale monumentalne widowisko, które pokaże, że rap i orkiestra mogą brzmieć jak najlepsi kumple. Czy to koniec? A może dopiero początek nowej ery w muzyce? Czas pokaże. Dzień programisty, czyli święto, które przypada na 256 dzień roku. Już za rogiem. To moment, kiedy wszyscy kodujący magicy mogą poczuć się wyjątkowo, bo przecież bez nich świat byłby jak stary telefon stacjonarny. W tym roku, 13 września, warto złożyć życzenia, które rozbawią każdego kodera. Może coś o bugach, które boją się repozytorium, albo o kodzie czystym jak łzy juniora. Pamiętajmy, że liczba 256 to dla programistów świętość, więc niech ten dzień będzie pełen humoru i bezbłędnych kompilacji.
2: Rok 1991 to czas, kiedy rock przeszedł prawdziwą rewolucję, a wszystko za sprawą Nirwany i ich Smells Like Teen Spirit. Kto by pomyślał, że kawałek, który początkowo przeszedł bez echa, stanie się hymnem pokolenia i zdefiniuje grunge? Choć nigdy nie zdobył szczytu listy Billboard 200, jego wpływ na kulturę jest niepodważalny. A co z Grammy? Dwie nominacje, zero statuetek, bo przecież Eric Clapton i Red Hot Chili Peppers musieli coś zgarnąć.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Duran Duran na znaczkach pocztowych. Brytyjska poczta postanowiła uczcić legendarny zespół, wydając kolekcję znaczków z okładkami ich albumów. To nie lada gratka dla fanów, którzy mogą teraz wysyłać listy z twarzami swoich idoli. Wydaje się, że muzyka lat 80. wciąż ma się świetnie, skoro nawet poczta postanowiła ją uwiecznić. Czyżby znaczki stały się nowym wyznacznikiem rockowej nieśmiertelności?
2: Kings of Leon znowu zaskakują. Już 6 listopada na półkach sklepowych pojawi się ich 10. album Oh My Beloved, który muzycy wyprodukowali całkowicie sami. Pierwszy singiel My Whole World już krąży w sieci, a zespół obiecuje, że na płycie znajdziemy aż 13 nowych utworów. Czyżby szykował się kolejny hit, który podbije serca fanów? Czas pokaże, czy ten nostalgiczny powrót do przeszłości okaże się strzałem w dziesiątkę. Cage the Elephant powracają z nowym singlem Dying in Reverse, a Matthew Schultz z powagą mówi o śmierci ego i odrodzeniu. Zespół, który już zgarnął kilka nagród Grammy, twierdzi, że tworzy teraz najlepszą muzykę w swojej karierze. Nowy utwór trafił nawet na ścieżkę dźwiękową gry EA Sports FCTM 27. A dla fanów z Polski jedyny koncert w Krakowie już 9 lutego przyszłego roku. Cóż, wygląda na to, że Cage the Elephant naprawdę nie zwalniają tempa. Wielka niespodzianka dla fanów rocka podczas inauguracyjnego meczu NFL w Seattle. Soundgarden, wspierani przez Taylor Momsen i Mike'a McCready'ego, dali koncert, który nie został pokazany w telewizji. Zamiast tego NBC postanowiło uraczyć widzów rozmowami ekspertów w studiu. Fani są wściekli, a internet aż huczy od krytyki. To nie pierwszy raz, kiedy stacja zalicza taką wpadkę. 4 lata temu podobnie potraktowano występ Ozziego Osborna. Tymczasem Soundgarden pracuje nad nowym albumem z wokalami Chrisa Cornella, ale data premiery wciąż pozostaje tajemnicą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, w rejonie traktu lubelskiego, doszło do potrącenia 8-letniego chłopca jadącego hulajnogą przez samochód marki Skoda. Dziecko było pod opieką trzeźwego ojca. Na miejscu pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy badają stan zdrowia chłopca. Kierowca Skody prawdopodobnie świadczył usługi przewozu osób na aplikację. Dziś przed sądem rejonowym w Siedlcach toczy się proces lekarza i dwóch ratowników medycznych oskarżonych o zaniedbanie. Sprawa dotyczy tragicznego wypadku z sierpnia 2024 roku, kiedy to 87-letni Ryszard F. spadł z noszy podczas transportu do szpitala i zmarł. Prokuratura zarzuca medykom, że pacjent nie był odpowiednio zabezpieczony. Oskarżeni nie przyznają się do winy, a proces nadal trwa. W Ostrowi Mazowieckiej zatrzymano 53-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad swoją 75-letnią matką. Przemoc miała trwać prawie 15 lat, a ostatnia awantura zakończyła się interwencją policji. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, został aresztowany na 2 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia za przemoc psychiczną i fizyczną wobec osoby najbliższej. 3 mężczyzn, którzy dokonali spektakularnego napadu na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim, zostało zatrzymanych. Sprawcy w wieku od 23 do 51 lat wykorzystali linę i drabinę, by dostać się do sklepu i ukraść biżuterię wartą blisko 400 tysięcy złotych. Po miesiącach śledztwa policja ustaliła ich tożsamość, a wszyscy 3 przebywają teraz w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: W Warszawie doszło do kolizji na przejeździe kolejowym, gdzie kierowca ciężarówki zignorował znak stop i uderzył w lokomotywę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie wywołało falę oburzenia wśród internautów. Stołeczna policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych.
2: Na warszawskim Ursynowie, przy ulicy Hirschfelda 2, mieszkańcy zmagają się z dramatyczną sytuacją. Budynek, w którym mieszkają, jest w tak złym stanie technicznym, że inspektorat budowlany zakazał jego użytkowania. Lokatorzy, w większości seniorzy, boją się bezdomności, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mimo prób rozwiązania problemu, mieszkańcy wciąż czekają na konkretne działania naprawcze. Maszynista pociągu Koziołek, który wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych, czuje się lepiej. Jego stan jest teraz stabilny, choć początkowo był ciężki. 2 inne osoby, które trafiły do szpitala, zostały już wypisane. Niestety, w wypadku zginęła jedna pasażerka, a kierowca ciężarówki nadal walczy o życie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas tegorocznych gwarków w Tarnowskich Górach doszło do niebezpiecznego incydentu. Wczoraj wieczorem karuzela Speedmax nagle się zatrzymała, a 8 osób utknęło na wysokości blisko 20 metrów. Straż pożarna szybko interweniowała, a wszyscy uczestnicy zostali bezpiecznie sprowadzeni na ziemię. Przyczyną awarii był chwilowy brak zasilania, a na szczęście nikt nie ucierpiał. Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości.
2: Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
1: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii. 49-letnia kobieta z powiatu bolesławieckiego została skazana na 8 miesięcy więzienia za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i łamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Policja zatrzymała ją po pościgu w lesie, gdy miała 1,5 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo sąd nałożył na nią grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 12 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce.
2: Nadchodząca zima 2026 roku może być wyjątkowo kosztowna dla Polaków. Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, ostrzega przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Główną przyczyną są rekordowo drogie paliwa kopalne, takie jak gaz i węgiel. Lachman sugeruje, że pompy ciepła mogą być rozwiązaniem, ale krytykuje obecny program Czyste Powietrze. Ekspert wskazuje na potrzebę lepszej koordynacji polityki energetycznej w Polsce. Bez tego, jak podkreśla, wysokie koszty ogrzewania pozostaną nieuniknione. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Szachy to nie tylko gra, ale także szkoła strategicznego myślenia i podejmowania decyzji. Ekspert Michał Kanarkiewicz podkreśla, że zarówno w szachach, jak i w biznesie kluczowe jest myślenie kilka kroków do przodu. Zwraca uwagę, że nadmierna ostrożność może prowadzić do porażki, a ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu. Współczesna technologia, w tym sztuczna inteligencja, zmienia zasady gry, ale nie zastąpi szybkiego podejmowania decyzji. Kanarkiewicz radzi, by nie czekać na idealny moment, lecz działać i korygować kurs w trakcie. Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie. W rządzie Donalda Tuska wielu wiceministrów nie ujawnia swojego majątku, mimo że zarządzają ogromnymi sumami z publicznych funduszy. Przykładem jest wiceminister finansów Jarosław Neneman, którego oświadczenie majątkowe nie zostało opublikowane. Podobnie jest z innymi kluczowymi urzędnikami jak Hanna Majszczyk czy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ministerstwa tłumaczą się przepisami, które nie wymagają publikacji tych danych. Eksperci alarmują, że brak przejrzystości może prowadzić do konfliktu interesów. Projekty ustaw mające zwiększyć transparentność utknęły w sejmowej zamrażarce. Beata Szydło, była premier Polski, zgromadziła znaczne oszczędności, które trzyma w trzech walutach – euro, dolarach i złotówkach. Jej główne źródło dochodów to uposażenie z Parlamentu Europejskiego oraz polska emerytura. Łączne oszczędności Szydło wynoszą ponad 700 tysięcy złotych, co pokazuje jej dbałość o zabezpieczenie finansowe. Była premier inwestuje także w nieruchomości, posiadając dom i gospodarstwo rolne o łącznej wartości 700 tysięcy złotych. W jej garażu znajdują się dwa samochody – SsangYong Corando i Audi Q3.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad 11 milionów Polaków zastrzegło swoje numery PESEL po niedawnym wycieku danych medycznych. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski uspokaja, że skradzione dane nie krążą w sieci, ale zaleca ostrożność. Zastrzeżenie PESEL można łatwo zrobić przez aplikację mObywatel. Rząd planuje wprowadzenie nowych przepisów, tak zwanego cyberpiątku, które mają lepiej chronić nasze dane do końca 2026 roku. Polska inwestuje również 600 milionów złotych w rozwój infrastruktury AI wspólnie z Czechami i Litwą. Prezes ZUS Liwiusz Laska ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Warszawie z temperaturą 13 stopni. W Bydgoszczy natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 15 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonująca akcja. Celina, działając na zlecenie Justina, postanawia zdobyć dowody przeciwko Karolinie. Detektywka namawia Łukasza, by zaprosił Karolinę i Bruna na kolację, nie zdradzając, że prowadzi śledztwo. Podczas wieczoru Celina sprytnie zdobywa telefon Karoliny i kopiuje z niego wszystkie dane. Dzięki temu odkrywa prawdziwe nagranie, które może oczyścić Justina z zarzutów zdrady. Karolina, nieświadoma intrygi, zaczyna szukać zgubionego telefonu. Celina w ostatniej chwili podrzuca urządzenie, udając, że nic nie wie o jego zniknięciu. Odcinek ten będzie miał swoją premierę w poniedziałek, 14 września o godzinie 25 w TVP2. W 3411 odcinku Barw Szczęścia Malwina stanie przed emocjonalnym wyzwaniem. Zobaczy swojego męża Hermana w towarzystwie młodej, atrakcyjnej klientki. Choć Herman nie da jej powodu do podejrzeń, Malwina poczuje ukłucie zazdrości. Czy niewinna sytuacja w pracy Hermana wywoła kryzys w ich małżeństwie? Malwina przekona się, że nawet w szczęśliwym związku mogą pojawić się chwile zwątpienia. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 2 października o godzinie 25 w TVP2. To nie jedyne dramatyczne wydarzenie, które czeka widzów tego wieczoru. W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z trudnym zadaniem znalezienia niani dla swojego syna, Antosia. Pierwsza kandydatka na nianię okaże się wyjątkowo nietrafiona, gdyż zamiast skupić się na pracy, zacznie bezceremonialnie wypytywać Pawła o jego życie osobiste. Kobieta nie wyczuje delikatnej sytuacji, co doprowadzi do niezręcznego zakończenia spotkania. Paweł, choć zniechęcony, nie podda się i zaprosi kolejną kandydatkę. Niestety, i tym razem, nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nowa kandydatka spóźni się na spotkanie, a jej rady dotyczące zdrowia Antosia nie przypadną do gustu obecnej Agnes. Poszukiwania odpowiedniej opiekunki dla Antosia stają się dla Pawła prawdziwym wyzwaniem. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4280 odcinek, który zostanie wyemitowany 21 września o 20.15 na TVN. Weronika Rostocka znów będzie drżeć o los Eweliny, gdy ta nie odbierze telefonu, a Greg zniknie z dyżuru. Niespodziewany telefon od Eweliny z podejrzanymi odgłosami w tle tylko wzmocni jej obawy. Weronika ruszy do domu Kalskiej, gdzie zastanie dramatyczną scenę z ratownikami i policją. Tymczasem Marta, mimo urlopu macierzyńskiego, wróci do studia, by zdemaskować oszusta od kryptowalut na antenie. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, gdzie codzienne problemy mieszają się z dramatycznymi wydarzeniami. W obsadzie m.in. Renata Dancewicz jako Weronika Rostocka i Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 481 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 15.05 na TVP2. W tym epizodzie Martina, zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, otrzymuje list od Kurra, który przynosi jej chwilę ukojenia w trudnych chwilach. Równocześnie Rumulo odkrywa mroczny sekret Virtudes, zmuszając ją do wyjaśnienia kradzieży złotego kielicha. Na pałacowych korytarzach dochodzi do konfrontacji między Kataliną a jej bratem Manuelem, co prowadzi do poważnych zmian w ich życiu. Alonso, zmęczony napięciami, żąda opuszczenia pałacu przez Marię Antonię, kończąc ich skomplikowaną relację. Fani serialu mogą śledzić te i inne wątki również na platformie TVP VOD. W hotelu Paradise 13 Nadia i Filip nie przestają zaskakiwać. Po burzliwych kłótniach i chwilach dystansu para po raz pierwszy się pocałuje. Fragment tej sceny już krąży w sieci, wywołując niemałe zaskoczenie wśród widzów. W poniedziałek czeka nas kolejny emocjonujący zwrot akcji. Na oficjalnym profilu programu pojawiło się nagranie zapowiadające ten moment. Pani programu nie kryją zdziwienia i już komentują, że to książkowy przykład toksycznej relacji. Czy pocałunek będzie początkiem nowego etapu dla Nadii i Filipa, czy tylko kolejnym dramatycznym zwrotem? Przekonamy się już wkrótce. W 4737 odcinku Klanu u Kazuniów atmosfera przy śniadaniu będzie wyjątkowo napięta. Miłosz zamknie się w sobie, a Ala solidarnie stanie po jego stronie. Bożenka nie zdoła opanować nerwów, co nie umknie uwadze teściów. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 18.05 na TVP1. Widzowie będą mogli śledzić kolejne rodzinne i osobiste zmagania bohaterów. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów.

0: pełna emocji, konfliktów i powrotów. W obsadzie m.in. Tomasz Stockinger, Izabela Trojanowska i Agnieszka Kaczorowska. To historia, która od lat przyciąga przed telewizory rzesze widzów.
1: Serial Na dobre i na złe w 997 odcinku przynosi emocjonujące chwile. Zrozpaczona Blanka po tajemniczym zniknięciu swojej córki Niny otrzymuje niespodziewaną wiadomość. Policjantka Dorota Kowal informuje ją o znalezionej w oknie życia dziewczynce. Czy to zaginiona Nina? Blanka, mimo wyczerpania, nie poddaje się i postanawia działać. Dramatyczne poszukiwania trwają, a policja wykorzystuje zaawansowany sprzęt, by odnaleźć dziecko. Młoda matka, pełna nadziei, chce jak najszybciej zobaczyć znalezioną dziewczynkę. To może być pierwszy krok do szczęśliwego zakończenia tej mrożącej krew w żyłach historii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki wyraził zaniepokojenie sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, apelując o zakończenie jego upolitycznienia. W liście z okazji 40-lecia Trybunału skrytykował działania obecnego rządu, nazywając je bezprawiem i podkreślił potrzebę głębokiej reformy konstytucyjnej. Konflikt wokół Trybunału zaostrzył się po odmowie prezydenta przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, co doprowadziło do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Krajową.
3: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
2: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Dziś, 14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie mają wolne od zajęć szkolnych. To doskonała okazja dla rodzin, by zaplanować długi weekend, biorąc wolne w czwartek i piątek. Eksperci wskazują, że popularne kierunki to Bałtyk i góry, gdzie można cieszyć się spokojniejszą atmosferą i jesiennymi krajobrazami. Ceny noclegów zaczynają się od 425 zł za dobę, a wiele obiektów oferuje udogodnienia dla dzieci.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dziś w nocy z 11 na 12 września w Polsce mogą wystąpić pierwsze przymrozki tego sezonu. Temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 4 stopni Celsjusza, szczególnie w zachodniej, południowej i południowo-wschodniej części kraju. Weekend zapowiada się chłodno, z zachmurzeniem i możliwymi intensywnymi opadami deszczu na południu i wschodzie. To czas, by przygotować ogrody na nadchodzące zimowe warunki. Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
2: Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
2: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. W miejscowości Sokolniki Suche doszło do tragicznego wypadku. Pociąg relacji Lublin Główny, Szczecin Główny zderzył się z ciężarówką, co spowodowało śmierć jednej pasażerki. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a najciężej ranni zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitali. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić przyczyny katastrofy. Policja zatrzymała 52-letniego mieszkańca Oławy, który groził w internecie prezesowi Rady Ministrów. Mężczyzna publikował groźby na swoim profilu na Facebooku, co zauważyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Podejrzanemu grozi teraz kara do 3 lat więzienia. Sprawę prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nadzorem prokuratury.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie.
3: Pierwsza dama Marta Nawrocka podsumowała ponad rok swojej działalności w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Opowiedziała o zmianach w życiu rodzinnym po przeprowadzce do Pałacu Prezydenckiego, podkreślając, że mimo nowej rzeczywistości, rodzina pozostała taka sama. W wywiadzie poruszyła też temat nawyków prezydenta Karola Nawrockiego, w tym jego zamiłowania do snusów, które traktuje jak kawę. Marta Nawrocka podkreśliła, że prawdziwe pasje jej męża to książki i sport.
4: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura podobnie 13 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
6: Reklama.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
5: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na planie filmowym właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później dzieje się więcej niż w telenoweli. Danuta Stenka wraca jako Judyta, a Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, już wywołała burzę medialną, bo przecież nie ma to jak zmiana obsady, żeby podgrzać atmosferę. Afera Tosia Gate nie zatrzymała produkcji, a na planie pojawiła się nawet 7-letnia córka, Sylwii Bomby, która zagra Wandę. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tej filmowej telenoweli. Ignacio Mateja Cabello, pół Hiszpan, pół Polak, rzucił słoneczną Sewillę dla kapryśnej polskiej pogody i teraz błyszczy w programie Europa da się lubić, nowe pokolenie. Ten charyzmatyczny Andaluzyjczyk, który kiedyś nie chciał uczyć się polskiego, teraz zaraża Polaków pasją do hiszpańskiego. Zaskoczony ambicją naszych studentów, Ignacio z uśmiechem opowiada o różnicach kulturowych, a jego świeże spojrzenie na Polskę to prawdziwa perełka w telewizyjnych dyskusjach. Program z jego udziałem można oglądać w każdą niedzielę na TVP2, gdzie nie zabraknie humoru i ciekawych anegdot.
2: Justyna Steczkowska wkrótce stanie się teściową. Jej syn, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia Ngo szykują się do ślubu, choć dokładna data wciąż pozostaje tajemnicą. Para, która poznała się w walentynki, planuje ceremonię na przyszły rok, być może w cieplejszym klimacie. Przygotowania do ślubu będą relacjonowane w telewizji, a Justyna, mimo napiętego grafiku koncertowego, wspiera młodych na każdym kroku.
1: Maria Szabłowska, znana dziennikarka, po stracie męża Marka Lipińskiego, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ostatnio widziano ją samotnie w restauracji, gdzie towarzyszył jej jedynie ukochany piesek. Po kolacji, z kieliszkiem w dłoni, ruszyła na zakupy, pokazując, że nawet w żałobie życie toczy się dalej. Czasem zwykły spacer z czworonogiem może być najlepszym lekarstwem na smutek.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Joanna Jędrzejczyk, znana z Oktagonu, teraz podbija parkiet Tańca z Gwiazdami. Z determinacją godną mistrzyni UFC zapowiada, że kryształowa kula będzie jej kolejnym trofeum. W lśniącej sukience i z niezmienną pewnością siebie Jędrzejczyk nie pozostawia złudzeń. Konkurencja ma się czego bać. Czyżbyśmy mieli nową królową parkietu?
2: Joanna Rawin, ikona PRL-u, odeszła w sierpniu, ale jej pogrzeb we wrześniu był prawdziwym show. Bez księdza, za to z różową urną i muzyką w tle, Rawik pożegnała się z nami na własnych zasadach. Nawet generał Jaruzelski pojawił się w rozmowach, co tylko dodaje pikanterii tej nietypowej ceremonii. Rawik, wierna swoim przekonaniom, pokazała, że nawet po śmierci można zaskakiwać.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł po heroicznej walce z nowotworem mózgu. Choć zebrał 2,5 miliona złotych na innowacyjne leczenie, choroba okazała się silniejsza. Jego śmierć poruszyła nie tylko bliskich, ale i zagraniczne media, które opisały tę tragiczną historię. Wdowa i dzieci pożegnały go sercem z czerwonych róż, a świat przypomniał sobie o miłości, która zaczęła się przed kamerami.
2: W Łodzi trwa festiwal Great September, a piątkowy wieczór zapowiada się na prawdziwy koncertowy dylemat. Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil wystąpią o tej samej godzinie, ale na różnych scenach. Czy ktoś w ogóle pomyślał o fanach, którzy chcieliby zobaczyć obu artystów? Wybór między rockową energią Zalewskiego a kameralnym spotkaniem z Mozilem to prawdziwa łamigłówka. A może ktoś spróbuje być w dwóch miejscach naraz? Powodzenia!
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że za nostalgiczną melodią elektrycznych gitar kryje się prawdziwy dramat. Ucieczka 5.55. To nie tylko chwytliwa piosenka, ale i historia młodego sierżanta Jana Kępy, który w 1951 roku postanowił uciec na zachód, sprzeciwiając się komunistycznemu reżimowi. Niestety, jego marzenia o wolności zakończyły się tragicznie, a sąd wojskowy nie miał litości, skazując go na śmierć. Kuba Sienkiewicz zdołał jednak ubrać tę bolesną prawdę w muzykę, która do dziś porusza serca słuchaczy.
2: Kto by pomyślał, że hymn wolności pokolenia PRL-u zrodził się z rozmowy o niczym, z argentyńską Miss? Tak, to właśnie banalny dialog z książki stał się inspiracją dla Kory, by stworzyć boskie Buenos Aires. Manam z tym jednym utworem rozbił bank na festiwalu w Opolu, kończąc epokę grzecznej polskiej estrady. A wszystko to dzięki przypadkowemu spotkaniu z pustą celebrytką, która nieświadomie dała Polakom oddech wolności. U2, legendarna irlandzka formacja, dołączy do elitarnego grona jako Musicers Persons of the Year 2027. Bono i spółka zostaną uhonorowani za swoje charytatywne wyczyny i wpływ na kulturę. Bo przecież kto inny mógłby to zrobić lepiej? Gala odbędzie się 5 lutego 2027 roku w Los Angeles, a ekskluzywny koncert Tribute z pewnością przyciągnie tłumy. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym singlem Street of Dreams, który zapowiada nadchodzący album. Czyżby U2 szykowało się na kolejne 50 lat muzycznej dominacji?
1: W Katowicach z hukiem odsłonięto gwiazdę Ryszarda Riedla, legendy zespołu Jam, który dziś świętowałby swoje 70. urodziny. W Alei Gwiazd Bluesa, gdzie brązowe tablice upamiętniają wybitnych twórców, Rydell dołączył do grona takich jak Ireneusz Dudek czy SBB. Wydarzenie uświetniła akcja Graj z Jamem, gdzie artyści i ochotnicy wspólnie zagrali naiwne pytania. Cóż, Rydell może i odszedł, ale jego duch wciąż gra pierwsze skrzypce w sercach fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sierpcu doszło do pożaru w niezamieszkanym budynku przy ulicy Jaśka Pilika. Ogień pojawił się w nocy, a na miejscu działało 7 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała 31-letniego mężczyznę podejrzanego o celowe podpalenie. Grozi mu do 5 lat więzienia. 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny.
2: W Warszawie, w pobliżu szkoły podstawowej nr 404, doszło do potrącenia 8-letniego chłopca jadącego hulajnogą. Dziecko było pod opieką ojca, a wypadek spowodowała osobowa szkoda. Na miejscu pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy badają stan zdrowia chłopca. Policja ustala szczegóły zdarzenia.
1: Blok przy ulicy Hirschfelda 2 na Ursynowie został wyłączony z użytkowania z powodu poważnych uszkodzeń. Mieszkańcy, w większości seniorzy, obawiają się o swoje przyszłe losy, a niektórzy z nich, jak pani Danuta, nie mają dokąd pójść. Sprawą zajmuje się prokuratura, która bada zaniechania w przeprowadzeniu niezbędnych prac naprawczych. W przyszłym tygodniu planowana jest kolejna inspekcja budowlana, która może zadecydować o dalszych losach budynku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy pili z nim alkohol, zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Trzeci mężczyzna, świadek pobicia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie.
1: W Warszawie odbyła się 11. edycja Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon, przyciągając rekordową liczbę blisko 18 tysięcy uczestników. Marcin Biskup triumfował w praskiej piątce K-Run, ustanawiając nowy rekord trasy z czasem 14 minut i 4 sekundy. Wśród kobiet Agnieszka Chorzępa również pobiła rekord, kończąc bieg w 15 minut i 55 sekund. W półmaratonie Maryna Nemchenko zwyciężyła z nowym rekordem trasy 1 godzina, 12 minut i 21 sekund. To była niezapomniana noc, pełna sportowych emocji i nowych rekordów. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających. Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policja w Białymstoku poszukuje 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa.
1: Na Dolnym Śląsku, w miejscowości Dobra, troje dzieci na hulajnogach elektrycznych zlekceważyło opuszczone rogatki i czerwoną sygnalizację na przejeździe kolejowym. Chwilę po ich przejeździe przez tory, z dużą prędkością przejechał tamtędy pociąg pasażerski. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia. Policja przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
2: Tragiczny wypadek w Oleśnicy. Na niestrzeżonym przejściu kolejowym zginęły 45-letnia kobieta i jej 9-letnia córka Kinga. Według wstępnych ustaleń dziewczynka wbiegła na tory, a matka próbowała ją ratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Społeczność szkoły podstawowej nr 7 w Oleśnicy pożegnała zmarłe, wyrażając głęboki żal i współczucie dla rodziny. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: 2 lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
0: Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. We Wrocławiu prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Białegostoku spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W nocy, dzisiaj, w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W polskiej ekstraklasie wybuchła afera związana z wiadomością SMS, którą trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, wysłał do sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika. W treści wiadomości Siemieniec sugerował współpracę z arbitrem podczas meczu. Sprawę bada już Polski Związek Piłki Nożnej. Dodatkowo w sieci pojawiło się nagranie sędziego, w którym przeprasza on trenera. Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie.
1: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie.
0: Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
2: Radio Super Express. Sport.
1: Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
0: W ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofi. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Grunwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online.
1: Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone. Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron.
0: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy. Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb. Mikaela De Meyter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po dwutygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. De Meyter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Z Włoch dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 19-letniego Bartosza Malinowskiego, młodego piłkarza z województwa lubuskiego. Zawodnik związany z Lechią Zielona Góra zmarł nad jeziorem Castel Gandolfo podczas wyjazdu z przyjaciółmi. Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku, a kluby, w których grał, złożyły kondolencje jego rodzinie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. W 3414 odcinku Barw Szczęścia Agata Pyrka szykuje się do wyjazdu do Tajlandii, gdzie czeka ją 3-letnia przygoda zawodowa. Jednak tuż przed rozstaniem z Ignacym wydarzy się coś niespodziewanego. Ignacy, nie chcąc pogodzić się z rąką, oświadczy się Agacie. To

0: Jak zareaguje, gdy dowie się o wszystkim? Serial pozostawia wiele niewiadomych, które z pewnością przyciągną przed telewizory.
1: W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnym wyzwaniem. Jego syn Antek, mimo przyjmowania antybiotyku, od kilku dni zmaga się z uporczywą gorączką. Zaniepokojony Paweł postanawia zwrócić się o pomoc do lekarki Agnes, która dokładnie zbada chłopca. Na szczęście, choć początek dnia będzie pełen niepokoju, stan Antka zacznie się poprawiać. Paweł w końcu odetchnie z ulgą, ale choroba syna uświadomi mu, jak trudno jest pogodzić opiekę nad dzieckiem z pracą. Dlatego postanawia zatrudnić nianię, choć casting na opiekunkę nie przebiega zgodnie z jego oczekiwaniami.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1940 odcinku M jak miłość Majka znów znajdzie się w emocjonalnym chaosie. Tomek, po narodzinach syna, coraz bardziej oddala się od niej, co sprawia, że ich związek wisi na włosku. Mimo to Majka nie potrafi go zostawić. W międzyczasie zaczyna zbliżać się do Mateusza, co prowadzi do napięć w jego relacji z Bogną. Bogna, widząc jak Mateusz patrzy na Majkę, postanawia zakończyć związek. Majka, choć nieświadoma swojego wpływu, przyciąga Mateusza do siebie, co tylko pogłębia jego uczucia. Odcinek pełen emocji i dramatów będzie można obejrzeć we wtorek, 15 września o 20.50 w TVP2.
0: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4249 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 18 na Polsacie. Kacper poczuje się zagrożony, gdy Ilona zakradnie się do jego gabinetu, próbując odkryć prawdę. Lucynka znajdzie się w trudnej sytuacji, próbując pogodzić dwie kobiety podczas przygotowań do pogrzebu. Tymczasem Borys postanowi pilnować Koczarskiego przed ważnym meczem, by ten nie sięgał po alkohol. Klaudia stanie przed poważnym problemem, gdy zniknie jej robotyczny pies tuż przed obroną doktoratu. Kacper, zaniepokojony działaniami Ilony, usunie z laptopa zdjęcia Pawła, co może mieć poważne konsekwencje. Serial, emitowany od 2004 roku, wciąż przyciąga widzów swoimi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 960 odcinek. Już 21 września o 18.40 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić nowe perypetie mieszkańców kamienicy. Ramon wyzna Trini, że ceni sobie spokojne życie, co skłoni ją do zachowania w tajemnicy ważnej wiadomości. Tymczasem Antonito i Elpena planują wieczór w kabarecie, co wzbudza podejrzenia Flory. Higinio wprowadza się do mieszkania po pułkowniku Valverde, a jego służąca Maria wkrótce do niego dołączy. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i tajemnicami. W obsadzie między innymi Juanma Navas jako Ramon Palacios i Mark Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso. W 3402 odcinku Barw Szczęścia Hubert zaczyna mieć poważne wątpliwości co do intencji Lucyny. Wilk nie odpuszcza i naciska na matkę, by działała przeciwko Pyrkom, co może zagrozić ich domowi. Broda prosi Anię o zaliczkę na pensję, chcąc sfinansować Jance studio nagraniowe, ale nie konsultuje z nią swoich planów. Tymczasem ojciec Janki przechodzi kolejny zawał, a Mariusz robi wszystko, by uratować mu życie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20.05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Wiktoria Gąsiewska, Marek Molak i Katarzyna Glinka.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: I po reklamie.
2: Najważniejsze informacje.

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: bad memories.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii.
2: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
0: Dziś, 14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie mają wolne od zajęć szkolnych. To doskonała okazja dla rodzin, by zaplanować długi weekend, biorąc wolne w czwartek i piątek. Eksperci wskazują, że popularne kierunki to Bałtyk i góry, gdzie można cieszyć się spokojniejszą atmosferą i jesiennymi krajobrazami. Ceny noclegów zaczynają się od 425 zł za dobę, a wiele obiektów oferuje udogodnienia dla dzieci. Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Policja zatrzymała osoby odpowiedzialne za napad na kantor w Świeciu, do którego doszło 8 września. Zamaskowany 21-letni mężczyzna próbował wymusić pieniądze, ale pracownica uruchomiła alarm. Sprawca uciekł z portfelem, jednak dzięki szybkiej akcji policji został zatrzymany wraz z 25-letnim wspólnikiem. Obaj usłyszą dziś zarzuty w prokuraturze rejonowej w Świeciu. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
2: 82-letni mieszkaniec Chełma padł ofiarą oszusta, który podszywał się pod funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Senior przelał blisko 200 tysięcy złotych, wierząc, że chroni swoje oszczędności. Dzięki szybkiej reakcji policji i pracowników banku udało się zablokować przelewy, a pieniądze nie trafiły do przestępców. Policja przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
2: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
0: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. W miejscowości Sokolniki Suche doszło do tragicznego wypadku. Pociąg relacji Lublin Główny, Szczecin Główny zderzył się z ciężarówką, co spowodowało śmierć jednej pasażerki. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a najciężej ranni zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitali. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić przyczyny katastrofy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka podsumowała ponad rok swojej działalności w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Opowiedziała o zmianach w życiu rodzinnym po przeprowadzce do Pałacu Prezydenckiego, podkreślając, że mimo nowej rzeczywistości, rodzina pozostała taka sama. W wywiadzie poruszyła też temat nawyków prezydenta Karola Nawrockiego, w tym jego zamiłowania do snusów, które traktuje jak kawę. Marta Nawrocka podkreśliła, że prawdziwe pasje jej męża to książki i sport.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ignacio Mateja Cabello, pół Hiszpan, pół Polak, rzucił słoneczną Sewillę dla kapryśnej polskiej pogody i teraz błyszczy w programie Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ten charyzmatyczny Andaluzyjczyk, który kiedyś nie chciał uczyć się polskiego, teraz zaraża Polaków pasją do hiszpańskiego. Zaskoczony ambicją naszych studentów, Ignacio z uśmiechem opowiada o różnicach kulturowych, a jego świeże spojrzenie na Polskę to prawdziwa perełka w telewizyjnych dyskusjach. Program z jego udziałem można oglądać w każdą niedzielę na TVP2, gdzie nie zabraknie humoru i ciekawych anegdot. Maria Szabłowska, znana dziennikarka, po stracie męża Maka Lipińskiego, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ostatnio widziano ją samotnie w restauracji, gdzie towarzyszył jej jedynie ukochany piesek. Po kolacji, z kieliszkiem w dłoni, ruszyła na zakupy, pokazując, że nawet w żałobie życie toczy się dalej. Czasem zwykły spacer z czworonogiem może być najlepszym lekarstwem na smutek. Joanna Jędrzejczyk, znana z oktagonu, teraz podbija parkiet Tańca z Gwiazdami. Z determinacją godną mistrzyni UFC zapowiada, że kryształowa kula będzie jej kolejnym trofeum. W lśniącej sukience i z niezmienną pewnością siebie Jędrzejczyk nie pozostawia złudzeń. Konkurencja ma się czego bać. Czyżbyśmy mieli nową królową parkietu?
2: Joanna Rawik, ikona PRL-u, odeszła w sierpniu, ale jej pogrzeb we wrześniu był prawdziwym show. Bez księdza, za to z różową urną i muzyką w tle, Rawik pożegnała się z nami na własnych zasadach. Nawet generał Jaruzelski pojawił się w rozmowach, co tylko dodaje pikanterii tej nietypowej ceremonii. Rawik, wierna swoim przekonaniom, pokazała, że nawet po śmierci można zaskakiwać.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Warszawska restauracja Czerwony Wieprz obchodziła swoje 20-lecie, a na czerwonym dywanie pojawił się prawdziwy tłum gwiazd. Patryk Wega, szczupły jak nigdy, przyciągał spojrzenia, a Barbara Kurdej-Szatan i Grażyna Wolszczak dodawały blasku imprezie. Nie zabrakło też kulinarnych osobistości, jak Robert Sowa czy Kurt Scheller. Jubileusz zamienił się w prawdziwe spotkanie warszawskiej śmietanki towarzyskiej, gdzie każdy chciał błyszczeć bardziej niż lampki na choince.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł po heroicznej walce z nowotworem mózgu. Choć zebrał 2,5 miliona złotych na innowacyjne leczenie, choroba okazała się silniejsza. Jego śmierć poruszyła nie tylko bliskich, ale i zagraniczne media, które opisały tę tragiczną historię. Wdowa i dzieci pożegnały go sercem z czerwonych róż, a świat przypomniał sobie o miłości, która zaczęła się przed kamerami.
2: W Łodzi trwa festiwal Great September, a piątkowy wieczór zapowiada się na prawdziwy koncertowy dylemat. Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil wystąpią o tej samej godzinie, ale na różnych scenach. Czy ktoś w ogóle pomyślał o fanach, którzy chcieliby zobaczyć obu artystów? Wybór między rockową energią Zalewskiego a kameralnym spotkaniem z Mozilem to prawdziwa łamigłówka. A może ktoś spróbuje być w dwóch miejscach naraz? Powodzenia! Filip z Hotel Paradise znalazł się w ogniu internetowej nienawiści. Choć sam przyznaje, że jego zachowanie w programie było dalekie od ideału, to fala hejtu, która go zalała, przekroczyła wszelkie granice. Internauci życzyli mu nawet śmierci, co pokazuje, jak łatwo w sieci zatracić zdrowy rozsądek. Filip apeluje o rozróżnienie między krytyką a destrukcyjnym hejtem, przypominając, że nie każdy ma tak mocną psychikę, by to znieść.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Bruce Springsteen, nasz ukochany boss, znowu trzyma fanów w napięciu. Choć ma już gotowy nowy album, postanowił, że świat musi jeszcze poczekać, bo pracuje nad czymś ważniejszym. W wywiadzie dla Rolling Stone zdradził, że gotowy krążek jest ponadczasowy, więc może poczekać. A co z E Street Band? To pozostaje tajemnicą. Cóż, pozostaje nam tylko czekać i liczyć na to, że prędzej niż później doczekamy się nowej muzyki. Dave Mustaine, niekwestionowany król metalowego świata, znów przypomina, dlaczego jest ikoną. W jednym z wywiadów zdradził, które albumy ukształtowały jego muzyczne DNA. Mustaine, wyrzucony z Metalliki, postanowił stworzyć Megadeth, by grać szybciej i ciężej niż jego byli koledzy. A teraz, po 4 dekadach, wciąż trzyma się na szczycie, pokazując, że zemsta najlepiej smakuje na metalowej scenie. Dave Mustaine, lider Megadeth, wciąż nie może zapomnieć o Risk z 1999 roku, który okazał się największą porażką zespołu. Mustaine przyznaje, że presja na radiowe hity i wewnętrzne konflikty rozbiły grupę, a sam album przyprawia go o mdłości. Na szczęście najnowszy krążek z 2026 roku wrócił do korzeni thrash metalu i zdobył pierwsze miejsce na listach. Megadeth wyrusza w pożegnalną trasę koncertową, a 2 kwietnia przyszłego roku zagrają w krakowskiej Tauron Arenie. Towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament. U2, legendarna irlandzka formacja, dołączy do elitarnego grona jako Musicers Persons of the Year 2027. Bono i spółka zostaną uhonorowani za swoje charytatywne wyczyny i wpływ na kulturę. Bo przecież kto inny mógłby to zrobić lepiej? Gala odbędzie się 5 lutego 2027 roku w Los Angeles, a ekskluzywny koncert Tribute z pewnością przyciągnie tłumy. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym singlem Street of Dreams, który zapowiada nadchodzący album. Czyżby U2 szykowało się na kolejne 50 lat muzycznej dominacji?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie, przy ulicy Hirschfelda 2, mieszkańcy zmagają się z dramatyczną sytuacją. Budynek, w którym mieszkają, jest w tak złym stanie technicznym, że inspektorat budowlany zakazał jego użytkowania. Lokatorzy, w większości seniorzy, boją się bezdomności, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mimo prób rozwiązania problemu, mieszkańcy wciąż czekają na konkretne działania naprawcze.
2: Henryk R., znany jako Łomiarz, ponownie wyszedł na wolność po odbyciu kary więzienia. W latach 90. napadał na kobiety w Warszawie, a jego brutalne ataki doprowadziły do śmierci 5 z nich. Mimo wcześniejszych wyroków, po każdym zwolnieniu z więzienia wracał do przestępczego procederu. Obecnie mieszkańcy Warszawy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, a służby monitorują jego zachowanie.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
2: Królik Marcyś, symbol walki przeciwko przemocy wobec zwierząt, odszedł za tęczowy most. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. Marcyś stał się znany w całej Polsce po tym, jak został brutalnie potraktowany przez 21-letniego mężczyznę. Sprawca przyznał się do winy i czeka na zarzuty prokuratorskie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mieszkańcy gmin Dobra i Kołbaskowo mogą teraz załatwiać sprawy komunikacyjne w nowej filii starostwa w Lubieszynie. Dzięki temu ich podróż do urzędu skróciła się o kilkanaście kilometrów. W Lubieszynie można m.in. uzyskać profil PKK czy wymienić prawo jazdy. Jednak niektóre sprawy, jak te dotyczące kierowców zawodowych, nadal wymagają wizyty w Policach.
1: Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
2: 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad 3 strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami.
1: Seniorzy mogą skorzystać z ryczałtu energetycznego, który obniża rachunki za prąd o ponad 4000 zł rocznie. Świadczenie to nie zależy od dochodów ani zużycia energii, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. Ryczałt przysługuje m.in. kombatantom i wdowom po osobach uprawnionych. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od marca przyszłego roku kwota ryczałtu wzrośnie dzięki waloryzacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Poseł Antoni Macierewicz może stanąć przed Sejmową Komisją Etyki Poselskiej po incydencie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi oraz próbę zamazania napisu na wieńcu. W tym samym czasie poseł Grzegorz Matusiak miał sprowokować szarpaninę, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Komisja Etyki Poselskiej czeka na formalne wnioski, zanim podejmie decyzję o ewentualnym postępowaniu. Dziś mogą pojawić się funkcjonariusze policji w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że ich celem jest zablokowanie prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy. To kolejny etap trwającego od miesięcy sporu wokół obsady sędziowskiej Trybunału. Konflikt narasta od kwietnia, kiedy prezydent nie przyjął ślubowania od 4 sędziów wybranych przez Sejm.
1: Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w najnowszym sondażu, uzyskując około 31,5% poparcia i wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które ma 17,5%. Do Sejmu weszłoby 6 ugrupowań, w tym Nowa Lewica i Stowarzyszenie Rozwój Plus, które przekroczyły próg wyborczy. Znaczący spadek poparcia odnotowała Konfederacja. Mimo wysokiej deklarowanej frekwencji, aż około 10,5% wyborców pozostaje niezdecydowanych.
2: 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: 2 lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Białymstoku na ten moment obserwujemy zachmurzenie całkowite, a temperatura oscylować będzie w okolicach 12 stopni. Dla Wrocławia przewidywane jest dzisiaj umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 12 stopni. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. 3 tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W polskiej ekstraklasie wybuchła afera związana z wiadomością SMS, którą trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, wysłał do sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika. W treści wiadomości Siemieniec sugerował współpracę z arbitrem podczas meczu. Sprawę bada już Polski Związek Piłki Nożnej. Dodatkowo w sieci pojawiło się nagranie sędziego, w którym przeprasza on trenera. Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
1: Dziś w Kielcach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego podpisano umowę na dostawę przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. To kontynuacja wcześniejszej umowy z sierpnia, a jej wartość przekracza 3 miliardy złotych. Ponad 80% zestawów trafi do polskiego wojska, a reszta umożliwi wspólne zakupy z Norwegią, Litwą i Łotwą. Dostawy planowane są do 2030 roku. System Piorun, znany z wysokiej skuteczności, jest już używany w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Szwecji. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce.
0: Radio Super Express. Sport. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
1: Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie.
0: Polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy od pewnego zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Wilfredo Leon, jeden z liderów drużyny, w wywiadzie podkreślił, że celem jest zdobycie złota. Przy okazji zdradził, że po incydencie sprzed 3 lat, kiedy to dał fance swój numer telefonu, podjął decyzję, by więcej tego nie robić. Kolejny mecz Polacy zagrają z Izraelem.
1: Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron.
0: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy. Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wróciła do kraju po zakończeniu Mistrzostw Europy, zajmując 4. miejsce. Nasze zawodniczki, mimo że nie były faworytkami, zaskoczyły wszystkich, wygrywając wszystkie mecze grupowe, w tym z Turcją. W półfinale Polki przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz uległy Serbii. Na warszawskim lotnisku siatkarki przywitali kibice i fotoreporterzy, a władze związku podziękowały im za świetny występ. Z Włoch dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 19-letniego Bartosza Malinowskiego, młodego piłkarza z województwa lubuskiego. Zawodnik związany z Lechią Zielona Góra zmarł nad jeziorem Castel Gandolfo podczas wyjazdu z przyjaciółmi. Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku, a kluby, w których grał, złożyły kondolencje jego rodzinie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku Barw Szczęścia Lucyna zaskoczy rodzinę Pyrków, przyprowadzając do ich domu bezdomnego narkomana, Adasia. Jego obecność nie będzie chwilowa, co postawi rodzinę w trudnej sytuacji. Lucyna, nie licząc się z komfortem Pyrków, coraz śmielej poczyna sobie w ich domu. Hubert zacznie podejrzewać, że za działaniami seniorki kryje się coś więcej. W 3412 odcinku sytuacja jeszcze bardziej się zaostrzy, a Hubert będzie próbował odkryć prawdziwe intencje Lucyny. Seniorka jednak, zamiast wyjaśnień, oskarży go o nękanie. Pyrkowie będą musieli zmierzyć się z kolejnymi problemami, które Lucyna sprowadza na ich dom. W 3414 odcinku Barw Szczęścia Agata Pyrka szykuje się do wyjazdu do Tajlandii, gdzie czeka ją 3-letnia przygoda zawodowa. Jednak tuż przed rozstaniem z Ignacym wydarzy się coś niespodziewanego. Ignacy, nie chcąc pogodzić się z rozłąką, oświadczy się Agacie. To emocjonujący moment, który stawia parę przed ważną decyzją o wspólnej przyszłości. Agata musi teraz zdecydować, czy przyjąć pierścionek i związać się na stałe z Ignacym, czy skupić się na karierze. Dylemat jest ogromny, bo 3-letnia rozłąka to nie lada wyzwanie dla ich związku. Lucyna dodatkowo miesza w sytuacji, próbując przekonać parę do sprzedaży mieszkania i wyjazdu z Polski. Czy Agata zdecyduje się na miłość, czy na karierę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
2: W M jak miłość szykują się emocjonujące chwile. W nadchodzących odcinkach Marysia spotka Joannę w zaskakujących okolicznościach. Joanna pojawi się z tajemniczym mężczyzną, co wzbudzi wiele pytań. Kim jest ten nieznajomy? Czy to ktoś z przeszłości Joanny? A może nowa miłość? Widzowie mogą spodziewać się, że to spotkanie wywoła wiele emocji. Tymczasem Marysia nie zna jeszcze prawdy o romansie swojego męża z Joanną. Jak zareaguje, gdy dowie się o wszystkim? Serial pozostawia wiele niewiadomych, które z pewnością przyciągną przed telewizory.
1: W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnym wyzwaniem. Jego syn Antek, mimo przyjmowania antybiotyku, od kilku dni zmaga się z uporczywą gorączką. Zaniepokojony Paweł postanawia zwrócić się o pomoc do lekarki Agnes, która dokładnie zbada chłopca. Na szczęście, choć początek dnia będzie pełen niepokoju, stan Antka zacznie się poprawiać. Paweł w końcu odetchnie z ulgą, ale choroba syna uświadomi mu, jak trudno jest pogodzić opiekę nad dzieckiem z pracą. Dlatego postanawia zatrudnić nianię, choć casting na opiekunkę nie przebiega zgodnie z jego oczekiwaniami.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1940 odcinku M jak miłość Majka znów znajdzie się w emocjonalnym chaosie. Tomek, po narodzinach syna, coraz bardziej oddala się od niej, co sprawia, że ich związek wisi na włosku. Mimo to Majka nie potrafi go zostawić. W międzyczasie zaczyna zbliżać się do Mateusza, co prowadzi do napięć w jego relacji z Bogną. Bogna, widząc jak Mateusz patrzy na Majkę, postanawia zakończyć związek. Majka, choć nieświadoma swojego wpływu, przyciąga Mateusza do siebie, co tylko pogłębia jego uczucia. Odcinek pełen emocji i dramatów będzie można obejrzeć we wtorek, 15 września o 20.50 w TVP2.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4249 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 18 na Polsacie. Kacper poczuje się zagrożony, gdy Ilona zakradnie się do jego gabinetu, próbując odkryć prawdę. Lucynka znajdzie się w trudnej sytuacji, próbując pogodzić dwie kobiety podczas przygotowań do pogrzebu. Tymczasem Borys postanowi pilnować Koczarskiego przed ważnym meczem, by ten nie sięgał po alkohol. Klaudia stanie przed poważnym problemem, gdy zniknie jej robotyczny pies tuż przed obroną doktoratu. Kacper, zaniepokojony działaniami Ilony, usunie z laptopa zdjęcia Pawła, co może mieć poważne konsekwencje. Serial, emitowany od 2004 roku, wciąż przyciąga widzów swoimi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 960 odcinek. Już 21 września o 18.40 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić nowe perypetie mieszkańców kamienicy. Ramon wyzna Trini, że ceni sobie spokojne życie, co skłoni ją do zachowania w tajemnicy ważnej wiadomości. Tymczasem Antonito i Elpena planują wieczór w kabarecie, co wzbudza podejrzenia Flory. Higinio wprowadza się do mieszkania po pułkowniku Valverde, a jego służąca Maria wkrótce do niego dołączy. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i tajemnicami. W obsadzie między innymi Juanma Navas jako Ramon Palacios i Mark Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso. W 3402 odcinku Barw Szczęścia Hubert zaczyna mieć poważne wątpliwości co do intencji Lucyny. Wilk nie odpuszcza i naciska na matkę, by działała przeciwko pyrkom, co może zagrozić ich domowi. Broda prosi Anię o zaliczkę na pensję, chcąc sfinansować Jance studio nagraniowe, ale nie konsultuje z nią swoich planów. Tymczasem ojciec Janki przechodzi kolejny zawał, a Mariusz robi wszystko, by uratować mu życie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 20:05 na TVP 2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Wiktoria Gąsiewska, Marek Molak i Katarzyna Glinka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie małe zachmurzenie. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni.

0: Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Śledczy podejrzewają, że ktoś pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce z Europy do Stanów Zjednoczonych. Wśród podejrzanych jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan, który jednak zaprzecza jakimkolwiek związkom z tą sprawą. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada ściganie osób, które mogły pomagać Ziobrze. A w kręgu podejrzeń są także Jacek Kurski i Tomasz Sakiewicz. Ziobro, któremu grozi 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości, wyjechał z Polski na Węgry, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych. Poseł Antoni Macierewicz może stanąć przed Sejmową Komisją Etyki Poselskiej po incydencie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi oraz próbę zamazania napisu na wieńcu. W tym samym czasie poseł Grzegorz Matusiak miał sprowokować szarpaninę, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Komisja Etyki Poselskiej czeka na formalne wnioski, zanim podejmie decyzję o ewentualnym postępowaniu. Dziś mogą pojawić się funkcjonariusze policji w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że ich celem jest zablokowanie prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy. To kolejny etap trwającego od miesięcy sporu wokół obsady sędziowskiej Trybunału. Konflikt narasta od kwietnia, kiedy prezydent nie przyjął ślubowania od 4 sędziów wybranych przez Sejm. Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster większość Polaków uważa, że Jarosław Kaczyński i Donald Tusk powinni przejść na polityczną emeryturę. Tylko 2% badanych chce, by obaj liderzy pozostali aktywni w polityce. Kaczyński podkreśla, że wiek nie musi wykluczać z działalności publicznej, a Tusk nie widzi obecnie nikogo, kto mógłby przejąć po nim przywództwo. Sondaż przeprowadzono na początku września na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w najnowszym sondażu, uzyskując około 31,5% poparcia i wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które ma 17,5%. Do Sejmu weszłoby 6 ugrupowań, w tym Nowa Lewica i Stowarzyszenie Rozwój Plus, które przekroczyły próg wyborczy. Znaczący spadek poparcia odnotowała Konfederacja. Mimo wysokiej deklarowanej frekwencji, aż około 10,5% wyborców pozostaje niezdecydowanych. Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy. Dziś mija 25 lat od tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku, które wstrząsnęły światem. Wśród świadków zamachu na World Trade Center byli także Polacy mieszkający w Nowym Jorku. Ich relacje, pełne grozy i odwagi, przypominają o chaosie i strachu tamtych dni. Wielu z nich, jak Sebastian Nowosad, wzięło udział w akcji ratunkowej, niosąc pomoc na gruzowisku.
0: Polski przemysł obronny dynamicznie się rozwija. Podczas targów MSPO w Kielcach podpisano ważne umowy na sprzedaż systemów Piorun dla polskich sił zbrojnych oraz na eksport do 3 krajów. Produkcja Piorunów wzrosła 5-krotnie od 2019 roku. Wiceminister Konrad Gołota podkreśla, że Polska buduje największą armię lądową w europejskiej części NATO, a przemysł obronny staje się kluczowym graczem na rynku międzynarodowym.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Wczoraj w Trzebnicy doszło do interwencji policji, gdy roczne dziecko zostało zatrzaśnięte w samochodzie. Matka przypadkowo zamknęła kluczyki w środku pojazdu na jednym z parkingów. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy chłopiec został bezpiecznie uwolniony i nie odniósł żadnych obrażeń. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, by zawsze upewniać się, że mamy kluczyki przy sobie przed zamknięciem auta. W Łodzi doszło do brutalnego pobicia psa przy użyciu drewnianej pałki. Dzięki szybkiej reakcji świadka i policji zatrzymano 44-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Ranny pies trafił pod opiekę specjalistów, a sprawca odpowie także za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdu. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Rozpoczął się sezon na kwitnienie storczyków, w tym popularnych Phalaenopsis. Warto teraz zadbać o odpowiednie nawożenie, na przykład domowym nawozem z ryżu i liści laurowych. Taki naturalny stymulator wspiera kwitnienie i wzmacnia rośliny. Pamiętajmy też o właściwym podlewaniu, aby uniknąć przelania i gnicia korzeni.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 10 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dieta planetarna w szkołach wywołuje burzę emocji. Czy ograniczenie mięsa i postawienie na rośliny to klucz do zdrowia i ratowania planety? Daria Ładocha, znana z ostrożności, podkreśla, że nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich dzieci. Czas pokaże, czy ten eksperyment okaże się zbawieniem, czy kolejnym wielkim nieporozumieniem.
2: Julia Majchrzak, polska gwiazda brytyjskiego Love Island, znowu zaskakuje. Po wygranej w programie i zdobyciu serc widzów, jej związek z Lorenzo to już przeszłość. Jak się okazuje, życie poza willą nie jest tak różowe, jak mogłoby się wydawać. Julia, łamiąc serca fanów, przyznała, że presja rzeczywistości okazała się zbyt przytłaczająca. Cóż, miłość na wyspie to jedno, a życie w realnym świecie to zupełnie inna bajka.
1: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują 10. rocznicę ślubu, a czas zdaje się ich omijać szerokim łukiem. Para, która poznała się w 2013 roku, teraz wygląda jeszcze młodziej niż dekadę temu. W Wenecji, mimo deszczowej aury, zakochani promienieli, publikując w sieci pamiątkowe zdjęcia. Czyżby sekret ich wiecznej młodości tkwił w miłości, czy może w poprawkach tu i ówdzie?
2: Czy ktoś jeszcze pamięta serial Sąsiedzi? Minęły już 23 lata od jego premiery, a czas nie oszczędził jego gwiazd. Cezary, Stanisław i reszta ekipy z ekranu przeszli niezłe metamorfozy. Choć niektórzy z nich nadal trzymają formę, to jednak zmiany są widoczne gołym okiem. Kto by pomyślał, że te telewizyjne perypetie dwóch rodzin będą tak trwałym wspomnieniem?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda, gwiazdy polskiego kina, wplątani w aferę alkoholową. Akt oskarżenia dotyczy reklamowania napojów wysokoprocentowych na ich profilach społecznościowych. Aktorzy nie muszą się pojawiać na rozprawach, co najwyraźniej jest nowym trendem wśród celebrytów. Kolejna odsłona tej sądowej telenoweli zaplanowana jest na 9 listopada. Ciekawe, czy tym razem zaszczycą sąd swoją obecnością. Kto by pomyślał, że za nostalgiczną melodią elektrycznych gitar kryje się prawdziwy dramat? Ucieczka 555. To nie tylko chwytliwa piosenka, ale i historia młodego sierżanta Jana Kępy, który w 1951 roku postanowił uciec na zachód, sprzeciwiając się komunistycznemu reżimowi. Niestety, jego marzenia o wolności zakończyły się tragicznie, a sąd wojskowy nie miał litości, skazując go na śmierć. Kuba Sienkiewicz zdołał jednak ubrać tę bolesną prawdę w muzykę, która do dziś porusza serca słuchaczy.
1: Warszawskie Bemowo stanie się areną prawdziwego muzycznego cyrku, gdzie orkiestra symfoniczna spotka się z polskim hip-hopem. Imek, czyli Radzimir Dębski, zaprosił na scenę legendy takie jak Paktofonika, PZ czy Sokół, by zamknąć historię polskiego hip-hopu. To nie będzie zwykły koncert, ale monumentalne widowisko, które pokaże, że rap i orkiestra mogą brzmieć jak najlepsi kumple. Czy to koniec? A może dopiero początek nowej ery w muzyce? Czas pokaże. Dzień programisty, czyli święto, które przypada na 256 dzień roku, już za rogiem. To moment, kiedy wszyscy kodujący magicy mogą poczuć się wyjątkowo, bo przecież bez nich świat byłby jak stary telefon stacjonarny. W tym roku, 13 września, warto złożyć życzenia, które rozbawią każdego kodera. Może coś o bugach, które boją się repozytorium, albo o kodzie czystym jak łzy juniora. Pamiętajmy, że liczba 256 to dla programistów świętość, więc niech ten dzień będzie pełen humoru i bezbłędnych kompilacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rok 1991 to czas, kiedy rock przeszedł prawdziwą rewolucję, a wszystko za sprawą Nirwany i ich Smells Like Teen Spirit. Kto by pomyślał, że kawałek, który początkowo przeszedł bez echa, stanie się hymnem pokolenia i zdefiniuje grunge? Choć nigdy nie zdobył szczytu listy Billboard 200, jego wpływ na kulturę jest niepodważalny. A co z Grammy? Dwie nominacje, zero statuetek, bo przecież Eric Clapton i Red Hot Chili Peppers musieli coś zgarnąć. Kings of Leon znowu zaskakują. Już 6 listopada na półkach sklepowych pojawi się ich 10. album Oh My Beloved, który muzycy wyprodukowali całkowicie sami. Pierwszy singiel My Whole World już krąży w sieci, a zespół obiecuje, że na płycie znajdziemy aż 13 nowych utworów. Czyżby szykował się kolejny hit, który podbije serca fanów? Czas pokaże, czy ten nostalgiczny powrót do przeszłości okaże się strzałem w dziesiątkę.
1: Metallica, po chłodno przyjętym St. Anger, postanowiła wrócić do korzeni z albumem Death Magnetic. Zespół pod czujnym okiem Ricka Rubina odnalazł swój dawny głód tworzenia, co zaowocowało sukcesem komercyjnym i artystycznym. Album zadebiutował na szczycie listy Billboard 200, a krytycy okrzyknęli go płytą roku. Cóż, wygląda na to, że Metallica wciąż potrafi zaskoczyć i przypomnieć, kto tu rządzi w świecie thrash metalu.
2: Wielka niespodzianka dla fanów rocka podczas inauguracyjnego meczu NFL w Seattle. Soundgarden, wspierani przez Taylor Momsen i Mike'a McCready'ego, dali koncert, który nie został pokazany w telewizji. Zamiast tego NBC postanowiło uraczyć widzów rozmowami ekspertów w studiu. Fani są wściekli, a internet aż huczy od krytyki. To nie pierwszy raz, kiedy stacja zalicza taką wpadkę. 4 lata temu podobnie potraktowano występ Ozziego Osborna. Tymczasem Soundgarden pracuje nad nowym albumem z wokalami Chrisa Cornella, ale data premiery wciąż pozostaje tajemnicą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 10 stopni. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Torunia dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś przed Sądem Rejonowym w Siedlcach toczy się proces lekarza i dwóch ratowników medycznych oskarżonych o zaniedbanie. Sprawa dotyczy tragicznego wypadku z sierpnia 2024 roku, kiedy to 87-letni Ryszard F. spadł z noszy podczas transportu do szpitala i zmarł. Prokuratura zarzuca medykom, że pacjent nie był odpowiednio zabezpieczony. Oskarżeni nie przyznają się do winy, a proces nadal trwa. W Ostrowi Mazowieckiej zatrzymano 53-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad swoją 75-letnią matką. Przemoc miała trwać prawie 15 lat, a ostatnia awantura zakończyła się interwencją policji. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, został aresztowany na 2 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia za przemoc psychiczną i fizyczną wobec osoby najbliższej. Trzech mężczyzn, którzy dokonali spektakularnego napadu na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim, zostało zatrzymanych. Sprawcy w wieku od 23 do 51 lat wykorzystali linę i drabinę, by dostać się do sklepu i ukraść biżuterię wartą blisko 400 tysięcy złotych. Po miesiącach śledztwa policja ustaliła ich tożsamość, a wszyscy trzej przebywają teraz w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia. W Warszawie doszło do kolizji na przejeździe kolejowym, gdzie kierowca ciężarówki zignorował znak stop i uderzył w lokomotywę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie wywołało falę oburzenia wśród internautów. Stołeczna policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 47-letni mężczyzna, który zderzył się na hulajnodze elektrycznej z pieszą na Pradze Północ, zmarł w szpitalu. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tego tragicznego wypadku, zlecając sekcję zwłok. Do zdarzenia doszło przy Alei Solidarności w Warszawie, a mężczyzna nie miał na sobie kasku. Policja zabezpieczyła hulajnogę i ślady, które mogą pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia. Blok przy ulicy Hirschfelda 2 na Ursynowie został wyłączony z użytkowania z powodu poważnych uszkodzeń. Mieszkańcy, w większości seniorzy, obawiają się o swoje przyszłe losy, a niektórzy z nich, jak pani Danuta, nie mają dokąd pójść. Sprawą zajmuje się prokuratura, która bada zaniechania w przeprowadzeniu niezbędnych prac naprawczych. W przyszłym tygodniu planowana jest kolejna inspekcja budowlana, która może zadecydować o dalszych losach budynku. W Warszawie odbyła się 11. edycja Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon, przyciągając rekordową liczbę blisko 18 tysięcy uczestników. Marcin Biskup triumfował w praskiej piątce K-Run, ustanawiając nowy rekord trasy z czasem 14 minut i 4 sekundy. Wśród kobiet Agnieszka Chorzępa również pobiła rekord, kończąc bieg w 15 minut i 55 sekund. W półmaratonie Maryna Nemchenko zwyciężyła z nowym rekordem trasy 1 godzina, 12 minut i 21 sekund. To była niezapomniana noc, pełna sportowych emocji i nowych rekordów.
1: Podczas tegorocznych gwarków w Tarnowskich Górach doszło do niebezpiecznego incydentu. Wczoraj wieczorem karuzela Speedmax nagle się zatrzymała, a 8 osób utknęło na wysokości blisko 20 metrów. Straż pożarna szybko interweniowała, a wszyscy uczestnicy zostali bezpiecznie sprowadzeni na ziemię. Przyczyną awarii był chwilowy brak zasilania, a na szczęście nikt nie ucierpiał.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Babiogórskim Parku Narodowym fotopułapka zarejestrowała niezwykłe spotkanie z niedźwiedziem brunatnym. Zwierzę podeszło do kamery i zaczęło ją obwąchiwać, co pokazuje, jak ważny jest węch w jego świecie. Nagranie to część projektu Drapieżne Pogranicze, który pozwala obserwować dzikie zwierzęta bez ingerencji w ich naturalne zachowanie. Babia Góra, choć mniejsza od Tatr czy Bieszczad, jest kluczowym korytarzem migracyjnym dla niedźwiedzi. Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
1: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat. Na przejeździe kolejowym przy ulicy Strzegomskiej we Wrocławiu doszło do groźnej awarii. W środę urządzenia zabezpieczające przestały działać, co spowodowało, że pociąg przejechał przez przejazd bez ostrzeżenia dla kierowców. PKP PLK szybko wdrożyło procedury bezpieczeństwa, a awaria została usunięta w czwartek nad ranem. Rogatki działają już prawidłowo.
2: Słuchacie Radia Super Express. W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1024 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 12 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu zobaczymy także 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych. Rząd Donalda Tuska planuje nałożyć na firmę Meta karę w wysokości 250 milionów euro. To odpowiedź na oszukańcze reklamy, które zalewają platformy takie jak Facebook. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreśla, że rząd nie będzie dłużej tolerował tego procederu. Równocześnie trwają prace nad ustawą mającą wzmocnić cyberbezpieczeństwo w Polsce. Polska jest obecnie najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej z tysiącami cyberataków dziennie. Wicepremier zaznacza, że inwestycje w ochronę danych są kluczowe, a firmy muszą ponosić odpowiedzialność za swoje zaniedbania. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce. Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, płacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło nowe przepisy dotyczące budowy schronów w budynkach użyteczności publicznej. Nie każdy nowy budynek będzie musiał mieć schron, zwłaszcza jeśli jest mały, nie ma podziemnych pięter lub znajduje się w pobliżu istniejącej budowli ochronnej. Wyjątki obejmują również budynki, w których może przebywać nie więcej niż 50 osób. Przepisy przewidują też możliwość rezygnacji z budowy schronu, jeśli koszty byłyby nieproporcjonalnie wysokie. Eksperci wyrażają jednak wątpliwości co do precyzyjności kryteriów, zwłaszcza w kontekście ekonomicznej zasadności inwestycji.
1: Szczepienia to nie tylko ochrona przed chorobami, ale także klucz do większej produktywności i mniejszego obciążenia szpitali. Profesor Marcin Czech z Instytutu Matki i Dziecka podkreśla, że są one strategiczną inwestycją dla zdrowia i gospodarki. Mimo dostępności szczepień, ich poziom w Polsce pozostaje niski. Ekspert wskazuje, że wygoda pacjentów, jak punkty szczepień w aptekach, może zwiększyć wyszczepialność. Szczepienia mają również wymiar ekonomiczny, zmniejszając absencję pracowników i obciążenie systemu zdrowia. Są także elementem bezpieczeństwa państwa, przygotowując społeczeństwo na sytuacje kryzysowe. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, zapowiedział, że nie ma szans na obniżkę stóp procentowych w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła główną stopę NBP na poziomie niecałe 4%. Glapiński podkreślił, że przy obecnym poziomie inflacji obniżka jest nierealna. To ważna informacja dla kredytobiorców, którzy liczyli na niższe raty. Stopy procentowe mogą pozostać stabilne do końca tego roku i w pierwszej połowie przyszłego. Decyzje będą zależeć od dalszego rozwoju inflacji. Fundusz Kościelny, mimo obietnic rządu Donalda Tuska, nie zostanie zlikwidowany. W 2027 roku jego wartość ma osiągnąć rekordowe 283,5 miliona złotych. Proces likwidacji utknął, co powoduje napięcia w lewicowo-liberalnej koalicji rządzącej. Nowa Lewica zapowiedziała własny projekt ustawy, nie wierząc w skuteczność działań rządu. Tymczasem kwoty przeznaczane na fundusz rosną, co budzi kontrowersje wśród wyborców. Fundusz powstał w 1950 roku jako rekompensata dla Kościoła za utracone mienie. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku Barw Szczęścia Malwina stanie przed emocjonalnym wyzwaniem. Zobaczy swojego męża Hermana w towarzystwie młodej, atrakcyjnej klientki. Choć Herman nie da jej powodu do podejrzeń, Malwina poczuje ukłucie zazdrości. Czy niewinna sytuacja w pracy Hermana wywoła kryzys w ich małżeństwie? Malwina przekona się, że nawet w szczęśliwym związku mogą pojawić się chwile zwątpienia. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP2. To nie jedyne dramatyczne wydarzenie, które czeka widzów tego wieczoru. Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 20:05 w TVP2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z trudnym zadaniem znalezienia niani dla swojego syna, Antosia. Pierwsza kandydatka na nianię okaże się wyjątkowo nietrafiona, gdyż zamiast skupić się na pracy, zacznie bezceremonialnie wypytywać Pawła o jego życie osobiste. Kobieta nie wyczuje delikatnej sytuacji, co doprowadzi do niezręcznego zakończenia spotkania. Paweł, choć zniechęcony, nie podda się i zaprosi kolejną kandydatkę. Niestety, i tym razem, nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nowa kandydatka spóźni się na spotkanie, a jej rady dotyczące zdrowia Antosia nie przypadną do gustu obecnej Agnes. Poszukiwania odpowiedniej opiekunki dla Antosia stają się dla Pawła prawdziwym wyzwaniem. W 1940 odcinku M jak miłość Kinga odkrywa niepokojącą zmianę w piersi. Mimo początkowych prób uspokojenia się, postanawia podzielić się tym z Piotrkiem. Jego reakcja jest natychmiastowa i pełna troski. Zduński, będąc w sądzie, przerywa rozprawę, by wrócić do żony i zabrać ją na badania. Kinga z niecierpliwością czeka na diagnozę, obawiając się najgorszego. Na szczęście lekarka uspokaja ją, stwierdzając, że to jedynie torbielka hormonalna. Szybka reakcja Kingi i Piotrka okazuje się kluczowa, a ich decyzja o natychmiastowym działaniu zostaje pochwalona przez specjalistów. Kolejne badania mają potwierdzić, że nie ma powodów do obaw.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 481 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 21 września o 15:05 na TVP.

0: meczów. Pełna emocji, konfliktów i powrotów. W obsadzie m.in. Tomasz Stockinger, Izabela Trojanowska i Agnieszka Kaczorowska. To historia, która od lat przyciąga przed telewizory rzesze widzów. Szpital Świętej Anny wkracza w dramatyczne wydarzenia w 145. odcinku, który zostanie wyemitowany 21 września o 16.50 na TVN. Wojtek i Hanka, spędzając wieczór w klubie, staną się świadkami napadu z bronią w ręku. Uzbrojony napastnik weźmie klientów na zakładników, żądając okupu. Właścicielka klubu zostanie postrzelona, a Wojtek będzie musiał działać szybko, by uratować jej życie. Tymczasem na oddziale onkologii Sergiusz zmierzy się z trudnym przypadkiem pacjenta z podejrzeniem raka. Serial Szpital Świętej Anny to emocjonująca opowieść o lekarzach, którzy codziennie walczą o zdrowie pacjentów, a po pracy zmagają się z własnymi problemami. W obsadzie zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Piotra Cyrwusa. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1941 odcinek. Artur, grany przez Roberta Moskwę, prowadzi podwójne życie. Wyjeżdża na sympozjum do Berlina z Joanną, co prowadzi do miłosnych uniesień. Po powrocie do domu udaje stęsknionego męża i ojca, ale jego kłamstwa wkrótce wyjdą na jaw. Niespodziewanie do grabiny wraca Basia, co wprowadza dodatkowe napięcie w rodzinie. Marysia, zajęta powrotem córki, nie zauważa zdrady męża. Prawda o romansie Artura z Joanną dotrze do Agnes. Premiera odcinka odbędzie się 21 września o godzinie 20.50 na TVP2.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Reklama druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Seniorzy mogą skorzystać z ryczałtu energetycznego, który obniża rachunki za prąd o ponad 4000 zł rocznie. Świadczenie to nie zależy od dochodów ani zużycia energii, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. Ryczałt przysługuje m.in. kombatantom i wdowom po osobach uprawnionych. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od marca przyszłego roku kwota ryczałtu wzrośnie dzięki waloryzacji.
0: Prezydent Karol Nawrocki wyraził zaniepokojenie sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, apelując o zakończenie jego upolitycznienia. W liście z okazji 40-lecia Trybunału skrytykował działania obecnego rządu, nazywając je